0: To jest powtórka programu. 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. Witam w audycji 7 dni w Łodzi i regionie. Dziś gościem audycji jest Adam Borkowski, społecznik, przewodniczący Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich. Witam.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy od spraw bezpieczeństwa, bo te, choć ogólnopolskie, dotyczą też regionu łódzkiego, szkół i przedszkoli dokładnie. MSWiA zapowiada nowe, jednolite wytyczne bezpieczeństwa dla placówek oświatowych, właśnie dla szkół i dla przedszkoli. Dotyczy to również szkół w Łódzkiem. Z ustaleń Radia Łódź wynika, że szkoły w naszym województwie ćwiczą ewakuację i pierwszą pomoc, ale nie mają jeszcze specjalnych procedur dotyczących zagrożeń z powietrza. Czy nazwijmy ją wasza osiedlowa szkoła 142 ma procedury? Czy dyrekcja i dzieci wiedzą, co robić w sytuacjach ataku dronowego?
2: Szanowny panie redaktorze, nie wiem, powiem szczerze, czy ma, natomiast na pewno powinna mieć. Nie słyszałem o jakichś ćwiczeniach. Myślę, że jakby coś takiego miało miejsce, to by po prostu rodzice na osiedlu wiedzieli, że coś się takiego dzieje. Natomiast bardzo dobry ruch. Boję się tylko, że to się zakończy tylko tym, że to będą wytyczne w segregatorze tak zwane. Te ćwiczenia są niezbędne i musi być w takich przypadkach taka automatyka działania, tak? Czyli nie na zasadzie, że zastanawiamy się i sięgamy do segregatora, gdzie powinny dzieci być ewakuowane, jak się zachować podczas takiej sytuacji, tylko to powinien być odruch. Więc tych ćwiczeń powinno być dużo, dużo i już od dłuższego czasu one powinny się odbywać.
1: Co ciekawe w tej sytuacji, ja mówiłem o ewakuacji, ale szkoły ćwiczą takie sytuacje na wypadek pożaru, pierwszą pomoc i tak dalej, ale nie zawsze, jak się okazuje, ewakuacja jest najlepszym rozwiązaniem. Czasami szkoła jest najlepszym schronem.
2: Tak, panie redaktorze, natomiast też po tej sytuacji, która się na wschodzie naszego kraju zdarzyła, gdzie słyszeliśmy, że dzieci były sprowadzone do piwnicy i tym podobne, wielu specjalistów się wypowiadało, że w takim przypadku niekoniecznie ta piwnica jest dobrym rozwiązaniem. Czyli po prostu nie mamy przeanalizowanej sposobu działania w takich przypadkach, a już na pewno dyrekcje szkół powinny o tym dawno wiedzieć, co w przypadku takich sytuacji, czy to dronowych, czy to innych zagrożeń powinny robić. Także mówię, no tutaj jest bardzo dużo pracy i ta obrona cywilna, która mocno kuleje w naszym kraju, powinna w końcu mocno ruszyć.
1: Te ostatnie sytuacje z hukami nad Łodzią, które zdarzają się co jakiś czas, uświadomiły nam chyba, że powinniśmy sobie zadać pytanie, co my zrobilibyśmy w takiej sytuacji. Czy wiedzielibyśmy, gdzie się udać, co zrobić?
2: Tak, natomiast jak dobrze sobie zdajemy sprawę, te schrony czy miejsca takiego naszej reakcji, gdzie powinniśmy się udać, ich po prostu nie ma. Zostały zaniedbane. Jest jakiś tam program reanimacji i odtwarzania tych miejsc zbiórek. Tylko wydaje mi się, że to trochę wolno idzie. W obecnej sytuacji, oprócz broszury, którą dostaniemy, rzeczywiście powinny być przede wszystkim ćwiczenia. I przede wszystkim powinny być delegowane osoby, które w przypadkach
1: decyzyjne
2: po prostu będą decydowały, co i jak ma się dziać.
1: Dla porządku dodam tylko, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wcześniej przekazywało szkołom rekomendacje dotyczące rozmów z uczniami o sytuacjach niebezpiecznych.
2: Tak, tylko że jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Tutaj jeszcze powinniśmy zrobić jedną ważną, istotne działanie, mianowicie audyt budynków. Bo to, że dostaniemy rekomendacje i tak dalej, to nic, o niczym nie będzie świadczyło, bo nie wszystkie budynki szkolne będą się nadawały w ogóle jako potencjalne schronienie. Więc bez takiego audytu nie tylko szkół, ale też w pobliżu tych szkół jakichś miejsc, ciężko będzie nam podjąć decyzję, jak się mają dyrekcja i nauczyciele zachować w danej sytuacji.
1: To teraz o sytuacji niebezpiecznej, choć trochę w innym kontekście. Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zmagały się ostatnio z usterkami na tyle poważnymi, że trzeba było uziemić 14 składów, w sumie chyba przez 4 dni. Producent wprawdzie, czyli ta bydgoska PESA, poinformowała, że musi wprowadzić zmiany w oprogramowaniu tych składów, ale zastanawiam się, jak to możliwe, że na tory wyjeżdżają pociągi, które nie do końca są sprawdzone. Przecież stawką jest bezpieczeństwo pasażerów.
2: No nie powinny wyjechać, także dobrze się stało, że nie wyjechały, że w pewnym momencie podjęto taką, a nie inną decyzję, chyba o 17 nawet z tego, co ja słyszałem w składach. Natomiast to, co się dowiedzieliśmy, że tam jest problem z drzwiami, schodami, to...
1: I w jednym przypadku z toaletą chyba.
2: a podobno jeszcze jest więcej tych problemów. Także pytanie, czy nie dostaliśmy jakiegoś bubla pod naciskiem czasu realizacji, bo podobno jest tam problem też z tak zwaną jazdą awaryjną, gdzie ciężko jest podobno to wyłączyć i potrzebne 15-20 minut na resetowanie takiej sytuacji. Więc są bardzo, bardzo dziwne informacje co do nowych pociągów. Wiadomo, że dobrze, że one dotarły i tak dalej, tylko dlaczego nikt nie dopilnował sprawdzenia i przetestowania w odpowiednim momencie, zanim wyjechały do normalnej pracy?
1: Chyba nie możemy mówić tu o tak zwanej chorobie wieku dziecięcego, bo to już jest trzecia wersja tych pociągów elfów.
2: Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Myślę, że tutaj powstało kilka jakichś problemów, które powinny być przede wszystkim wyjaśnione. Skądinąd wiemy już, że są jakieś naliczane kary i myślę, że producentowi też i wizerunkowo, i ze względu na koszty finansowe będzie zależało, żeby sprawę jak najszybciej rozwiązać, a mieszkańcy, żeby mieli po prostu jak najszybciej dostępne pociągi do swojej dyspozycji.
1: To ja mam pozytywny kontrapunkt dla problemów LKA. W Zgierzu działa i nazywa się Tup Tup and Go, ten kontrapunkt. Wprawdzie to jest pilotaż i wystartował w połowie czerwca. W jego ramach, przypomnę, po 3 miesiącach przewieziono blisko 5,5 tysiąca pasażerów, ale miasto zdecydowało się kontynuować usługę, bo odniosła sukces. Czyżby Zgierz właśnie znalazł sposób na komunikację tam, gdzie tradycyjny autobus zawodzi?
2: Ja myślę, że Zgierz w przeciwieństwie do naszego miasta potrafił spojrzeć, jak to się robi w innych miejscach, bo to nie jest pomysł ze Zgierza, tak? Takie rozwiązanie działa, z tego co mi wiadomo, i w aglomeracji trójmiejskiej, i w Poznaniu, i w Krakowie. I ono się tam sprawdza. To jest to jakieś uelastycznienie oferty przewoźnika w danym mieście. Tutaj oprócz tego, że eliminuje się wykluczenie tych obrzeżnych, przede wszystkim peryferyjnych terenów miasta, to jest istotna rzecz w postaci finansowej, czyli ten wozokilometr jest dużo dzięki temu tańszy. Ja myślę, że wiele mieszkańców, czy to mojego osiedla, czy Wzniesień Łódzkich, czy Wiskitna, czy Nowosolnej, chętnie by skorzystało z takiego rozwiązania, dlatego uważam, że powinniśmy szybko popracować i miasto Łódź powinno takie rozwiązanie zaproponować mieszkańcom.
1: Czyli myśli pan, że elastyczność, brak pustych kursów, docieranie do tych pustych, białych plam,
2: wożenie powietrza,
1: sprawdzi się w Łodzi?
2: Myślę,
1: to jest
2: że
1: jednak
2: tak,
1: duży organizm.
2: Tak,
1: duży,
2: myślę, że jest to możliwe. I no, trzeba spróbować, tak, bezpilotażowego jakiegoś programu, którego by dotyczył może kilku osiedli na początek, nie będziemy wiedzieli, czy to w ogóle jest możliwe, żeby u nas zadziałało. Problemem u nas jest jeszcze inna rzecz, mianowicie na tych obrzeżnych osiedlach jest brak tych miejsc do zawracania potencjalnie autobusów, czy mniejszych busów, które by były w dyspozycji. Ale no myślę, że jest warto nad tym popracować i jednak spróbować w jakiś sposób wprowadzić to rozwiązanie.
1: Co dodam jeszcze tylko, że zgierski system jest na etapie zmian, czyli możliwości rezerwowania przejazdów z kilkudniowym wyprzedzeniem i korzystania z ulg związanych z tak zwaną migawką.
2: Zgadza się.
1: W Piotrkowie Trybunalskim radni przyjęli niedawno nowe regulaminy miejskich terenów rekreacyjnych, w których znalazł się ciekawy zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych w parkach, na skwerach, placach zabaw, siłowniach plenerowych, boiskach i tak dalej. Decyzja była związana ze skargami mieszkańców. W tym przypadku można by zaryzykować twierdzenie, że problemem może nie być sama hulajnoga, tylko sposób, w jaki się z niej korzysta.
2: Sposób, w jaki ją się użytkuje. Znaczy, na pewno parki są przede wszystkim dla pieszych, dla seniorów, dla dzieci. Te miejsca, które pan redaktor wymienił, są po to, żebyśmy spokojnie, bezpiecznie się poruszali na świeżym powietrzu.
1: Czyli pan uważa, że w Łodzi na przykład należałoby całkowicie zakazać jazdy hulajnogą elektryczną w parku?
2: Uważam, że powinno się ograniczyć dopuszczalną prędkość, ale też wyznaczyć mi na pewno miejsca poruszania
1: właśnie, strefy,
2: się.
1: Konkretne
2: tak,
1: strefy.
2: W niektórych miejscach w ogóle zakazać, czyli w pobliżu placu zabaw, ale powinny być zrobione po prostu ścieżki rowerowe dla hulajnóg i dla pojazdów, które się poruszają nieco szybciej niż piesi. I oczywiście w takich miejscach zdecydowane ograniczenie. Mamy bardzo duży park na Zdrowiu, tak? I nie wyobrażam sobie ograniczenia wjazdu rowerami czy hulajnogami do tego parku, bo to jest bardzo duży teren i...
1: naturalny do tego typu
2: dokładnie
1: rekreacji.
2: Dokładnie tak. Natomiast brakuje mi w tym miejscu wyznaczenia tych miejsc, gdzie się taką hulajnogą możemy poruszać. Czyli jest po prostu ścieżka, z której korzystają i seniorzy, i dzieci, i przy tym jeżdżą szybko hulajnogi. Wyznaczenie jakiegoś pasa, który by informował i osoby poruszające się pieszo, i osoby, które się poruszają hulajnogami, gdzie jest strefa ich bezpieczna, myślę, żeby rozwiązało jakieś sprawy zagrożeń potencjalnych, na pewno by ułatwiło i uspokoiło strach starszych osób przed tym, że zostaną przez hulajnogę potrącone.
1: Pozostaje jeszcze kwestia egzekwowania tych ewentualnych przepisów.
2: Mamy Straż Miejską.
1: Czyli gdzie powinna przebiegać ta granica między bezpieczeństwem pieszych, a prawem do korzystania z takiego alternatywnego środka transportu?
2: Znaczy,
1: to jest trudne, prawda?
2: To jest bardzo trudne i nie jest to proste rozwiązanie. Natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem wykluczania możliwości poruszania się osobom jeżdżącym na hulajnogę, bo to jest doskonały środek transportu w obecnych czasach dla wielu ludzi. Tego tak zwany środek ostatniego kilometra, gdzie można szybko się przemieścić z jednego punktu do drugiego. Natomiast budujmy tą infrastrukturę, która ułatwi i będzie bezpieczna i dla pieszych, i dla użytkowników hulajnóg.
1: No to otwarte na koniec pozostaje pytanie, czy nasze miasta potrafią nadążyć za tymi zmianami w sposobie, w jaki się poruszamy. Żyjemy od nowych pociągów przez właśnie transport na żądanie po hulajnogi, czy regulacje te dotyczące bezpieczeństwa pojawią się wystarczająco szybko. Ja dziękuję za wizytę w studiu i te komentarze. Gościem Radia Łódź był Adam Borkowski, społecznik, przewodniczący Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz. Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Naszym gościem jest dzisiaj podkomisarz Seweryn Adamczyk z zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Jeżeli robią państwo zakupy przez internet, to ta audycja jest dla was. Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób przestępcy przy pomocy fałszywych sklepów internetowych próbują oszukać nas na często niemałe kwoty. Postaramy się z podkomisarzem rozpracować metody ich działania i dać państwu narzędzia do tego, aby się przed takimi oszustwami bronić. No i może na początek porozmawiajmy o tym, na czym właściwie polega mechanizm działania takiego fałszywego sklepu.
3: Jeżeli chodzi o stricte funkcjonowanie takich platform, które oferują do zakupu przez klientów w sieci internet, tak zwane te strony internetowe, które są fałszywe, one muszą być zbudowane w pewien określony sposób, który ma tego klienta zachęcić, ma przedstawić mu jakiś produkt za określoną cenę i tu przede wszystkim już jeżeli ta techniczna strona jest zapewniona jako tako funkcjonowania tej strony, tutaj główną rolę ma odegrać dalej psychologia, którą przestępcy stosują fenomenalnie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o klientów później pokrzywdzonych tymi przestępstwami oszustw. W zakresie tego, żeby klienta zachęcić, przyciągnąć jego uwagę, żeby ten klient ten produkt dodał do koszyka, później ten produkt zakupił, dokonując płatności za jego zamówienie, a następnie klient oczekując na ten produkt lub wcześniej się orientuje, albo klient orientuje się po jakimś czasie z racji tego, że nie otrzymuje tego produktu, pomimo tego, że już zapłacił za jego przesłanie, to ten produkt nigdy nie przychodzi i wtedy klient zaczyna się orientować, że został on oszukany za pośrednictwem właśnie tej fałszywej strony internetowej.
2: A czy zanim zacznie się orientować, to na przykład ma jakieś tak zwane red flagi, czyli sygnały ostrzegawcze, które mogą sprawić to, że on się zorientuje wcześniej, że to jest sklep fałszywka, to jest ktoś, kto chce go oszukać?
3: Jak najbardziej. Powinniśmy zwrócić uwagę na pewne okoliczności, które gdzieś jesteśmy w stanie jako ten klient, który wchodzi na tą stronę internetową, i są one w naszym zasięgu i mamy możliwość ich sprawdzenia. Powiedzmy, że to są właśnie takie czerwone lampki, które mogą się gdzieś zaświecić nam przy sprawdzaniu, jak już jesteśmy na tej stronie i one mogą się zaświecić. Jeżeli zaświeci nam się jedna, dwie, trzy lampki, to też nie wyklucza tego, że ten sklep on może realnie funkcjonować. Jednakże jeżeli tych lampek zaświeci nam się dużo więcej i zaczynamy podejrzewać, że coś jest nie tak z tym sklepem, to może powinniśmy sobie już ten sklep odpuścić. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób znajdujemy ten sklep. W obecnych czasach wiemy, że funkcjonuje coś takiego jak pozycjonowanie reklam. To jest pierwszy taki element, który każdy z klientów, sami państwo jako słuchacze możecie sobie zadać takie pytanie. Szukacie jakiegoś produktu. Przykładowo jest to telefon, na który macie odłożone już jakieś tam pieniądze i którego chcecie zakupić. Wprowadzamy sobie nazwę tego telefonu w wyszukiwarkę i wyrzuca nam wyniki wyszukiwania. I kto z nas wchodzi w pierwszy, drugi, trzeci link, a nie dopiero w te kolejne, które gdzieś odnoszą się do tych innych stron, które już tam realnie mogą funkcjonować w sieci. Wiele osób właśnie wchodzi w ten pierwszy, drugi link, który on może być linkiem sponsorowanym i już opłaconym za jego podrzucenie, powiedzmy, w tej liście wyszukiwań. To jest taki pierwszy element, gdzie każdy z użytkowników internetu, jeżeli już znajduje jakąś stronę i wchodzi właśnie przez ten link, który gdzieś mu się wyświetli w wyszukiwarce, ma takie spostrzeżenie, że jeżeli ten produkt jest reklamowany na stronie, to ta strona przecież musi być prawdziwa i realna z racji tego, że no przecież wyświetliło mi się to jako pierwsze, czyli ktoś już ten sklep musiał gdzieś realnie obsługiwać, ktoś już musiał tam też robić zakupy, a to niestety może być właśnie ta czerwona lampka, która powinna sygnalizować. Jak już przejdziemy na tą stronę, zwróćmy uwagę na to, jakie tam produkty są prezentowane i czy ta kategoria produktów jest jednolita dla całego sklepu, z racji tego, że sklep z telefonami no, nie powinien raczej prezentować kosiarki spalinowej, ewentualnie grabik ogrodowych lub innych elementów, które mogą nam dać też poczucie, że coś jest nie tak. Przede wszystkim, co może nam się rzucić w oczy, to sam wygląd strony. Jeżeli chodzi o sklep, który jest autoryzowany i jest w jakiś sposób już domeną funkcjonującą od pewnego czasu, to raczej taki sklep nie powinien sobie też pozwolić na to, żeby pojawiały się błędy literowe, przekręcenia słów, literówki. I to powinien być z kolejnych elementów, które powinniśmy ewentualnie obserwować. Na tej stronie, tak jak kupujemy, załóżmy, towar w sklepie stacjonarnym, to kupujemy już pod szyldem jakiejś marki. To na tej stronie też powinny znajdować się stricte dane tego posiadacza tego sklepu, dane firmy, która ten sklep, tą sprzedaż realizuje. Czy to są przykładowo elektronika, to w stopce, w regulaminie polityki zwrotów, polityki wysyłki, polityki płatności powinny być znajdować się dane tego podmiotu, który realnie realizuje tą usługę tej sprzedaży. Wiadomo, że jeżeli chodzi o dane kontaktowe, czasami nie znajdują one takiego odzwierciedlenia, że jest podany typowo numer telefonu na tą stronę, albo jest podany adres mailowy z racji tego, że wiele razy już duże sklepy przechodzą na komunikację z chatbotem. Jeżeli już faktycznie odnajdujemy jakiś towar, produkt, który jest w naszym zainteresowaniu, to powinniśmy zwrócić uwagę już przechodząc dalej, dodając ten produkt do koszyka, w koszyku już przechodzimy dalej do elementu płatności. Jeżeli nawet już mamy upatrzony ten produkt i już wiemy i zakładamy, że ten produkt będziemy kupowali za pośrednictwem zakupu poprzez wykorzystanie przelewu bankowego albo szybkich płatności, sprawdźmy sobie też, czy istnieją inne możliwości realizacji tej transakcji. Czy jest tam opcja przelewu tradycyjnego, czy jest tam opcja przesyłki za pobraniem. Jeżeli ktoś nie chce wysłać towaru i otrzymać pieniędzy dopiero przy przekazaniu przez firmę realizującą tą dostawę, to może ta osoba ma coś więcej do ukrycia i ona chce jak najszybciej tylko te pieniądze uzyskać, a nie wysłać właśnie tego towaru. Zwróćmy też uwagę, jak następuje dostawa tego towaru. Duże sklepy, które oferują sprzedaż, oferują kilkutorową możliwość dostawy. Czy to jest kurier, czy to jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy to jest za pośrednictwem automatów paczkowych. To też może nam zasygnalizować, że jeżeli jest tylko ogólnie napisane, że to będzie zrealizowane jako dostawa, to już powinna nam się ewentualnie zapalić dalej czerwona lampka. Kolejnym takim elementem, który może stanowić ryzyko względem funkcjonowania takiej strony internetowej, może być fakt, że posługuje się ona nazwą jakiejś marki, którą znamy, która jest powszechna, która ma sklepy stacjonarne i ma sklep internetowy, a w tych reklamach znajdujemy nazwę tego sklepu z dopiskiem. Przykładowo outlet, wyprzedaż, promocja. To są takie hasła, które działają na naszą psychikę.
2: Tak, to jest dużo tego, na przykład ostatnia okazja, tylko dzisiaj, tylko do 23.59. Często widzimy takie zdania.
3: Dokładnie tak. I to jest właśnie taki element psychologiczny, który ma wpłynąć na klienta, że jest pewne ograniczenie czasowe i ten klient ma się pośpieszyć z dokonaniem tego zakupu z racji tego, że wtedy klient nie będzie sprawdzał tych punktów, załóżmy tych checkboxów, o których mówimy i te czerwone lampki zostaną pominięte. Nie sprawdzimy sobie wiarygodności tego sklepu, nie sprawdzimy linku, pod którym się znajdujemy. Tak jak już wspomniałem, przykładowo możemy być na stronie sklepu, który już znamy, który odwiedzaliśmy wiele razy, a nowa strona, na której jesteśmy, również posługuje się nazwą tego sklepu, ale link, na którym się znajdujemy, czyli to jest ten pasek na samej górze wyszukiwarki, może mieć literówki, może mieć jakieś dopiski, które też mogą nam zasygnalizować, że ta strona, ona nie jest realnie przypisana do tego podmiotu, do tego sklepu i ktoś ją po prostu utworzył całkowicie odrębnie.
2: Tak, ale tak jak pan powiedział, im większy nasz pośpiech, tym jakby mniejszą szansę mamy, żeby zauważyć w ogóle coś takiego, no bo promocja nas goni.
3: Tak, to jest właśnie mechanizm i on jest bardzo prosty, wykorzystywany przez sprawców, przez oszustów. Oni chcą jak najwięcej sprzedać jak największemu gronu klientów za jak największą sumę pieniędzy. Nie jest wcale powiedziane, że jeżeli na takiej stronie są zamieszczone przykładowo opinie klientów, to te opinie mogą być realnie faktycznie sporządzone przez osoby, które już dokonywały wcześniej zakupów. Miejmy świadomość tego, że w domenie, na której się znajdujemy, to za te komentarze, które są tam zamieszczone, może odpowiadać i głównie odpowiada administrator tej strony, czyli ten nasz właśnie oszust. jeżeli interesują nas opinie o tym sklepie, warto sprawdzić, a nawet nalegałbym, żeby to zrobić, żebyśmy sprawdzili je w zupełnie niezależnych źródłach, w wyszukiwarce, na portalach społecznościowych. Przykładowo nawet posługując się nazwą tego sklepu, w którym jesteśmy i dopisując sobie opinie, brak dostawy, brak towaru, oszustwo i wtedy widzimy, czy inni użytkownicy już być może zaczęli publikować informacje o tym, że ta strona i ten sklep nie funkcjonuje, być może wynika to z jakichś problemów po prostu technicznych sklepu, ale już może zapalić nam się kolejna czerwona lampka, która nas może po prostu odwieść od zakupu i od utraty naszych pieniędzy.
2: I tu postawimy sobie przecinek, a więcej o czerwonych lampkach i więcej o tym, jak uniknąć oszustw w internecie, porozmawiamy sobie w części internetowej. Zapraszamy na radiolot.pl.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
1: Myśmy już rozmawiali tu o strukturze miasta, o tkance miejskiej. Mówiliśmy o Śródmieściu, a to jest pojęcie dość szerokie, bo to nie skupia się na 4 czy na 5 ulicach, ale centrum miasta to przynajmniej dla wielu ludzi to jest rynek, przynajmniej mniejszych miast, gdzie stoi ratusz. No i dookoła też są najważniejsze, albo przynajmniej ważne miejsca, albo ważne budynki użyteczności publicznej.
2: My rozmawialiśmy już na wiele tematów, ale nie da się wyekstrahować jednego tylko. Ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na centrum miasta. I rzeczywiście, jak mamy do czynienia z małymi stosunkowo miasteczkami, to centrum jest bardzo łatwo znaleźć, bo to jest rynek, ratusz, kościół.
3: Czasami przystanek autobusowy.
2: Studnia, bardzo często. No takie elementy, waga, ale to są te towarzyszące reguły rynkom. Urządzenia. Ścisła zabudowa wokół, z reguły to w małych miasteczkach jest tak, że one są bardzo ścisłe, zabudowane wokół rynku i ta zabudowa później się dość szybko kończy, trochę jak nożem odciął i przechodzimy w zabudowę wiejską i w teren. Dzisiaj te nasze współczesne miasta, szczególnie polskie miasta, są tak nie wiem nawet jak to nazwać, no, niezdefiniowane w tych...
1: No powiedzmy, że bardzo się tak rozlewają w sposób taki niekontrolowany i chaotyczny dość.
2: Że ciężko jest, kiedyś taki eksperyment zrobił jeden z prowadzących na Wydziale Architektury Łódzkiej i poprosił studentów o to, żeby każda grupa, tam nie wiem, dwu czy trzy osobowe grupy, miała pewien odcinek granicy miejskiej według granic administracyjnych i mieli stworzyć zestaw zdjęć pokazujących, czyli robili zdjęcia za granicę miasta administracyjną i odwracali się plecami do terenów otwartych i mieli robić tereny miejskie, które były wewnątrz tej granicy. No, wyniki tego eksperymentu były dość przerażające, dlatego że różnicy nie było żadnej. Z reguły były to tereny strasznie zdegradowane. To już nie mówimy o tym, czy one były przyrodnicze, czy zurbanizowane. To był z reguły śmietnik, jakiś taki właśnie, ni to gmina, ni mieścina. No, potworne. No, ale wracając do centrum. W takich dużych organizmach miejskich, takich jak Berlin, o którym mówimy, cały czas wracamy do niego, bo to jest bardzo ciekawe miasto, na którym przez dziesięciolecia eksperymentowano z najnowszymi trendami urbanistycznymi, architektonicznymi, stąd się do niego odnosimy, bo tam można sprawdzić, co przyniosło efekt, a co poniosło porażkę, ale historia Berlina jest taka, że to był zlepek iluś tam miast.

0: Właśnie po czym to centrum poznać? No teraz ja bym się odniósł do Warszawy, bo Warszawę znają wszyscy, albo prawie wszyscy.
1: No i centrum Warszawy to przez lata był Pałac Kultury i Nauki, chcąc, nie chcąc.
0: No i chyba nadal tak jest. Znaczy jest taka właśnie centralna część, która jest najściślej zabudowana, bo to jest charakterystyczna cecha centrum, to jest bardzo ścisła, gęsta zabudowa i wysoka jakość usług. Jeżeli by przy tą miarę przyłożyć do centrum, no to ewidentnie okolice Placu Zbawiciela, Placu Trzech Krzyży, Pięknej, Żurawie i tamte okolice, to jest centrum. Natomiast to centrum, o którym ty mówisz, to jest najbrzydsza część Warszawy.
1: No tak, ale...
0: Nie licząc osiedli oczywiście.
1: Dla ludzi przyjeżdżających do Warszawy, ale to centrum będzie właśnie w okolicach Dworca, tak, Centralnego, Pałacu Kultury i tak dalej, tak, i tak dalej, i tak dalej.
0: A przyczyna tego jest taka, że tam jest po pierwsze skrzyżowanie dwóch głównych ulic, czyli Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej. Jest dworzec, który nie wiadomo dlaczego nazywa się centralny, znaczy wiadomo dlaczego centralny. Czyli są takie bardzo mocne sugestie i ten gwóźdź wbity, czyli ten Pałac Kultury. No dzisiaj jeśli chodzi o, no bo to centrum kojarzy się też z jakimś akcentem wysokościowym.
1: To w tej chwili tak jest. Przecież nie zawsze tak było.
0: No nie, ale przeniosło właśnie. To centrum, czyli takie jak w Londynie City, przeniosło się na zachód od tego centrum, o którym rozmawiamy, czyli okolice Pałacu Kultury. Tam są wysokościowce. One są oczywiście, zbliżają się tutaj do tego miejsca, czy częściowo występują, albo nawet można powiedzieć, że przy Emilii Plater, czy w okolicach Emilii Plater zaczęła się ta budowa budynków wysokościowych w Warszawie. Także jeśli chodzi o akcent wysokościowy w panoramie miasta, to w Warszawie no ewidentnie on się sprawdza. Pamiętam, że jedna z moich koleżanek architektów bardzo była zadowolona z tego, co we Wrocławiu zrobiono, że wbito też gwóźdź, czyli taki budynek wysokościowy jeden, który z daleka od razu pokazuje, gdzie jest centrum Wrocławia.
1: Tak chyba nie do końca się zgadza z takim...
0: Prawie, że, no, czy Śródmieście. No, w każdym razie jest taki element, do którego można, no, znowu można powiedzieć, gdzie Wrocław ma centrum. We Wrocławiu może jednak co centrum bardziej by się kojarzyło ze Starym Miastem. Ale w Warszawie nie.
1: Chciałem powiedzieć, że w wielu miastach, na świecie tak przynajmniej też bywa, że centrum kojarzy się z tym takim, no nie chcę powiedzieć z lokacyjnym miastem, ale to w wielu przypadkach tak jest, że ono się rozbudowało, od jakiegoś miasta rozbudowało, ale Warszawa tak nie działa, no bo przecież kiedyś Warszawa to było Stare Miasto, ono od tego centrum, o którym my mówimy, no to jest odległe kilka kilometrów.
0: Centrum miasta tradycyjnie kojarzy się z lokalizowaniem pewnych funkcji takich reprezentacyjnych, takich jak właśnie teatry, opery, ratusze. Siedziba władz w ogóle, tak. No, główne świątynie też. No, na przykład Mediolan definiuje się ewidentnie przez Duomo, które jest przez katedrę. Może sam plac Duomo nie jest takim absolutnym centrum, ale na okolice, czy Plaza San Babila, to jest czy ten obszar, to jest obszar centralny ewidentnie. Czyli tam jakby pozostało to w tym miejscu. No i gdybyśmy tak popatrzyli sobie na te centra miast, no to ich też taką cechą jest taka jedność strukturalna. O strukturze miasta rozmawialiśmy. Że to centrum definiuje się przez spójność strukturalną. Czyli że ta struktura jest jednakowa na jakimś obszarze i że ten układ przestrzeni publicznej, układ ulic się przenika. Nie ma barier między nimi. No to gdybyśmy do tego przyłożyli teraz okolice placu wokół Pałacu Kultury, no to jest wyspa, która jest odcięta od reszty miasta. No więc centrum nie można być, to jest, można powiedzieć, antycentrum miasta, no bo ono się w ogóle nie łączy strukturalnie, czyli nie przejeżdżają ulice przez nie. To teraz jeszcze pogorszono sytuację, bo to wisi tylko na jednym wjeździe.
1: Czyli tak, centrum miasta na przykładzie Warszawy, jednak to jest cały czas, to są okolice Pałacu Kultury. No chcąc, nie chcąc, tak zawsze
0: tak
1: będzie
0: jest.
1: Ale to wróćmy na nasze podwórko lokalne. Centrum Łodzi. W którym miejscu jest centrum Łodzi? I zadałem takie pytanie, no Piotrkowska to jest centrum Łodzi, ale mówię Piotrkowska, ale w którym miejscu? Przy Placu Wolności, czy w okolicach Centralu, czy w okolicy przecięcia się z Tuwima, czy z Narutowicza? No gdzie jest,
0: szeroko,
1: gdzie jest centrum Łodzi?
0: Szeroko rozumiane centrum, co wynika również z planów, które były robione, czy z myślenia o Łodzi, czy nawet z konkursów, które były prowadzone. To jest tak, między Włóczańską a Sienkiewicza, od Zielonej Narutowicza do Piłsudskiego Mickiewicza. Ale taki najbardziej centralny punkt to jest moim zdaniem między Nawrot

0: a Trauguta. A już najbardziej to między Tuwim a Trauguta. 6 sierpnia. Tam jest najwięcej. No, tam jest po prostu wszystkiego, nawet widać jak ludzie użytkują. Że jeszcze do tego jest właśnie ta Trauguta. Bo dlaczego ta Piotrkowska tutaj jest mocniejsza, a tam jest słabsza? No po pierwsze rozwijała się od północy, a po drugie po wybudowaniu dworca fabrycznego, no ewidentnie to spowodowało, że było bliżej, no to był powód. I dzisiaj to tak zwane nowe centrum Łodzi, ono nie jest jakoś w ekstra, to też nie jest wyspa, znaczy póki co jeszcze jest, ale moim zdaniem ono będzie częścią, właśnie będzie wzmacniać jeszcze właśnie to centrum, o którym mówiliśmy. Ale znowu geometrycznie, gdyby popatrzeć na to, no to jest okolice centralu, czyli skrzyżowanie Piotrkowskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego. No ale to jest najbrzydszy fragment Łodzi. No większość polskich miast, te centra, o których mówimy, te brzydkie centra, one są brzydkie właśnie dlatego, że brakuje zabudowy. Tak jak w Łodzi na przykład to skrzyżowanie, no to jest krajobraz po wojnie. Jak patrzymy na centrum Warszawy, to jest krajobraz po komunizmie. No, tam brakuje zabudowy. Jeżeli stawiamy wysokie budynki, może w Warszawie to akurat nie jest problem, bo tam zapotrzebowanie, czyli podaż jest cały czas wysoka, ale w tych pozostałych miastach wybudowanie wysokiego budynku to jest odessanie z rynku iluś potencjalnych klientów, którzy mogliby zabudować jakiś większy obszar budynkami niskimi, które by ewidentnie poprawiły jakość centrum.
1: A rozmów o mieście można słuchać także na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku. Informacje serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kraków nie wybrał prezydenta. Będzie druga tura. 3 nowe remonty na łódzkich bałutach. Zmiany dla kierowców i pasażerów MPK. Hiszpania ze złotem mundialu U20. Finał w Łodzi rozstrzygnęły karne. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna do 22 stopni. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. To radny miasta i senatorka Koalicji Obywatelskiej zmierzą się za 2 tygodnie. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9%. Wybory w Krakowie obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Na podium na trzecim miejscu stanął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
4: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
3: Ale tylko dwóch najlepszych kandydatów weszło do drugiej tury i podobnie jak Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
5: Jak widać, nie mam dzisiaj mandatu prezydenckiego.
3: Dla nich wyścig wyborczy się skończył. Dla radnego Łukasza Gibały wręcz przeciwnie.
6: Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan.
3: Ale podobne intensywne plany ma Monika Piątkowska z KO.
7: Przede wszystkim rozmowa z mieszkankami i z mieszkańcami naszego miasta, bo to oni zdecydują 11 października.
3: Dużo też będzie zależeć od tego, jak zagłosują wyborcy przegranych kandydatów.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie są konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Kolejne remonty w Łodzi. Od dziś ruszają prace na 3 ulicach na bałutach: Łagiewnickiej, Lutomierskiej i Północnej. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu, a pasażerowie MPK z objazdami kilku linii. Na Łagiewnickiej i Lutomierskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Tymczasem na Górnej dobiegają końca prace na ulicy Dibuła, konkretnie na odcinku od Hoffmanowej do Polarnej. Do końca roku wyremontowany zostanie jeszcze fragment ulicy prowadzącej im do zakładów lotniczych. Light Move Festival w Łodzi dobiegł końca. Łodzianie po raz kolejny mogli obserwować barwne mappingi, projekcje i iluminacje, które rozświetliły centrum Łodzi. Zaświeciły się m.in. Park Staromiejski, Plac Wolności i oczywiście Piotrkowska. Mieszkańcy nie kryli zadowolenia z tegorocznej edycji.
8: Wygląda bardzo obiecująco. Podoba nam się to, że duża ilość mappingów jest przewidziana w tym roku.
9: Chociaż szkoda, że cała Piotrkowska nie jest podświetlona na całej długości. Z drugiej strony dobrze, że to jest trochę bardziej rozproszone, bo nie masz takiego tłumu tam.
10: Im więcej takich imprez w Łodzi, to służy miastu, ponieważ tłumy przyjeżdżają.
11: To jest fajna taka okazja, żeby wyjść, się pospotykać z znajomymi. To są jednak takie 3 dni, gdzie Łódź wygląda inaczej po prostu.
2: Na festiwalu pojawiła się również strefa Radia Łódź. Interaktywna instalacja stanęła w Parku Staromiejskim, a towarzyszyły jej DJ sety. W tym roku Light Move Festival odbył się po raz 16.
1: Więcej na radiolódź.pl.
2: Zbliża się sezon grypowy, a już teraz do wielu przychodni w Łódzkiem trudno się dodzwonić. Czy miejskie placówki w Łodzi są przygotowane na większą liczbę pacjentów? O to zapytamy dziś rano w Radiu Łódź wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka. Rozmowa o 8.10. Hiszpanki sięgnęły w Łodzi po tytuł piłkarskich mistrzyń świata do lat 20. W finale turnieju wygrały po rzutach karnych z Koreą Północną. Wcześniej na stadionie przy Alei Unii przez 120 minut nie padła żadna bramka. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
12: Warto zacząć chyba od tego, że Koreanki, choć nie obroniły tytułu, to zapisały się w historii, bo przez cały turniej nie straciły gola, a zagrały 7 meczów. O ile jednak wcześniej czyste konta zawdzięczały doskonałej grze całej drużyny, to w finale wielokrotnie musiała je ratować z opresji stojąca między słupkami Ju Kyung-pak. Bohaterką została jednak hiszpańska bramkarka. Laia Lopez w 5 wcześniejszych meczach mistrzostw, w których zagrała, była niepokonana. Świetną passę podtrzymała w finale, a dodatkowo w serii rzutów karnych obroniła 2 strzały rywalek. Jesteśmy podekscytowane, wygrałyśmy ten turniej, zrobiłyśmy to. To drugie złoto dla Hiszpanek w tej kategorii wiekowej, a sam finał wreszcie cieszył się zainteresowaniem kibiców. Ostatni mecz mundialu obejrzało ponad 8000 fanów. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Brązowe medale wywalczyły w sobotę Kolumbijki, które w 1/8 finału mistrzostw wyeliminowały reprezentację Polski. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a kolejne wiadomości za pół godziny.
1: Ma.
0: Mało chmur, dużo słońca, tak w regionie zapowiada się poniedziałek. Nigdzie nie powinno dzisiaj padać, o poranku gdzieniegdzie możliwe zamglenia, także proszę uważać na drogach. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz na termometrze około 7 stopni, w ciągu dnia do 21, w Piotrkowie Trybunalskim do 22 stopni. Cieplej, a właściwie najcieplej dzisiaj w Skierniewicach i w Sieradzu, w tych miastach i okolicach do 24 stopni. Pogoda powinna dzisiaj sprzyjać samopoczuciu.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: 5 minut po godzinie 6 wrzesień to nie jesień, a jeśli nawet to złota piękna jesień, no korzystajmy, zapowiada się piękny, słoneczny i ciepły tydzień, nie tylko poniedziałek. My oczywiście polecamy się do słuchania. Zaczynamy nowy dzień, zaczynamy nowy tydzień. To jest 28 dzień września, Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia, a na dzień dobry muzycznie Michael Jackson.

0: 10 minut po godzinie 6. Nasz stały słuchacz, pan Stefan, pisze, że już w terenie zbiera kasztany. Do końca nie wiadomo po co, no ale zbiera. Panie Stefanie, w takim razie udanych łowów, no bo jeszcze ciemno. Wschód słońca po 6.30, a na razie, jak powiedzieliśmy, 10 minut po godzinie 6. No właśnie, a co państwo robią o poranku poza słuchaniem Radia Łódź? Miejmy nadzieję, poza słuchaniem Radia Łódź. No możemy na przykład trochę powspominać. Było naprawdę pięknie, to na pewno. Za nami tegoroczny Lightmove Festival. Wspominaliśmy już o nim w naszym serwisie. Jak się państwu podobało? Może któraś z iluminacji zrobiła na państwu szczególne wrażenie? Proszę dać znać. Swoją drogą, zdjęcia z tegorocznego festiwalu światła na radiołódź.pl. Trochę takie, przeżyjmy to jeszcze raz. Warto zerknąć, bo w ten weekend Łódź prezentowała się wyjątkowo pięknie. Naprawdę. Teraz na zegarze już prawie 11 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia.

13 minut po godzinie 6, co można robić o poranku, ale jeszcze przed wschodem słońca, bo ten dopiero przed nami. No pan Stefan zbiera kasztany, to już ustaliliśmy. Bardzo dziękujemy za wiadomość. Pani Ania już z psem na spacerze, ale na radiowym nasłuchu. Także bardzo dziękujemy za kontakt. A pan Darek zaraz wybiera się na rower i tym rowerem będzie jechał do pracy. No dobry sposób chociażby na ominięcie tych absurdalnie wysokich cen paliw. Polecamy kontakt także za pośrednictwem naszych wiadomości głosowych. To na radiouć.pl. Trzeba taki czerwony guzik wcisnąć, nagrać wiadomość i ona błyskawicznie trafi na naszą skrzynkę. Taka sama możliwość także dzięki aplikacji mobilnej. No a do wiadomości głosowych to my jeszcze będziemy wracać w naszej audycji przed godziną 9, no bo przed nami jesienny poranny konkurs. Przypominam, do wygrania między innymi nasze radiościowe, radiowe bluzy, idealne na jesienną pogodę, chociaż w tym tygodniu przed nami dużo, dużo słońca. Wspominaliśmy o tym w naszej prognozie pogody. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów, a więc dla wszystkich Marków oraz Wacławów. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko. Pamiętamy także o dzisiaj urodzonych, a w tym gronie Adam Nowak, gitarzysta, wokalista, autor tekstów, słowem lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak świętuje dzisiaj 63. urodziny. Wszystkiego dobrego. No i słuchamy. Raz, dwa, trzy.

0: przeżyczenie urodzinowe dla Adama Nowaka, który świętuje dzisiaj 63. urodziny. Raz, dwa, trzy w Radiu Ć. Tak na obudzenie o poranku. Na zegarze 19 minut po godzinie 6. No właśnie, co można robić rano, ale jeszcze przed wschodem słońca, czyli w takim momencie, w którym teraz jesteśmy, na przykład słuchać radia, to na pewno. Ale można także zajrzeć do porannej w prasy, a w niej między innymi takie pytanie. Co zrobić, gdy zawyje syrena alarmowa? Na pewno wiemy, czy na pewno wiemy? No właśnie, MSWiA organizuje cykl szkoleń. Jak się zachować, gdy zawyją syreny alarmowe ostrzegające przed uderzeniem z powietrza? No i co wtedy? Więcej na ten temat w porannej prasie, do której będziemy wracali po godzinie 6.30. W audycji powiemy także o tym, że pod Łodzią powstaje azyl dla zwierząt w potrzebie. Ruszył remont lokalu w Aleksandrowie Łódzkim, który będzie pełnić funkcję domu tymczasowego dla właśnie potrzebujących czworonogów.
1: Tych zwierząt jest coraz więcej, takich bezdomnych.
2: No jest problem, bo ludzie ingerują teraz w środowisko, prawda?
3: Najczęściej to są albo psiaki starsze, które no potrzebują takiej pomocy, żeby nie siedziały w budach, w boksach, albo szczeniaki, no, które wymagają ciepła.
0: Wrócimy do tego tematu przed godziną 9. Poza tym u nas stałe punkty programu. Jeszcze przed 7:00 powinniśmy zajrzeć do naszego radiokalendarium, a więc przed nami powtórka z historii, ale oczywiście nie zabraknie wiadomości z dróg, także tych ze świata sportu. Co pół godziny najważniejsze wiadomości w Radiu Ć. Teraz na zegarze zerkam, 20 minut po godzinie 6:00, wszystko się zgadza.

Tomer z Polski 22 minuty po godzinie 6. Jakie plany na poniedziałek? No bo zapowiada się naprawdę pięknie. Do 24 stopni dzisiaj, to na zachodzie naszego regionu, ale w całym województwie ma być bardzo, bardzo ciepło i słonecznie. Piękne lato tej jesieni, tak można powiedzieć, to na pewno cieszy, ale prędzej czy później coś cieplejszego zdecydowanie się przyda. I tu mamy propozycję, bo mamy także piękne radiościowe, radiowe bluzy. Ale żeby taką bluzę dostać, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie, co Radio Łódź znaczy dla ciebie, drogi słuchaczu, słuchaczko. Czekamy na wiadomości nagrywane za pośrednictwem naszej strony, także z wykorzystaniem naszej aplikacji mobilnej, a więc chodzi o takie tak zwane głosówki. Bardzo prosimy w tych wiadomościach o pozostawienie namiarów na siebie, tak abyśmy mogli się z państwem skontaktować w sprawie odbioru nagród, a więc naszych bluz. I zapomniałem, bo w tym komplecie jest także nasz radiowy kubek, a więc idealny jesienny zestaw. No, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, no to na radiouć.pl jest także oczywiście regulamin naszego konkursu. 23 minuty po 6 teraz.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.

0: Żołnierze. To wzmocnienie polskich sił zbrojnych, na którym skorzysta także miasto. Żołnierze 2. Brygady Rakiet będą służyć także w Gostyninie na Mazowszu, gdzie będzie ich stacjonować około 1000. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Bez złożenia zgłoszenia nie będzie można się później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Dobry sezon na łódzkim lotnisku. Od końca kwietnia do września z portu lotniczego w Łodzi skorzystało prawie 175 tysięcy pasażerów. Najpopularniejszym kierunkiem w te wakacje była Turcja, dokąd poleciało ponad 40 tysięcy osób. Sama Grecja także w tym roku cieszyła się zainteresowaniem, głównie loty na Zakynthos, Rodos i Kretę. Popularne są też wycieczki do egipskiego kurortu Marsa Alam. Dlatego połączenia czarterowe, które miały zakończyć się w październiku, przedłużono do 30 marca. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7 zapraszam.
1: Do prognozy pogody, a przed nami naprawdę słoneczny i ciepły dzień. Tak w regionie zapowiada się poniedziałek. Nigdzie nie powinno padać, także parasole zdecydowanie zostawiamy dzisiaj w domu. Jeżeli chodzi o pewne utrudnienie, no to gdzieniegdzie w regionie mogą pojawiać się zamglenia, więc uważajmy na drogach. Jeżeli chodzi o temperaturę, więc sedno sprawy. Teraz w Łodzi około 7 stopni i tak sprawy mają się w całym regionie. W ciągu dnia do 21, cieplej w Piotrkowie Trybunalskim do 22 stopni, a najcieplej dzisiaj w Skierniewicach i w Sieradzu, w tych miastach nawet do 24 stopni, a więc lato właściwie można powiedzieć, a pogoda na dokładkę będzie sprzyjać dzisiaj samopoczuciu.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut do godziny 7, a u nas o poranku zawsze dużo ważnych informacji i ważnych pytań. Porozmawiamy m.in. o łódzkich pustostanach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego co czwarte mieszkanie w mieście w zasobie komunalnym stoi puste. Wiele z tych lokali nie nadaje się dziś do zamieszkania. Część znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Czy i kiedy to się zmieni? Kiedy skrócą się kolejki oczekiwania na mieszkania komunalne? Te pytania padną u nas po godzinie 8, zadaje Maciej Trojanowski. A osobą pytaną będzie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Już teraz zapraszam na to spotkanie po godzinie 8. Porozmawiamy o pustostanach, ale także wiele innych tematów związanych z Łodzią się na pewno pojawi. Teraz na zegarze 27 minut do godziny 7.

lepiej się zrobiło trochę jaśniej. Jeszcze 2 minuty i będziemy mieli wschód słońca punktualnie o 6:38. Słońce zajdzie dzisiaj 27 minut po godzinie 18, a dzień potrwa 11 godzin i 49 minut. No to taka statystyka dnia codziennego, a my niebawem zajrzymy do porannej prasy, w niej między innymi taki tytuł. Uwaga, brakuje 20 miliardów złotych na budowę centralnego portu komunikacyjnego. No i jak się okazuje, to stawia pod dużym znakiem zapytania zbudowanie o czasie szlaku kolejowego, który ma połączyć Łódź z centralnym portem komunikacyjnym, no i Warszawą. Któż by się spodziewał, że tak właśnie będzie i że będą jakieś opóźnienia? Wrócimy do tego tematu niebawem w przeglądzie prasy. Teraz na zegarze 23 minuty do godziny 7, a więc jeszcze minuta, no i będziemy mieli wschód słońca.

0: na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej i pierwszej strony tej właśnie gazety. No i wspomniany przeze mnie temat i tytuł. Otóż, jak się okazuje, brakuje bagatela 20 miliardów złotych na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd liczył na 33 miliardy złotych z Unii Europejskiej, by budować i zbudować szybką linię Y z Warszawy do Łodzi, no i dalej do Wrocławia i Poznania. Realne jest jednak 10, no może 12 miliardów złotych. Tyle możemy liczyć ze Wspólnoty Europejskiej, przyznaje Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. W wieloletnim planie finansowania CPK do 2032 roku na inwestycje kolejowe zapisano 76 miliardów złotych. Oprócz pieniędzy unijnych przewidziano tam także 43 miliardy złotych. To będą pieniądze z emisji obligacji skarbowych. Już teraz brak zabezpieczenia całości finansowania Centralnego Portu Komunikacyjnego powoduje opóźnienia. Choć we wrześniu ubiegłego roku spółka CPK zapowiadała, że wszystkie postępowania na budowę linii dużych prędkości z Warszawy przez planowane lotnisko w Baranowie do Łodzi zostaną ogłoszone do połowy tego roku, to dotąd wystartowały tylko 2 z 6 przetargów. Zakończenie realizacji tego odcinka, a więc z Warszawy do CPK i dalej do Łodzi w zaplanowanym terminie, czyli do roku 2032, staje się coraz bardziej wątpliwe. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. My zerkamy jeszcze do prasy lokalnej i do Dziennika Łódzkiego. Tutaj o pestycydach w popularnych musach owocowych. Ważne informacje dla rodziców. Warto je sobie wziąć do serca. Otóż Fundacja Konsumencka Protest przebadała 10 popularnych musów owocowych w tubkach. W każdym z nich laboratorium wykryło pozostałości pestycydów. W najgorszym przypadku było ich aż 7. Wiele wykrytych substancji przekraczało normę stosowaną dla żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Pestycydy w popularnych musach owocowych. Więcej na ten temat dla zainteresowanych odnajdą Państwo w Dzienniku Łódzkim. Polecam. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 7.

0: Wizja, piosenka, Queen.
1: Też mi się tak to skojarzyło. Jednakowa i Krzysztof Zalewski. Może do grupy Queen, także przed godziną wrócimy, przed godziną dziewiątą. Teraz nas zgarza kwadrans do godziny siódmej. Jak wiadomo, mimozami jesień się zaczyna, no a w Łodzi, poza tym, że mimozami, no to zaczyna się także remontami, bo dziś ruszają remonty niektórych dróg na Bałutach, no i trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Gruntowną przebudowę przejdzie Łagiewnicka, to na odcinku między ulicą Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. Także w poniedziałek rozpoczną się prace na Lutomierskiej i Północnej. A więc nieźle to wszystko wygląda. Mieszkańcy na czas remontu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Inaczej pojadą także niektóre linie komunikacji miejskiej. Na ulicy Łagiewnickiej zniszczony asfalt zastąpi nowa jezdnia z chodnikami. Na czas remontu będzie obowiązywał także ruch jednokierunkowy w stronę Wojska Polskiego. Dzisiaj także ruszą prace na Północnej. To na odcinku od Wierzbowej do Sterlinga. Z tego powodu zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 57, 85, 87, a także nocna linia N4. Od poniedziałku, a więc od dzisiaj, spore zmiany czekają także kierowców na Lutomierskiej. Od dziś ulica na remontowanym odcinku między Klonową a Czarnkowską stanie się drogą jednokierunkową z możliwością jazdy wyłącznie w stronę ulicy Zachodniej. Objazdem będą kursować autobusy linii 96, 65 i N1. Więcej na temat tych remontów do odnalezienia na radiouć.pl. Tam wszystkie szczegóły. Teraz na zegarze 14 minut do godziny 7. Ja tylko dodam, że do wiadomości z dróg wrócimy tuż przed godziną 7. Radio Łódź, audycja poranna.

0: Radio Ucie na zegarze 10 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to co my tu mamy, jeżeli chodzi o historię? 734 lata temu wojska czeskie zdobyły Sieradz. Miasta broniły wojska Władysława Łokietka 28 września 1292 roku, a więc 734 lata temu, poprawmy się. Sieradzki zamek padł, a król został zmuszony do kapitulacji i dostał się do niewoli. Kilka dni później zawarto układ na bardzo ciężkich dla Polaków warunkach. Po pokonaniu Władysława Łokietka Sieradz na kilka lat objęli w posiadanie Czesi. Z XIII przenosimy się do XX wieku. 125 lat temu otwarto Teatr Wielki w Łodzi. Mieścił się on przy ulicy Konstantynowskiej 14. Obecnie to jest ulica Legionów. Miał 1250 miejsc. Budynek teatru niestety nie dotrwał do naszych czasów. Spłonął w 1920 roku. Otwarcie teatru, które miało miejsce 28 września 1901 roku, uświetnił sam Henryk Sienkiewicz. 10 minut do godziny 7 teraz.

7 minut do godziny 7 teraz. Tu radio audycja poranna, a co przed nami? No przed nami między innymi wiadomości drogowe, które dzisiaj przedstawi Damian Grosicki. Polecamy także najważniejsze wiadomości i Małgorzata Bożewicz. To punktualnie o godzinie 7. Nie zabraknie także oczywiście doniesień ze świata sportu.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Fachowe porady ekspertów.
3: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
2: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
4: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
2: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. Każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
5: Jedna osoba?
6: Nuda.
5: Dwie osoby?
6: Zaczyna się.
7: Dwa głosy.
5: Dwa charaktery?
7: Jeden mikrofon.
5: Czyli duety.
7: W Radiu Łódź.
5: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
6: nie wiadomo, kto kogo zagada.
5: Radio Łódź na dwa głosy.
7: Słuchaj.
5: I zobacz, co z tego wyjdzie.
6: Od poniedziałku do piątku po 9.00. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
11: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 7 w Radiu Łódź. Czas na pierwszą poranku raporty drogowe w studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry Sebastian, opowiedz jak teraz wygląda sytuacja drogowa.
13: Dzień dobry. Na początek informacja z krajowej 74. Zderzyły się pojazdy na odcinku między Piotrkowem a Bełchatowem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gomulin. Obecnie przejazd przez miejscowość jest utrudniony. A w Łodzi pierwsze poranne utrudnienia tworzą się na Pabianickiej. Jadąc w stronę Łodzi stracimy trochę czasu przed wiaduktem z Jana Pawła. Uwaga też bliżej centrum. Zagęszcza się skrzyżowanie Marszałków i fragment Piłsudskiego wzdłuż Parku Źródliska. Lepiej zachować cierpliwość tuż nad cmentarzem żydowskim. Coraz ciaśniej robi się na światłach u zbiegu Strykowskiej z Inflancką. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
14: Tłumy na ulicach Łodzi, za nami 16. Light Move Festival. Kraków wybierze prezydenta w drugiej turze, Gibała kontra Piątkowska. Ciepłe posiłki, koce i odzież. Łódź uruchamia zimową pomoc. Temperatura maksymalna dziś do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ten weekend Łódź ponownie się rozświetliła. Wczoraj zakończył się Light Move Festival, czyli Festiwal Światła. Tegoroczna edycja jak zwykle cieszyła się dużą popularnością, a w centrum pojawiły się tłumy mieszkańców i turystów.
15: No, nie na co dzień mamy takie oświetlenie naszego pięknego miasta.
16: Na przestrzeni tych wszystkich lat ten festiwal stał już się taką swoistą wizytówką Łodzi. Myślę, że to bardzo fajna rzecz zarówno dla samych mieszkańców, jak i dla ludzi, którzy przyjeżdżają.
17: Myślę, że jednak jest to coś niesamowitego, coś niespotykanego.
14: W tym roku festiwal odbył się już po raz 16.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała otrzymał 93 tysiące głosów. Monikę Piątkowską poparło 16,5 tysiąca wyborców mniej. Tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, Krzysztof Dyl, mówił, że głosów nieważnych oddano niewiele, ponad 1,5 tysiąca.
19: Różnica głosów pomiędzy tymi kandydatami jest bardzo duża. No to jest 93 042 i 76 514, a osoba trzecia ma 44 772, więc to jest tak duża różnica, że gdybyśmy nawet wszystkie nieważne uznali za ważne i przypisali temu kandydatowi kandydatowi, to i tak by on nigdy nie został na drugim miejscu. No to tak też ewentualne na przykład protesty wyborcze się w ten sposób analizuje, czy to miałoby wpływ.
14: Do urn poszło 255 tysięcy osób. Frekwencja podczas niedzielnego głosowania wyniosła 43,5%. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Łódź rusza z zimową pomocą dla osób w kryzysie bezdomności. Nocne patrole sprawdzają miejsca ich pobytu i przekazują ciepłe posiłki, koce oraz zimową odzież, mówi dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski.
0: Mieliśmy szczyt letni, teraz będziemy mieli szczyt zimowy różnego rodzaju potrzeb, a więc z jednej strony prowadzimy już te wszystkie placówki, które zapewniają dach nad głową. Prowadzimy i zbiórkę kocy, i zbiórkę ciepłej odzieży, czapki, szaliki.
14: Służby będą pojawiać się na ulicach Łodzi regularnie, dwa razy w miesiącu, a w przypadku silnych mrozów znacznie częściej. W pomoc może włączyć się każdy, przynosząc ciepłą odzież czy koce bezpośrednio do głównej siedziby MOPS-u przy Kilińskiego lub do Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności Przyobjazdowej. Według danych GUS co czwarte mieszkanie w łódzkim zasobie komunalnym stoi puste. Wiele z tych lokali nie nadaje się dziś do zamieszkania, a część znajduje się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia. Czy i kiedy to się zmieni? Kiedy skrócą się kolejki oczekiwania na mieszkania komunalne? Te pytania zadamy porannemu gościowi Radia Łódź, którym dziś będzie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Zapraszam o 8.10. Przezorny, zawsze ubezpieczony, w tym przypadku student. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o tym przed nowym rokiem akademickim. Przypomina, bo ci, którzy pracowali w wakacje, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Dlatego warto sprawdzić swoją sytuację na wszelki wypadek, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
20: Można to zrobić na internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP w swoim smartfonie. Jeśli NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń zdrowotnych, jeśli w EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to trzeba natychmiast zrobić porządek ze swoim ubezpieczeniem zdrowotnym.
14: Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Student musi złożyć odpowiedni wniosek. W Tomaszowie Mazowieckim otwarto nowe schronisko dla zwierząt. Centrum Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Puszek Okruszek powstało przy ulicy Wapiennej. Zastąpi dotychczasowy obiekt przy ulicy Kępa. Pomieści w nim około 150 psów i 50 kotów. Na prawie 2 hektarach powstały boksy, wybiegi, kociarnia, kwarantanna i część weterynaryjna, mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
21: Psiaki w Tomaszowie Mazowieckim mogą już powoli, prawie wszystkie, bo jesteśmy w trakcie przenoszenia tych psiaków, mieszkać w godnych warunkach. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy angażowali się w ten projekt.
14: A schronisko już teraz zaprasza chętnych do wyprowadzania psów na spacery w każdy weekend. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7.30. Zapraszam.
12: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Hiszpanki piłkarskimi mistrzyniami świata do lat 20 w rozegranym w Łodzi finale mundialu Hiszpania pokonała Koreę Północną po serii rzutów karnych. Wcześniej przez 120 minut kibice na Stadionie Miejskim przy Alei Unii nie obejrzeli goli. Do wczorajszego meczu wrócę w kolejnym serwisie sportowym. To była koszykarska niedziela w Łodzi. Widzew Łódź, Beniaminek Basket Ligi Kobiet znakomicie rozpoczął sezon. Niespodziewanie pokonując na własnym parkiecie 76-71 brązowego medalistę z poprzedniego sezonu, zespół z Gorzowa Wielkopolskiego. Łodzianki po pierwszej kwarcie miały już 15 punktów przewagi, którą utrzymywały do końca trzeciej kwarty. W ostatnich minutach widzewianki prowadziły zaledwie 2 punktami, ale ostatecznie mecz wygrały. Kapitan drużyny Anna Pawłowska była zadowolona z postawy zespołu, ale chwaliła też doskonałą pracę sztabu trenerskiego.
23: Wiedziałyśmy, co będzie się działo na boisku. Nie przestraszyłyśmy się przeciwnika i walczyłyśmy jak równy z równym. Udało nam się wypracować przewagę na początku spotkania. Utrzymałyśmy ją do, można powiedzieć, trzeciej kwarty. Częściej ta przewaga pomogła nam dotrwać do końca i odnieść to pierwsze zwycięstwo.
22: Najskuteczniejszą koszykarką Widzewa była Cameron Swartz, która zdobyła 22 punkty. ŁKS Kulpa Kłódź od zwycięstwa rozpoczął natomiast batalię o awans do ekstraklasy. W swoim premierowym meczu w rozgrywkach pierwszej ligi łodzianie bardzo pewnie wygrali przed własną publicznością z GKS-em Tychy 87-52. Zwycięstwo gospodarzy ani przez chwilę nie było zagrożone. ŁKS-iacy nie popadają jednak w samozachwyt, podkreśla Michał Kołodziej.
24: Tym dużym wynikiem jakoś nie stawiamy tutaj sobie, w jakiej formie jesteśmy. Staraliśmy się realizować założenia, które trener nam stworzył przed meczem. Myślę, że w większości udało nam się to wykonać. Dobre zwycięstwo, a dobre pierwsze przetarcie.
22: W środę łodzianie zagrają w Starogardzie Gdańskim. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w chińskim Chengdu. Polski tenisista pokonał w ćwierćfinale Lloyda Harrisa z RPA 7-6 i 6-4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Kanadyjczyk rosyjskiego pochodzenia Denis Szapowałow. W wiadomościach sportowych usłyszymy się ponownie po godzinie 9.00.
12: pogodny, słoneczny i ciepły dzień. Tak w regionie zapowiada się poniedziałek. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w województwie łódzkim około 8 stopni. W ciągu dnia w Łodzi do 21 stopni. Cieplej w Piotrkowie Trybunalskim o stopień więcej, a więc do 22 stopni. A najcieplej dzisiaj w Skierniewicach i w Sieradzu. W tych miastach do 24 stopni, a pogoda dzisiaj sprzyja samopoczuciu.
8: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
12: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Mamy poniedziałek, to jest 28 dzień września. No i mamy poranną audycję w Radiu Łódź, która do godziny 9.

O godzinie 7, po 6.30 zaglądaliśmy do porannej prasy, no to teraz jeszcze rzut oka do portali, do tych zagranicznych, a w nich o Polsce. No i to w kontekście ultrazamożnych osób w naszym kraju. Otóż jak się okazuje, Polska jest światowym liderem wzrostu liczby osób właśnie ultrazamożnych. Tak, tak, to opisuje agencja Bloomberga, portal Bloomberga w latach 2021-2026. Jak się okazuje, grono osób z majątkiem przekraczającym, uwaga, 30 milionów dolarów. To grono zwiększyło się nad Wisłą o około 109%. To najnowsze szacunki publikowane przez agencję Bloomberga. Jest to najwyższy wynik spośród analizowanych państw na świecie. Jednocześnie Bloomberg wskazuje, że Polska znajduje się w gronie krajów o najszybszym oczekiwanym wzroście liczby osób ultrazamożnych w kolejnych 5 latach. I ten wzrost ma przekroczyć 60%. No i pojawia się takie pytanie, skąd bierze się tak ogromny przyrost liczby osób zamożnych, a właściwie ultrazamożnych, bo mówimy o tym majątku przekraczającym 30 milionów dolarów, no więc jeszcze trzeba sobie to pomnożyć przez ponad 3, żeby wyszło w polskim złotym. No i częściowo wynika to z umocnienia krajowej waluty wobec dolara oraz wyższej niż w wielu innych krajach inflacji. Jest jednak także pokłosiem zmian realnych, mówią ekonomiści, a więc szybkiego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw. No takie informacje dzisiaj do przeczytania w agencji Bloomberga. 12 minut po godzinie 7 teraz.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tu Radio Ucieka na zegarze już 15 minut po godzinie 7.
2: Przegląd prasy.
1: No teraz jeszcze zaglądamy do porannych gazet, a w dzienniku łódzkim taki oto temat. Otóż w tym roku łódzkie apteki sprzedały medyczną marihuanę za ponad 8 milionów złotych. To jest 8 milionów 100 tysięcy złotych. Receptę na medyczną marihuanę może, jak się okazuje, wypisać każdy lekarz. Zgodnie z przepisami pierwsza wizyta pacjenta u doktora powinna się odbyć stacjonarnie. Również zgodnie z przepisami medyczna marihuana nie powinna być lekiem pierwszego wyboru. Wcześniej lekarz powinien zalecić choremu inne leki, a dopiero gdy te nie przyniosą efektów, to o ile pacjent wyrazi wolę, lekarz może wypisać mu receptę na medyczną marihuanę. Marihuana najczęściej stosowana jest w celach relaksacyjnych, ale także w chorobach chociażby onkologicznych, przy uśnieżaniu bólu, gdy typowe leki przeciwbólowe przestają działać. W tym przypadku ma ona tę przewagę nad innymi lekami, że poprawia choremu apetyt. Chorzy onkologicznie go nie mają. Jednak jak wynika z obserwacji farmaceutów, onkolodzy częściej przepisują swoim pacjentom inne leki przeciwbólowe niż właśnie wspomnianą marihuanę. Łodzianie wydają miliony na medyczną marihuanę. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. A na zegarze 16 minut po godzinie 7.

20 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. No i przypominamy o naszej porannej jesiennej zabawie od zeszłego tygodnia, od poniedziałku do piątku. Zadajemy Państwu takie pytanie dotyczące Radia Łódź, które w tym roku obchodzi jubileusz 95-lecia powstania. No i w związku z tym pytamy, co Radio Łódź znaczy dla Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. No i tak, proszę nagrać wiadomość głosową, to za pośrednictwem aplikacji mobilnej albo naszego portalu radiouć.pl. I to jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy wcisnąć czerwony guzik, no i zacząć mówić. No i ta wiadomość błyskawicznie trafi na naszą skrzynkę. Co dla ciebie, słuchaczu, słuchaczko, oznacza Radio Łódź? Taką wiadomość przesyłamy. Ona trafia do nas. No i cóż, mamy dla naszych słuchaczy radiową bluzę, a do tego nasz radiowy kubek. Myślę, że na jesień jak znalazł. Także polecamy. Proszę wziąć udział w naszej zabawie. Aha, no i jeszcze bardzo ważna informacja w tej wiadomości. Proszę zostawić kontakt do siebie, tak abyśmy mogli się właśnie skontaktować, no i przekazać tę naszą nagrodę. Polecamy, a szczegóły konkursu na radiołódź.pl. 20 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Anna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
12: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
12: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się 7.30, w radiu ucieczy czas na raport drogowy, Sebastian Dziuda.
18: A w Łodzi poranne utrudnienia zaczynają być już mocno odczuwalne. Nogę z gazu z pewnością warto zdjąć jadąc aleją Włókniarzy przy skrzyżowaniach z Legionów i Limionowskiego. Korkują się także okolice stadionu Widzewa. Jadąc aleją Piłsudskiego w stronę centrum, kilka minut stracimy na światłach z Niciarnianą. A z kolei Niciarniana korkuje się już od parku Widzewskiego do stacji kolejowej. Zaglądamy jeszcze na Krajową 74. Jak zwykle o tej porze blokuje się ruch na odcinku między Piotrkowem a Sulejowem. Ostrożność i cierpliwość przydadzą się przede wszystkim w centrum Sulejowa i w pobliżu miejscowości Przygłów. A na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
17: Na zegarze 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji, Małgorzata Parzewicz.
19: Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym to w powiecie wieluńskim. Nie żyje jedna osoba. Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Kopydłów. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy wjechał w pociąg. Samochodem podróżowali 30-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta. Pociągiem relacji Kraków Główny, Poznań Główny podróżowało około 250 osób. Nikt nie został ranny. Koalicja rządząca apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa przyjęta przez Sejm i Senat powinna przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu państwa oraz pozwolić na sfinansowanie kolejnej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednia wersja ustawy została odesłana przez prezydenta Karola

0: New Jersey po Nową Anglię. Ekstremalne opady w połączeniu z wysokim poziomem oceanu doprowadziły w wielu miejscach do powodzi o rozmiarach nieobserwowanych od prawie dekady. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
1: Zachęcam jeszcze do prognozy pogody. Przed nami słoneczny i ciepły dzień, nigdzie w regionie dzisiaj nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach 8 stopni, no ale będzie zdecydowanie więcej. W ciągu dnia w Łodzi do 21 stopni, w Piotrkowie Trybunalskim jeszcze cieplej do 22, a już najcieplej, no to dzisiaj będzie w Skierniewicach i w Sieradzu, w tych miastach do 24 stopni. No i jeszcze pogoda będzie sprzyjać dziś samopoczuciu.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut do godziny 8, rowera, może spacera. Jeśli spacer, to gdzie? Mają Państwo jakieś plany na ten piękny dzień, który się dziś zapowiada? Piękny poniedziałek. I dobra wiadomość jest też taka, że cały tydzień będzie naprawdę słoneczny, a więc doczekaliśmy się złotej polskiej jesieni. 28 minut do godziny 8, słuchamy Radio Łódź z poranej.

0: Państwa, bo u nas za oknem wspaniałe słońce. No i zapowiada się naprawdę piękny, słoneczny dzień w naszym regionie. No i temperatura do 24 stopni, a więc właściwie na takie lato nam się zrobiło tej jesieni. A my mamy nasze jesienne pytania do naszych słuchaczy. Co Radio Ucie znaczy dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko? To nasza zabawa poranna związana z 95-leciem Radio Łódź, które świętujemy w tym roku. A dziś jako pierwszy wiadomość przesłał doskonale państwu znany z naszej anteny pan Krzysztof.
1: No cóż, ja mogę powiedzieć o Radio Łódź. To jest mój najlepszy i najdłuższy znajomy, jakiego w tej chwili mam.
0: Bardzo nas to cieszy. Pozdrawiamy serdecznie, panie Krzysztofie. Nagroda w postaci naszej radiościowej, radiowej bluzy z kapturem, a także radiowy kubek do odebrania w rozgłośni przy Narutowicza. Serdecznie pana zapraszamy. No i cieszymy się, że nie tylko się usłyszymy, ale także, myślę, się zobaczymy. Pozdrawiamy serdecznie. A nasz konkurs powróci spokojnie, bo to zabawa przez całą jesień. Będą kolejne pytania i kolejne nagrody. Teraz na zegarze 23 minuty do godziny 8.

I tak właśnie zatytułowana była ta piosenka. Życie jest piękne i skubas. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 8. I jeszcze ważne informacje dla kierowców, bo są utrudnienia na jedynce na odcinku od węzła Kutno Wschód do węzła Piątek w kierunku Katowic. Tam właśnie ruszyły roboty drogowe. Zamknięty jest lewy pas w kierunku Śląska. To utrudnienie potrwa do piątku.

do godziny 8, no to jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Muzyka wesoła, no ale mogą być utrudnienia, czyli nie wesoło. Utrudnienie na Bałutach. Gruntowną przebudową przejdzie Łagiewnicka na odcinku między ulicą Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. Ten remont rusza dzisiaj. No i dzisiaj rusza także remont Lutomierskiej i Północnej. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Innymi trasami pojadą także linie MPK.

13 minut do godziny 8, a po godzinie 8 spotkanie z gościem. Zbliża się sezon grypowy, jak wiemy, i wkrótce przychodnie będą przeżywały jak co roku oblężenie. W aptekach już są dostępne szczepionki przeciw grypie. Tymczasem, jak informowaliśmy w Radiu Łódź, już teraz do wielu przychodni w Łódzkiem trudno się dodzwonić, a pacjenci muszą stać się w kolejkach, żeby zapisać się na badania. I między innymi o sytuację w ochronie zdrowia będziemy pytali wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka, ale zapytamy także o łódzkie pustostany. Już teraz na to spotkanie, na tę rozmowę w imieniu Macieja Trojanowskiego zapraszam w Radiu Łódź po godzinie 8. Teraz 13 minut do godziny 8.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: Oj, za mało policji.
12: No, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
14: Kevin!
13: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
15: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
16: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
15: Lamia Sofa na każdy dzień.
17: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
18: Chyba zacznę inwestować w złoto.
19: Dlaczego akurat w złoto?
18: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
19: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
18: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
21: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
22: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
23: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 9, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a w naszym imieniu robi to Sebastian Dziuda, który teraz w studiu. Witam cię, Sebastian, raz jeszcze powiedz, jak wygląda teraz sytuacja drogowa.
2: Dzień dobry. Na początek zaglądamy na łódzkie Polesie. Tuż przy parku na Zdrowiu Wolni jedzie się Krzemienicką. Korek ciągnie się od okolic wejścia do ZOO aż do ronda przy Atlas Arenie. Informacja dla kierowców z północnej części województwa. Sporo się dzieje na Krajowej 60. Największy zator czeka kierowców tuż pod Kutnem i w pobliżu miejscowości Witonia. Jeszcze informacja dla kierowców na Wiskitnie. Z minuty na minutę zagęszcza się Tomaszowska, gdzie obecnie najbardziej zapełnia się na wysokości wiaduktu Łódź Olechów. Z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
11: Eksperyment procesowy na łódzkiej fali po śmierci siedmiolatka. Wojskowe święto w Łowiczu to wczoraj. Za chwilę szczegóły. Udana inauguracja koszykarzy ŁKS-u, pewna wygrana na pierwszoligowym parkiecie. Dzisiaj maksymalnie do 22 stopni będzie sporo słońca, deszcz nie będzie padał. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala to po śmierci siedmiolatka. Prokuratura zaplanowała go na dziś. Ma to związek ze śledztwem w sprawie śmierci siedmioletniego chłopca. Do tej tragedii na fali doszło pod koniec lipca. Na czym będzie polegał eksperyment procesowy? O tym nasz reporter Damian Grosicki.
14: Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i powinni zareagować. Odtworzona zostanie cała sytuacja. Przypomnijmy, że do tragedii doszło pod koniec lipca. Siedmiolatek brał udział w wakacyjnej szkole pływania w łódzkim akwaparku. Podczas zajęć nikt nie zwrócił uwagi na to, że chłopiec przez dłuższy czas nie wypływał. Po niemal 3 minutach utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Po kilkunastu dniach w szpitalu chłopiec zmarł.
11: Akwapark Fala w związku z działaniami prokuratury dziś będzie otwarty dopiero od 15. Samochód zderzył się wczoraj z pociągiem. To w Łódzkiem. Jedna osoba nie żyje. W Kopydłowie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg zderzył się z samochodem osobowym. Podróżowały nim dwie osoby, z których jedna zginęła, powiedziała Radiu Łódź komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
24: Śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Mężczyzna kierował pojazdem. Podróżowała z nim 16-letnia pasażerka, mieszkanka powiatu wieluńskiego, nastolatka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Przetransportowana została do szpitala.
11: W pociągu relacji Kraków Główny - Poznań Główny podróżowało około 230 osób. Nikt nie został poszkodowany. Wojsko dotarło do Łowicza. W mieście stacjonować będzie nowa jednostka. Wczoraj na Starym Rynku odbyła się inauguracja formowania 2. Brygady Rakiet z udziałem wiceministra obrony narodowej Pawła Bejdy. W programie znalazły się uroczysty apel, defilada, prezentacja uzbrojenia, a także wojskowy piknik. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiał nasz reporter Sebastian Dziuda.
25: No bardzo fajnie. Nie no, fajny sprzęt wystawiony. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie tu stacjonował w Łowiczu.
26: Ja jestem już z tego pokolenia, kiedy to jednostka wojskowa u nas w Łowiczu była, została zlikwidowana, no i chyba dobrze, że wraca z powrotem.
2: Co robi takie największe wrażenie?
26: Wielkość tych maszyn, nowoczesność.
25: No armaty większe.
11: Docelowo w Łowiczu będzie stacjonować około 2000 żołnierzy, mieszkańców 2000 żołnierzy.
27: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
11: Dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała otrzymał 93 tysiące głosów, a Monikę Piątkowską poparło 16,5 tysiąca wyborców mniej. Do urn poszło 255 tysięcy osób. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Zbliża się sezon grypowy, a już teraz do wielu przychodni w Łódzkiem trudno się dodzwonić. Czy miejskie placówki są przygotowane na większą liczbę pacjentów? O to za chwilę zapytamy wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka, porannego gościa Radia Łódź. Koszykarze ŁKS-u Kulpak Łódź od zwycięstwa rozpoczęli pierwszoligowy sezon. We własnej hali bardzo pewnie pokonali GKS Tychy 87-52. O szczegółach spotkania mówi Michał Malinowski.
28: Dobry mecz, udane przetarcie, takie stwierdzenia można było usłyszeć po spotkaniu w Łódź Sport Arenie. ŁKS-iacy wygrali pewnie, choć dużą cegiełkę do ich zwycięstwa dołożyli goście, którzy w pierwszej połowie rzucili zaledwie 13 punktów. Trener gospodarzy zadowolony był z postawy podopiecznych w trzech kwartach. Grą w ostatniej części meczu zachwycony nie był, bo jego koszykarze ją przegrali. ŁKS Kulpak podobnie jak w minionym sezonie ma walczyć o awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy, ale po spotkaniu z GKS-em Tychy naprawdę trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski. Siłę Łodzian zweryfikują mecze z bardziej wymagającymi rywalami.
11: A najbliższym rywalem ŁKS-u będą kociewskie Diabły. Wyjazdowy mecz Łodzian już w środę. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
0: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach w Łodzi 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 21 stopni, ale będą jeszcze cieplejsze miejsca w naszym regionie. Jedno z nich to Piotrków Trybunalski, tam do 22 stopni, ale będą też Skierniewice i Sieradz. A w tych miastach dzisiaj do 24 stopni. Na dokładkę pogoda będzie sprzyjać dziś samopoczuciu.
3: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Tu Radio Łódź, audycja poranna, 4 minuty po godzinie 8. Mamy poniedziałek, to jest 28 dzień września, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Już 8 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ale zanim porozmawiamy o lokalnych sprawach, zanim porozmawiamy o Łodzi, to na początek spójrzmy na chwilę na Kraków. Dzisiaj on jest na ustach wszystkich w Polsce. W pierwszej turze przyspieszonych wyborów na prezydenta Krakowa po odwołanym prezydencie w referendum wygrywa Łukasz Gibała, zdobywając ponad 36%. Na drugim miejscu Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, z wynikiem 29,9%. No powiedzmy, że prawie 30. Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny, to pokazuje, że politycy i duża polityka partyjna nie ma czego szukać w samorządach?
2: Myślę, że nie. Ten wynik na razie pokazuje, że nie jest duża rozpiętość między kandydatem bezpartyjnym a kandydatką z Koalicji Obywatelskiej, więc wszystko w drugiej turze może absolutnie się zmienić.
1: Nie jest duża rozpiętość. 30 do 36%. I teraz pytanie, skąd Monika Piątkowska ma czerpać w drugiej turze? Trzecie miejsce Michał Drewnicki z PiSu.
2: Jest i Lewica, i Razem, jeżeli chodzi o partię.
1: Razem to chyba nie są fani Koalicji Obywatelskiej.
2: Ja bym powiedział tak, że jeżeli mamy Kraków, który jest po odwołaniu prezydenta i wynik tak mniej więcej wygląda i ta rozpiętość oddaje mniej więcej wyniki partyjne też, to dużo naprawdę przy drugiej turze może się zmienić. Ta rozpiętość nie jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o taką statystykę wyborczą. Ja nią się od lat zajmuję, więc myślę, że każdy z kandydatów teraz ma naprawdę dużo, i kandydatka, i kandydat, czyli pani Piątkowska i pan Gibała, mają do przepracowania te 2 tygodnie, bo te wyniki nie wskazują jednoznacznie, kto wygra.
1: Dobrze, a jakbyśmy mieli zastanowić się, co się wydarzy za niecałe 3 lata w Łodzi, no to kandydat bezpartyjny również ma szansę wygrać, bo przypomnijmy, że to będą, no, przełomowe wybory. Pani prezydent Hanna Zdanowska nie będzie mogła startować w kolejnych wyborach zgodnie z przepisami, więc będą całkowicie nowi kandydaci. No i być może pojawi się ktoś, kto właśnie nie będzie reprezentował partii, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicy, i zgarnie całą pulę, podobnie jak w Krakowie.
2: Myślę, że w Łodzi nie ma żadnych kandydatów bezpartyjnych, którzy na ten moment jakby pretendują, czyli na tyle się też wybudowali w świadomości społecznej. Jakby główne tutaj
1: role... No tak, role półtora roku temu słyszał pan o Karolu Nawrockim?
2: Pełnią partię, no to jest domeną PiSu, który potrafi z kapelusza i dużymi nakładami, ogromnymi nakładami finansów budować ludzi znikąd absolutnie, ale my raczej nie będziemy chyba w Łodzi testować wariantów znikąd ludzi, bo to często kończy się katastrofą.
1: Czyli pan nie przewiduje, żeby ktoś się pojawił?
2: Raczej nie przewiduję, natomiast chciałbym, żeby łodzianie postawili na kandydata, który ma realny program, żeby pociągnął nasze miasto, jeżeli chodzi o rozwój przez następną dekadę.
1: No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o poważnych sprawach, o zdrowiu. Przypomnę, wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek jest moim i Państwa gościem. Sezon grypowy przed nami, tymczasem pacjenci w Łódzkiem skarżą się, że często nie mogą się dodzwonić do przychodni. Taki problem pojawia się w miejskich przychodniach. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada kontrolę, mówi, że będzie dzwonił do przychodni i sprawdzał, czy rzeczywiście da się mówić, czy też nie. To jest bardzo istotne, dlatego że w sezonie grypowym szczególnie narażeni są seniorzy. Nie każdy może umówić się przez internet, nie każdy ma możliwość wysłania wiadomości e-mail. Ten telefon to jest często pierwszy wybór, jeżeli chodzi o umawianie się do lekarza.
2: Absolutnie, sezon grypowy się rozpoczął też sezon covidowy, ponieważ mamy odnotowywane przypadki. No i trzeba powiedzieć jasno do wszystkich, że grypa jest jedną z najpoważniejszych chorób, jeżeli chodzi o powikłania, i żniwa, jakie zbiera w zdrowiu, ale też w życiu ludzkim w Polsce, jest ogromny, więc ten okres przed jesienią, jeżeli chodzi o szczepienia, jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o dozwanie się do miejskiej przychodni, my postawiliśmy na nasze call center, czyli mamy też system zautomatyzowany, mamy system w oparciu o ludzi, tak żeby móc zapisać się poprzez dzwonię pod jeden numer w przypadku wielu miejskich centrów medycznych do każdej z naszych miejskich przychodni. Czy pojawiają się sytuacje, gdzie mieszkańcy nie mogą się dodzwonić? Na pewno, bo to rachunek prawdopodobieństwa wskazuje. A co do NFZ-u, ja bym powiedział jedną rzecz. Z jednej strony tną środki, czyli nie mają często przychodnie, te prywatne, te publiczne, pieniędzy na to, żeby zatrudnić pracowników tak, żeby pewne rzeczy bardzo dobrze chodziły, a z drugiej strony teraz będą wysyłać kontrolę i wymagać...
1: Nie, no panie prezydencie, to demagogiczne trochę trochę argument. NFZ jest po to powołany, żeby sprawdzać, w jaki sposób przychodnie są, obsługują pacjentów.
2: Ja NFZ-owi powiem jedno, niech zacznie płacić za świadczenia, bo nie jesteśmy instytucją kredytującą.
1: Jakbym słyszał łódzkich kierowców, wystawiają mi mandat, a nie są w stanie mi zapewnić miejsc parkingowych. No to, że nie ma miejsc parkingowych, nie zwalnia nas od przestrzegania przepisów.
2: Łódzcy kierowcy płacą podatki i mają prawo oczekiwać, żeby i były parkingi, i drogi.
1: A NFZ wypłaca między innymi pieniądze dla przechodni miejskich.
2: Oczywiście. I mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że się dodzwonią, że się umówią i my w zakresie miejskiej ochrony zdrowia dbamy o to, żeby te świadczenie było jak najlepsze. Zresztą w rankingach corocznych miast, Łódź w przypadku wszystkich miast wojewódzkich rok po roku jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej, a miejska ochrona zdrowia dzisiaj w Łodzi to jest 170 tysięcy pacjentów tylko w miejskim POZ-cie.
1: A to jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o sezonie nie tylko grypowym, ale także covidowym. Do miejskich przychodni dotarły już szczepionki na covid, bo słuchacze zgłaszają, że w wielu łódzkich aptekach jeszcze nie ma i dopiero w październiku zapraszamy.
2: System jest uregulowany, to znaczy zgłaszamy jako jednostki do sanepidu zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o szczepionki, i te zamówienia są realizowane. Nie mam zgłoszeń przynajmniej, żeby były problemy, jeżeli chodzi o dostępność na szczepionki. Bardzo ważne, żeby pacjenci zgłaszali się wcześniej, żeby móc wykonać tego typu szczepienie.
1: Czyli zachęcamy do tego, żeby udać się do najbliższej apteki albo do przychodni także miejskiej i tam zapytać się o szczepionkę. No dobrze, skoro jeszcze jesteśmy przy zdrowiu, przy ochronie zdrowia, to jeszcze zapytam o jeden wątek. Rozmawiałem niedawno z rektorem Wojskowej Akademii Nauk, która niedługo rusza przecież rok akademicki, która będzie reaktywowana. Ratownicy medyczni.
2: Mieliśmy zaprzysiężenie.
1: Tak jest, było zaprzysiężenie, zresztą o czym Radio Łódź informowało. No i pułkownik Marek Saracyn zapowiedział, że w Łodzi Wojskowa Akademia Medyczna chce stworzyć i Ministerstwo Obrony Narodowej chce stworzyć szpital wojskowy, rozmawia z samorządami. Czy pan widzi takie miejsce, gdzie w Łodzi mógłby taki szpital powstać?
2: Optuję za tym, że powinien wam mieć swój szpital. Nie wiem, czy to nie powinien być jeden z istniejących już szpitali na mapie
1: Łodzi. Na początek
2: ma
1: być przejęty już istniejący szpital. No i właśnie teraz pytanie, który to szpital, a później ma ewentualnie Wojskowa Akademia Medyczna, czy też MON myśleć o budowie nowego wojskowego szpitala.
2: Podejrzewam, że to będzie jeden ze szpitali podlegających pod Urząd Marszałkowski. Natomiast my zapraszamy do współpracy, ponieważ studentki, studenci...
1: Ma chyba tylko Jonszera może zaoferować.
2: Tak. Gdzie współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, gdzie szkolą się u nas studenci Uniwersytetu Medycznego. Mamy dwie kliniki i następny krok to też jest współpraca z WAM-em, szczególnie, że nasz szpital imienia Jonszera współpracuje ze służbami mundurowymi, bo my jesteśmy szpitalem, który jest w sieci szpitali przyjaznych wojsku, czyli jest systematyczna współpraca z MON-em pod kątem właśnie szkolenia kadry medycznej wojskowej.
1: A miasto by chętnie nie wypchnęło tego szpitala?
2: Nie. W strategii, którą nakreśliliśmy, my realizujemy podstawę nasze działania na podstawie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tej ambulatoryjnej, i tutaj mamy siatkę prawie 40 miejskich przychodni. Natomiast takim elementem zwieńczającym, i choćby COVID pokazał to, że warto mieć szpital miejski, ponieważ kiedy inni się zamykali, my przez ani jeden dzień nie wstrzymaliśmy naszej działalności, więc utrzymujemy ten jeden z element w postaci szpitala Jonszera, gdzie wcześniej mieliśmy cztery szpitale.
1: Czyli on pozostanie miejski. Nie będzie pozostanie. Próby na przykład sprzedania Ministerstwa Obrony Narodowej tego szpitala, czy też oddanie go.
2: Jest dla nas, dla Łodzian bezcenny, a natomiast będziemy wspierać wam w zakresie rozwoju, ponieważ te studentki i studenci, oni też będą potem lekarzami, pielęgniarkami, pielęgniarzami, medykami na terenie Łodzi, województwa łódzkiego.
1: No dobrze, porozmawiajmy o mieszkaniach, bo także nie tylko ochroną zdrowia się pan zajmuje, ale także mieszkaniami. Przypomnę, Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, jest moim i państwa gościem. Jak długa jest kolejka po mieszkania komunalne w Łodzi?
2: System kolejkowy, można powiedzieć, że nie istnieje kolejka, ponieważ jest to coroczne zgłaszanie się i aktualizowanie danych,
1: tak,
2: więc
1: można
2: ciężko
1: określić.
2: Jest powiedzieć o...
1: Można łatwo sprawdzić. Mniej więcej 4000 łodzian, rodzin, czy też łodzian czeka na mieszkanie komunalne.
2: To jeżeli
1: komunalne.
2: Chodzi o taką bazę, która się zgłosiła i się nie zrealizowała, natomiast to jest kilkaset osób, które systematycznie składa co roku, znaczy nie tych samych, ale które składa co roku wnioski o mieszkanie, więc odkąd wprowadzony został system, gdzie nie ma kolejki, tylko co roku jest składanie wniosków. Ciężko mówić o takim systemie.
1: No dobrze, to zapytam
2: systemie.
1: Inaczej. Ile trzeba czekać na takie mieszkanie? Chcę, nadaje się na mieszkanie komunalne, mam odpowiednio niskie dochody. Ile będę musiał czekać? 3, 4, 5 lat?
2: Myślę, że jest to perspektywa na poziomie roku do 2 lat, w zależności od punktacji.
1: Tymczasem, jak ujawnia Radio Łódź, zresztą jak pisze Radio Łódź na podstawie danych z głosu, ponad 10 tysięcy mieszkań komunalnych jest niezamieszkałych, czyli są pustostanami po prostu. Skąd taka liczba, panie prezydencie? No przecież to włos na głowie się jeży. Mówimy, że 4 tysiące rodzin czeka na mieszkania komunalne w Łodzi i trzeba czekać na nie parę lat, a tutaj się okazuje, że 10 tysięcy mieszkań po prostu stoi pustych.
2: Odpowiadam za mieszkalnictwo od maja 2024 roku. Jeden z pierwszych elementów było napisanie strategii. Zresztą ten, kto mnie zna, to wie, że jestem osobą, która dość analitycznie pracuje na takich rzeczach, szczególnie na tak poważnych tematach jak mieszkalnictwo. I w ramach strategii mamy zdefiniowane, czym jest te 10 tysięcy mieszkań. I mogę powiedzieć, że w Łodzi nie ma pustostanów. Te statystyki GUS-u są bardzo krzywdzące. Już powiem, o co chodzi. Gdybyśmy mieli 10 tysięcy mieszkań, które stoją puste i nie ma żadnego przeznaczenia, w sensie celu, dlaczego one są w takim stanie, to by można było mówić o pustostanach. My mamy 4,5 tysiąca z tej liczby mieszkań, które są do wyburzenia, w budynkach do wyburzenia, więc my nie zasiedlimy ich, ponieważ to są budynki w kondycji, które absolutnie nie nadają się do zamieszkania.
1: No to zostaje 5,5 tysiąca.
2: No i idziemy dalej. Mamy 1136 mieszkań, które są w budynkach, które są objęte rewitalizacją. A i zatem ciężko mówić o tym, że
1: dalej
2: można zasiedlić
1: są remontowane
2: mieszkania,
1: dalej
2: są
1: zostają 4 tysiące.
2: Natomiast to jest perspektywa, że one wrócą na rynek i będziemy mogli przekazać je mieszkańcom.
1: To dalej zostaje 4, czyli akurat tyle, ile by brakowało.
2: I dalej mamy 2055 mieszkań, które mamy w procesach prawnych, gdzie my występujemy o zwrot na rzecz miasta, bądź też mieszkańcy występują, bądź też inne osoby, czyli są spory prawne co do własności nieruchomości.
1: I zostaje 2000 mniej więcej, czyli połowa kolejki.
2: 2800, tak dokładnie. To jest pula, którą my mamy jako nasza baza. To znaczy co roku przeznaczamy około 500 mieszkań, które remontujemy na rzecz mieszkańców, które idą jako lokale socjalne, jako lokale komunalne do zasiedlenia. I to jest pula, z której my dysponujemy co roku, żeby dobierać. Jeżeli widzimy, że w danym roku mamy zgłoszenia, gdzie większość to są rodziny, załóżmy dwójka rodziców i dwójka dzieci, albo jedna osoba wychowująca samotnie dziecko, to my z tej puli 2800 mieszkań tak dobieramy mieszkania do remontu, żeby móc w przyszłej rozdaniu, tym konkursowym, który mamy, zaspokoić potrzeby. Czyli to jest taka baza...
1: Czyli to są te mieszkania, dzięki którym ta kolejka się przesuwa do przodu, jeżeli
2: tak,
1: można
2: to
1: tak
2: można mówić,
1: to
2: że
1: to są
2: realne mieszkania, które są puste, przy czym to jest baza, z której my korzystamy, bo my 500 remontujemy rocznie.
1: To w takim razie nie istnieje problem braku mieszkań komunalnych. Tymczasem jak sobie policzyłem, ostatnie inwestycje miasta w mieszkania komunalne czy też społeczne, to między innymi Pamienicka, Młynarska, Sienkiewicza, to niespełna 300 mieszkań nowych. W takim tempie nie zaspokoimy chyba potrzeb wszystkich mieszkańców, którzy oczywiście kwalifikują się do tej pomocy.
2: Znaczy to mówimy o wybudowanych, ale jeszcze mamy w budowie mieszkania i do końca kadencji będzie ich 1500 łącznie mieszkań. Czy rozwiążemy wszystkie problemy mieszkaniowe? Myślę, że nie. To jest kwestia dążenia do rozwiązania. I ważne, że my obserwujemy jako samorząd miejski, jakie są potrzeby mieszkaniowe. I dzisiaj też jasno powiedzieliśmy, że często o wiele taniej, ekonomicznie korzystniej dla mieszkańców, też pod kątem komfortu, jest wybudować nowe budynki, niż remontować te, które są w absolutnie stanie do wyburzenia, dzięki czemu uwalniamy tereny i powstają nowe budynki w miejscach, gdzie wyburzyliśmy budynki stare i zużyte.
1: Coś czuję, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać o tej długiej kolejce, ale także o pustostanach i także o nowych mieszkaniach. Na koniec zapytam, panie prezydencie. Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 właśnie skończyły się w weekend w Łodzi. Podejrzewam, że część mieszkańców w ogóle nawet nie odnotowała, że takie mistrzostwa były, chociaż stadion imienia Władysława Króla Miejski, stadion przy Aleja Unii, przyjął 8 tysięcy osób na finale. Przypomnę, Korea Północna z Hiszpanią. Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata. Warto było zorganizować takie mistrzostwa?
2: Myślę, że warto było. To jest sport w tym wydaniu kobiet, więc my jako Łódź wspieramy sporty kobiece.
1: I to jeszcze młodych kobiet. Ale to jest
2: młody,
1: zupełnie niepopularny sport.
2: To też są kobiety, które będą w przyszłości grały w różnych zespołach na terenie świata. Może nie dotyczy to Korei Północnej, no bo tam jest troszeczkę inna sytuacja, no ale Hiszpanki, które grają po całym świecie. Więc można było na tym wczesnym etapie rozwoju piłkarskiego obserwować poczynania piłkarek. Ze strony miasta zaangażowanie, jakby nakład finansowy był naprawdę bardzo ograniczone, a względem ekwiwalentu, który uzyskujemy,
1: a
2: było
1: dobrze, to ile to pieniędzy? Ile to jest? Milion? Pół miliona.
2: My na całość Mistrzostw Świata wydaliśmy 360 tysięcy złotych.
1: To rzeczywiście niewiele.
2: A uzyskaliśmy dzięki temu modernizację naszej murawy na stadionie imienia Króla za ponad 1 000 000 złotych.
1: A dobrze, więc... to na koniec jeszcze zapytam, a jest szansa na większe imprezy? Bo niektórzy wspominali, że niby to są takie mało znaczące mistrzostwa, natomiast od tego trzeba zacząć, jeżeli będziemy się ubiegać na przykład, no już podejrzewam, że zainteresowanie mistrzostwa młodzieżowych, mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa świata mężczyzn budziły większe zainteresowanie. Czy na przykład na inne imprezy jest szansa?
2: Kilka lat wcześniej mieliśmy mistrzostwa świata mężczyzn U20, więc robiliśmy wcześniej wydarzenie męskie, teraz żeńskie, jeżeli chodzi o sport. Natomiast jeżeli chodzi o naprawdę duże wydarzenia, no to w przyszłym roku mamy mistrzostwa świata, gdzie jesteśmy współgospodarzem, jeżeli chodzi o piłkę siatkową.
1: A to zupełnie inny związek.
2: Fenomenalne wydarzenie będzie w naszym mieście. Jesteśmy jednym współgospodarzy.
1: No dobrze, odpowiedź wymijająca, a przedstawił ją Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, który dzisiaj był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję i życzymy przyjemnego tygodnia.
2: Dziękuję bardzo.

0: 25 minut po godzinie 8.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21.
6: Okolice jazzu.
4: Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janka 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
8: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
14: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
15: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 8.30, a to oznacza, że wyjeżdżamy na drogi regionu, także Łodzi, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda.
16: A zaczynamy od utrudnień w Łodzi. Z uwagi na prace drogowe, samochody jadące Piotrkowską w stronę centrum kierowane są objazdem przy placu Rejmonta. Trzeba przejechać przez Przybyszewskiego. Gęsto robi się na bałutach. Korek daje o sobie znać w pobliżu skweru Jagieły. Ruch zwiększa się u zbiegu z Gierskiej, Julianowskiej i Pojezierskiej. O tej porze, jak zwykle, nie ominiemy utrudnień w pobliżu węzła Emilia. Korek na Krajowej 91 ciągnie się od przecięcia z autostradą do ronda i zjazdów ulicę Telefoniczną. Minutę przed dziewiątą raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
0: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8.30.
1: Same dobre wiadomości.
0: I Małgorzata Bożewicz.
17: Są wolne miejsca na terapię i zajęcia dla młodych osób z niepełnosprawnościami w Łodzi. Od października można dołączyć do dziennego domu pomocy przy Alei Pierwszej Dywizji. Podopieczni będą mogli tam liczyć na codzienną opiekę, ale też zajęcia, rehabilitację i wspólne spędzanie czasu. Zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku między 7.30 a 17.30. A szczegółowe informacje dostępne są na stronie łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W Pabianicach stanie pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Stanie na skwerze jego imienia przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Grobelnej. Radni nazwali ten skwer imieniem rotmistrza 2 lata temu. Prace mają rozpocząć się w połowie października i zakończyć jeszcze w tym roku. Zmiany w łódzkim akwaparku. Na fali będzie więcej saun, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Po rozbudowie ich liczba zwiększy się do 13, mówi Marcin Masłowski z akwaparku Fala.
18: Sauny zyskują na popularności, stąd decyzja o rozbudowie zewnętrznej strefy saun. Teraz chcemy dobudować 2 kolejne sauny.

0: teraz w województwie około 10 stopni. W ciągu dnia ta temperatura podskoczy w Łodzi do 21 stopni, w Piotrkowie do 22, w Skierniewicach i w Sieradzu do 24 stopni. Dodatkowo pogoda będzie dzisiaj sprzyjać samopoczuciu.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: Sezon grypowy, sytuacja w ochronie zdrowia, także łódzkie pustostany. To były tematy naszej rozmowy po godzinie 8. Naszym gościem, przypomnę, był wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, a ta rozmowa, tak jak wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8 w formie podcastu do odnalezienia na radiołódź.pl. Zachęcamy, proszę zajrzeć tam, swoją drogą na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. 28 minut do godziny 9 teraz.

24 minuty do godziny 9, tu radio udział audycja poranna, a niebawem przed nami kolejny temat. Pod Łodzią powstaje azyl dla zwierząt w potrzebie. Szczegóły tej sprawy po

0: Muchy. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 9, a przed nami jeszcze jeden temat. Pod Łodzią powstaje azyl dla zwierząt w potrzebie. Ruszył już remont lokalu w Aleksandrowie Łódzkim, który będzie pełnić funkcję domu tymczasowego dla potrzebujących czworonogów. A na miejscu był nasz reporter Sebastian Dziuda.
1: Szczenięta, starsze psy, jeże, a nawet ptaki będą mogły znaleźć tu opiekę, pomoc i bezpieczne schronienie. Nowa przestrzeń dla potrzebujących zwierząt pojawi się w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Jasińskiej. Trwają już tam pierwsze prace. Mieszkańcy podkreślają, że taka inicjatywa jest potrzebna.
2: Szczególnie gdzieś tam poza tą częścią miasta centralną, gdzie jest troszeczkę spokojniej, to rzeczywiście jest dużo takich błąkających się zwierząt, więc myślę, że jest to super inicjatywa, jak najbardziej popieram.
3: Potrzebne są, bo to są zwierzęta. Tym bardziej, że tych zwierząt jest coraz więcej, takich bezdomnych.
4: No jest problem, bo ludzie ingerują teraz w środowisko, prawda? Rozszerzają swoje pole.
5: My mieliśmy taki problem, że mieliśmy stworzenie, które nam się przybłąkało, mieliśmy problem, co z tym stworzeniem zrobić. Bo żadne schronisko nie chciało przyjąć tego stworzenia. Gmina nas odsyłała do schronisk, schroniska odsyłały na gdzie indziej, bo gmina nie ma podpisanej umowy i tak było w Kołomacieju. Bo ludzie mają problem, jeżeli kot, pies się przybłąka, co z nim zrobić?
1: Magistrat Aleksandrowo-Łódzkiego współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt Psiakowo w Piotrowicach pod Łowiczem. To stamtąd do powstającego miejsca będą trafiać niektóre psy.
6: Wybieramy je jeżdżąc, bo też jesteśmy wolontariuszami w Psiakowie, więc tak naprawdę serce zawsze zabije dla któregoś mocniej i te zwierzaki tutaj przyjeżdżają.
1: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS w Aleksandrowie Łódzkim.
6: Kiedy znajduje dom, pojedziemy po kolejnego zwierzaka, przywozimy tutaj kolejnego zwierzaka. Najczęściej to są albo psiaki starsze, które no, potrzebują takiej pomocy, żeby nie siedziały w budach, w boksach, albo szczeniaki, no, które wymagają ciepła, no tutaj tym bardziej będą miały ciepło, albo ewentualnie właśnie takie nie za duże psiaki, które no, mogą być w pomieszczeniach i możemy im szukać domu. Zwykle to są 3 zwierzaki, szczeniaków jest często więcej.
1: Do lokalu przy Jasińskiej będą także trafiać niektóre dzikie zwierzęta.
6: Będą zimować no, najczęściej jeże, tak, no bo one potrzebują najbardziej pomocy, potem będą wypuszczane na wolność, ewentualnie tam będą przebywać zwierzaki, które są czasowo i potem jadą do szpitala edukacyjnego w Kole. Nie każde zwierzę wymaga pomocy, też nie chodzi o to, żeby znosić wszystkie zwierzaki, bo część dzikich zwierząt nie powinna być przenoszona, bo sobie spokojnie egzystuje w naturze. Zawsze się zdzwaniamy z taką osobą zgłaszającą i wtedy ustalamy, jak wygląda. Najczęściej przesyła nam zdjęcia, lekarz ocenia i wtedy decydujemy, co robić.
1: Jak podkreśla Rezler, zwierzęta przebywające w lokalu w Aleksandrowie Łódzkim będzie można także adoptować.
6: Tutaj można przyjechać, adoptować psiaka, nie jadąc do schroniska, więc jak adoptujemy, tak jak teraz ta Sunia jest nalewka, jak ona pójdzie do domu, no to robi miejsce kolejnym zwierzakom, które będą mogły szukać domu.
0: Ja tylko dodam, że Aleksandrów Łódzki od lat angażuje się w pomoc zwierzętom. Gmina wspiera adopcję czworonogów i aktywnie promuje bezpłatne programy szczepień. Dodatkowo w mieście działa także okno życia dla niechcianych szczeniąt. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 9.

No i jak się Państwu podoba nowa wersja wielkiego przeboju grupy Depeche Mode, Never Let Me Down Again. No i do tego utworu będziemy w porankach w Radiu Łódź wracali. Teraz nas zgarzy 10 minut do godziny 9. No i ważne pytanie, co zrobić, gdy zawyje syrena alarmowa? No właśnie, czy potrafimy na to pytanie prawidłowo odpowiedzieć? Pracownia Ibris zapytała Polaków, czy wiedzą, jak zareagować, gdy usłyszą syreny alarmowe. No i z tego badania wynika, że ponad 60% badanych odpowiada twierdząco. A więc, że wie, jak się zachować, gdy dojdzie do takiej sytuacji. Prawie 30% nie wie, jak się zachować, a zdania w tej sprawie nie ma 4% badanych. Najbardziej świadomi są wyborcy partii tworzących obóz rządzący, mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z, osoby z wykształceniem wyższym, a informacje o Polsce te osoby, także o sytuacji międzynarodowej, przeważnie czerpią z prasy drukowanej. W grupie, która sygnalizuje brak wiedzy na temat tego, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, są osoby, które nie chodzą na wybory, mają około 50 lat i mieszkają raczej w małych miejscowościach, czy też na wsi. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, a na zegarze 9 minut do godziny 9.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
10: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
10: La Mia Sofa na każdy dzień.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się dziewiąta, więc czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
13: Zaglądamy do centrum Łodzi. Tam jak zwykle o tej porze gęsto przy manufakturze. Blokuje się ruch na zachodniej i północnej w okolicy Parku Śledzia. Jak zwykle o tej porze też wydłuża się dojazd do Ronda Solidarności. Cierpliwość przyda się zwłaszcza na Alei Palki, a zator już od przecięcia ze Smutną pomału się tworzy. Na koniec zaglądamy na południowe krańce województwa. Lepiej omijać centrum Radomska. Problemy napotkamy przy Parku Święto na światłach u zbiegu Piastowskiej z Krakowską. Tymczasem życzę kierowcom szerokości i dobrego dnia.
12: Tu Radio Łódź, minęła dziewiąta. Przed nami najważniejsze informacje, Małgorzata Bożewicz.
14: Tysiące pustostanów i długa kolejka po mieszkania komunalne w Łodzi. 2000 żołnierzy będzie stacjonować w Łowiczu. Nowe schronisko dla zwierząt w Tomaszowie to inwestycja za 17 milionów. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie mała, wiatr słaby i umiarkowany. Na mieszkanie komunalne w Łodzi trzeba czekać nawet 5 lat. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny publikuje dane, według których w mieście jest aż 10 tysięcy pustych mieszkań. To znaczy, że co czwarte jest pustostanem. Miasto tym danym zaprzecza. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z wiceprezydentem Łodzi Adamem Wieczorkiem. Dzień dobry,
15: Maciej. Dzień dobry, jestem.
14: No to jak to jest? Kto ma rację i ile mieszkań stoi pustych?
15: No jak zawsze, prawda, leży po środku, bo jak wyjaśnia mój gość, rzeczywiście w mieście są tysiące pustych mieszkań, ale to nie znaczy, że oczekujący na nie łodzianie mogą wziąć walizki i od razu się do nich wprowadzić. przeprowadzić.
0: My mamy 4,5 tysiąca z tej liczby mieszkań, które są do wyburzenia, więc to są budynki w kondycji, które absolutnie nie nadają się do zamieszkania.
15: No to zostaje 5,5 tysiąca.
0: Mamy 1136 mieszkań, które są w budynkach, które są objęte rewitalizacją.
15: A do tego kolejne mieszkania, które mają nieuregulowany status prawny, czyli zaraz mogą trafić w ręce spadkobierców. Wprowadzenie do nich lokatorów nie ma żadnego sensu, mówi mój gość, dlatego miasto skupia się na budowie nowych mieszkań. W planach jest ich 1,5 tysiąca.
14: A gdzie dokładnie mają powstać nowe mieszkania komunalne w Łodzi? Tego można się dowiedzieć z całej rozmowy z naszym gościem, która jest już dostępna na stronie i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Kolejne remonty w Łodzi. Od dziś ruszają prace na 3 ulicach na Bałutach: Łagiewnickiej, Lutomierskiej i Północnej. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu, a pasażerowie MPK z objazdami kilku linii. Na Łagiewnickiej i Lutomierskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Tymczasem na Górnej dobiegają końca prace na ulicy Dibuła, konkretnie na odcinku od Hoffmanowej do Polarnej. Do końca roku wyremontowany zostanie jeszcze fragment ulicy prowadzącej do zakładów lotniczych. Wojsko wróciło do Łowicza, powstaje nowa jednostka. Wczoraj zainaugurowano formowanie 2. Brygady Rakiet. W Łowiczu będzie stacjonować około 2000 żołnierzy. To wzmocnienie polskich sił zbrojnych, na którym skorzysta także miasto, mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
16: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Żołnierze 2. Brygady Rakiet będą służyć także w Gostyninie na Mazowszu, gdzie będzie ich stacjonować około 1000. Przy okazji odbył się piknik wojskowy na łowickim Starym Rynku, a zdjęcia są na naszej stronie internetowej. Będzie 2. tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Polacy w wyborach samorządowych nie kierują się szyldem partyjnym. Taką opinię wyraziła politolog Agnieszka Zaremba, komentując wybory prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała wygrał 1. turę. Politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Agnieszka Zaremba, powiedziała w TVP Info, że spodziewała się takiego wyniku.
17: To jest tendencja, którą od wielu lat obserwujemy w Polsce, ale właśnie jednak wybory samorządowe to wybory na osobę, a nie na partię polityczną.
14: 2. tura wyborów jest planowana na 11 października. Nowe, znacznie lepsze warunki dla czworonogów w Tomaszowie Mazowieckim. Przy ulicy Wapiennej powstało Centrum Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Puszek Okruszek. Nowoczesny obiekt zastąpi dotychczasowe wysłużone schronisko przy ulicy Kępa, a więcej szczegółów ma nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
18: Nowoczesny obiekt został przygotowany z myślą o około 150 psach i 50 kotach. Na jego terenie znajdują się m.in. boksy dla zwierząt, zewnętrzne wybiegi, kociarnia z wolierami, a także pomieszczenie przeznaczone na kwarantannę i opiekę nad chorymi zwierzętami. Ważną częścią nowego centrum jest zaplecze weterynaryjne. Dzięki niemu zwierzęta wymagające leczenia lub obserwacji będą mogły być odseparowane od pozostałych podopiecznych schroniska, mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
19: To bardzo ważny dzień dla psiaków, ale myślę, że bardzo ważny jest to dzień dla tych, którzy psiaki po prostu kochają. Nie tylko psiaki, w ogóle zwierzęta.
18: Nowe schronisko ma przede wszystkim poprawić warunki, w jakich przebywają bezdomne psy i koty. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Koszt inwestycji wyniósł prawie 17 milionów złotych, z czego 8 pochodziło z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Michał Malinowski. Raz jeszcze dzień dobry.
20: Witam ponownie. Hiszpańskie piłkarki sięgnęły w Łodzi po tytuł Mistrzyń Świata do lat 20. W finale młodzieżowego mundialu Hiszpania wygrała z Koreą Północną po serii rzutów karnych. Bohaterką meczu na stadionie przy Alei Unii została bramkarka złotych medalistek Laia Lopez, która obroniła 2 jedenastki.
21: I had some information about the players.
20: Miałam oczywiście trochę informacji o rywalkach, ale na przykład o ostatniej Koreance nie wiedziałam nic. Po prostu wybrałam stronę, w którą się rzucę i mogę chyba powiedzieć, że obroniłam ten strzał sercem. Jesteśmy bardzo szczęśliwe.
21: We are so happy.
20: Brązowy medal w sobotę wywalczyły Kolumbijki, które także w rzutach karnych okazały się lepsze od Włoszek. Polki odpadły w 1/8 finału turnieju po porażce z Kolumbią. Mistrzostwa podsumujemy dzisiaj w audycji sportowej po godzinie 20. Udany powrót koszykarek Widzewa na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Łodzianki wygrały 76-71 z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego w pierwszej kolejce Basket Ligi Kobiet. Koszykarze ŁKS-u Kulpak w swoim pierwszym meczu w nowym sezonie pierwszoligowym pokonali natomiast 87-52 GKS Tychy. Brandon McNulty został mistrzem świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Drugie miejsce zajął Australijczyk Michael Matthews, a trzecie Holender Matthew van der Poel. Michał Kwiatkowski uplasował się na 50. pozycji, pozostali Polacy nie ukończyli rywalizacji. Piłkarska reprezentacja Polski zagra ze Szwecją w 2. kolejce Ligi Narodów. Będzie to rewanż za finał baraży o Mistrzostwa Świata, w którym lepsi okazali się Skandynawowie i to oni pojechali na mundial. Selekcjoner polskiej kadry Jan Urban z szacunkiem wypowiada się o dzisiejszych rywalach.
2: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają i jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
20: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45. Więcej sportu natomiast na bieżąco na radio.łódź.pl.
3: Pogodowe przed nami, mało chmur, dużo słońca, tak w regionie zapowiada się poniedziałek, nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz około 13 stopni w województwie łódzkim i w Łodzi, w ciągu dnia do 21, w Piotrkowie Trybunalskim do 22, cieplej w Skierniewicach i w Sieradzu, w tych miastach dzisiaj do 24 stopni. Pogoda będzie sprzyjać samopoczuciu. Iwona Błaszczyk, Kuba Janik, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek, a już teraz w studiu Paulina Klimastasiak. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
22: Dzień dobry.
3: Paulino. I Marcin Mendelbaum.
23: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana również.
22: W odpowiedniej kolejności, Marcinie.
3: Pan w jakiej sprawie?
23: Ja przechodziłem z tragarzami. Ja chciałem tylko zauważyć, żeby nasi piłkarze tylko się nie pomylili. Tylko, żeby się nie pomylili. A Szwecja, Szkocja brzmi podobnie.
3: A, tak. No i życzymy oczywiście sukcesu. Niech idą w ślady naszych siatkarzy.
22: Siatkarzy, tak, właśnie, miałam to powiedzieć.
3: Fanka siatkarzy się znalazła.
22: Zdecydowanie. Mniej piłki nożnej, no niestety.
23: A to dlaczego niestety? Nie, dla mnie to curling.
3: Curling, no tak.
23: To jeszcze
3: tak,
23: chwilę
3: tak.
23: Poczekam.
3: Oryginał. Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia.
24: Radio Łódź. Na dwa głosy.

0: Lubię bardzo tę piosenkę.
1: Była to taka radiowa piosenka.
0: Radiowa, tak.
1: No dobrze, to zaczynamy kolejny tydzień.
0: Tak,
1: kolejny tydzień.
0: Poniedziałek.
1: Miałem wrażenie, że dzisiaj troszeczkę większy ruch na ulicach niż to...
0: Ja też miałam takie wrażenie. Znacznie dłużej jechałam do pracy.
1: Ale dojechałaś.
0: Ale dojechałam.
1: Udało
0: się. Wyjechałam odpowiednio wcześniej, więc jestem na czas.
1: Powiem w tajemnicy, że Paulina była wcześniej niż ja.
0: No, tak mi się wydaje właśnie.
1: Tak,
0: bo ty masz trochę dalej, może dlatego.
1: Tak, ale jak przyjechałem, to twój samochód stał, wiesz? To, wtedy...
0: to już wiesz, że jestem.
1: Tak.
0: A zobacz, dobra piosenka nam tutaj na playliście wpadła.
1: Tak w sam raz na poniedziałek, jakby ktoś nie mógł się odnaleźć w pracy, to...
0: Ja właśnie piję kawę, więc już jest nieco lepiej, ale jeżeli ktoś z państwa nie może się dobudzić, to oczywiście proszę z nami zostać,
1: oczywiście.
0: Bo my tak może na razie trochę jeszcze jesteśmy nie do końca z energią, ale ta energia przyjdzie, Marcinie.
1: Bo my energię zostawiliśmy na Light Move Festival,
0: no,
1: bo tam było potrzebne dużo energii.
0: A propos Light Move Festiwalu, my będziemy sobie jeszcze o tym wydarzeniu rozmawiać. Proszę zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, a dowiecie się państwo, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Marcin, zaglądałeś?
1: Zaglądałem.
0: No to dobrze.

0: Wrócimy trochę do tego weekendu. Rozświetlona Łódź.
1: Trudne słowo w poniedziałek.
0: Trudne słowo. Naprawdę.
1: Rozświetlona Łódź,
0: rozświetlona
1: tak.
0: Łódź, rozświetlony park staromiejski, park Śledzie, jak już ustaliliśmy, a w nim my, Radio Łódź. I o to właśnie dzisiaj pytamy naszych słuchaczy, żeby w ten poniedziałek jeszcze naładować się trochę tą festiwalową energią, przypomnieć sobie ten piękny weekend, no bo sporo osób było,
1: sporo osób
0: przewinęło się. W sobotę nie byłam, ale moja córka była i mówi, że trudno było się przecisnąć przez Piotrkowską.
1: Oj, trudno.
0: To znak, że część łodzian pewnie też, ale nie tylko łodzianie, bo pamiętasz, że spotkaliśmy również ludzi z poza Łodzi.
1: Tak, była grupa seniorów, która chyba zwiedzała Łódź, z Żukowa koło Gdańska. Jeśli nas teraz słuchają, to pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Bardzo serdecznie.
0: Bardzo fajnie bawili się przed naszym LED-em radiościowym.
1: Tak, można było wtedy takie różne bąbelki albo fajerwerki
0: tak.
1: sobie wytworzyć na tym LED-zie. Wystarczyło się tylko trochę poruszać.
0: Tak, dokładnie tak. Spotkaliśmy też warszawiaków, z tego co pamiętam. No i o to właśnie dzisiaj państwa pytamy. O te refleksje po Lightmove Festiwalu. Co wam się podobało? Czy odwiedziliście naszą strefę? Można do nas pisać na studio@radiolódź.pl, a my tradycyjnie będziemy nagradzać naszych aktywnych słuchaczy.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl. Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
0: No i dwie nagrody dzisiaj, Marcin, mamy.
1: To muszą być świetlne opowieści.
0: Świetlne opowieści muszą być, żeby dostać od nas podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki Mandoria i podwójne zaproszenie do kina Helios. studio@radiołódź.pl. Można napisać o Lightmove Festiwalu,
1: proszę,
0: ale
1: bardzo.
0: Można też jakąś inną historię ciekawą nam napisać.
1: Na przykład o meczu polskich piłkarzy, który...
0: O, na przykład.
1: Tylko nie wiem, czy będzie ciekawie. Nie, bo spędzałem piątkowy wieczór z tobą.
0: No ale to nie było w piątkowy wieczór, to było
1: to
0: w sobotni wieczór.
1: To oni w piątek
0: wieczór.
1: Grali. W piątek piłkarze nożni grali.
0: A ty mówisz o piłce nożnej, ja mówię o siatkówce.
1: A to co innego.
0: Piłki nożnej, to nawet nie wiedziałam, że był jakiś mecz. No dobrze, dobrze.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
8: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
8: La Mia Sofa na każdy dzień.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
11: Polityczny poniedziałek.
12: Dzień dobry, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski, a w studiu Radia Łódź goście Krzysztof Makowski, Klub Nowej Lewicy w Łódzkiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
12: Łukasz Świątek, prezes oddziału Łódzkiego Wschodniego Partii Nowa Nadzieja Konfederacja. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: I wyjątkowo, bo w ostatniej chwili musiał być w innym miejscu, a nie w studiu Radia Łódź, Marcin Buchali, Klub Radnych PiS Łódzkiej Rady Miejskiej. Słyszymy się.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Dzień dobry, witam. Panowie, chciałbym zacząć naszą dyskusję od spojrzenia w szerszym kontekście na kwestię bezpieczeństwa. Przy naszej wschodniej granicy od kilku lat toczy się wojna. Ludzie z niepokojem patrzą w niebo, czy nie nadleci dron albo śmigłowiec rosyjski, jak ostatnio miało to miejsce w Braniewie. Nie bardzo szkoły wiedzą, jak się zachować w krytycznych sytuacjach. Podpalenie stacji Starlinka, nożownik zabija księdza w Jarosławiu. Nastolatek planuje zamachy z dużą liczbą ofiar na szkołę i meczet. Pytanie, panowie, czy zatem Polska jest jeszcze bezpiecznym krajem?
16: No to zależy, jak na to patrzeć. No oczywiście my krajem jesteśmy bezpiecznym, natomiast za każdy kraj narażeni jesteśmy na różne zagrożenia, które o tym mówimy bardzo mocno. Na dzisiaj mogą do nas dotrzeć za części wschodniej granicy i musimy być na to przygotowani. Cały czas od wielu

0: żeby przyleciały przez granicę. I nie do końca też szkoły wiedziały, jak się zachowywać. Myślę, że większość z nas nie do końca wie, jak się zachowywać w tego typu zagrożeniach. Dlatego zachęcam do przeglądania tego typu poradników.
1: Do tych szkół jeszcze.
0: My w Łodzi będziemy robili też 19-20 października, zresztą przy wsparciu i pod patronatem Radia Łódź, takie duże targi ochrony ludności i obrony cywilnej w Expo Łódź. Jak mówię teraz jako miasto Łódź, jako Expo robimy. Zapraszam do udziału. Tam będą specjaliści. Będziemy mówili, jak się zachowywać, co robić i jak się przygotować na ewentualne zagrożenie, bo dzisiaj wiedza, co należy zrobić, jest chyba najważniejsze.
1: Do tych szkół jeszcze będziemy wracać. Ja bardziej zastanawiam się nad tymi nastolatkami, którzy planują zamachy bombowe. Ta radykalizacja wśród młodych ludzi jest niebezpieczna. Pytanie do PiS, bo PiS przez lata stawiał na bezpieczeństwo i silniejszą rolę państwa. Czy dzisiejszy system daje służbom wystarczające narzędzia, żeby wykrywać takie zagrożenia, zanim dojdzie do tragedii?
2: Znaczy, to, o czym pan redaktor wspomniał, te trzy sytuacje, ja myślę, że nie ma wspólnego mianownika. Oczywiście bezpieczeństwo w naszym kraju to jest wspólny mianownik, natomiast te sytuacje są czymś zupełnie od siebie odrębnym. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiaj kwestia tego niebezpiecznego zjawiska, czyli tych młodych potencjalnych zamachowców, no to po pierwsze, chcę powiedzieć, że zaostrzanie języka nienawiści. Po drugie, to przecież brutalizacja.
1: Czyli mówicie panowie sami o sobie, bo politycy zaostrzają ten język.
2: Ale panie redaktorze, ja bym chciał tylko dokończyć. I po trzecie, dehumanizacja przeciwników politycznych. I właśnie takie rzeczy prowadzą wprost do takich tragedii. I to nie jest tylko problem Polski, to chcę powiedzieć, bo to jest plaga, którą widzimy dziś we wszystkich krajach zachodnich. Gdzie internet, panie redaktorze, internet zradykalizował całe pokolenie młodych ludzi. Dziś naszym fundamentalnym zadaniem dla całej klasy politycznej, również dla mnie jako polityka radnego Rady Miejskiej w Łodzi, ale też moim zdaniem rodziców i nauczycieli, jest odbudowa autorytetów i stworzenie skutecznej właśnie tarczy ochronnej dla naszych dzieci, ponieważ młodzież, kiedy jest pozostawiona sama sobie, staje się łatwym łupem dla takich ekstremistów. I naszym zadaniem państwa, podkreślę jeszcze raz państwa, bo to jest zadanie ponad podziałami politycznymi, jest wyrwanie tej młodzieży z takiej cyfrowej matni i musimy tutaj działać dwutorowo. Po pierwsze, bezwzględnie karać i tropić radykałów przez służby, a po drugie właśnie chronić polską szkołę i polską rodzinę przed ideologiczną wojną, która ten język nienawiści na co dzień nakręca. I myślę, że to są te dwa najważniejsze aspekty, które powinniśmy jako państwo, jeszcze raz podkreślam, jako państwo wypełniać.
1: Czyli ocieramy się o zaostrzenie prawa. Czy w takich sytuacjach, zwracam się tutaj do przedstawiciela Konfederacji, potrzebujemy przede wszystkim skuteczniejszych służb i surowszej odpowiedzialności, czy problemu nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez zaostrzenie prawa?
3: Ja myślę, że musimy działać dwutorowo, to znaczy w kilku aspektach. Tak widzimy, że tutaj jednak, jeśli chodzi o tą wielość zagrożeń, jakie tutaj spoczywają, jakie spoczywają na służbach, jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka ten spektrum tego, co służby muszą, jak służby muszą działać. Więc podejrzewam, że, więc uważam, że musimy działać dwutorowo, to znaczy jednocześnie nadawać uprawnienia służbom do tego, żeby skutecznie mogły zwalczać wszelkie takie formy ekstremizmu, czy terroryzmu, czy wszelkie formy działalności terrorystycznej, bez względu na to, czy to są działalność służb rosyjskich, czy też wewnętrzne jakieś działania ekstremistów. Z drugiej strony, tak jak podkreślił tutaj radny Buchali, tak, to znaczy musimy też skupić się na tym, że na odbudowaniu jakby pozycji rodziny, wsparciu rodziny w wychowaniu młodzieży, żeby zapobiegać tego typu przejawom radykalizacji.
1: Wróćmy do tego, o czym mówił przedstawiciel Lewicy. MSWiA zapowiada nowe jednolite wytyczne bezpieczeństwa dla placówek oświatowych, czyli dla między innymi szkół i przedszkoli. Czy zatem w całej Polsce, bo to nie jest takie jednoznaczne, powinien obowiązywać jeden podstawowy standard bezpieczeństwa szkoły, niezależnie od tego, czy jest to Warszawa, czy też mała gmina? Budynki są inne, infrastruktura jest inna.
0: No my musimy też pamiętać, musimy być przygotowani na różne zagrożenia, bo to też trzeba wiedzieć, jak reagować na różne, bo inaczej reagujemy w szkole na zagrożenie wynikające z powodu nalotu i
1: pożaru,
0: inaczej ataku terrorystycznego, o którym mówiliśmy tutaj wcześniej. I też wrócę do tego, ja uważam, że państwo polskie jest przygotowane, ponieważ służby wcześniej dotarły do tych osób, do tych młodych ludzi, którzy jedni w Armii Mazurach, drudzy na Śląsku szykowali określone ataki terrorystyczne poprzez zainteresowanie między innymi w internecie, czyli ta cyberbezpieczeństwo, czyli ta rozbudowana sieć poprzez Ministerstwo Cyfryzacji, mająca za zadanie pilnowanie, uniemożliwianie ataków na naszą sieć w Polsce, czy też wykrywanie

0: dziwnych ruchów sieci zadziałała, tak? I służby zadziałały przed jakimś wydarzeniem. Natomiast co do instrukcji, powinny być wszystkie jasne i czytelne. Musimy o tym pamiętać, że zresztą prawo polskie nakłada obowiązek na każdego dyrektora szkoły, żeby na początku roku szkolnego w okresie 3 pierwszych miesięcy przeprowadził próbną ewakuację. Próbną ewakuację, czyli na wypadek zagrożenia
1: w szkole, gdzie coś się dzieje.
0: To się co roku, zawsze na jesieni odbywa w każdej szkole.
1: Ale nauczyciele i dyrektorzy skarżą się, że jest za rzadko.
0: Bo to jest obowiązek. Dlatego też my jako radny, jako przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, też z własnej inicjatywy przy pomocy radnych, między innymi pan radny Marcin Buchali jest członkiem Komisji Edukacji, też poprosiliśmy o przygotowanie takiej zaskoczenia próbnej ewakuacji w jednej ze szkół, gdzie miałem okazję obserwować, że to odbyło się wszystko w sposób, można powiedzieć, książkowy. Tam potwierdzili nauczyciele, potwierdziły dzieciaki, że takie ewakuacje mają. Natomiast będziemy w tym roku jeszcze szykowali w Łodzi ewakuacje próbne na wypadek zagrożenia, zagrożenia terrorystycznego, na wypadek zagrożenia rozlania jakiegoś kwasu, który może być niebezpieczny dla dzieciaków. I w każdym tego typu zagadnieniu trzeba inaczej reagować, natomiast wspólna powinna być ta procedura, aby wiedzieć, że jak jest atak terrorystyczny, no to nie wychodzimy na zewnątrz, jak jest atak terrorystyczny, staramy się zablokować w środku, tak żeby uniemożliwić napastnikowi wykonanie szkody. Co do ataków zewnętrznych, wiemy wszyscy, że trzeba szukać zawsze pomieszczeń, które są albo pod szkołą, albo pomieszczeń, które posiadają przynajmniej 2 ściany zabezpieczające, czyli jakaś toaleta w środku, gdzie dzieciaki będą czuły się bezpiecznie. Takich przykładów jest bardzo dużo, o którymi się staramy się dotrzeć do szkół. I mogę powiedzieć, akurat w Łodzi, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, myślę, że możemy być pokazywani jako tacy wzorowi uczniowie, także wykonujemy to tak, aby dbać o bezpieczeństwo.
1: No dobrze, ale z jednej strony bezpieczeństwo szkoły powinno być traktowane jako zadanie państwa, a tymczasem bywa, że jest to koszt przeniesiony na samorządy.
0: No to nie są duże koszty, tak powiedzmy sobie szczerze, chodzi o bezpieczeństwo.
1: Czyli co, jeżeli dyrektor szkoły jutro powie, że potrzebuje pieniędzy na zwiększenie bezpieczeństwa, to kto mu te pieniądze da?
0: Ale powiedzmy sobie tak, jeżeli chodzi o pieniądze na zwiększenie bezpieczeństwa, każdy dyrektor i każdy nauczyciel ma określone możliwość pozyskania środków na podnoszenie swoich kwalifikacji. My wystąpiliśmy do dyrektorów szkół o to, aby wskazali nauczycieli, którzy odpowiadają, czy też pracowników administracji tej pedagogicznej do przeszkolenia i zapraszamy ich do, aby wzięli udział chociażby w tym wydarzeniu, o którym mówię, 19-20 października, Azyl, przypominam, w hali Expo. Tam dowiedzą się bardzo wielu ciekawych rozwiązań. Oprócz tego, jeżeli chodzi o pieniądze, na próbną ewakuację, na przeprowadzenie zabezpieczenia, pieniądze są niepotrzebne, ponieważ te broszury, które są przygotowane, będą rozdawane również za darmo. Tak naprawdę dzisiaj szkoły są przygotowane na tyle na bezpieczeństwo, że dzisiaj o środkach, no trudno rozmawiać. Nie wiem, na co by potrzebował takie środki dyrektor dodatkowy. Być może na doposażenie w jakieś rzeczy, które mogą pomóc, typu, nie wiem, maseczki, jeżeli ich nie ma, ale na dzisiaj one nie są potrzebne, typu jakieś inne sprzęty związane z ochroną bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj moim zdaniem szkoły są na tyle przygotowane, że bez środków są w stanie przeprowadzić próbne ewakuacje, są w stanie doprowadzić do tego, aby przygotować się na każde zagrożenie, a jak nie, to ja zapraszam do kontaktu z nami, z radnymi, z Komisją Edukacji. My chętnie pomożemy, dostarczymy takie materiały, aby być jeszcze lepiej przygotowane.
1: To teraz, panowie, słowo o bezpieczeństwie militarnym. Mówię tutaj o bazie wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rząd już jakiś czas temu przyjął uchwałę rozpoczynającą działania w kierunku utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomnę, że chodzi o zakres przygotowań, które obejmuje m.in. lokalizację, infrastrukturę i koszty po stronie Polski. Prezydent Karol Nawrocki podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych też był dobrej myśli w tej sprawie. Wydawałoby się, że kwestia bezpieczeństwa jest wszystkim tak samo powinna leżeć na sercu. Ale jak czytałem ostatnie pomysły polityków, to się trochę pogubiłem, bo tak, jeśli chodzi o PiS, Prawo i Sprawiedliwość od lat postuluje trwałą obecność wojsk USA w Polsce. Zespół pracy dla Polski PiS stworzył nawet raport, w którym pisze, że Donald Tusk wypycha Amerykanów z Polski i dalej w tym raporcie Tusk, osłabiając relacje Polski ze Stanami, osłabia nie tylko nasze bezpieczeństwo militarne, ale także naszą szansę rozwojową. W tym raporcie jest mowa, że polski premier wysyła sygnały niepewności, wstrzymuje atom i inwestycje. Co według PiS powinno być dla Polski ważniejsze? Sama liczba amerykańskich żołnierzy czy konkretne zdolności wojskowe, które pozostaną potem w Polsce? Panie radny.
2: Znaczy... Trzeba powiedzieć sobie jasno i bez ogródek, że to, że powstanie, bo powstanie baza USA w Polsce, to jest potężny i historyczny sukces Polski.
1: O, to ma pan jakieś sprawdzone informacje.
2: Ale ma on bardzo konkretne imię i nazwisko i to jest strategiczny przełom i osobisty sukces oczywiście prezydenta Karola Nawrockiego, no i jego znakomitych bliskich relacji z Donaldem Trumpem. To przecież sam prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił to wprost całemu światu, dziękując Karolowi Nawrockiemu przecież za to odważne przywództwo i determinację i to robi dosyć cyklicznie. Natomiast trzeba też jasno przypomnieć tutaj, że podwaliny pod ten sojusz kładliśmy już przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. To prezydent Andrzej Duda jako pierwszy rzucił w ogóle koncepcję Ford Trump i dzisiaj prezydent Nawrocki moim zdaniem postawił kropkę nad i. Tutaj zgoda polityczna Białego Domu w moim przekonaniu jest już przypieczętowana i absolutnie nikt w Warszawie nie może tego kwestionować. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to właśnie działalność obecnego rządu, który z tym sukcesem po pierwsze nie ma nic wspólnego i jedynie co robi, to odcina kupony, próbując się podpiąć pod te cudze osiągnięcia.
1: No ale blokowanie współpracy z Amerykanami, blokowanie atomu, inwestycji, to przesada chyba trochę.
2: I dziś to, co musi zrobić Ministerstwo Obrony Narodowej, to przestać właśnie rzucać kłody pod nogi, wziąć się do uczciwej pracy urzędniczej i sprawnie przygotować infrastrukturę pod tę bazę. To jest dzisiaj zadanie dla Ministerstwa Obrony Narodowej i tego rządu, a prezydent Nawrocki załatwił dla Polski najsilniejszą tarczę odstraszania w historii, a rząd ma po prostu tego nie zepsuć i o to apelujemy.
1: Konfederacja też widzi problemy z tą bazą, bo Krzysztof Bosak mówił ostatnio, że przy dyskusji o bazie potrzebna jest kalkulacja całego systemu obronnego Polski, a nie tylko entuzjazm związany z obecnością Amerykanów w Polsce. Czyli tak, baza tak, ale. Czyli jakie konkretne warunki Polska powinna postawić Amerykanom?
3: No myślę, że powinniśmy też poczekać na więcej szczegółów, no bo na ten moment mam gdzieś tam zapewnienia polityczne o tym, że ta baza powstanie. Jednak nie wiemy, jakie jednostki trafią do Polski, jak to będzie wyglądało, czy to będą jakieś brygady pancerne, czy oddziały przeciwlotnicze, czy to będą jakieś wojska cyber, które no, mogą mieć mniejszy wpływ na tą obronność Polski. Znaczy ni mniej, ni więcej, no sama obecność amerykańska na polskiej ziemi jest jakimś czynnikiem odstraszającym. Sama informacja o tym, że taka baza ma powstać, czy też deklaracja, że taka baza powstanie, no może działać odstraszająco na Rosję. Jednak ja uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy stawiać na własne zdolności, na stworzenie własnych środków do odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. No zwróciłbym też uwagę na to, że koszty tej bazy są ogromne, bo
1: wstępne tak, mówi się o 17 miliardach
3: złotych. Mówi się nawet o 17 miliardach złotych. Co więcej, Polska zaproponowała, żeby płacić bodajże około 15 tysięcy dolarów za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie, który będzie znajdował się na terenie Polski. Więc nie są to małe koszty. Myślę, że w takiej kwocie moglibyśmy zdobyć różne inne zdolności, które też wpływałyby pozytywnie na nasze bezpieczeństwo. Co więcej, też zwróćmy uwagę na to, że w obecnej sytuacji geopolitycznej sama obecność Amerykanów no, nie gwarantuje tego, że państwo jest bezpieczne. No, tutaj zwracam uwagę na sytuację w państwach rejonu Półwyspu Arabskiego, Zatoki Perskiej, no, gdzie znajduje się wiele obiektów amerykańskich, jednak no, nie uchroniło ich to przed tym, żeby nie być porażonym w ramach ataku.
1: Mówi pan o Bliskim Wschodzie.
3: Tak, w ramach ataku Iranu, tak, więc no myślę, że baza amerykańska tak, jednak przede wszystkim powinniśmy stawiać na własne zdolności, żebyśmy byli sami w stanie odpowiedzieć na to zagrożenie, które może na nas spaść.
1: Własne to jedno, ale tak się zastanawiam, czy większa obecność wojsk USA powinna iść w parze z większym europejskim filarem bezpieczeństwa, czy Polska powinna przede wszystkim wzmacniać relacje z Waszyngtonem?
0: My musimy pamiętać o tym, że i to chyba też jest warte podkreślenia, bo tak dyskutujemy, jakby w ogóle tych wojsk w Polsce nie było. Otóż, szanowni państwo, w Polsce stacjonuje ponad 10 tysięcy wojsk z innych krajów, z tego około 80% stanowią wojska amerykańskie poprzez bazy w Redzikowie, Powidzu, Żeganiu i Bolesławcu. To są bazy, gdzie tam wojska już amerykańskie są. Oprócz tego mamy wojska z Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii, jeszcze z kilku państw zachodnich, które też stacjonują w Polsce jako w tej wschodniej flance NATO. Także pamiętajmy o tym, że my oczywiście wojska zagraniczne mamy, natomiast faktycznie ta potrzebna jest baza wojskowa, taka stała, o której dyskutujemy, którą to likwidują w Niemczech Amerykanie poprzez oszczędności w budżecie, jeżeli mamy cytować pana prezydenta Trumpa dokładnie. a które mają powstać u nas w kraju. Ja się cieszę bardzo, że wspólne stanowisko i rządu, i prezydenta jest w tym, że ta baza ma powstać. Natomiast ja to zawsze powtarzam po raz kolejny za ministrem spraw zagranicznych od polityki zagranicznej. Zgodnie z konstytucją jest rząd i minister spraw zagranicznych, a nie prezydent. Prezydent ma zupełnie inną rolę i powinien realizować tą politykę zagraniczną, którą przedstawia mu państwo do realizacji, a nie uprawiać własną politykę. Myślę, jeżeli będzie ta wspólna polityka ze strony i prezydenta i rządu, czyli jeżeli prezydent będzie realizował te strategiczne cele, które stawia rząd, ponieważ rozmawiając z Amerykanami, musimy pamiętać o tym, aby nie urazić innych partnerów z innych krajów. To też nie może być tak, że my się przypniemy do jednego kraju, który od nas jest oddalony bardzo, bardzo, bardzo daleko i na wypadek konfliktu możemy się zastanowić, co się mogłoby zadziać. A dzisiaj, jeżeli podsumujemy potencjał zbrojny krajów natowskich, które są w Europie, to że policzymy Polskę, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Holandię i jeszcze Hiszpanię, do tego dołożymy i kraje skandynawskie, to się okaże, że ten potencjał powiedzmy obronny, samolotowy jest o 30% większy niż potencjał Rosji. I musimy o tym pamiętać, że mamy czym się bronić, mamy jak to działać, natomiast niewątpliwie propagandowo i powiedzmy tak straszakowo tego typu baza w Polsce jest niezwykle potrzebna.
1: Amerykański prezydent tak na podsumowanie już tego tematu lubi wszystko zmieniać. Być może zmieni granice amerykańskiej obecności w Europie z Niemiec na Polskę. Sprawa na pewno rozwiąże się do 2029 roku. No bo wtedy kończy się prezydentura Donalda Trumpa. Panowie, został nam jeszcze jeden temat dosyć ważny. Projekt rządu, jeśli chodzi o limity wynagrodzeń lekarzy, przewiduje maksymalne wynagrodzenie medyka na poziomie 16-krotności płacy minimalnej oraz ograniczenie łącznego czasu pracy lekarza do 2 pełnych etatów. No tak, ale ja się obawiam, że to będzie kolejny martwy przepis, bo nie ma tutaj ani słowa mowy o kontroli. Pamiętamy wszyscy, że pewien lekarz pracował 72 godziny w ciągu jednej doby. Pracował, bo NFZ porównywało tylko wykonania zabiegów z pieniędzmi, które na to przeznaczyło. Natomiast czasu pracy lekarza nikt nie sprawdzał. Wychodzi na to, że system nie działa. Konfederacja krytykuje pomysł sprowadzenia problemu ochrony zdrowia do ograniczenia zarobków lekarzy i wskazuje na potrzebę zmiany całego systemu. Czyli co konkretnie miałby zastąpić obecny model finansowania w służbie zdrowia?
3: Znaczy, oczywiście, no myślę, że to ten pomysł to jest taki jakiś, nie rozwiązuje całego problemu systemu ochrony zdrowia. Tak? Myślę, że tutaj powinniśmy zastanowić się nad tym, jak wprowadzić rozwiązania kompleksowe. No, przede wszystkim pierwszym pomysłem, który tutaj postulujemy, to jest wprowadzenie kas chorych, to znaczy takiego elementu rynkowego, który mógłby zmienić tą sytuację w systemie ochrony zdrowia. Zamiast jednego monopolisty mielibyśmy kilka rywalizujących ze sobą kas chorych. To pierwsza kwestia. Co do samego pomysłu ograniczenia dochodów lekarzy, no, ja obawiam się, że to może skończyć się po prostu tak, że ci lekarze znajdą zatrudnienie w sektorze prywatnym albo poza granicami naszego kraju i tyle. Tak? No, to nie rozwiązuje problemu. No, oczywiście patologią było to, że lekarze pracowali po 70 godzin bez przerwy i tutaj jak najbardziej należy wprowadzić jakieś mechanizmy kontrolne, tak żeby
1: Czyli zgadza się pan ze mną, że ten nowy projekt niewiele zmienia?
3: Tak, uważam, że ten projekt niewiele zmieni. Uważam, że w ochronie zdrowia potrzebujemy rozwiązań kompleksowych, potrzebujemy kompletnej przebudowy systemu ochrony zdrowia. Wydajemy ogromne pieniądze na ochronę zdrowia. Te środki z roku na rok rosną, no jednak jeśli obserwujemy system ochrony zdrowia, to nie widzimy tam poprawy jakości czy zmiany. Więc tak, myślę, że ten pomysł niewiele zmieni. Co więcej, tak jak mówię, no, ograniczenie dochodów lekarzy no, może spowodować to, że po prostu tych lekarzy nie będzie. Tak?
1: Wspomniał pan tu o odejściu właśnie lekarzy. Czy PiS poparłby ustawowy limit wynagrodzeń lekarzy, jeżeli miałby on ograniczyć z jednej strony koszty publicznej ochrony zdrowia, ale jednocześnie właśnie istniałoby ryzyko odejścia części specjalistów?
2: Znaczy dwie kwestie. Po pierwsze, popieramy oczywiście transparentność i jawność w publicznej służbie zdrowia, ale z drugiej strony na to, co dzisiaj Donald Tusk nie ma naszej zgody, dlatego że to, co się dzisiaj dzieje w służbie zdrowia, to jest bezczelny sposób przerzucanie odpowiedzialności tej całej sytuacji na lekarzy. To jest szczucie na grupę zawodową, która na co dzień ratuje, przypomnę, życie Polaków, każdego z nas. Prawda jest taka, że szpitale powiatowe, wojewódzkie w całym kraju toną w gigantycznych długach, a NFZ nie ma wciąż pieniędzy, ja podkreślam to, wciąż na zapłacenie za procedury medyczne i nadwykonania. I ponieważ rząd nie ma żadnego pomysłu na zarządzanie budżetem, no to znalazło sobie kozła ofiarnego. No i jakby bez żadnego dialogu, znowu popchnięte kolanem, próbuje coś wprowadzać, co doprowadzi to, co powiedział już kolega z Konfederacji, do tego, że większość lekarzy przejdzie na rynek prywatny. No i teraz pytanie do Donalda Tuska, kto będzie wtedy operował Polaków? Czy kolejki do specjalistów jeszcze drastycznie wzrosną, a pacjenci zostaną właśnie zmuszeni do płacenia za leczenia z własnej kieszeni? No to nie jest pakiet naprawczy, to jest naszym zdaniem pakiet likwidacyjny. Ja apeluję, jeżeli premier naprawdę szuka rażących patologii, to ja przypomnę, niech rozliczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w rok wyciągnął z systemu ponad 1,5 miliona złotych. No. I od wybuchu tej afery minęło, panie redaktorze, 100 dni i co? I włos z głowy mu nie spadł. I co więcej, ten człowiek został właśnie nagrany jeszcze niedawno z kamerą. Bieszczelnie mówi wprost do Polaków, że ma, przepraszam, nie będę niecenzuralnie mówił. Wiadomo, gdzie ma tą aferę i jedynie czym się martwi, to to, że nie będzie mógł jeździć swoim Porsche. I to jest
1: ja
2: właśnie...
1: Problem leży gdzie indziej.
2: To jest właśnie, ale panie redaktorze, nie, właśnie od tego to się wszystko zaczęło. To znaczy Donald Tusk, zamiast już od dawna zajmować się naprawą w służbie zdrowia, kwestia tego, że NFZ jest niewydolny i nie płaci za nadwykonania, to również się dzieje w Łodzi. Ja w tej sprawie składałem ileś interpelacji, kiedy do placówek medycznych chociażby w Łodzi trafią te pieniądze nadwykonania, więc to jest to. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to ten rząd próbuje przerzucić całą odpowiedzialność takim czarnym PR-em, jak to w stylu Donalda Tuska, całą odpowiedzialność teraz na wszystkich lekarzy, ponieważ jeden zarobił radny Koalicji Obywatelskiej bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych i teraz wszyscy lekarze muszą za to zapłacić.
1: Panowie, ja myślę, że większym...
2: Nie widzimy w ten sposób tego rozwiązania.
1: No właśnie, pytanie chyba brzmi trochę inaczej. Co jest większym problemem? Lekarz, który zarabia bardzo dużo, czy pacjent czekający miesiącami na wizytę w kolejce?
0: No to my musimy pamiętać o tym, że... No to już był taki rząd, który lekarzom groził, że weźmie ich w kamasze, tak? I to był rząd PiSu, z tego co pamiętam. Także tutaj przerzucanie odpowiedzialności jeden na drugiego to pewnie z niczym się nie wiąże. Ja cały czas mam nadzieję, że kiedyś, tak jak w sprawie edukacji, tak i w sprawie zdrowia, powstanie taki duży, okrągły stół ze wszystkimi partiami politycznymi, bo jednak są takie obszary, myślę, w życiu naszym codziennym, które powinny być wyłączone z tej polityki. Powinniśmy wszyscy usiąść, zastanowić się, jak rozwiązać przede wszystkim dla pacjentów, czyli dla mieszkańców, aby ta służba zdrowia była jak najbardziej skuteczna. Ja nie jestem zwolennikiem, i to mówię otwarcie, zresztą też mówiłem na spotkaniach z kolegami, tej propozycji, tej ustawy, która jest przygotowana moim zdaniem, opierając się przede wszystkim na specjalistach z tego rynku zdrowia, którzy się tym zajmują. Wskazują tam wiele zagrożeń, które mogą z tego wynikać, o których tutaj już mówili moi przedmówcy. I boję się, żeby się nie okazało, że po raz kolejny podejmiemy próbę naprawy, która sama w sobie jest dobrym pomysłem, natomiast będzie źle zrealizowane. Tylko dodam po raz kolejny do tego, że Ministerstwo Zdrowia to jest chyba jedyne ministerstwo, gdzie nie ma żadnego polityka. Są tam zatrudnieni na funkcjach ministerialnych, wiceministerialnych osoby, które zostały tam zaproszone z rynku, czyli specjaliści fachowcy. Założenia, fachowcy, którzy są w tym zdrowiu od wielu, wielu lat i powinni wiedzieć, o czym mówią i co piszą. No niestety te pensje, czy też wynagrodzenia są takie, a nie inne w służbie zdrowia. Dodam tylko do tego, że my cały czas mamy niedobór w służbie zdrowia lekarzy, niedobór pielęgniarek i o tym musimy pamiętać. I trzeba szukać takich rozwiązań, które faktycznie będą bezpieczne. Natomiast też mam obawę, że przy wprowadzeniu tej ustawy może być duży odpływ lekarzy do prywatnej służby zdrowia. Aczkolwiek znowu z drugiej strony prywatna służba zdrowia nazywana jest prywatna, bo nie jest samorządowa, nie jest uniwersytecka, nie jest państwowa, a de facto też czerpie z Narodowego Funduszu, środki Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest prywatna, ale też mieszkaniec może korzystać tam z opieki medycznej za darmo, także to musimy o tym, czy tam bezpłatnie.
1: Wygląda na to, że żaden rząd nie był sobie w stanie poradzić ze służbą zdrowia.
0: Nie, niestety, że ta służba zdrowia jest taki gorący kartofel, który jest z rządu na rząd przerzucany i no ja nie przypominam sobie rządu, który potrafiłby rozwiązać to w sposób na tyle zadowalający, że nie byłoby nigdy zastrzeżeń.
1: Dziękuję panom za te wszystkie komentarze. Przypomnę, że gośćmi Politycznego Poniedziałku w Radiu Łódź byli Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Makowski, Nowa Lewica oraz Łukasz Świątek, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Słuchasz Radio Łódź.
5: Reklama.
4: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
5: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
8: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
15: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
16: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
15: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
8: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
18: Awaria pod Skierniewicami, pociągi opóźnione nawet o ponad godzinę. Remontowa kumulacja na łódzkich Bałutach, nowe utrudnienia na trzech ulicach. Więcej zakażeń COVID-19. Sanepid mówi o początku sezonu infekcyjnego. Temperatura maksymalna do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ponad godzinę mogą być opóźnione pociągi na trasie Warszawa-Skierniewice. PKP Intercity informuje o utrudnieniach spowodowanych awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Radziwiłłów Mazowiecki. Rafał Wilgusiak z PKP PLK podkreślił, że nie wszystkie elementy sterowania ruchem zostały naprawione, dlatego występują opóźnienia pociągów.
19: Dzisiaj o godzinie 5:11 na trasie Skierniewice-Warszawa w rejonie przystanku Radziwiłłów Mazowiecki wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ze względów bezpieczeństwa Bezpieczeństwa konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów. Na miejsce skierowano zespół techniczny, który usunął główną usterkę o godzinie 6.24. Tym samym przywrócono ruch pociągów.
18: Do odwołania na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia Skierniewice obowiązuje wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i kolei mazowieckich. Informacje o opóźnieniach i odwołanych pociągach są dostępne na portalu pasażera pkp.plk. Kolejne remonty i kolejne utrudnienia dla łodzian. Od dziś wystartował zasadniczy etap prac na ulicy Lutomierskiej, a to oznacza zmianę organizacji ruchu. Miasto zapowiadało na dziś rozpoczęcie kolejnych prac wzdłuż ulicy Północnej, to samo centrum Łodzi. Utrudnieniom powodowanym przez remonty przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas, który jest właśnie przy jednej z remontowanych ulic. Dzień dobry Seweryn, powiedz proszę, co od dzisiaj się zmienia?
13: Jestem właśnie przy ulicy Północnej i choć od dziś utrudnienia miały pojawić się tu na kolejnym odcinku, od Sterlinga do Wierzbowej, to prace prowadzone są jedynie na wcześniej rozpoczętym etapie remontu. To oznacza, że ruch dla kierowców się nie zmienia, choć od dziś objazdami pokierowano autobusy linii 57, 85 i 87. Nowe utrudnienia pojawiły się za to na Lutomierskiej. Ta na remontowanym odcinku między Klonową a Czarnkowską stała się od dziś jednokierunkowa. To oznacza, że objazdów będą musieli szukać kierowcy jadący od strony ulicy Zachodniej. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
18: Bardzo dziękuję. Nowe utrudnienia od dziś pojawiły się także na Starych Bałutach. Wszystko przez remont ulicy Łagiewnickiej, gdzie rozpoczęły się prace na odcinku między ulicami Wojska Polskiego a Zawiszy Czarnego. Przejazd możliwy jest tylko w kierunku Placu Kościelnego, a dodatkowo drogowcy zablokowali także wlot w ulicę Joselewicza i Berlińskiego.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Zbliża się sezon grypowy. Wkrótce przychodnie w Łódzkiem mogą zacząć się zapełniać pacjentami. Jednak do wielu przychodni trudno się dodzwonić, o czym informowaliśmy już w Radiu Łódź. Mieszkańcy, żeby umówić się na badania, muszą iść do przychodni osobiście i często stać w kolejce. NFZ zapowiada kontrolę. Jednak odpowiedzialny za ochronę zdrowia w Łodzi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek zapewnia, że problem ten nie dotyczy miejskich placówek.
21: My postawiliśmy na nasze call center, czyli mamy też system zautomatyzowany, mamy system w oparciu o ludzi, tak żeby móc zapisać się poprzez dzwonienie pod jeden numer. Czy pojawiają się sytuacje, gdzie mieszkańcy nie mogą się dodzwonić? Na pewno, bo to rachunek prawdopodobieństwa nie wskazuje.
18: Jednak jak zaznacza gość Radia Łódź, są to przypadki rzadkie. Wiceprezydent Wieczorek jednocześnie zachęca łodzian do szczepień. W przychodniach i aptekach są już szczepionki przeciw grypie i COVID-19. A widać już zwiększoną aktywność wirusa SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Tak mówił w Polskim Radiu Katowice Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr Grzegorz Chudzik.
22: COVID przebiega troszeczkę inaczej, łagodnieje, natomiast w tym momencie zbagatelizowany powoduje to, że rozsiewa się w sposób znakomity. Dlatego, że mając te objawy, nie izolujemy się w warunkach domowych, idziemy do pracy, siejemy tym wirusem na prawo i lewo, a naprawdę zarazić się bardzo łatwo.
18: Od 2 tygodni już można zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.00.
23: No taki poniedziałek da się lubić, od rana sporo słońca i to słońce ma nam towarzyszyć przez cały dzień. Zachmurzenie w całym regionie niewielkie, a miejscami, tak jak nad naszą rozgłośnią na przykład, niebo bezchmurne. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, na takie wskazania jeszcze czekamy. Na razie warto zarzucić na siebie coś cieplejszego przed wyjściem z domu, ale w ciągu dnia będziemy pewnie chodzić w krótkich rękawkach. Marcin właśnie sprawdza. Czy faktycznie ta prognoza się zgadza? Otwiera okno i zaraz sprawdzi, czy faktycznie tak jest. Biometr mamy dzisiaj korzystny, także same dobre informacje w ten poniedziałek.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: No to wraca już za okna. Na jaki deszcz?
2: Bo tam jest taka chmurka mała.
1: Aha, Marcin zobaczył małą chmurkę, już straszy deszczem, ale spokojnie.
3: Nie ma
1: deszczu
3: co trenować.
1: Dzisiaj nie będzie. Sprawdziłam wszystkie możliwe prognozy pogody i będzie słońce nie tylko dzisiaj. Przez cały tydzień ma być tak słonecznie.
3: Jak my to wytrzymamy?
1: Nie wiem.
3: Prognozy pogody będą nudne. Cały czas słonecznie i ciepło.
1: Fantastycznie.
3: Co to, lato?
1: Niech to trwa.
3: No dobrze, skoro tak, to tak.

0: Doobie Brothers w Radiu Łódź na zegarze 10 minut po godzinie 10. Tak się złożyło. Dzisiaj jak usłyszałem Marcina Pośpiecha przed 8, nie wiem czy miałeś okazję słuchać, to trochę się zastanawiałem jak bardzo się spóźnię. Mm-hmm. Bo to jest taka informacja, która mocno rano podnosi ciśnienie. Jedziesz sobie spokojnie do pracy, słuchasz sobie radia i Marcin Pośpiech mówi, jest minuta do 9.
1: A ty wiesz, że o 9 zaczynasz program.
0: Tak. I jesteś jeszcze daleko od mikrofonu i to nawet bardzo. Ale później Marcin szybko się poprawił, bo powiedział, że jest 8. Widocznie w międzyczasie czas został przestawiony.
1: Coś się zmieniło. Ale to jeszcze nie zmiana czasu. Swoją drogą ciekawe, kiedy ta zmiana czasu.
0: No jak
1: to
0: chyba jakoś w październiku. Ostatni weekend października zazwyczaj to tak to trochę. Bywa chwilkę.
1: Ale my wracamy, no też przenosimy się w czasie. Mhm. Wracamy
0: podróże
1: do
0: w czasie.
1: Weekendu.
0: Nowy program Radio Łódź.
1: Light Move Festival, bo dostaliśmy już parę maili, co tam Marcinie udało.
0: Byłam z rodzinką, to znaczy nie, że ja byłam, tylko pani Agata napisała, że była z rodzinką na Light Move Festival. Byli również w Parku Staromiejskim i co się najbardziej podobało? Oczywiście
1: żabki.
0: Nasza instalacja. Nie no, żartuję. Pani Agata napisała, że pchełki.
1: Pchełki. To zwane... te pchełki, o których dzisiaj opowiadałeś, tak, one... a których ja nie zauważyłam.
0: Tak, ja też ich nie zauważyłem. Ja później, na szczęście są różnego rodzaju te platformy takie, które pokazują krótkie filmiki tych, którzy odwiedzali.
1: I... Ale to słuchaj, ciekawe jest, bo byliśmy tam prawie 3 godziny prowadząc program, no bo przed, chwilę po.
0: Ale pchełki jakoś... były z drugiej strony tramwaj. Tramwaj nas zasłonił.
1: To dlatego. No ja myślałam, że one były gdzieś blisko nas. Pan Piotr też napisał w sprawie Light Move Festiwalu. Też bardzo mu się festiwal podobał i odwiedził również naszą strefę. Fajna energia i dużo się działo.
0: A ty tańczyłaś u Kamila?
1: Pan Piotr. Ja tańczyłam i u Kamila, i tańczyłam przed naszym LED-em, także pobawiłam się trochę. Mam nadzieję, że ci, którzy odwiedzili naszą strefę również. Wydaje mi się, że naprawdę ten LED zrobił fajne wrażenie na ludziach, bo to było coś zupełnie innego. Interaktywna wizualizacja. W żadnym innym miejscu chyba takiej interaktywnej wizualizacji nie było.
0: Powiedzmy tym, którzy nie byli, niech żałują bardzo.
1: Ale nie muszą aż tak bardzo żałować, bo jak wejdą w nasze social media i na Facebooka, i Instagram, i TikTok, na każdej z tych platform znajdziecie państwo relacje z tego wydarzenia. Także jeżeli ktoś nie był, to można sobie zobaczyć. Można też na naszym portalu radiołódź.pl pooglądać zdjęcia Sebastiana Szwajkowskiego. Marcin, w dzisiejszych czasach to wcale nie
0: trzeba. To ja mam jeszcze taką propozycję dla ciebie jako królowej social mediów naszych radiowych.
1: Tak.
0: Przygotuj taką instalację, żeby jak ruszasz się przed smartfonem, to żeby tam się ruszało. Tak jak
1: Pomyślę.
0: To dzieła.

0: Warto dzisiaj do nas te maile pisać.
1: Tak, warto, bo są nagrody.
0: Warto, bo mamy nagrody. Ja tylko przypomnę, że podwójne zaproszenie do kina i podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki. Studio Małpa Radio Łódź.pl. Proszę się dzielić wrażeniami z Lightmove Festiwalu.
1: Chyba, że z jakiegoś innego festiwalu, to proszę bardzo, albo z jakiejś innej okazji można dzielić się wrażeniami. Na przykład dzisiaj jest Światowy Dzień Jabłka.
0: Tak, dziękuję. Marcin mi właśnie przyniósł jabłuszko. Jabłka są podobno bardzo zdrowe. Jakbyś jadł jedno jabłko dziennie...
1: Albo Światowy Dzień Golonki.
0: To ja wychodzę. Wiesz, to ugryź już to jabłko, Marcin, a my wrócimy do muzyki.

0: Autopromocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
3: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Fachowe porady ekspertów.
5: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
4: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
6: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
4: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
9: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Ja tylko chciałam odesłać bardzo szeroki uśmiech, który właśnie u mnie wywołaliście, pisze do nas pan Tomasz. Najpierw Mrozu, później moje ukochane Nothing But Thieves. Oba koncerty w Łodzi już wkrótce, na oba się wybieram. Już myślałam, że o nas chodzi.
13: Nie, gdzie? O nas.
1: No ale to muzycznie to jeszcze, wywołaliśmy
13: uśmiechy. To
1: jeszcze
13: tylko uśmiechy. Dodam, że pani Dorota była i odwiedziła nas w Parku Staromiejskim. Wpadła na przystanek Radiość, który to instalacja zdecydowanie robiła robotę i rozświetlała jesienny wieczór. A pani Dorocie także podobał się tramwaj imprezowy i świetlne instalacje w parku miały niesamowity klimat. Ledowa no można... babcia Dorotka, tak się pani Dorota podpisała.
1: No i można dzielić się właśnie takimi refleksjami, takimi podpisami.
13: A nagrody czekają.
1: Studio@radiołódź.pl.

0: Kiedyś to podobno była taka piosenka o witaminkach różnego rodzaju.
1: Zaśpiewasz?
0: Na pewno tego chcesz?
1: Nie wiem.
0: No to...
1: Sprawdźmy.
0: Nie, lepiej nie będziemy sprawdzać. Witamina D. Słońce jest? Witamina
1: jest.
0: D?
1: Tak.
0: No.
1: A brałeś witaminkę D, czy właśnie będziesz tak naturalnie się...
0: To ja sobie wyjdę tutaj przez okno.
1: Przez okno, wystaw głowę i wtedy ta witamina D będzie tak w ciebie wchłaniać się. Jak to powiedzieć?
0: No może trochę poważniej teraz, co?
1: No bo będzie poważnie,
0: no,
1: dobra.
0: O witaminie D. To
1: o witaminie D.
0: Proszę bardzo.
2: Zdrowym być.
3: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie, a ponieważ z dnia na dzień coraz krótsze są te nasze spotkania ze słońcem, chyba pora zapytać o kwestię witaminy D. Witamina słońca, tak też jest nazywana ta witamina. Dlaczego jest tak ważna, jak ją uzupełniać, bo chyba właśnie przyszedł na to czas. O tym dzisiaj opowie doktor habilitowany Izabela Michałus, pediatra, neonatolog, profesor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor.
3: Jesienny czas, czy to jest ten moment, kiedy powinniśmy rzeczywiście zadbać o suplementację witaminy D?
4: Oczywiście od lat już mówimy o tym, że witamina D jest bardzo ważna dla wielu narządów i układów i dlatego wiemy też, że wtedy, kiedy potocznie mówiąc słońce jest, tak jak pani redaktor powiedziała, trochę krócej, to musimy tą witaminę uzupełniać. Nie do końca to jest tak, jak powiedziałam, ponieważ są różne sytuacje, kiedy odstępujemy od takiego typowego schematu podawania witaminy D. Niemniej jednak utarło się już, że w tym okresie jesiennym, zimowym i wczesnej wiosny suplementacja witaminy D, taka profilaktyczna, jest niezbędna w każdym wieku.
3: Kiedy może się okazać, że tej witaminy D nam brakuje? Jakie to są sygnały, które przekazuje nam organizm?
4: Generalnie witamina D wpływa przede wszystkim na układ kostny, na układ mięśniowy. Jeżeli zauważymy u swojego dziecka czy u siebie, bo też to dotyczy dorosłych, objawy typu bóle kostne, kiedy pojawiają się jakieś niewyjaśnione złamania, wtedy kiedy czujemy się zmęczeni po prostu, osłabiona siła mięśniowa, mamy gorszą tolerancję wysiłku, powinniśmy pomyśleć o tym, zwłaszcza jeżeli nie suplementowaliśmy do tej pory witaminy D, że tutaj w tym zakresie mogą wystąpić jakieś deficyty.
3: Jeżeli chodzi o wartość witaminy D, jaką powinniśmy posiadać, gdybyśmy na przykład zdecydowali się na to, żeby przeprowadzić takie badanie, jakie to są wartości?
4: Między 30 a 50 nanogramów na decylitr to jest najlepszy zakres, gdzie ta witamina działa najlepiej. Oczywiście niewielkie wahania plus minus 10 nanogramów są dopuszczalne, ale staramy się w tych wartościach trzymać i wtedy mamy pewność, że ta witamina D będzie tak działać, jak powinna.
3: W momencie, kiedy zaczyna się jesień, zaczynają się różnego rodzaju przeziębienia i też mówi się coraz częściej o tym, że ta witamina D to jest taka witamina, która wspomaga również naszą odporność.
4: Ogólnie rzecz biorąc, mówi się też o właśnie takim działaniu pleiotrofowym witaminy D, czyli wieloukładowym. To, co nam się kojarzy, kości, mięśnie, to nie do końca tylko to, ponieważ powstało w kilkadziesiąt lat wstecz mnóstwo różnych badań, na co ta witamina działa. I między innymi dowiedziono w różnych badaniach, choć one są też podważane, ale mówimy, że działa na układ immunologiczny, wspierając go, wspomagając i w ten sposób zapobiegając występowaniu infekcji. Oczywiście nie na 100% zapobiega infekcjom, natomiast ten układ jest wspomagany i rzadziej wtedy te infekcje występują.
3: Jak organizm przyswaja witaminę D?
4: Generalnie witamina D syntetyzowana jest ze skóry pod wpływem promieniowania słonecznego i jest również w pożywieniu. Tak, dostarczamy ją sobie z pokarmem. Oczywiście w warunkach polskich zarówno jedna, jak i druga droga jest mocno deficytowa. Po pierwsze dlatego, że nasłonecznienie w warunkach polskich jest tak naprawdę efektywne w odpowiednim czasie, w godzinach tylko od maja do września. Natomiast w pozostałe miesiące kąt padania promieni słonecznych na skórę jest taki, że po prostu ta skóra nie syntetyzuje nam odpowiedniej ilości witaminy D i stąd występują te niedobory w tym okresie. Z drugiej zaś strony nasza dieta też jest uboga w witaminę D. Nie spożywamy owoców morza, nie jest to taka dieta jak śródziemnomorska, raczej zupełnie inne dominują pokarmy, takie, które nie są bogate w witaminę D. Więc możemy powiedzieć, że jedno jak i drugie źródło w warunkach polskich nie spełnia swojej roli. roli.
3: Dermatolodzy zawsze zwracają uwagę na to, czy nie lepiej jednak stosować kremy z filtrem i tę witaminę D suplementować. To jak to w końcu jest z tym słońcem? Czyli słońce czy suplementy?
4: Proszę Państwa, mamy rekomendacje w Polsce, które uwzględniają wszystkie te sytuacje. Dlatego też w rekomendacjach jest zarówno powiedziane, że jeżeli pacjent jest nasłoneczniany odpowiednio w tych miesiącach letnich, to może robić przerwę. Niemniej jednak tendencje są takie, żeby stosować kremy z wysokim filtrem UV. Rekomendacje również uwzględniają tę sytuację, mówiąc, że wtedy suplementujemy witaminę D cały rok bez przerwy. Jeżeli Państwo macie wątpliwości, należy to skonsultować ze swoim lekarzem, pediatrą czy internistą, który te rekomendacje powinien znać. Także jeżeli stosujemy kremy z filtrem, oczywiście dobrze, jest to protekcja nowotworów skóry i wtedy musimy pamiętać, że ta witamina D podawana jest bez przerwy letniej.
3: I tutaj też taka chyba bardzo ważna informacja dla wszystkich Państwa, ponieważ ta dawka witaminy D, która jest przyjmowana przez pacjenta, też dobrze by było, żeby była uzgodniona z lekarzem, ponieważ zbyt duża ilość witaminy D w organizmie też ma swoje niedobre strony.
4: Tak, widzimy takie tendencje, że pacjent czasami zwiększa sobie podaż witaminy D, nie konsultując z lekarzem i okazuje się później, że pojawiają się jakieś niepokojące objawy. Różnego rodzaju zaburzenia łaknienia, podwyższa się poziom wapnia, sprzyja to kamicy układu moczowego. Dlatego też suplementujmy dawkę zgodnie z rekomendacjami, dawkę profilaktyczną, a tylko jeżeli lekarz wykona badanie, bo są jakieś niepokojące objawy i rozpozna niedobór witaminy D, to upoważnia nas do tego, żeby tą dawkę odpowiednio zwiększyć w zależności od tego poziomu.
3: Dzieci, to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ ten brak witaminy D może prowadzić do poważnych powikłań, z którymi potem właściwie człowiek funkcjonuje przez całe życie. Mowa między innymi o krzywicy.
4: Tak, no oczywiście nie widzimy już takiej pełnoobjawowej krzywicy w tej chwili, od kiedy wprowadziliśmy profilaktykę niedoboru witaminy D, ale są osoby, które nie stosują się do tych zaleceń i jednak okazuje się, że u dzieci wystąpią takie klasyczne objawy krzywicy, czyli miękkie kości czaszki u malutkich dzieci, zaburzenia budowy kości, deformacje kostne, mogą się właśnie pojawić złamania i te bóle są naprawdę bardzo charakterystyczne, bóle kończyn dolnych, przede wszystkim u dzieci, takich właśnie niedoborowych, więc jeżeli Państwo nie suplementowaliście pacjentowi, dziecku witaminy D i pojawią się takie bóle kostne, warto zawsze o tym pomyśleć, że jest to ta przyczyna. Nie traktujmy wszystkich bólów kończyn dolnych jako bóle wzrostowe.
3: I jeszcze informacja w związku z seniorami, ponieważ tutaj z kolei temat osteoporozy, która zresztą może pojawić się już w okresie na przykład u kobiet menopauzalnych.
4: Oczywiście w każdym wieku witamina D, nawet mówi się, że u tych seniorów, takich zupełnie starszych ludzi, też witamina D nie jest dobrze syntetyzowana przez skórę, pojawiają się czasami zaburzenia wchłaniania różnych pierwiastków mineralnych, witamin, także tam dawki witaminy D u seniorów są wyższe, ale też należy to uzgodnić z lekarzem i stosujmy leki przeznaczone dla ludzi. Nie musi to być lek, może to być suplement diety, natomiast nie stosujmy leków dla zwierząt, bo takie są też pomysły.
3: Doktor habilitowany Izabela Michałus, pediatra i neonatolog. Pięknie dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję bardzo.

A rozmawiała Monika Borysow-Dudowicz. Relacje, informacje także na naszej stronie radiołódź.pl. Tam także audycje archiwalne. Zapraszamy serdecznie.

0: Nosowska w Radiu Ć. Sosu chaosu wyrwać się, powtórz.
1: Sosu chaosu wyrwać się.
0: Powtórz.
1: Ale już powtarzałem.
0: No ładnie, ładnie. Nadajesz się do radia.
1: Tak? Mhm. Dziękuję bardzo. Niezmiernie się cieszę. Dlatego przyszedłem dzisiaj rano o 9:00, choć o 9:00 według Marcina byłem gdzieś tam jeszcze daleko.
0: No ale na szczęście dotarłeś. Coś o meczu chciałeś, słyszałem,
1: tak,
0: porozmawiać?
1: Kompletnie nie znam się na piłce nożnej.
0: No tak jak ja.
1: To sobie porozmawiamy. Co łączy polskich piłkarzy, truskawkę i wkrętarkę?
0: No powiem ci, ciekawa zagadka.
1: Tak.
0: Nie mam pojęcia.
1: No to tak, to grają dzisiaj w Szwecji.
0: Tak.
1: A w Szwecji wiadomo, bez wkrętarki to nic nie skręcisz.
0: Aha.
1: Prawda?
0: No prawda, skoro tak mówisz.
1: I grają na Strawberry Arena.
0: O, patrz. Mówię, jaki ty bystry,
1: tak,
0: jesteś, Marcin.
1: Sprawdziłem, mówię, zobaczę, co to jest ta Strawberry Arena. Jak to wygląda?
0: Czy
1: to
0: jak chociaż... truskawka?
1: No właśnie nie.
0: W kształcie truskawki?
1: Nie,
0: to czemu
1: no,
0: się tak nazywa?
1: Szare jest, zobacz. Tutaj jest na zdjęciu. O, właśnie zniknęło. Jest szare.
0: No to, to nie wygląda zupełnie jak truskawka. Dlaczego tak się nazywa?
1: Będziemy sprawdzać. Chyba,
0: będziemy
1: że ktoś
0: sprawdzać.
1: Ze słuchaczy wie, to
0: a może
1: napisać.
0: Ja wiem. Może nasi piłkarze będą za truskawki przebrani.
1: A że niby na czerwono?
0: No, ta czapka Małgosia Błażewicz, nie wiem, czy pamiętasz, ona ma taką czapkę truskawkową. Ona w tym maczała palce na
1: bank. Bo ona uwielbia truskawki, z tego co kojarzę.
0: Ale za piłką nożną chyba nie przepada.
1: Jest wielką fanką truskawek.
0: Tak. No dobrze, to oni dzisiaj grają, ale to jest jakiś ważny mecz?
1: Znaczy, wiesz, dla polskiej reprezentacji i polskich kibiców każdy jest ważny, nawet na pietruszkę. Na Strawberry Arena.
0: A tymczasem
1: nasi siatkarze
0: zdobyli Mistrzostwo Europy.
1: No i właśnie.
0: Dobrze mówię.
1: Tak, już widziałem takie filmiki, różnego rodzaju porównanie piłki nożnej z siatkówką, gdzieś pojawiają się
0: ja
1: w mediach.
0: Ja tego nie rozumiem.
1: Ale czy siatkówki?
0: Nie rozumiem tego, że nie jaramy się tym tak mocno.
1: Jak to nie?
0: Tą siatkówką, jak tą piłką nożną.
1: Jak to nie?
0: No ja myślę, że nie.
1: Ale powinniśmy.
0: Ja myślę, że gdyby w piłce nożnej, gdybyśmy zdobyli takie mistrzostwo, to by była po prostu...
1: Z miesiąc wolnego w zakładach pracy.

0: to promocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, tą muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
9: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavere. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie. Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
11: Dzień dobry. Utrudnienia na kolei. Uważać muszą pasażerowie pociągów na trasie Warszawa-Skierniewice. Coraz bliżej rozbudowy autostrada 2 między Łodzią a Warszawą. Są utrudnienia dla kierowców. Będzie druga tura wyborów prezydenta Krakowa. W pierwszej 36% kontra 30%. W pogodzie lato do 22 stopni i bezchmurne niebo. Utrudnienia na kolei. Pasażerowie pociągów na trasie Warszawa-Skierniewice muszą liczyć się z godzinnym opóźnieniem z powodu awarii. Na miejscu jest nasz reporter Damian Grosicki.
12: PKP Intercity poinformowało o awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Radziwiłłów Mazowiecki. Miało do niej dojść po godzinie 5. Przez ponad godzinę ruch pociągów był wstrzymany, by technicy mogli uporać się z urządzeniami sterowania ruchem. Wszystko zostało naprawione po godzinie 6. Do odwołania na odcinku Skierniewice, Warszawa Wschodnia, Skierniewice obowiązuje wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i kolei mazowieckich.
11: A na portalu pasażera można sprawdzić informacje o ewentualnych opóźnieniach czy odwołanych kursach swoich pociągów. Przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą już powodują utrudnienia dla kierowców. W rejonie węzła Wiskitki na A2 pojawiły się zwężenia i ekipy budowlane. Podobnie jest przy węźle Mszczonów Północ na drodze S8. Drogowcy przebudują też skrzyżowanie na obwodnicy Sochaczewa, żeby przygotować drogi na większy ruch podczas poszerzania A2. Więcej informacji na ten temat ma reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Kierowcy już teraz muszą liczyć się ze zwężeniami m.in. na dojazdach do ronda przy węźle Wiskitki między autostradą, drogą krajową nr 50, a drogami lokalnymi. Utrudnienia są też przy węźle Mszczonów Północ na drodze S8, gdzie przebudowywane są ronda na połączeniu z krajową 50. Podobne prace prowadzone są na dwóch ważnych skrzyżowaniach obwodnicy Sochaczewa, przecięciu obwodnicy z ulicą Żyrardowską i w Kuznocinie. Kierowcy muszą tu liczyć się ze zwężeniami i ograniczeniami w przejeździe. Wszystko ma przygotować okoliczne drogi na zwiększony ruch, gdy A2 trójka będzie rozbudowywana. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: A prace przygotowawcze mają zakończyć się pod koniec tego roku. Rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą obejmie 92 km trasy i ma zwiększyć przepustowość. Na czas prac ruch ma być utrzymany w obu kierunkach.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą walczyć w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wygrał wczorajsze głosowanie, otrzymał nieco ponad 36% głosów. Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska natomiast zdobyła prawie 30% głosów. Wybory komentują politycy, których opinię zebrała Klaudia Wróblewska.
14: Zdaniem polityków zwycięstwo Łukasza Gibały w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie to efekt jego wieloletnich starań o ten urząd. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślał w Polskim Radiu, że jeszcze nie można jednoznacznie przesądzić, kto wygra 11 października.
15: Dobra kampania senator Piątkowskiej dała jej bardzo dobry, zaskakujący wynik, jeśli chodzi o to, że nie była faworytem w tych wyborach. Gibała startuje po raz czwarty, więc zobaczymy.
14: Waldemar Buda z Rozwoju Plus uważa natomiast, że Monika Piątkowska może nie odrobić w ciągu 2 tygodni straty do Łukasza Gibały.
16: Tutaj przepływy głosów na pewno spośród kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, będą w większości na Gibałę, a mu niewiele brakuje.
14: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
11: Jest akt oskarżenia wobec byłego nauczyciela fotografii z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. Mężczyzna usłyszał zarzuty molestowania jednej z uczennic. Sprawą zajmuje się sąd rejonowy Lublin Zachód, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
17: Prokurator postawił mężczyźnie zarzut dotyczący przestępstwa opisanego w artykule 199 paragraf 2 kodeksu karnego. To jest nadużycie w stosunku zależności w celu doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub poddania innej czynności seksualnej.
11: W grudniu ubiegłego roku Marian M. został wydalony z zawodu nauczyciela. Mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. I na koniec ważne przypomnienie dla turystów. Lotnisko w Katanii na Sycylii kolejny dzień pozostaje zamknięte przez aktywność Etny. Z wulkanu wydobywa się chmura popiołu, która paraliżuje loty. Sytuację komplikuje także wiatr. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne w południe.
18: ...22 stopnie Celsjusza maksymalnie. Zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Słońce cały czas nas dogrzewa i będzie dogrzewać. Tyle słońca w całym mieście chciałoby się zaśpiewać. No jesień pięknie nas wita i wygląda na to, że będzie nas tak pozytywnie zaskakiwać jeszcze przynajmniej przez kilka najbliższych dni. Ciśnienie mamy dzisiaj wysokie, 1027 hektopaskali aktualnie. Nad Polską utrzymuje się wyż. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury w ciągu dnia, nawet do 25 stopni, ale noce i poranki będą naprawdę zimne, także trzeba się ubierać na cebulkę, drogi Marcinie.
19: Czyli skarpety i sandały.
18: Na przykład.
19: To jest jakieś rozwiązanie.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Jeszcze od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli od synoptyków. Dobra pogoda na pracę w ogrodzie.
2: O!
1: To idziemy do ogrodu popracować?
2: No to idziemy do ogrodu.
1: Ja to bym w ogrodzie popracował, tak żebym zrobił kawę i już.
2: O, dokładnie, miałam to powiedzieć, że jeżeli praca w ogrodzie, to dla mnie dokładnie tak wygląda. Kawka, jakaś huśtaweczka i ja mogę tak pracować w ogrodzie.
1: Czyli robimy studio plenerowe z naszego ogrodu radiowego.
2: No, myślę, że to jest świetny pomysł.

0: na kulturę.
1: I pojawiła się ona w studiu, jest nasza specjalistka od truskawek.
2: Małgorzata Błażewicz.
3: A wy znowu o tym samym?
2: Nie, tak, bo rozmawialiśmy akurat o tobie przed chwilą.
1: Tak, bo łączyliśmy truskawki z piłką nożną.
3: Piłka nożna z tego związku dla mnie bardzo okej, truskawki nie.
1: No to teraz będziesz musiała to jakoś przecierpieć, bo biało-czerwoni dzisiaj grają na Strawberry Arena w Sztokholmie.
2: I wymyśliliśmy, że muszą mieć tę twoją truskawkową czapkę na głowie.
3: To nie jest czapka, tylko peruka moja.
2: Peruka.
3: Droga.
2: Peruka truskawkowa.
3: Akurat wczoraj ją wyciągnęłam może z szuflady,
2: się,
3: więc...
2: Może się wybierzesz do nich, słuchaj, i zawieziesz im. Albo wyjdziesz z nimi na boisko.
1: Nie,
2: to
1: wystarczy,
2: by było
1: że wyślę im. Od razu musi jechać
3: tak,
1: tam.
3: Tak, nie będę jechała, bo jutro rano tutaj bym chciała być w Radiu Łódź, więc mogłabym nie zdążyć. Ale ja tutaj przyszłam z innymi informacjami,
2: no proszę
3: państwa.
1: Proszę bardzo.
3: Wybierzemy się teraz do Namibii i Botswany. A znaczy dziś to dokładnie o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi spotkanie z podróżnikiem Robertem Gądkiem. To jest także fotograf przyrody, autor książek, wielki miłośnik Afryki. Byliście w Afryce?
2: Nie.
1: Nie.
3: Nawet w Egipcie?
2: Nie.
1: Tam za ciepło jest.
3: A,
1: nie ma
3: tak.
1: Truskawek.
3: Podczas wydarzenia z cyklu Piąta Strona Świata zabierze publiczność do Namibii właśnie i Botswany i pokaże autorskie zdjęcia i filmy, opowie o pustyni Namib, czerwonych wydmach, dzikich zwierzętach, a także nocach pod afrykańskim niebem oraz chwilach, w których cisza i przestrzeń stają się najważniejszą częścią podróży. I to jest pokaz dla osób kochających przyrodę, fotografię i dalekie podróże. To moglibyście się wybrać. Od razu powiem, 17...
2: A ty byłaś w Afryce, Małgorzata?
3: Byłam w Egipcie. 17...
1: To nie to samo?
3: 28 września, czyli dzisiaj. Zapraszam bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie tutaj cicho-cichutko Ignacego Karpowicza. To temat pierwszego po wakacjach spotkania dyskusyjnego klubu książki w Bibliotece Otwartej w Łodzi. To przewrotna, pełna ironii saga autora, który ma na koncie paszport polityki i wielokrotne nominacje do Nagrody Literackiej Nika. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 17 właśnie w Bibliotece Otwartej przy Narutowicza 8/10. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy i karta biblioteczna, a egzemplarze książki można wcześniej oczywiście wypożyczyć w bibliotece.
1: A do Afryki to bardziej na kartę czy na ten paszport?
3: Bardziej na paszport.
2: Cicho, słyszałeś przed chwilą.
3: Czy jesteście może fanami Marvela? Uniwersum Marvela?
1: Oczywiście, tak.
3: No, czyli Paulina nie bardzo. A kto jest twoim ulubionym bohaterem? Marcin?
1: Nie wiem.
3: Taki właśnie
2: taki
3: z ciebie
2: właśnie
3: fan. Jak bardzo świat Marvela i DC przypomina naszą rzeczywistość. O tym będzie można posłuchać jutro w łódzkiej Mediatece Memo podczas spotkania z cyklu Zapisane w chmurach. A prelekcję poprowadzi Jakub Stępień, naukowiec z Uniwersytetu Łódzkiego i znawca komiksów superbohaterskich. Opowie o tym, jak twórcy Marvela i DC budują swoje uniwersa i w jaki sposób przenoszą do nich elementy prawdziwego świata, kultury i debaty publicznej.
1: Kajko i kokosz, nie?
3: Muszę się z wami podzielić wspomnieniem, jak byłam na którejś tam części Avengersów, no dokładnie tej, w której Iron Man umarł, to tak płakałam w kinie, że nikt tak nie płakał.
1: Do dzisiaj było słychać.
3: Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 18 w Mediatece Memo przy Moniuszki 5 i wstęp jest bezpłatny. Jacek i Placek wracają na scenę łódzkiego teatru Lalek Arlekin. O dwóch takich, co ukradli księżyc.
1: Coś o jedzeniu musiała dać.
3: To współczesna, rozśpiewana wersja znanej powieści Kornela Makuszyńskiego. Bohaterowie wyruszają w podróż po Złoty Księżyc, ale po drodze spotykają postaci i przeżywają przygody, które ich całkowicie zmieniają. Najbliższe spektakle w Arlekinie zaplanowano 29 i 30 września, także 1 października. A propos jedzenia, to będzie weekend koreański w Łodzi w październiku. Ale to pewnie jutro.
1: Jaki to ma związek z Jackiem i Plackiem?
3: Z jedzeniem ma związek. Łódzka premiera spektaklu Mentalista. Twój umysł stanie się sceną już 24 października w Teatrze Szwalnia. Radek Hoffman zaprasza na interaktywne widowisko łączące psychologię, iluzję i opowieść. Publiczność nie będzie tu jedynie obserwatorem. Myśli, decyzje i wspomnienia widzów staną się częścią przedstawienia. Początek łódzkiej premiery o godzinie 19, 24 października w Teatrze Szwalnia. A kolejne wiadomości kulturalne jutro po godzinie 11. Zapraszam.
2: Bardzo.
1: Ale tak Paulinę wyciąć, tak Kuba się bardzo pospieszył. To teraz możesz powiedzieć.
2: Słuchawki już zdjęłam.
1: No to możesz powiedzieć cokolwiek i tak nie będzie.
2: Ja chciałam podziękować tylko Małgorzacie, że nas tak tutaj uraczyła kulturalnymi wiadomościami pięknie.
1: No to istny zachwyt teraz przed nami. Thank you.

0: Marcin, otwierasz, zamykasz te okna, no zdecyduj się.
1: Bo żeby ćmy nie wleciały.
0: A propos ciem, już wiem jak się odmienia. A propos ciem. Bo nie ćmów. Nie,
2: no bo to chyba normalne, prawda? Bo jest ciemno, to jest ciem.
0: No dokładnie. No. Pani Joasia do nas napisała bardzo fajnego, długiego maila, więc w całości go nie przetoczymy, ale opowiada o tym, jak...
2: Będziemy czytać w odcinkach.
0: W odcinkach, jak próbowała wyciągnąć męża na Lightmove Festival.
2: To nie jest
0: i udało
2: łatwe
0: jej się to, ale poczuła się właśnie potem, jakby była gdzie?
2: Gdzie?
0: Na zlocie?
2: Ciemów.
0: Na zlocie ciem. Wygląda na to, że faktycznie wszyscy wpadli na ten pomysł, żeby wybrać się na Lightmove. No rzeczywiście były tłumy, bo my z Marcinem też w piątek mieliśmy okazję
2: i to przez nas był ten tłok?
0: To obserwować. Między innymi przez nas, no bo przecież my też byliśmy.
2: Zajęliśmy część parku.
0: Zajęliśmy część parku staromiejskiego. Drugiego dnia pani Joasia, wracam jeszcze do tego maila, wybrała się z mężem, to znaczy namówiła męża, żeby wybrał się z nią w kolejne takie dość mocno uczęszczane miejsce. No i tak sobie trochę u tego męża, jak to się mówi ładnie, zabrakło mi słowa.
2: Zaplusowała?
0: Zaplusowała odwrotnie.
2: Mhm. Czyli zaminusowała.
0: Zaminusowała i tak chciałaby dostać jakąś nagrodę, żeby męża gdzieś zabrać. No zastanowimy się, prawda Marcinie?
2: Tak, oczywiście będziemy się zastanawiać, tylko nie wiem, czy mąż będzie chciał pójść.
0: No nie wiadomo, czy go wyciągnie tym razem. No zobaczymy. W każdym razie przypominamy, studio@radiołódź.pl można do nas pisać różne historie, nie tylko dotyczące Lightmove Festiwalu. Wszystkim możecie się państwo z nami podzielić.
2: Na przykład może ktoś intensywnie oglądał mecz siatkówki.
0: Na przykład.
2: Finał. To też może.
0: Albo na przykład obstawia jakiś wynik dzisiejszego meczu Polaków ze Szwecją, Szkocją. Z kim to grają?
2: Ze Szwajcarią albo jeszcze z innymi. Też
0: no
2: na
0: szy. Też na szy. I cóż, że ze Szwecji.
2: Mhm. Smacznego klopsiki dzisiaj na obiad poproszę.
3: Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan.

0: Radio Łódź nadaje rytm.
1: Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23 na naszej antenie.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Głos numer 1 Paulina Klimas-Stasiak.
9: I głos numer 2 Marcin Mendelbaum. Zajrzałam sobie do kalendarza świąt nietypowych. Mm-hmm. Lubię tam zaglądać, mm-hmm. bo dzisiaj oprócz Światowego Dnia Jabłka mamy też Międzynarodowy Dzień Tajniaka.
8: To ja skoczę po okulary, żeby było bardziej tajniakowato.
9: Dobrze, skocz po okulary, ale mamy też Światowy Dzień Wścieklizny.
8: A to sugerujesz coś?
9: Nie, nic nie sugeruję. Natomiast nie wiem, czy kiedykolwiek czytałeś przysłowia na tej stronie.
8: Zdarzało mi się, ale...
9: To ja ci przeczytam.
8: Już, no lecimy, dajesz.
9: Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława.
8: A, Wacława, no i... sława.
9: A w polu pustki, w domu sława. Ja czasem zupełnie nie rozumiem.
8: Ja tylko znam jedno przysłowie, ono pasuje na każdy dzień, tylko nie wiem, czy Hieronim ma codziennie imieniny. Na świętego Hieronima zima jest albo nima.

0: Tak na wieczór prawie
1: no
0: ta
1: właśnie,
0: piosenka.
1: Właśnie, tak.
0: Teddy Swims, gdyby ktoś nie wiedział.
1: Perfect
0: ktoś...
1: Man.
0: Dobrze, niech tak będzie. Pani Beacinka do nas napisała.
1: O, co tam pani Beacinka?
0: Że oglądała mecz siatkarzy.
1: O.
0: I napisała od razu, że nie powiem, że z własnej woli. Ale mąż dwa dni pod rząd intensywnie kibicował, więc wyjścia nie było. Poza tym żużel do tego, ponieważ ważne rozgrywki, w międzyczasie Light Move Festival, także sportowy weekend ze światełkiem w tunelu.
1: Intensywny weekend. Pani
0: ale
1: Beacinka
0: jakim tunelu
1: miała.
0: Tutaj? Przecież tunel jest niewykopany jeszcze w Łodzi, więc jaki
1: a
0: tunel?
1: A to może właśnie kopali tunel na przykład.
0: A, może tak szybciej, zamiast tej maszyny wiertniczej, która gdzieś tam kręci.
1: To jest
0: drodzy łodziani,
1: pomysł.
0: Bierzemy sprawy w swoje
1: robimy
0: ręce.
1: Robimy festiwal kopania tunelu.
0: I szybciej dojedziemy do celu.

0: I kolejna fajna piosenka, lubię bardzo.
1: No, a teraz będzie troszeczkę historii.
0: Historii piosenki.
1: O spodniach będzie.
0: No, właśnie.
1: Między innymi. O spodniach, które mają jakby takie troszeczkę niżej tutaj połączenie nogawek, tak gdzieś w okolicach kolan mniej więcej. Bo tak kiedyś już było, wiesz?
0: I teraz to wraca, bo ja właśnie to przerabiałam z synem w weekend i tak... uświadomił mnie, że tak się teraz chodzi, wiesz?
1: Jeszcze widzę, że na tych spodniach z tych lat 90. te kieszenie, które były z tyłu, są z przodu.
0: O, proszę.
1: Można? Można. Bartek Florczak.
2: Historia pewnej piosenki.
3: Rap pojawił się w Nowym Jorku w drugiej połowie lat 70., a następnie zaczął podbijać kolejne amerykańskie miasta, w końcu cały świat. Na początku lat 90. rap już na dobre zagościł w mainstreamie. Public Enemy, Run DMC otworzyli drzwi kolejnym twórcom. W Polsce cały czas była to jednak muzyczna nisza. Pierwszych nagrań w tym stylu dokonywał Kazik, ale dopiero album Leroya z 1995 roku sprawił, że rap na dobre zadomowił się w Polsce. Wcześniej trafiały nam się pojedyncze przeboje, które dzięki MTV znane były nad Wisłą. W 1992 roku pojawił się na przykład duet dwóch nastolatków, którzy nosili spodnie na odwrót i śpiewali rymowane słowa. Nazywali się Criss Cross. Wszystko zaczęło się w 1991 roku w centrum handlowym w Atlancie. To właśnie tam 19-letni wówczas stawiający pierwsze kroki producent muzyczny Jermaine Dupri zauważył dwóch dwunastolatków. Chrisa McDaddy'ego i Chrisa Daddy'ego Maca. Chłopcy nie potrafili jeszcze rapować ani śpiewać, ale mieli w sobie mnóstwo magnetyzmu, gwiazdorskiego luzu, poza tym wokół nich kręcił się wianuszek dziewczyn. Dupri natychmiast uznał, że musi zrobić z nich gwiazdy. Wpadł na pomysł stworzenia utworu po powrocie z pewnego koncertu, na którym zauważył, że publiczność najlepiej reaguje się i bawi, kiedy po prostu skacze. Stwierdził, że potrzebuje prostego, łatwego do powtórzenia zawołania, które angażuje tłum. Sam podkład i szkielet tekstu stworzył w zaledwie godzinę, aby mieć pewność, że piosenka chwyci. Dupri jako swoiste ubezpieczenie wpludł w tło kultowy sample z utworu I Want You Back zespołu The Jackson 5. Ze względu na ogromną liczbę zapożyczeń i sampli, jako oficjalnych współtwórców trzeba było ostatecznie zapisać aż 14 osób. I tak powstał utwór Jump. Singiel po premierze w lutym 1992 roku wcale nie stał się hitem od razu. Prawdziwa eksplozja nastąpiła dopiero w kwietniu po niezwykle dynamicznym występie nastolatków w kultowym programie komediowym In Living Color. Wkrótce, przez 8 tygodni, Jump była na pierwszym miejscu listy Billboardu. Wkrótce młodzi ludzie w całych Stanach zaczęli nosić ubrania tak jak ich idole Criss Cross. Moda była jednak krótkotrwała, mimo że Criss Cross pojawili się w teledysku nawet u Michaela Jacksona. Ich dwie kolejne płyty przepadły jednak, a dziecięca sensacja szybko przestała kogokolwiek interesować. Przypomnijmy sobie jednak rok 1992, oto Criss Cross i Jump.

0: Aha, aha.
1: Jump, jump. Tak, tylko to... jak skakać w takich spodniach, jak masz je no
0: właśnie
1: tak nisko?
0: W tych, wiesz co, te spodnie chyba wprawiają cię w taki ruch odlotowy i możesz
1: jak skrzydła?
0: Skakać tak, że to one chyba unoszą.
1: A, to może to tak działa. Trzeba sprawdzić, Marcin.
0: Ja pamiętam, jak ta piosenka
1: myślałam,
0: miała...
1: że mówisz, ja idę sprawdzić.
0: Nie. Ja pamiętam, jak ta piosenka, był na nią szał. I on na listach przebojów gościła, ale to było dawno temu.
1: Dawno temu, w XV wieku.
0: Bo jak wiadomo, ja jestem w wieku wytrawnego.
1: Dokładnie.

0: Dwa słońca.
1: Dwa słońca. Lubię tę piosenkę.
0: No to bardzo się cieszę, że lubisz od razu jakiś taki poniedziałek lepszy.
1: Przyjemniejszy, jak są dwa słońca.
0: Tak, no bo z jednej strony pojawiają się dużo pozytywnych informacji o Light Move Festival, ale też pojawiają się takie, że nie wszystkim do końca się podobał. Na przykład pani Magda napisała, że w tym roku festiwal ją trochę rozczarował.
1: No, jeszcze się taki nie urodził.
0: Co by wszystkim właśnie tak. Ale są też inne maile od pani Aleksandry, że my w duecie.
1: My w duecie i oni też, ona też w duecie.
0: To wszyscy w duecie. To już jest razem kwartet.
1: Tak. I też wybrali się na Light Move Festival, odwiedzili. Widzę, że dużo miejsc udało się odwiedzić. Potem jeszcze pani Ola pisze o tym, że miała intensywny trening, obejrzała mecz.
0: Piłki nożnej. A nie,
1: co nie do... obejrzała siatkarzy, bo co do meczu piłki nożnej nie wróży nic dobrego.
0: No tak.
1: A ty jak obstawiasz?
0: Tak, obstawiam, że jak nie wezmą śrubokrętów i wkrętarek, to może być ciężko.
1: Ale jak truskawki wezmą, to może
0: poczują się jak w domu?
1: Zaskoczą rywala.
0: Tak. Szwedzi zobaczą prawdziwe truskawki i wtedy będzie szok i niedowierzanie.
1: Ale wiesz co, no wyobraź sobie, jakby nasi piłkarze w takich perukach z truskawkami wyszli na boisko.
0: Ciekawe, kiedy Szwedzi by się ogarnęli.
1: To by był chyba pierwszy raz, kiedy ja naprawdę bym ten mecz obejrzała.
0: Tak?
1: No, ja bym go oglądała z
0: Droga ekipo,
1: dużym zaangażowaniem.
0: Razem z Robertem Lewandowskim na czele. Bardzo prosimy
1: Apelujemy.
0: O takie truskawki na głowach. Wtedy Paulina usiądzie i dzisiaj wieczorem będzie oglądała mecz i zobaczy...
1: W ogóle, słuchaj, tak jakby na każdy stadion właśnie, w zależności od nazwy, dostosowywali swój strój. Ależ to by było coś... Czymś by się wyróżnili.
0: Tak by było na Narodowym w Polsce?
1: No coś wymyślę.
0: No dobrze, to myślę.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, na porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz

0: systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janke 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
1: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
1: La Mia Sofa na każdy dzień.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest 12.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Na wiadomości zaprasza Remigiusz Fledrowski.
8: Rekonstrukcja tragicznego wypadku w akwaparku w Łodzi po utonięciu siedmiolatka. Będzie ciszej przy autostradzie A1 w Łódzkiem. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ekranów. Pracownik Słowińskiego Parku Narodowego chciał przekupić swojego szefa dwoma działkami budowlanymi. W regionie w pogodzie lato do 22 stopni i bezchmurne niebo. Dziś mają zapaść kluczowe decyzje w sprawie utonięcia siedmiolatka w łódzkim akwaparku. Chodzi o ustalenie, kto zawinił i kto poniesie odpowiedzialność za tę tragedię. Trwa eksperyment procesowy. Przed Łódzką Falą w Łodzi jest nasza reporterka Joanna Karp. Joanno, co dokładnie jest dziś sprawdzane?
9: Jestem i muszę zaznaczyć na początku, że eksperyment odbywa się bez udziału mediów. My czekamy przed falą na pierwsze wnioski, a te mamy poznać około godziny 14. Przypomnę, że pod koniec lipca, pierwszego dnia wakacyjnego kursu pływania, siedmioletni Nikodem zaczął tonąć. Kamery pokazały, że przez 3 minuty chłopiec zanurzał się i wynurzał, a później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna, który płynął na sąsiednim torze. Nikodem trafił do szpitala, ale niestety po 2 tygodniach zmarł. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dzisiejszy eksperyment ma pomóc ustalić, co wydarzyło się tego dnia i kto zawinił. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: A wakacyjny kurs pływania na fali organizuje zewnętrzna firma. Również ratownicy byli z zewnętrznej firmy.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Warto korzystać z pogody, bo takiego ciepła, zwłaszcza jesienią, może już nie być. Zapowiada się wyjątkowo ciepły tydzień jak na tę porę roku. Każdego dnia ma być ciepło i bezchmurnie. Dziś w regionie termometry wskażą nawet do 22 stopni. Taka pogoda utrzyma się nawet do niedzieli, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
11: W ciągu dnia możemy się spodziewać temperatur maksymalnych rzędu około 20-21 stopni, a w nocy spadki delikatnie poniżej 10 i tak praktycznie każdego dnia aż do soboty. Niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu.
8: A wyraźne ochłodzenie przyjdzie dopiero po weekendzie. Będzie ciszej przy autostradzie A1 w Łódzkiem. Rozstrzygnięto przetarg na budowę i rozbudowę ekranów akustycznych, które mają chronić mieszkańców przed hałasem. Prace obejmą kilkadziesiąt kilometrów długości jednej z najważniejszych tras w Polsce. Przy autostradzie A1 jest nasz reporter Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy.
12: Tak, dzień dobry. Na razie samej budowy jeszcze tutaj nie widać, ale wiadomo już, że w przyszłym roku krajobraz mocno się zmieni. Nowe ekrany pojawią się zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie A1. Oprócz budowy nowych zabezpieczeń, część istniejących ekranów zostanie rozbudowana. To dobra informacja dla mieszkańców okolic Łodzi, Nowosolnej, Strykowa, Andrespolu czy Tuszyna, bowiem problem z hałasem w sąsiedztwie A1 nie jest nowy. Pomiary przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2023 roku wykazały w kilku miejscach przekroczenie dopuszczalnych norm.
8: A nowe zabezpieczenia przed hałasem mogą być gotowe latem przyszłego roku. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówią zgodnie politycy PiS i Rozwoju Plus o sprawie Michała Moskala. W piątek poseł poinformował, że zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Chodzi o poprawki zgłaszane do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że przed złożeniem poprawek do projektu w tej sprawie Michał Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Spóźniona decyzja, ale jedyna możliwa, ocenia łódzki europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda. Jego zdaniem kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nic nie wiedziało.
5: Nie wierzę, że czy prezes Kaczyński, czy ktokolwiek inny wiedział o tej sytuacji, że on lata na Ibizę albo poprawki konsultuje. Myślę, że to jest indywidualna aktywność pana Moskala. Nawet z relacji Janusza Kowalskiego wynika, że on przygotował poprawki, a to on je pozyskał, Moskal, i zawiózł gdzieś do konsultacji.
8: Zawieszenie będzie obowiązywało do czasu przyjęcia przez kierownictwo PiS pełnej informacji o okolicznościach sprawy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pracownika Słowińskiego Parku Narodowego. Mężczyzna próbował dać łapówkę w postaci dwóch działek budowlanych dyrektorowi parku, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, prokurator Paweł Wnuk.
13: W zamian miało dojść do naruszenia przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i korzystnych zmian warunków zabudowy. Nadto ten sam pracownik parku bez wiedzy i zgody dyrektora miał wielokrotnie odpłatnie udostępniać innym osobom przydzielony mu lokal służbowy jako miejsce noclegowe.
8: Uzyskał z tego prawie 20 tysięcy złotych. Jak ustaliło Radio Gdańsk, zatrzymany przez CBA to pracownik fizyczny parku, tak zwany konserwator. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
14: Wyjątkowo ciepła jesień. Mam nadzieję, że to hasło będziemy powtarzać bardzo często. Na pewno w tym tygodniu będziemy. Temperatura aktualnie to 19 stopni, ale dzisiaj nawet do 21-22 stopni w Łodzi i regionie. Niebo ma być bezchmurne, także żadnych opadów się nie spodziewamy. Mimo, że tutaj Marcin jakieś chmury na niebie widział, to na pewno padać nie będzie. Ciśnienie mamy wysokie, 1028 hektopaskali. To oznacza, że możemy trochę ponarzekać na ból głowy, ale nie narzekajmy. Nie. Biomet podobno jest korzystny.
15: Tak. To także... ja tylko jeszcze dodam, że wczoraj słońce świeciło przez prawie 11 godzin w regionie łódzkim.
14: O wow, a dzisiaj?
15: Jeszcze nie policzyli, bo jeszcze dzień się nie skończył.
14: Jeszcze dzień się nie skończył, ale nie mają jakichś takich...
15: Przecieków?
14: Przecieków.
15: Podejrzewam, że też będzie koło 11.
14: No to trzymamy kciuki.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Tylko noce, noce mają być chłodniejsze. My naprawdę na dwa głosy, patrz, dokładnie w tym samym momencie zaczęliśmy coś mówić.
2: Bo się czerwona lampka zaświeciła.
1: I wtedy mamy taki cyk, trzeba coś powiedzieć.
2: Tak, cokolwiek, ale trzeba coś powiedzieć. Ja tylko chciałem zauważyć, chociaż chyba mnie wytrąciłaś, że już wiem, co miałem powiedzieć. Że jak będą przecieki, to nie będzie słońca.
1: No właśnie, to w sumie się zgadza. A ja chciałam dodać, że noce i poranki mają być takie chłodniejsze.
2: A masz jakieś przysłowie związane z tym?
1: Nie, ale udało mi się jeszcze. Zaraz je odkopię, bo te przysłowia naprawdę są poruszające.
2: Paulina zaczyna pisać książkę na temat przysłów.

0: No i znalazłam to przysłowie. To takie na dzisiaj. Gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasno.
1: To, że co?
0: Nie wiem.
1: No dobrze, to może ktoś rozszyfruje.
0: Może ktoś rozszyfruje.
1: Mamy też o Paulinie.
0: No czytaj dalej.
1: Polubiłbym Paulinę, gdyby miała milszą minę.
0: Ej, serio? Nie da się milszej miny mieć.
1: Widocznie według przysłowia da się.
0: Ja szukałam przysłów z Marcinem, ale nic ciekawego nie znalazłam.
1: Jak to nie?
0: Za to jest jakiś szkolny klasyk wierszyk o Marcinie.
1: Tak?
0: Już Marcin, Marcin wielki pan, zjadł cukierków cały dban. Teraz brzuszek go pobolewa, a on głośno ze strachu śpiewa.
1: To ja znalazłem przysłowie o Marcinie.
0: No.
1: Jaki Marcin, taka zima. Ale na razie jest jesień.

0: Znowu jest znów.
1: Nasz realizator Kuba skomentował nasze rozmowy o przysłowiach. Ni do rymu, ni do taktu.
2: I tutaj
1: to ja znalazłam przysłowie
2: kropkę.
1: Z Kubą. Jaki Jakub do południa, taka zima też do grudnia. A jaki Jakub po południu? Wy dokończcie.
2: To będzie lepiej niż w grudniu.
1: O, może być. Daniel, masz jakiś pomysł? Dołączył do nas Daniel Markiewicz z Nowych Mediów.
3: Zabraliście mi oba grudnie, już nie mam pomysłów.
1: już się nie uda.
3: A do tej pory myślałem, że jeden grudzień jest w tym radiu.
2: No, ale nie, my mamy całą gamę.
1: A Danielu, znasz jakieś przysłowie ze swoim imieniem?
3: Nie mam takiego. Zapytałaś mnie przed chwilą, już szybko zapytałem.
1: Sprawdziłeś?
3: Zapytałem czata,
1: nie
3: czy...
1: Niemożliwe.
3: Nie ma.
2: No. Ale przyznasz, że o Paulinie jest całkiem, czyli polubiłbym Paulinę, gdyby miała milszą
1: Ej,
2: minę.
1: Nieprawda, no przecież nie da się mieć milszej miny niż ja. No
3: to prawda, teraz, dzisiaj jej to powiedziałem.
2: Teraz
1: no, właśnie widzisz, Marcin, nie odzywasz się. Teraz Daniel opowiada nam o tym, co działo się w ostatnim tygodniu w nowych mediach.
3: Gdzie? W nowych mediach to nie wiem, bo miałem tydzień urlopu, ale już dzielnie dla was przeszukałem ten internet.
1: Sprawdziłeś, ja wiem.
3: Tak, no i słuchajcie, była sprawa bobrów. To się klikało dość ładnie wśród naszych czytelników.
1: To w jakimś robią, parku.
3: Marcin, chyba tak robią właśnie. Może to byłeś ty, bo to był parku...
1: To może był Marcin,
3: to
1: a nie bobry.
3: To był parku Julianowskim. Z tego co wiem, ty mieszkasz gdzieś tam bliżej tego parku niż
2: my. Zdarza się, że tam przejeżdżam koło tego parku.
1: No a i... bobrów nigdzie nie udało się namierzyć, więc mamy odpowiedź.
2: Mnie też.
3: Tak, oczywiście chodzi o to, że bobry podgryzają drzewa w parku Julianowskim, co jest no, dla drzew smutne.
1: No mogłeś
3: niedobre.
1: Powiedzieć, że głodny jesteś. Ale... Coś bym ci przyniosła.
2: No dobrze, to następnym razem będę pamiętał.
3: Bo ja mam właśnie pomysł, żeby te bobry zaprosić do radia. My mamy w piątek w radiowej kuchni czyszczenie lodówki. I żeby one tam czyściły za nas te lodówki.
1: To jest bardzo dobry pomysł. Zapisuję i wdrożymy.
3: Dobrze, jak już jesteśmy przy terenach ościennych, czyli na przykład Zgierzu, to w Zgierzu mieliśmy też temat zielonej samowolki. Chyba wszyscy pamiętamy, a jak nie pamiętamy,
2: czyli
3: to przypomnimy.
2: Czyli ktoś sobie posadził krzaczki tam, gdzie
3: tak,
2: nie powinien.
3: Posadził krzaczki, tuje, krzewy, drzewka małe, no ale się okazało potem, że posadził tam, gdzie sadzić nie powinien, bo na terenie nie swoim.
2: No, to też tak cudownie.
1: No, ale miło. To źle, że no właśnie, posadził ktoś krzaczki ładnie komuś. Ja bym
3: no właśnie
1: się
3: nie wiem, bo ja bym chciał,
1: ale zależy
3: żeby ktoś...
1: jakie.
3: No jakieś ładne krzaczki. A znasz jakieś złe krzaki? Jakieś
1: nie wiem. Nie znam się. Jak już dzisiaj ustaliliśmy, praca w ogrodzie dla mnie to siedzenie na huśtawce i picie kawy.
2: Ci nie
1: tak się znam na roślinach.
2: Możesz się zmęczyć.
3: No od picia kawy to na pewno. No. Spocić.
2: Też. I tam chodzi o te krzaczki, że te krzaczki zostały posadzone, tak?
3: Tak.
2: I nie powinno ich tam być i przyszła Straż Miejska podobno.
3: No tak, tylko że przyszła Straż Miejska zachęcona. To znaczy zachęcona przez anonimowego zgłosiciela.
2: Zachęcony, że tak powiem.
3: Tak, był to taki obywatelski donos.
1: Okej, no takie się zdarzają.
3: Ale ciekawi mnie to, czy to donosił ktoś, komu posadzono te drzewka, czy ktoś, kto z zawiści, że jemu nie posadzono.
1: O, no, to też, jest dobre
3: bo
1: pytanie.
3: Bo to może być taki trop też.
2: Czyli co, krzaczki są, krzaczków
1: czy coś
2: pewnie
1: tam mamy
2: nie
1: jeszcze ciekawego w
3: mamy jeszcze
1: Piotrków,
3: jak już jesteśmy ościenni.
1: Poza Łodzią.
2: Tam jest Paweł.
3: Znowu parki i hulajnogi w parkach. Paweł już tam nie ma, bo nie można hulajnogą wjeździć.
2: Aha, Paweł jeździ na hulajnodze.
3: Paweł jeździ na hulajnodze, na pewno, na wszystkim. To jest reporter terenowy.
1: Zresztą możecie poczytać, drodzy państwo, o Pawle, bo pojawił się właśnie wywiad z Pawłem Kwiatkowskim na portalu radio.pl.
3: Czy to prawda, tam coś jest, które, że on 10 lat szedł do radia. To długo.
1: Bo nie miał hulajnogi.
3: Nie było jeszcze... No tak, nie było, 10
1: dlatego.
3: Lat temu nie było hulajnóg w Polsce.
1: No, znaczy, człowiek, to mamy odpowiedź.
3: Poczekajcie, były, ale takie, do których trzeba używać było nogi. Bo teraz można nie mieć nogi i jechać hulajnogą.
1: My chyba brniemy w jakimś złym kierunku.
2: To jest bardzo zły kierunek.
1: Danielu, czy mamy tam jeszcze jakieś tematy?
3: No myślę, że hulajnoga to już jest...
1: Już możemy zakończyć. Dobrze. W każdym razie zapraszamy państwa i na nasz portal radio.pl i do naszych social mediów. Tam można tę wiedzę, którą teraz przedstawił Daniel Markiewicz, pogłębić. A my szukamy przysłowia z Danielem.
3: Jakby nie ktoś będzie takiego.
2: Jakby ktoś z państwa miał, to zapraszamy studio@radio.pl.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
1: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Fachowe porady ekspertów.
6: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
5: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
7: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
5: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Na dwa głosy.
12: I trzecią kawę.
13: Trzecia kawa? Ja myślałam, że
12: nie,
13: to pierwsza, bo tak narzekałeś.
12: Nie, dwa głosy i trzecia
13: kawa. Ja już się uruchamiam.
12: Druga.
13: Bo tak mówiłeś, że tej kawy sobie nie zrobiłeś, to myślałam, że od rana ani jednej nie wypiłeś.
12: Nie, to jest druga.
13: Aha, ja jedną wypiłam na razie, drugą wypiję sobie po południu. Ale teraz musimy się skupić, drogi Marcinie.
12: Aż już teraz tak bardzo?
13: Tak, musimy się skupić, bo musimy wybrać zwycięzców naszego konkursu, bo dzisiaj prosiliśmy o to, żeby dzielić się wrażeniami po Light Move Festiwalu i będziemy już niedługo wręczać nagrody. Także skupiamy się,
12: ja
13: czytamy maile
12: dywan.
13: I wybieramy. Tak, idź po czerwony dywan, wypij tę kawę, może będziesz bardzo skupiony.

0: Marcin utknął na jakichś stronach ze znaczeniem imion. Tak. Były przysłowia i tak sobie idziemy dalej.
1: Ja się boję,
0: w kierunku imion.
1: Gdzie to...
0: Ja się boję wpisać Marcin.
1: Lepiej
0: co
1: nie
0: mi
1: wpisać.
0: Tam wyskoczy?
1: Ale gdybyś chciała poznać zdrobnienia od swojego imienia...
0: Ja bardzo nie lubię zdrobnień generalnie,
1: chciała,
0: a już od imienia to w ogóle.
1: To
0: wcale.
1: Tutaj jest około 200.
0: Co? Od mojego imienia?
1: Tak.
0: No, przeczytaj.
1: Zaczyna się
0: jedno.
1: Od Bulina.
0: Ty na pewno dobrze wpisałeś?
1: Tak, bo jest też Paulinka.
0: No to może i dobrze.
1: Jest Pyśka.
0: No dobrze, no ale już zatrzymajmy się na tym. Przejdźmy teraz do naszych drogich słuchaczy, którzy aktywnie dzisiaj bardzo uczestniczyli w naszym spotkaniu radiowym. Prosiliśmy o refleksję po Lightmove Festiwalu, o wrażenia. No i dostaliśmy trochę tych maili. Udało nam się też na całe szczęście wybrać zwycięzców.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl. Sponsorem konkursu był Park Rozrywki Mandoria.
0: No i dzisiaj mamy dwie nagrody, a nie jedną.
1: Tak.
0: I tak, do kina.
1: Do kina.
0: Wysyłamy zaraz. Panią Joannę.
1: To jest ta pani od ćm?
0: Ćm.
1: Ćm?
0: Dobra.
1: Ćm. Tak. Ćm. Ty, ćm. Takich, co latają w nocy do światła.
0: To było kino. A do Parku Rozrywki Mandoria wysyłamy panią Olę. Pani Ola, która w duecie też wybrała się na Lightmove Festival i ta, która tak nie ma zbyt dobrych przeczuć odnośnie dzisiejszego meczu.
1: To w ten sposób.
0: To ta pani.
1: To jak pójdzie do Parku Rozrywki, to na pewno zmieni zdanie.
0: Na pewno zmieni zdanie i już będzie miała same dobre przeczucia.
1: Tylko i wyłącznie takie pozostaną.
0: Tak, my gratulujemy oczywiście. A jeżeli ktoś z państwa ma ochotę jeszcze na jakieś zaproszenia, to na pewno po południu będzie taka okazja. Czy wiesz, kto przyjmuje po nas mikrofon? Bo
1: no,
0: ja nie sprawdziłam.
1: Kręcił się.
0: Lewy. Mhm. Lewy. To tak i jeszcze odnośnie tego meczu wieczornego.
1: Kto,
0: ale...
1: Któż mógł być inny? Lewy. Po prostu lewy. Dzisiaj lewy po południu, lewy wieczorem i może będą ze dwie bramki.
0: Może
1: byleby
0: tak.
1: Szwedzi nie strzelili trzech.

0: Kuba to potrafi zaskakiwać. Tak mówię, wchodzicie teraz rzeczywiście dwie piosenki.
1: A żeśmy się zaczytali w zdrobnieniach imion. Tak. Naprawdę polecamy państwu, żeby wpisać sobie zdrobnienie swoich imion. Ile tam jest przeróżnych opcji.
0: Ja myślałem, że są dwie, trzy, no góra dziesięć.
1: Ja tak, ale to ja nie wiem, kto to wymyślał.
0: Ale tutaj, jeśli chodzi o Paulinę, to tak 200 to jak nic tam jest.
1: Ale u Marcina też nie mniej. Także jeszcze to jakoś wykorzystamy. Ja chciałam drogi Marcinie, z racji, że podarowałeś mi dzisiaj jabłko.
0: Mhm, ale chodziło o owoc.
1: Tak, o owoc. Podarowałeś mi dzisiaj z okazji Światowego Dnia Jabłka.
0: Poczekaj, sprawdzę, co będzie. Ty tam sobie mów coś, a ja sprawdzę, co muszę przynieść w środę.
1: Dobrze, sprawdź. A ten Światowy Dzień jest dlatego, żeby nam uświadomić, jak wiele ten owoc ma nam do zaoferowania. Okazuje się, że jabłka są pełne witamin oraz błonnika. Ja tak sobie...
0: I robaczków.
1: Sprawdziłam, dlaczego warto te jabłka właściwie jeść. Wiesz, dlaczego?
0: Żeby się najeść?
1: Nie, ale jakie mają zdrowotne właściwości?
0: Same, czy innych nie mają.
1: Na przykład usprawniają trawienie, można tak powiedzieć. Chronią serce. Mhm. Kontrolują cukier.
0: Znaczy chronią serce przed jakąś taką nieszczęśliwą miłością, rozumiem?
1: Na przykład, tak. Obniżają ciśnienie krwi, a propos tego ciśnienia, które dzisiaj jest takie wysokie,
0: to jak pogoda zje jabłko, to będzie obniżenie ciśnienia.
1: Może powinniśmy wyrzucać przez okno jabłka.
0: Nie, no gdzie śmiecić, nie, nie.
1: No ale jabłka to nie śmiecisz, przecież to zjedzą zwierzątka.
0: Ekologia bez ogródek też jest u nas.
1: Dobrze. Wspierają w odchudzaniu, więc jeżeli ktoś by się odchudzał, to może jeść jabłka. Swoją drogą ciekawe, ile jabłko ma kalorii, bo się zastanawiałam, jak je jadłam. Średnie jabłko to około 80 kalorii. O, to ja myślałam, że mniej, szczerze mówiąc. I wzmacniają odporność, co bardzo ważne akurat w tym sezonie jesiennym. Także jedne jabłka.
0: Byle bez majonezu.
1: Byle bez majonezu, a co w środę dzień majonezu?
0: Nie.
1: A co
0: nie,
1: w środę
0: na przykład wypada? Zastanawiam się, jak zjesz na przykład, bo jest dzień archiwisty albo...
1: Ale był ostatnio dzień majonezu.
0: Międzynarodowy dzień tłumacza.
1: Ale dzień majonezu to powinien przypadać w święta wielkanocne.
0: Ale nie przypada.
1: Ale nie przypada, bo jakoś był ze 2 tygodnie temu, jeśli dobrze kojarzę.
0: Smacznego.
1: No dobrze, tyle o jabłkach, czyli już wiemy, że jabłka warto jeść, a dzisiaj w tym Światowym Dniu Jabłek zdecydowanie. Zresztą wrzesień, październik to chyba jest sezon na jabłka, dobrze kojarzę?
0: Dobrze.
1: Czyli teraz będą takie świeżynki.
0: Świeżynki. Nawet gdzieniegdzie jest napisane ładnie, że to są wczesne.
1: Jabłka wczesne, tak. Mhm. No to jedzmy. Jabłka
0: późne
1: wczesne,
0: będą
1: późne.
0: Jakiekolwiek jabłka jemy, byleby robaczek nam nie zamachał, jak będziemy przegryzać.
1: No oby.

0: O konkursach porozmawiamy sobie może. Proszę bardzo. Bo mamy fajne konkursy. Tak. Na przykład w poranku, między 6 a 9 konkurs. Patrzę, jaki to jest tytuł. 95 sekund, jedno radio, tysiące historii. A dlaczego 95 sekund?
1: Bo mamy 95 lat. No czy to jest prawidłowa odpowiedź?
0: Tak, to jest prawidłowa, ale wygrałem? Nic nie wygrałeś na razie. Możesz opowiedzieć o konkursie. 95 sekund.
1: Cała jesień, a w czasie jesieni oczywiście można wygrać różne ciekawe rzeczy. Na przykład bluzę z kapturem i magiczne kubki. Wiesz, na czym
0: bluzę z kapturem, radiość zresztą.
1: Tak, jest tak ładnie napisane. Radiość. Byliśmy w takim stroju, w takich strojach, w takich bluzach w piątek wieczorem w parku.
0: Dokładnie.
1: Mam nadzieję, że ktoś nas zauważył. Tak. I są cieplutkie. A magiczne kubki na czym polegają? Robi się hokus pokus
0: ja
1: i jest herbata?
0: Nie.
1: Nie ma hokus pokus?
0: Nie ma hokus pokus. Jest hokus pokus. Jak wlewasz gorącą wodę, to pojawiają ci się ładne rzeczy na tym kubeczku.
1: A herbatę można gorącą wlać?
0: Można gorącą herbatę, gorącą wodę, kawę gorącą, byleby to był gorący napój. Tak jak na jesień przystało i wtedy na tym kubeczku pojawiają się bardzo ładne...
1: Czyli na przykład gorąca czekolada.
0: Rzeczy. O, na przykład gorąca czekolada, to by było dobre. A propos konkursów, jeszcze jeden ważny konkurs, skoro jesień nadchodzi, to radiościowy chór Radia Łódź dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Na naszej stronie radiołódź.pl można znaleźć wszystkie szczegóły tego konkursu. Tutaj troszeczkę trudniejsze zadanie, bo trzeba wybrać sobie piosenkę. Na naszej stronie znajdują się różne podkłady, na przykład Tyle słońca Anny Jantar, czy Ach, jak przyjemnie Ireny Santor. Nagrywamy taką piosenkę.
1: Serduszko
0: najlepiej
1: puka
0: z
1: w rytmie cza-cza.
0: No właśnie.
1: To co, mamy to nagrać? Nie.
0: Nie, nie, my lepiej nie śpiewajmy tego razem.
1: Dobrze.
0: To znaczy, ja bym mogła zaśpiewać, ale nie wiem, jakby to wyszło w duecie.
1: Byłoby solo.
0: Zachęcamy, żeby wziąć udział w tym konkursie radiościowy chór Radia Łódź. Szczegóły znajdują się na portalu radiołódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
10: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
11: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 13. Na wiadomości zaprasza Remigiusz Fladrowski.
14: 13-latek z Wąbrzeźna chciał dokonać zamachu w szkole. W plecaku miał 30-centymetrowy nóż. Awantura o drzewa w Łodzi. Społecznikom nie podoba się pomysł Zielonego Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Medycznego. Korepetytorzy potrzebni od zaraz. Godzina takich lekcji to w Łodzi nawet 100 zł. W pogodzie lato do 22 stopni i bezchmurne niebo. Trzynastolatek planował zamach w szkole. Zatrzymano go z 30-centymetrowym nożem w plecaku. Miał też gotowy do ataku tasak. Działania nastolatka udaremnili policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem. Zielony kampus zastąpi nawet 20 hektarów lasu. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza budowę osiedla akademickiego, a aktywiści grzmią. Chodzi o plan zagospodarowania dzikiego lasu w sąsiedztwie ulicy Konstytucyjnej w Łodzi. Sprawie przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas.
15: Konkurs na opracowanie zielonego kampusu został rozstrzygnięty i jego budowa wydaje się być coraz bliższa. W planach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest utworzenie osiedla z akademikami, halą sportową, parkiem w stylu angielskim i otwartymi przestrzeniami. zdaniami. Punktem zapalnym jest jednak miejsce, w którym miałby powstać kampus. Chodzi o dziko porastającą przestrzeń przy Konstytucyjnej, która rozciąga się na całym odcinku między ulicami Małachowskiego i Pomorską. Jak twierdzą aktywiści, nazwanie projektu Zielonym Kampusem nie jest trafne, bo inwestycja oznacza wycięcie blisko 20-hektarowego terenu lasu. Dlatego też aktywiści sprzeciwiają się budowie i apelują do władz uczelni o zmianę koncepcji. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: A według założeń Zielony Kampus ma tworzyć spójny, zielony, prorozwojowy kampus wykorzystujący rozwiązania proekologiczne. To oznacza uwzględnienie korytarzy roślinnych, miejskich mokradeł i pasaży retencyjnych.
0: Więcej na radiołódź.pl.
14: Kierowcy zdenerwowani cenami paliw mniej tankować nie mogą. Brak porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi sprawia, że na razie ceny nie będą spadać. Część kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie ukrywa złości z powodu wysokich cen na stacjach.
16: Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
17: Jak bardzo to pana denerwuje?
16: Bardzo mocno. Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
18: 10 litrów 8 zł, po 80 zł za 10 litrów to za bardzo dużo.
19: Denerwuje? Nie denerwuje. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
17: Mniej pan tankuje z tego powodu, czy...
19: Nie, nie mogę mniej tankować. Jeżdżę tyle, ile jeździłem. Takimi rzeczami się po prostu nie przejmuję, bo nie mam na to żadnego wpływu.
14: A na stacjach miejscami benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy. Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich są coraz droższe. Dodatkowa nauka niektórych przedmiotów może kosztować ponad 200 zł za godzinę. Kończy się wrzesień i początek roku szkolnego, ale uczniowie i rodzice nadal poszukują korepetytorów. Ceny za godzinę nauki utrzymują się na poziomie od kilkudziesięciu do 120 zł.
20: Czy 100 zł za godzinę korepetycji to dużo?
21: Myślę, że tak.
22: Korepetycje teraz są bardzo drogie. Rośnie cena korepetycji.
21: No, zdecydowanie.
22: W podstawówce, ja pamiętam, płaciłem, nie wiem, 30 zł za godzinę, a teraz już poniżej 100 nie było.
21: No.
14: Nieco drożej może być w Warszawie. W Łodzi godzina korepetycji z matematyki może kosztować około 100 zł, a w stolicy już 120 zł. Łódź rozpoczyna kolejne remonty, a to oznacza zmiany w ruchu na dwóch ulicach. Utrudnienia czekają już na kierowców przejeżdżających ulicą Lutomierską. Choć prace między Klonową a Czarnkowską trwają tam od zeszłego poniedziałku, to organizacja ruchu zmieniła się dopiero dziś, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
23: Ulica Lutomierska stała się drogą jednokierunkową, a autem przejedziemy tylko w stronę ulicy Zachodniej. Prace podzielono na etapy. Pierwszy z nich będzie związany z wymianą wodociągu. Następnie drogowcy wybudują nową jezdnię, chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy.
24: To będzie taka kontynuacja tych rozwiązań infrastruktury drogowej, które już widzimy na tym pierwszym odcinku od ulicy Włókniarzy. Docelowo te ciągi rowerowe połączą się z istniejącą infrastrukturą wzdłuż ulicy Zgierskiej.
14: Dodaje Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Utrudnienia od dziś pojawiły się także na ulicy Łagiewnickiej. To w związku z rozpoczynającym się remontem na odcinku między ulicą Zawiszy Czarnego i Wojska Polskiego. W tym przypadku ulica także stała się jednokierunkowa i skorzystają z niej kierowcy jadący w stronę Placu Kościelnego. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
25: A my sprawdzamy jeszcze, co w pogodzie. No dzisiaj pięknie, słońce dogrzewa nas od samego rana i będzie dogrzewać. Nie tylko dzisiaj, bo w najbliższych dniach również synoptycy obiecują nam bardzo dużo słońca i całkiem wysokie temperatury, jak na tę porę. Teraz mamy 20 stopni, ale nawet do 22 stopni dzisiaj i w najbliższych dniach również. Cały czas ostrzegam, że jednak noce, poranki chłodniejsze, także trzeba się nieco cieplej ubrać, a potem w ciągu dnia można co nieco z siebie zrzucić. Ciśnienie pomalutku spada, chociaż nadal jest bardzo wysokie, 1027 hektopaskali. To dlatego, że nad Polską utrzymuje się wyż. No i taka pogoda w najbliższych dniach jak dzisiaj.
26: Cudownie.
25: Pięknie, piękna jesień.
26: Otwieraj notatki, bo to trudno zapamiętać.
25: Trudno zapamiętać, a my się teraz odpowiednio musimy pożegnać, bo skoro prawie cały program studiowaliśmy tutaj zdrobnienia imion, to dobrze, ja zaczynam.
26: Paulina, prawie 200 zdrobnień znaleźliśmy.
25: To żegna się z państwem Malehandro.
26: Tak, to ja. I Paugelina.
25: Tak, to ja. A program realizował Jacobi.
26: I kto przyszedł do nas?
25: Patryczens.
27: Dzień dobry.
26: Dzień dobry, Patryczens. Co tam słychać?
27: Słuchałem was, więc bardzo dobrze. No.
25: Czy ty kiedyś...
27: Ale myślałem, że mnie zapytacie o jakieś przysłowie związane z moim imieniem.
26: A masz?
27: Nie przygotowałem się.
26: No to tak, tak myślałem.
25: A sprawdzałeś kiedyś zdrobnienia swoich imion? Słyszałeś o takim zdrobnieniu Patryczens?
27: Nie, nie słyszałem. Tak premierowo.
25: No widzisz, to możesz być od dzisiaj DJ Patryczens.
26: DJ Patryczens o 13 zostaje. My dziękujemy, zmykamy. Miłego popołudnia życzymy.
25: Bardzo dziękuję.
2: Radio Łódź.

14 minut po 13 Radio Łódź. Tu i teraz Patryk Lewy, Kuba Janik. Tak będziemy Państwu towarzyszyć w tym składzie do 16. Odsłonimy też kolejne popołudniowe karty naszej jesiennej ramówki. No właśnie, to co w tej godzinie? Pewne rzeczy się nie zmieniają, więc jak zawsze mniej więcej o tej porze odwiedzimy naszą aplikację, a także stronę radioloc.pl, bo tam można też zobaczyć, a nie tylko usłyszeć to, o czym mówimy. W tej godzinie o 13.40 pojawi się też Karp w Kulturze, cykl, który możecie znać z naszych podcastów, a teraz dodatkowo jest szansa, by go w Radiu Łódź wysłuchać. A tym razem w Karpiu w Kulturze gościem będzie wybitny aktor teatralny i filmowy, dodatkowo piosenkarz oraz artysta estradowy, czyli Bogdan Łazuka, a będziemy mówić m.in. o poczuciu humoru i nie tylko. W naszym programie pewne słowa będą się pojawiać, z nimi związany będzie konkurs, ale żeby nagrody zdobyć, no to już trzeba z nami trochę dłużej pozostać i słuchać uważnie. A teraz posłuchamy utworu Melatonina w Radiu Łódź.

0: A w naszym studiu jest już Filip Stachowicz, redakcja Nowych Mediów Radia Łódź. Cześć, dzień dobry, tak cię dzisiaj przywitam.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Miło. Zawsze mówisz cześć, a ja mówię na początku dzień dobry, to dzisiaj tak to połączę.
1: Musi być balans pewien po prostu w świecie.
0: Zagraliśmy utwór Into Yesterday. Muzycznie pasuje do tego, co za oknem, nie sądzisz?
1: Zgadzam się całkowicie. I może nawiążę już do pewnego tematu, który mamy na stronie względem tej pogody, ponieważ mamy lato po lecie, tak zwane mi się wydaje, ponieważ przełom września i października zapowiada nam się bardzo ciepło, ponad 20 stopni w dzień. W nocy nie będzie aż tak źle, ponieważ ta temperatura będzie oscylować w granicach 10 stopni, więc myślę, że taka złota jesień nam się zaczyna w Polsce i zobaczymy, ile potrwa na pewno ten tydzień.
0: To ja natomiast bym jednak uważał na te poranki i na wieczory. Tak,
1: mimo wszystko. Absolutnie, to nie są takie poranki, gdzie mieliśmy jakieś upały letnie, czy coś w tym stylu. Absolutnie nie, jest chłodno. Natomiast myślę, że dla tych, którzy mają problemy ze snem, będą przyjemne te noce. Będą dosyć chłodne, więc, ale trzeba uważać oczywiście rano, jak ktoś ma na rano.
0: Inwazyjne.
1: Tak, zgadza się całkowicie.
0: To co tam jeszcze mamy, oprócz tej pogody?
1: Mamy też temat, troszkę odbijając, już troszkę kontrowersyjny, ponieważ Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapowiedział przy CKD powstanie tak zwanego zielonego kampusu CKD. Wszystko wydaje się pięknie, są piękne... Piękne wizualizacje tegoż kampusu, natomiast społecznicy zwracają uwagę na to, że pod ten ogród, pod ten zielony kampus ma zostać ściętych aż 20 hektarów lasu. Jakie są ich racje i jak, o co dokładnie ten spór przebiega, to już możemy poczytać na radiołódź.pl.
0: Czyli żeby było zielono, najpierw trzeba się zieleni pozbyć. Dobrze rozumiem?
1: Tak, utworzyć jakby nową zieleń może. O to w tym chodzi. Natomiast zgłębienie tego tematu w radiołódź.pl zapraszamy oczywiście serdecznie, żeby wyrobić sobie po prostu opinię. I jeszcze tutaj wspomnę na koniec pozytywna, myślę, informacja, ponieważ nieduża część mieszkańców, których domostwa znajdują się przy autostradzie A1, narzekało na to, że jest po prostu hałaśliwie, jest bardzo duży hałas z autostrady, samochody, ciężar żarówki, tiry, bardzo dużo tego hałasu było. Powstaną nowe ekrany akustyczne. Jest już rozstrzygnięty przetarg na takie ekrany przy autostradzie A1. Gdzie powstaną dokładnie te ekrany i do kiedy zostaną ukończone, to już na radiołódź.pl można przeczytać. Serdecznie zapraszam.
0: To ja również zachęcam i zapraszam. Naszą aplikację mobilną również warto pobrać na telefon. Tam także sprawdzone informacje.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
0: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
0: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
0: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
0: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
11: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
12: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
13: Poniedziałek, 28 dzień września. To pod ten pierwszy dzień tygodnia artysta ponadczasowy już teraz w Radiu Łódź Artur Rojek.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely w Radiu Łódź. Za 22 minuty będzie już 14. To teraz wspomniany karp w kulturze się pojawi, a taki tytuł tego magazynu, oczywiście dlatego, że właśnie Joanna Karp go prowadzi i zaprasza interesujących gości. Dzisiaj piosenkarz, artysta estradowy i wybitny aktor Bogdan Łazuka. Tak się składa, że ostatnio podczas wizyty w Łodzi przygotował dla seniorów wyjątkowy koncert i to było też... Była też dla nas okazja, by zamienić z nim kilka słów. Zapraszam w imieniu Joanny Karp.
1: Karp w kulturze, czyli smakuj kulturę Łodzi poprzez pasjonujące rozmowy i nieznane ciekawostki. Zaprasza Joanna Karp.
2: Fizycznie wie.
3: Panie Bogdanie, ja pana widziałam przed chwilą na scenie. Proszę powiedzieć, jak pan to robi, że pan wciąż jest tak aktywny i potrafi pan bawić publiczność i ją rozbawiać?
4: Mnie uczono. Ja chodziłem do szkół. Podstawową szkołą była na Miodowej ulicy w Warszawie. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Teraz jest Akademia, ale mimo to, że tylko się nazywała Państwowa Wyższa Szkoła, też coś z nas wyrosło. Otóż tak, występować nie jest trudno, natomiast trudno jest dojechać do was, do widowni i trudno jest się przebierać w te kostiumy, których pani mnie w tej chwili widzi. Natomiast, no wie pani, no po tylu latach to już człowiek właściwie rutynowo to robi w pewnym sensie, żeby nie upraszczać się, bo to jest zawód równie potrzebny jak każdy inny.
3: Ale czy można się nauczyć poczucia humoru?
4: No to jest oddzielna broszka, bo poczucie humoru jest sprawą, ja myślę, że do nabycia. Ale jest to wtedy, kiedy opowiadamy

0: na ucioci na imieniu na żart. Nam mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje poczucie humoru, które się bierze z sytuacji, kiedy można stworzyć cokolwiek. Oczywiście ono ma kanwę jakąś tam, na pewno fabularną, ale w tej kanwie mieszczą się właśnie te takie uwagi, czyli nawet didaskalia. Ja jestem ostatnio na etapie Gombrowicza, bo mój ostatni, no taki bardzo wierny przyjaciel odszedł, Adam Hanuszkiewicz. Ja zacząłem próby u niego ferdydurkę, no i niestety opuścił nas. I ja uważam, że wie pani, zawsze istotą, taką wartością, a jeżeli chodzi o humor, to jest to, co jest pomiędzy. Nie to, że spotkał Łysrutego, tak jak ja mówiłem, czy tam i tak dalej, i tak dalej. Nie. To, co w literaturze jest białe, co działa na wyobraźnię. I wtedy ja myślę, że mogę się odwołać do tych ludzi, których spotykałem i z naiwnością dziecka byłem absolutnym wiernym ich uczniem. Bo najpierw w szkole teatralnej miałem związanego z Łodzią zresztą, profesora Kazimierza Rudzkiego. To pani nazwisko nic nie powie, bo pani jest za młoda. Ale to wielki twórca, no i prawdziwy konferansjer. Jako przykład dam pani taką warstwę żartu, jak zapowiadał skerco wynikające z poezji Juliana Tuwima, też łodzianina, z Kwiatów Polskich. Mówił, że to jest właśnie, buduje się i na końcu się burzy. W muzyce to jest skerco, ale i do poezji też można zastosować. I powiedział na końcu, zdolny muzyk Chopin też pisał skerca, co nie znaczy, że musimy się turlać ze śmiechu. Samo powiedzenie w sobie jest według mnie idealne, ale ja myślę tak, u profesora Rudzkiego to za mało. Biegnę do biblioteki muzycznej, patrzę pod Chopin skerca, wszystkie w molowych tonacjach. Czyli, że nie musimy się turlać ze śmiechu. No, to takie, wie pani, no, tego się nie da się nauczyć. Ja się później kolegowałem bardzo dużo z Jurkiem Dobrowolskim. To już może bliżej pani będzie to nazwisko znane. Byłem ulubionym aktorem, mogę to śmiało w tej chwili powiedzieć, aczkolwiek ciężko sprawdzić, bo nie żyją. Marysi Czubaszek. Grałem główne role u niej w Trójce. Później, no co tam jeszcze? No.
1: Na pewno z nazwisk, które mi sporo mówią i z którymi pan był związany, to Jeremi Przybora, Osiecka.
0: Tak, no Osiecka jako autorka tekstów, bo ona była bardzo realna. Ona była konkretna bardzo.
1: Pan śpiewał jej teksty?
0: Tak. Nawet w takich cyklach ze Skaldami oni grali moich kolegów, a ja z Krysią Sienkiewicz taką parę żeśmy grali. Listy śpiewające się nazywały. No wie pani, ja już jeżeli pani taka łaskawa wysłuchać, może pani to wyciąć, ale taka jest prawda, że ja byłem ulubionym aktorem, ostatni, który żyje, tego prawdziwego kabaretu starszych panów, tego czarno-białego. I jak wręczali platynową płytę starszym panom i naszemu całemu zespołowi, a w tej wersji oryginalnej jeszcze wtedy siedzieli na widowni Kalina Jędrusik, Basia Kraftówna i Ryka Kwiatkowska. Obok Edward Dziewoński, Wiesław Gołas, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski oczywiście i moja nieskromna osoba. I dziękował bardzo Jeremi tam, że to wręczanie i tak dalej, to że jest bardzo szczęśliwy. I mówi, że w moim życiu spotkałem wielkość, nazywa się Bogdan Łazuka.
1: Tak powiedział Jeremi Przybora o panu?
0: Tak, Jeremi Przybora, tak. To można sprawdzić, jak pani nie ma do mnie zaufania.
1: Nie, ja jestem zachwycona.
0: On w epitafium tak nawet był, potem był przedruk tego Rzeczpospolitej. Tak. Wie pani, no najlepszy dowód, że później już nie jako aktor, nie jako kompozytor, tak, pan Wasowski, to Jeremi został w pewnym sensie samotny i stworzył teatr nieduży Jeremiego Przybory. I trzy spektakle były, we wszystkich trzech grałem główne role. Więc coś we mnie musi być jednak, droga pani redaktor.
1: Chciałam z panem porozmawiać i nie sądziłam, że się uda, więc myślę, że coś jak najbardziej jest.
0: Tak. Ja żałuję, że tego nie puszczają, wie pani, bo Ja tutaj widzę, jak przychodzą na takie spotkania ze mną, to młodzież jest zainteresowana, jest naprawdę. I to jest wysublimowany humor, ja sobie zdaję sprawę, ale ogląda się przyzwoicie, bo pierwszym tym Bołolecz to partnerowałem pani Starosteckiej, Łodziance. W drugiej partnerowałem pani Aleksandrze Śląskiej. O, widzi pani, to już jest coś. A w trzeciej Joasi Jedleckiej, Happy End. No i tak sobie to wspominam. I ponieważ w tej chwili, wie pani, no, telewizja jest tak, nie nonszalancka, może i nie, ale jest taka za bardzo subiektywna, mówiąc delikatnie, bo jest polityczna głównie. Siedzą i gadają. No i co to z tego? Nic.
1: Ale wrócił, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest dobra wiadomość, teatr telewizji.
0: Tak, ale wie pani, ten teatr telewizji ma to do siebie, że to jest publicystyka. Zarówno w treści, jak i w graniu. Ja nie mam nic przeciwko młodym aktorom, bo sam byłem kiedyś młody. Więc ci młodzi bardzo są w porządku tego. Ale widzi pani, pani mówi o poczuciu humoru. Poczucie humoru to jest to, co Schiller powiedział, zresztą Łodzianin. Panowie, przenosimy z bufetu na scenę. O! I to jest wtedy obnażanie się. To jest wtedy tworzenie się, wie pani, osobowości muszą być.
1: Czego by pan właśnie tym młodym pokoleniom życzył?
0: Życzę im, proszę pani, nie sukcesu, bo mają duże, ale beztroski podejścia do tego zawodu, czyli poczucie humoru na swój własny temat, czyli dystans, czyli, a to już są szczyty, czyli ironii do tego, co się robi. Bo, wie pani, naprawdę to jest bardzo przyzwoity zawód, pod warunkiem, że nie wpadamy w jakieś takie komitywy bardzo osobiste. Bo to ja widzę, jak to w tych serialach grają i potem jest wywiad z tym panem, mówię, aktor. No, wie pani, aktor to ja siedziałem przy stoliku z Gustawem Cholubkiem, Andrzejem Łapickim, wie pani, Tadeuszem Łomnickim. Ja wiedziałem, co są aktorzy. Ale jak pojechałem kiedyś do Cleveland, Ohio, tam do mojego przyjaciela, siedzimy tak i on mówi, wiesz co, Bogdan, tak się nudzimy, a w Columbus, obok Cleveland, jest sanktuarium delfinów, delfinarium. Chodź pojedziemy, zobaczymy, co te ssaki wyprawiają. I te ssaki rzeczywiście tak, wik-fak, no wie pani, te wik-fak, no ile to można oglądać, no. Ja patrzę na tych panów, co za te wik-wak delfin dostawał rybę. No i jak to rybę dostał, to był szczęśliwy, ten delfin, czy tam delfinowa, ale patrzę ci, co rozdają w programie. I co tam było napisane, jaki to zawód jest? Aktor. Więc nie przesadzajmy.
2: Radioloce.pl i platforma Spotify. Tam odsyłam, jeśli chcieliby państwo wysłuchać także poprzednich rozmów.

Za 8 minut 14. Dzban, Sigma, Szponci czy Śpiulkolot? Jeśli to coś Państwu przypomina, to znaczy, że jesteście na czasie, bo to młodzieżowe słowa roku z ostatnich lat. Startuje 11. edycja tego konkursu. Od dzisiaj do 25 października można przesyłać swoje propozycje, a celem tego plebiscytu jest oczywiście otwarcie się na to, jak porozumiewają się młodzi. O tym też będzie nasz dzisiejszy konkurs, ale w nieco innej formie, dlatego proszę uważnie słuchać. O nim więcej po 14, a do zdobycia dwuosobowe zaproszenie do kina.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
4: Iza Berkowska.
3: I Marcin Pośpiech.
5: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
6: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
7: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
8: Krótki przekaz dominuje.
9: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
5: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
10: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
8: Świat mediów bez tajemnic.
5: W każdą środę o 10.40.
8: Anna Karp
5: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
12: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
13: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
16: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
1: Po reklamie.
17: Na zegarze 14. W Radiu Łódź wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
18: 13-latek zabił kilka kotów, planował zamach w szkole w Wąbrzeźnie. Uwaga, przejazd kolejowy. Rząd zaostrzy przepisy. Wczoraj w Łódzkiem wprost pod pociąg wjechał młody mężczyzna. Nowa jakość przy wszczepianiu zastawek serca u dzieci. Szpital Matki Polki w Łodzi jest pionierem w Europie. W pogodzie lato do 22 stopni i bezchmurne niebo. Policjanci z Wąbrzeźna zapobiegli planowanemu atakowi w szkole. Funkcjonariusze zatrzymali 13-latka i zabezpieczyli przygotowaną broń, bagnet i tasak. Według informacji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy minionej nocy policjanci otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji informację o nastolatku, który planuje atak w szkole, do której uczęszcza. Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów, powiedziała rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz.
19: W wyniku przeszukań w plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Natomiast w trakcie czynności chłopiec wskazał policjantom miejsce w pobliżu domu, gdzie rzeczywiście zabezpieczono truchła kilku kotów. W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica.
18: W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością
1: Od
18: Cyfrową.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Jest projekt ustawy. Wczoraj pod Wieluniem w Łódzkiem zginął kierowca osobówki. Tymczasem rząd przyjął projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy i zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Chcielibyśmy, żeby to był taki wyraźny sygnał do tego, że musimy jako kierowcy zmienić swoje zachowanie na przejazdach kolejowo-drogowych.
18: Ustawa jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowe przepisy wprowadzą natychmiastowe zaostrzenie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym sygnale lub objeżdżanie opuszczonych rogatek. Serce można naprawić bez otwierania klatki piersiowej. W Łodzi lekarze stosują u dzieci nowoczesną metodę wszczepiania zastawek przez żyłę udową. Chodzi o pacjentów z wrodzonymi wadami serca, którzy wcześniej często musieli przechodzić kolejną operację kardiochirurgiczną. Dla pacjenta to szansa na szybszy i lepszy zabieg, mówi dr Joanna Młodawska.
4: No, nie ma konieczności rozcinania mostka klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. Zazwyczaj pierwsza operacja nie wiąże się ze wzrostami, a już kolejne no to w obrębie klatki piersiowej za mostkiem są wzrosty.
20: Groziła mu operacja na otwartym sercu, bo trzeba było wymienić zastawkę płucną. Ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać, tylko przez cewnikowanie i dlatego też szybko poszło i łatwo.
18: Dodaje Rafał Latowski, tata Adasia, który niedawno przeszedł takie wszczepienie zastawki. W Łodzi zaimplantowano już prawie 60 nowych zastawek. Najmłodsza pacjentka, której wszczepiono taką zastawkę w tym ośrodku, miała 5 lat. Najmniejszy pacjent ważył 21 kg. Mieszkańcy Łodzi i kilku okolicznych gmin doczekają się nowych ekranów akustycznych przy autostradzie A1. Po wielu latach oczekiwań zabezpieczenia powstaną między węzłami Tuszyn a Łódź Północ. Prace mają objąć zarówno budowę nowych ekranów, jak i rozbudowę już istniejących. Inwestycja ma ograniczyć hałas docierający do pobliskich domów, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
21: Gdzie one się pojawią? W Strykowie, koło miejscowości Anielin. Tam mieszkańcy sygnalizowali i okazało się to prawdą przekroczenie norm hałasu. W kilku miejscach na terenie Łodzi, przy ulicy Sołeckiej, Taborowej, Gerberowej, tam będzie przedłużenie.
18: Ekrany pojawią się też m.in. przy węźle Andrespol, za MOP-em Wiśniowa Góra i za węzłem Romanów. A wszystko dlatego, że pomiary hałasu przeprowadzone w 2023 roku wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm. Prace z ekranami zakończą się latem przyszłego roku. Punktualnie o 5.30 nowy prom Bursztyn Unity opuścił gdańską stocznię remontową i wypłynął na pierwsze próby morskie, które potrwają 7 dni. Po około 2 tygodniach nastąpi przygotowanie do przekazania armatorowi. Trwa też rekrutacja do pracy na Bursztynie, a pracować tam będzie 50 osób. Statek ma wejść do eksploatacji w połowie listopada. Wcześniej przejdzie chrzest przy szczecińskich wałach Chrobrego. Połączy szwedzkie Istad i polskie Świnoujście. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 15.00.
17: O takiej pogodzie mimo trwającej jesieni aż przyjemnie mówić, bo na ten moment od 20 stopni w Uniejowie czy Zgierzu, 21 w Łodzi czy Koluszkach, a najcieplej, bo 22, a nawet miejscami 23 to w Sieradzu czy Bełchatowie. Warto na pewno wybrać się na spacer, bo przez większość dnia niebo będzie bezchmurne, a do tego towarzyszyć będzie nam słaby, okresami umiarkowany wiatr. Głowa ma prawo dzisiaj boleć, bo ciśnienie wysokie na barometrach 1027 hektopaskali.
11: Radio Łódź. Tu i teraz.
17: Polecamy się do słuchania do godziny 16. Na pokładzie melduje się Kuba Janik, który program realizuje, a przed mikrofonem Patryk Lewym. To Depeche Mode na początek tej godziny.

Radio Łódź tu i teraz. Warto nas słuchać nie tylko dla dobrej muzyki, ale też dla informacji. Mówię o tym dlatego, bo w tej godzinie to połączymy, przyjrzymy się bliżej temu, co pojawi się w magazynie reporterów Radio Łódź Słuchasz i Wiesz. W naszym programie do 15 także pojawią się wskazówki dla tych, którzy wybierają komunikację miejską w Łodzi. To w programie Następny Przystanek będziemy mówić o biletach elektronicznych, a dodajmy, że te stają się coraz popularniejsze w Łodzi i nie tylko. To o 14.40, a do tego pojawi się również konkurs i bilety do kina będą do zdobycia.

0: To teraz trochę więcej o tym, co w programie Radio Łódź słuchasz i wiesz. Ten program oczywiście między 16 a 18. W nim kilka ważnych tematów, a o nich już teraz opowie Wiktoria Makowska, wydawca dzisiejszej popołudniówki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to opowiedz, o czym dzisiaj? Jakie są te najważniejsze tematy dnia?
1: Warto byłoby nawet odpowiedzieć na pytanie, o czym nie dzisiaj, bo bardzo dużo mamy tych tematów dziś. Poniedziałek jest bardzo bogaty. I zaczynamy dzisiaj w magazynie Słuchasz i Wiesz o tym, że powstaną wreszcie ekrany akustyczne przy A1 w Łodzi. Odpowiemy sobie na pytanie, gdzie się pojawią, bo przetarg został rozstrzygnięty. No i to jest dobra wiadomość dla mieszkańców Łodzi, Strykowa, Nowosolnej, Andrespola czy Tuszyna. Kolejna rzecz to to, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił wyniki konkursu na, uwaga, opracowanie zielonego kampusu. I tutaj aktywiści grzmią, bo ma być wyciętych blisko 20 hektarów lasu. Sprawdzamy. Seweryn Potentas zajmuje się tym i będzie sprawdzał, jak wygląda sytuacja, czy faktycznie ten kampus powstanie, na jakich warunkach i jak to będzie wyglądało. To odpowiemy też na ten temat. Powiemy też na ten temat w naszym magazynie.
0: Czyli było przyjemnie, później mniej przyjemnie. To jeszcze będzie przyjemnie czy nieprzyjemnie na koniec?
1: No ciężko powiedzieć, czy przyjemnie, czy nie, aczkolwiek na pewno też nie do końca przyjemnie, jeśli chodzi o uczniów. Bo Adam Łużyński, który jest właśnie w terenie, sprawdza, jak to wygląda, jeśli chodzi o ceny za korepetycje. Bo podobno w tym roku mamy gigantyczne podwyżki i uczniowie, którzy chcą się doszkalać poza szkołą, nie do końca się z tym zgadzają i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle dzisiaj takie korepetycje są potrzebne. Czy może wystarczy internet i wszystkie możliwości technologiczne, żeby sobie poradzić. A z tych takich mniej przyjemnych, wręcz tragicznych rzeczy, jesteśmy oczywiście na miejscu pod akwaparkiem w Łodzi, bo tam nadal trwa eksperyment procesowy na Łódzkiej Fali, to po śmierci 7-latka. I tutaj śledczy sprawdzają, jak do tej tragedii doszło. Być może dzisiaj będziemy znać odpowiedzi na pytania, kto zawinił. Zobaczymy. Tym tematem zajmuje się dzisiaj Asia Karp i sprawdza. No i oczywiście też tragiczne zdarzenie weekendowe. Pod Wieluniem doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym. I mamy tutaj też informację, że ustawa o zaostrzeniu przepisów jest gotowa. Zapowiedział to minister Klimczak w Spale. No i sprawdzamy, kiedy ta ustawa się pojawi, co się dla tych kierowców zmieni. No i jak poprawić tę sytuację, żeby do takich tragedii nie dochodziło.
0: Tymi tematami będziemy zajmować się oczywiście po godzinie 16. Wydawca popołudniówki Słuchasz i Wiesz, Wiktoria Makowska, była w naszym studiu. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Radio Łódź.
3: Autopromocja. Jedna osoba?
4: Nuda.
3: Dwie osoby?
4: Zaczyna się.
5: Dwa głosy.
3: Dwa charaktery?
5: Jeden mikrofon.
3: Czyli duety.
5: W Radiu Łódź.
3: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
4: nie wiadomo, kto kogo zagada.
3: Radio Łódź na dwa głosy.
5: Słuchaj.
3: I zobacz, co z tego wyjdzie.
4: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
6: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
7: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
6: W każdy poniedziałek po 21:00.
8: Okolice jazzu.
6: Zapraszam, Piotr Bielawski.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
12: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: A w naszym programie także nagrody do zdobycia. Ja za chwilę powiem więcej, dlatego jeśli ktoś z Państwa, w cudzysłowie mówiąc, poluje na bilety do kina, to warto słuchać uważnie i z nami pozostać.

Mówiliśmy o tym, że ruszyła kolejna edycja plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. W tym temacie dzisiaj zmagania konkursowe. Nagroda to dwuosobowe zaproszenie do kina. A ja pytam Państwa, jakie młodzieżowe słowo Was ostatnio zaskoczyło, ale można też napisać, pochwalić się, jakie wyrażenia królowały u Państwa. Czy to kilka, czy może kilkanaście lat wstecz, jak się mówiło i co było popularne? Ja chętnie na ten temat przeczytam wiadomości. Te można pisać na studio@radioloc.pl. Jestem naprawdę wyjątkowo ciekawy, jakie te słowa były albo popularne u Państwa, albo co Was w ostatnim czasie zaskoczyło.

0: Zmieniają się nie tylko słowa, ale też przyzwyczajenia. Na przykład, gdy mówimy o zakupie biletów komunikacji miejskiej. O tym już za chwilę w Radiu Łódź, to w magazynie Następny Przystanek. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, gdy kupujemy bilety w telefonie i dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania. Zaprasza Marcin Mendelbaum.
1: Audycja powstaje we współpracy z MPK Łódź.
2: Żeby kupować bilety czasowe, jednorazowe, tutaj nie są potrzebne nawet żadne dane osobowe. Wystarczy login w postaci naszego adresu mailowego. Ważne jest, żeby to zdjęcie spełniało odpowiednie wymogi, żeby to nie było zdjęcie grupowe, zdjęcie z krupówek, gdzie obok nas stoi mistrz.
1: Następny przystanek.
3: Migapka, czyli bilet w smartfonie. Marcin Mendelbaum, zapraszam.
4: Jakie są zalety? Co ciekawego ma migapka i jaką

0: przewagę ma nad tradycyjnym papierowym biletem.
1: Na pewno to, co jest interesujące w tej aplikacji, co jest takim plusem względem karty plastikowej i papierowego biletu, jest to, że próg wejścia jest dużo niższy niż w przypadku karty plastikowej.
2: Wojciech Papieski, dział obsługi klienta MPK Łódź.
1: Czyli nie musimy składać wniosku, czekać na wydanie karty lub jechać do biura obsługi klienta i tamtą kartę dostać od ręki, tylko możemy się zarejestrować bezpośrednio w aplikacji. Jest to dosyć proste. Żeby kupować bilety czasowe, jednorazowe, tutaj nie są potrzebne nawet żadne dane osobowe. Wystarczy login w postaci naszego adresu mailowego i od razu możemy kupić bilet jednorazowy. Możemy też kupować bilety przystankowe, co też jest takim dużym plusem i jest tylko dostępne w aplikacji. Wystarczy podpiąć swoją kartę płatniczą i od razu możemy płacić za dokładną liczbę przejechanych przystanków.
0: Widzę dostępne 20-minutowy, 40-minutowy, ale też bilety 30-dniowe i 90-dniowe. Czyli tak naprawdę smartfon wystarczy nam do tego, żebyśmy podróżowali i nie musieli pamiętać o różnego rodzaju kartach.
1: Tutaj w przypadku biletów okresowych potrzebne są już nasze dane osobowe po to, żebyśmy mogli przedstawić je kontrolerowi. To są bilety przypisane ściśle do jednej osoby, więc potrzebne jest nasze imię i nazwisko, numer PESEL i zdjęcie, czyli to wymaga takiego profilu rozszerzonego, który możemy w każdym momencie dokonać. Jeśli mamy już bilet okresowy na swojej plastikowej migawce, możemy go też od razu przenieść do aplikacji, korzystać już wtedy tylko wyłącznie z aplikacji. Możemy kupować wszystkie bilety okresowe, możemy też te bilety kupować nie tylko łódzkie, ale też z gierskie, pabianickie, możemy też kupować bilety hybrydowe, które obowiązują w kilku miastach i też wspólny bilet aglomeracyjny, który obejmuje kolej.
0: Powiedział pan o zdjęciu. To zdjęcie trzeba wgrać samemu, czy wysyłamy je gdzieś?
1: Jeśli przenosimy bilet okresowy z plastikowej karty, to zdjęcie możemy zaimportować bezpośrednio z naszej karty plastikowej. Natomiast możemy też wybrać zdjęcie, które sami sobie zrobimy, jako selfie w trakcie rejestracji, ale możemy też wybrać zdjęcie z galerii. Ważne jest, żeby to zdjęcie spełniało odpowiednie wymogi, żeby to nie było zdjęcie grupowe, zdjęcie z krupówek, gdzie obok nas stoi miś, tylko było to wykadrowane zdjęcie twarzy, tak żeby łatwo można było zidentyfikować nas przez kontrolerów, żeby było bez żadnej wątpliwości można było stwierdzić, że to my jesteśmy na tym zdjęciu i to jest nasz bilet.
0: Kontrola biletu. Jesteśmy w tramwaju, jesteśmy w autobusie. Najpierw musimy skasować bilet jednorazowy. Jak go kasujemy?
1: W przypadku biletów czasowych, w przypadku biletów też przystankowych, musimy w cudzysłowie skasować ten bilet poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na naklejkach w pojeździe. Wybieramy bilet, który chcemy kupić. Możemy też wybrać z tych biletów, które mamy zakupione wcześniej. Wybieramy aktywację tego biletu, skanujemy kod, który znajduje się w pojeździe. I to oznacza, że od tego momentu możemy korzystać z tego biletu, zarówno z biletu czasowego, jak i biletu przystankowego. W przypadku biletu przystankowego ważne jest też, żeby zakończyć nasz przejazd, żeby system wiedział, w którym momencie wysiadamy z pojazdu, tak żebyśmy zostali rozliczeni tylko za liczbę przejechanych przystanków. W przypadku biletu czasowego on obowiązuje w określony zakres czasu, czyli 20-40 minut, więc tutaj nie ma potrzeby się wylogowywania w cudzysłowie z pojazdu. Możemy po prostu wysiąść z pojazdu i tyle.
0: A jeśli już dochodzi do kontroli biletów, to pokazujemy odpowiedni bilet w aplikacji kontrolerowi.
1: Tak, pokazujemy, wybieramy bilet, który jest w tej chwili ważny, pokazujemy ekran telefonu, kontroler skanuje ten kod, który znajduje się w ekranie, patrzy, czy to my jesteśmy na tym zdjęciu i w ten sposób wie, czy bilet jest ważny, czy możemy z niego korzystać w pojeździe.
0: Co ze zniżkami dla łodzian? Czy jeśli mamy powiązaną kartę łodzianina i migapkę, to wtedy możemy korzystać z jakichś tańszych przejazdów?
1: Tak, te informacje dotyczące uprawnień wynikających z karty łodzianina są automatycznie zaciągane z miejskiego systemu, więc tutaj nie ma potrzeby dodawania tej karty łodzianina czy przekazywania nam informacji o tym, że mamy ważne.
0: Aplikacja pozwala też na szybki zakup takiego biletu, czyli na przykład w drodze na przystanek nie musimy szukać kiosku albo biletomatu, ale też w niektórych przypadkach pozwala na zwrot biletu.
1: Tak, wtedy kiedy dochodzimy do wniosku, że ten bilet okresowy nie będzie nam już potrzebny, na przykład tracimy uprawnienia albo przestajemy korzystać z komunikacji miejskiej, to wtedy możemy zwrócić ten bilet. Oczywiście zgodnie z zasadami to nie dotyczy wszystkich biletów okresowych, ale większości. Możemy taki bilet zwrócić na 14 dni przed zakończeniem okresu ważności. ważności takiego biletu. I tutaj to też jest znacznie prostsze niż w przypadku karty plastikowej. Możemy to wszystko zrobić korzystając z telefonu. Zwracamy taki bilet, otrzymujemy automatycznie zwrot pieniędzy na konto w taki sam sposób, w jaki kupowaliśmy ten bilet, czyli albo na rachunek przypisany do karty, albo na inny rachunek bankowy.
3: Audycji można posłuchać na radio.pl i innych platformach podcastowych. Audycja powstała we współpracy z MPK Łódź.
4: To ja jeszcze tylko od siebie dodam, żeby faktycznie nie tylko bilet w aplikacji zakupić, ale też go skasować. U mnie już raz tak się zdarzyło, że tego kodu po wejściu nie zeskanowałem, ale na szczęście obyło się wtedy bez mandatu.
3: W Radiu Łódź gramy.

moje miasto to twoje dłonie. Zawlecione oddechy, oczy,

Beautiful Girl w programie Radio Łódź Tu i Teraz. Za 7 minut będzie 15 o pełnej, najświeższe wydanie wiadomości, a po 15 kogoś nagrodzimy za aktywność. Jeszcze można się zgłaszać. studio@radioloc.pl. Tutaj już spłynęły pierwsze maile na temat młodzieżowych słów roku. Można napisać o zaskoczeniach z ostatnich lat, tak jak na przykład pani Agata, albo też wspomnieć, jak mówiło się za czasów swojej młodości, jak uczynił to z kolei pan Piotr. Najważniejsze jest to, by trzymać się tematu, a historie, którymi się państwo podzielą, już mogą być dowolne. O nich powiemy na pewno po 15, a jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zgarnąć dwuosobowe zaproszenie do kina, to polecam nasz adres mailowy studio@radioloc.pl.

0: Reklama.
1: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
2: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
2: La Mia Sofa na każdy dzień.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
11: Surowsze kary dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Coraz bliżej będzie można stracić prawo jazdy. Próba dywersji w Elblągu. Ktoś zostawił butelki z łatwopalną cieczą przy skrzynce gazowej. W tym roku szkolnym więcej kosztują korepetycje dla uczniów w Łodzi. W regionie pogodne lato, do 22 stopni, bezchmurne niebo. Surowsze kary dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Zmiany zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. To efekt ostatnich tragicznych wypadków w całej Polsce. Więcej reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
12: Jeden z takich wypadków miał miejsce wczoraj w Kopydłowie pod Wieluniem, gdzie samochód osobowy wjechał pod pociąg, mówi Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Nastolatka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowana została do szpitala.
12: By zwiększyć bezpieczeństwo na torach, powstał projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy wobec kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
14: Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie, i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
12: Dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: A nowe przepisy pozwolą policji na natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Chodzi o kierowców, którzy wjeżdżają na tory przy czerwonym świetle lub ignorują opuszczane rogatki.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: 13-latek chciał użyć niebezpiecznych narzędzi w jednej ze szkół powiatowych na Kujawach. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej poinformowało poinformowało funkcjonariuszy z Wąbrzeźna, że chłopak planuje atak w swojej szkole. Miał przygotowane bagnet i tasak. Wcześniej uśmiercił kilka kotów. Czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodziców trwają. To być może ostatni taki tydzień w roku. Nad Polskę przyszła nietypowa o tej porze fala ciepła. W Łódzkiem w najcieplejszych momentach dnia będzie powyżej 20 stopni. Taka temperatura utrzyma się aż do weekendu. Więcej o aurze w najbliższych dniach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: Bezchmurne niebo i temperatury powyżej 20 stopni. Taka aura zagości w kraju do końca tygodnia. Chłodne będą za to wieczory, noce i poranki, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
16: Będziemy mieli codziennie niezmienną aurę, czyli słonecznie i umiarkowany wiatr w ciągu dnia maksymalnie około 20 stopni, a w nocy około 9-10.
15: Mieszkańcy chętnie korzystają z tej jesiennej aury.
17: Ja korzystam na spacery, trzeba wychodzić, w tenisa pograć.
18: Najgorzej jest, jak rano jest zimno, a po południu jest ciepło, a później znowu zimno.
15: Do końca tygodnia prawdopodobnie w całej Polsce nie będzie też padać. Lokalnie nad ranem mogą pojawiać się za to mgły. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: A niewielkie ochłodzenie przyjdzie po weekendzie. Dywersja w Elblągu. Łatwopalna ciecz była w dwóch butelkach odnalezionych w tym mieście. Z pojemników wystawały kable. Nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji mówi, że znajdowały się one przy przyłączu gazowym.
19: W butelkach, które zostały zabezpieczone tutaj przy ulicy Rybnej w Elblągu, znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają na miejscu jeszcze oględziny tego miejsca, a także pozostałych rzeczy, pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
11: Na czas działań służb teren wokół zdarzenia został zabezpieczony. W tym roku szkolnym więcej kosztują korepetycje dla uczniów. Teraz za godzinę dodatkowej nauki trzeba zapłacić 100 zł lub nawet więcej. Łączymy się z naszym reporterem Adamem Łużyńskim, który przed jedną ze szkół w Łodzi rozmawiał na ten temat z uczniami.
20: Dla uczniów 100 zł lub więcej za godzinę korepetycji to zdecydowanie za dużo. Na wielu popularnych portalach internetowych znajdziemy ogłoszenia z ofertami korepetycji za kilkadziesiąt złotych. Ale uczniowie mówią jednogłośnie. Dziś ceny zaczynają się od 100 zł w górę. Najdroższe są przedmioty specjalistyczne i nauczanie języka obcego na wysokim poziomie. Za godzinę takiej nauki zapłacimy około 200 zł.
11: A alternatywne są tańsze zajęcia grupowe. Tu ceny wahają się od kilkunastu do około 50 zł. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
10: Można śmiało powiedzieć, złota polska jesień, wiele słońca, gdzieniegdzie tylko drobne chmury, a największe rozpieszczenie to z kolei na termometrach w Łodzi, Kutnie 21 stopni, 22 w Sieradzu czy Piotrkowie Trybunalskim. Spacery i aktywności na świeżym powietrzu te na pewno wskazane i mile widziane, brak deszczu i przyjemny wiatr będzie nam towarzyszyć. W kolejnych dniach podobnie i również ciepło, powyżej 20 stopni.
21: Radio Łódź. Tu i teraz.
10: Pogodowo nieco mniej przyjemnie to dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego ja proponuję taki układ. Do kogoś powędruje podwójne zaproszenie do kina właśnie na czas, kiedy będzie mniej przyjemnie i trochę więcej deszczu. Proponuję też nas słuchać do 16. Patryk Lewy, Kuba Janik. Witamy Państwa raz jeszcze i polecamy się do słuchania.
22: Rainy afternoon, 1990.

13 minut po godzinie 15. Młodzieżowe Słowo Roku i 11. edycja tego plebiscytu się rozpoczyna. Propozycje można zgłaszać. Ja zerkam jeszcze na zwycięzców z poprzednich lat. Tutaj takie sformułowania jak sztos, alternatywka, esca czy rel. No i muszę śmiało przyznać, że są Państwo na czasie, bo większość Waszych wiadomości pokrywa się z tymi zestawieniami. No właśnie, a co piszą nasi słuchacze? Od pani Oli wiadomość, że dla niej odkrycie to słowo sztos i jak wyjaśnia, to coś niesamowitego, niezwykłego, a to słowo poznała z Instagrama i zdarza się jej używać tego sformułowania w potocznym języku. Ciekawa historia też, jak czytam od naszego stałego słuchacza, pisze, że ten przykład może i mało wychowawczy, ale w jego młodości podrośnięci nastolatkowie używali słowa alpaga, a chodziło tutaj o najtańszy wyrób alkoholowy osiągalny przez młodych i notabene bardzo wredny, klarowany siarką. No przyznam się panu, że ja tego sformułowania nie słyszałem. I jeszcze kilka wiadomości. Słowo rel zachwyciło naszą słuchaczkę i jeszcze będąc młodsza słyszała słowo typu sigma. Teraz już nie otacza się kręgiem młodzieży, więc tych nowych słówek nie zna, ale wspomina, że no, na pewno chciałaby się do tych dawnych tamtych lat cofnąć. I jeszcze jedna, tak trochę z innego punktu widzenia wiadomość, to od pana Jakuba przed momentem wysłana i przez nas otrzymana. Pan Jakub, wykładowca akademicki i tutaj slang młodzieżowy, jak czytam go, nie omija, więc sigma czy esca, takie sformułowania słyszał nieraz. Ja tak wracam pamięcią do moich studiów, które były nie tak dawno i jestem trochę zaskoczony, prawdę mówiąc, bo my raczej używaliśmy słów tych młodzieżowych bardziej między sobą, a niekoniecznie w kierunku do wykładowców. No ale czasy się zmieniają, może jest i tak. Sztos na pewno najpopularniejszy i to by się zgadzało z zestawieniem jednak dla pana Jakuba. Właśnie, tak, o tym miałem wspomnieć. On jest młodym tatą i dla niego słowami roku są te, które jego synek wypowiada, bo na przykład na naleśnika mówi na silnik. No, to taka puenta tego, co Państwo do nas piszą, to oczywiście tylko kilka spośród tych wiadomości. To ja w międzyczasie będę wczytywać się dalej i wybiorę, kogo by tutaj w naszym popołudniowym spotkaniu nagrodzić, a w tak zwanym międzyczasie utwór Flowers on My Eyes.

0: 21 minut po 15. Pora zatem uprzyjemnić komuś to poniedziałkowe popołudnie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jeszcze raz uważnie prześledziłem wszystkie wiadomości od Państwa i dzisiaj dwuosobowe zaproszenie do kina powędruje do pani Agaty. Ja jednocześnie za wszystkie zgłoszenia dziękuję i tym, którym dzisiaj nie udało się wygrać, przypomnę, że praktycznie codziennie, słuchając nas uważnie, można różne nagrody zdobywać, zatem będzie jeszcze na to szansa, a teraz będzie szansa, by czegoś łódzkiego posłuchać, bo będzie Koma i Izalach.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
9: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
9: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
0: Po reklamie.
11: A w studiu jest już Damian Grosicki. Dzień dobry.
12: Witam.
11: No to powiemy trochę więcej o tym, co na drogach.
12: Łódzkie tramwaje stoją na Węglowej przy tramwajowej. 4, 12 i 18. To znaczy nie stoją, a jeżdżą objazdami. Są remonty na łódzkich bałutach i utrudnienia, to oczywiste. Na przykład na północnej między Sterlinga a Wierzbową. Tam nie jeżdżą autobusy, tylko też objazdami. A o nich na mpkloc.pl. To skoro jesteśmy w Łodzi, to przychodzi taki czas, kiedy chcemy z niej wyjechać. Wszelkie wylotówki z centrum potrafią nas zatrzymać. Trzymać nawet kilkadziesiąt minut. Tak jest w kierunku Pabianic na przykład. I jeszcze Tomaszowska zabierze nam kilka minut. Zbierz bardzo proszę, Chełmska i Łagiewnicka. Na styku tych ulic na granicy miast jest nieco gęściej. Można ominąć to miejsce ulicą Uroczą, a przygraniczną, gdzie jest ciasno, objedziemy na przykład Szczawińską. Kolejny raport drogowy chwilę przed 16.
11: Piętnasta 30 to na zegarze. Wiadomości w skrócie ma dla Państwa Remigiusz Fladrowski.
13: Biegli ustalą, co dalej w sprawie utonięcia siedmiolatka podczas wakacyjnego kursu pływania w łódzkim akwaparku Fala. Dziś odbył się tam eksperyment procesowy. Chodzi o ustalenie, kto zawinił i kto poniesie odpowiedzialność za tę tragedię. Wakacyjny kurs pływania na fali organizuje zewnętrzna firma, podobnie jak obsadę ratowników. 13-latek chciał użyć niebezpiecznych narzędzi w jednej ze szkół powiatowych na Kujawach. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej poinformowało funkcjonariuszy z Wąbrzeźna, że chłopak planuje atak w swojej szkole. Miał przygotowany bagnet i tasak. Wcześniej uśmiercił kilka kotów. Trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności jego rodzica. Uniwersytet Medyczny w Łodzi zamierza zbudować osiedle akademickie Zielony Kampus, ale protestują aktywiści. Chodzi o plan zagospodarowania dzikiego lasu w sąsiedztwie ulicy Konstytucyjnej. Według założeń Zielony Kampus ma uwzględniać korytarze roślinne, mokradła i pasaże retencyjne. Ceny paliwa rosną, a przedstawiciele branży transportowej mówią, że są na krawędzi i apelują do rządu o wsparcie. Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. A na stacjach benzyna dziś, benzyna 95 kosztuje dziś około 8,20 zł. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi lekarze stosują u dzieci nowoczesną metodę wszczepiania zastawek przez żyłę udową. Chodzi o pacjentów z wrodzonymi wadami serca, którzy wcześniej często musieli przechodzić kolejne operacje kardiochirurgiczne. To szansa na szybszy i lepszy zabieg. W Łodzi wszczepiono prawie 60 nowych zastawek. Najmłodsza pacjentka miała 5 lat. To tyle. Teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
11: Pogodne popołudnie, a co najważniejsze, ciepłe, 21-22 stopnie to w Łodzi i w całym regionie. Zdecydowane ochłodzenie, pod wieczór, a w nocy temperatura spadnie już do 5 stopni. Jutro podobna aura do tej dzisiejszej, czyli dużo słońca, niewielkie zachmurzenie i prawie letnie wartości na termometrach od 19 do 21 stopni.
14: Radio Łódź. Tu i teraz.
11: To teraz coś dla tych, którzy stoją w korkach. Utwór Bezruch i formacja Hej.

0: Za 21 minut będzie 16, nowy tydzień rozpoczęty. Przekonajmy się zatem, jaką płytą będziemy zajmować się w najbliższych dniach.
1: Płyta tygodnia.
2: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Nat Cichocka prezentuje Szpilę, debiutancki swój album. Jeśli nie znają Państwo Nat Cichockiej, już o niej opowiadam. To 24-letnia piosenkarka i autorka tekstów Złowicza. Na scenie obecna jest, powiedzmy, od niedawna, ale już zdążyła tak naprawdę zwrócić na siebie uwagę, wydając dwie epki, a teraz właśnie cały album. Nat Cichocka to jedna z najciekawszych młodych postaci polskiej sceny alternatywnej, tak o niej się mówi. Wydała singiel Zing, to ta piosenka spowodowała, że Polska zainteresowała się Nat Cichocką. Tytuł odnosi się do terminu z animacji Hotel Transylwania, oznacza bajkową miłość od pierwszego wejrzenia, która nie odkleja się od rzeczywistości, tłumaczy artystka. Inspiracją była rozmowa ze współlokatorem, który opowiadał jej o swoim świeżym związku. Utwór powstał błyskawicznie, nagrany w godzinę i wydany niemal od razu. Nie chciałam się ograniczać perfekcjonizmem, tłumaczy. Uznałam, że skoro emocja działa, to trzeba ją szybko uwolnić i podać słuchaczom. Wokalistka zadebiutowała epką podwójną na dodatek, Ci do Joty. Jej rozwój artystyczny był od tego momentu błyskawiczny. Powstawało coraz więcej jej piosenek i od pierwszych singli po festiwal tak naprawdę było jej pełno. Na początku działałam bardzo szybko i spontanicznie. Dziś wiem, że potrzebuję więcej oddechu. Ale to, jak dobrze zostały przyjęte moje pierwsze piosenki, wciąż mnie zaskakuje, opowiada dzisiaj Nat Cichocka. A ja o tym wszystkim opowiadam, bowiem po pierwsze nie pozbyłam

nauczyła się perfekcjonizmu. Po drugie, jest artystką, która kroczy swoją drogą. Bardzo dba o to, żeby być kojarzona z pewnym stylem muzycznym, stylami muzycznymi i z pewnymi dźwiękami czy też brzmieniami. Jest charakterystyczna i jest uparta w tym swoim dążeniu. Nie schodzi ze swojej drogi artystycznej. Ten album właśnie jest tego znakomitym przykładem. Oto Nat Cichocka prezentuje Szpilę, a na tej płycie Szpila jako utwór tytułowy i od niego zaczniemy przesłuchiwanie tego albumu. Polecam, to będzie muzyka z jednej strony wyciszająca, z drugiej zatrzymująca w biegu, zastanawiająca. Albo w

Jeżeli te rytmy Państwa zainteresowały, to kolejne odsłony wspomnianej płyty w Radiu Łódź codziennie o 15.40.

Sytuacja na drogach dynamiczna, tej nie poprawiają remonty, w szczególności te, które rozpoczęły się dzisiaj. Przypomnę, że ruszyły prace na Lutomierskiej, Łagiewnickiej i Północnej. Warto przygotować się na nieco dłuższy przejazd. My o szczegółach piszemy na radioloc.pl. To też ważna informacja dla pasażerów MPK, bo kilka linii kursuje zmienionymi trasami. A kierowcom podpowiemy, których ulic unikać już za kilka chwil.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
4: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Iza Berkowska.
3: I Marcin Pośpiech.
5: Fachowe porady ekspertów.
6: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
5: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
7: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
5: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
13: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
14: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
1: Po reklamie.
2: Przejeżdżając przez Sieradz proszę mieć trochę czasu w zapasie. Teraz niemały ruch na Żwirki i Wigury przy Kościuszki, też i na Kościuszki do Ronda Kaczyńskiego i na Sienkiewicza na wysokości Warckiej. Cierpliwość przyda się też kierowcom na Jana Pawła II przy Galerii Sieradzkiej, stojąc na światłach, wolniej także przy Alei Pokoju i dworcu PKS aż do Ronda Kaczyńskiego. Będziecie tak właśnie ślimaczym tempem możliwe, że od czasu do czasu teraz jechać. W Zduńskiej wolni na ruch nadal wpływają prace drogowe w centrum, utrudnienia przy Placu Wolności i przy ulicy Juliusza, a większe natężenie ruchu także w rejonie Alei Kościuszki na Łaskiej. I Wieluń. Najważniejsze utrudnienie teraz na Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z Głowackiego i Straugutta, bo tam jeden pas ruchu zostaje nadal zamknięty. Gęsto również na Śląskiej w stronę Piłsudskiego oraz na Częstochowskiej w stronę Piłsudskiego. Więcej samochodów przy Rondzie Praw Kobiet i Rondzie Pokoju i Pojednania. Popołudniowy szczyt właśnie w ruchu. No i kilka minut zapasu czasem dobrze mieć. Jest 16. Słuchają Państwo Radio Łódź. Słuchasz i wiesz nad Wartą. Beata Tomczyk, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy serwis wiadomości z regionu, a w nim o kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Łódzkiem. Powiemy też o nowych nawierzchniach na czterech ulicach Śradza i o ekranach akustycznych, które powstaną wzdłuż autostrady A1. 21 stopni, jest słonecznie. Pogodnie ma być do końca dnia. Surowsze kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany po serii tragicznych wypadków na torach w Polsce. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
0: Jeden z takich wypadków miał miejsce wczoraj w Kopydłowie pod Wieluniem, gdzie samochód osobowy wjechał pod pociąg, mówi Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
16: Śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Nastolatka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowana została do szpitala.
0: By zwiększyć bezpieczeństwo na torach, powstał projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy wobec kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
17: Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
0: Dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dla Radia Łódź Kacper Rafalski.
2: Dziękuję bardzo. Nowe przepisy mają umożliwić policji natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcy, który wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo zignoruje opuszczane rogatki. Więcej w Radiu Łódź słuchaczy wiesz nad Wartą jeszcze w tej godzinie. Będą nowe nawierzchnie na czterech ulicach w Śradzu. Chodzi o Stromą, Prostą, Skośną i Obwodową. Prace za blisko 1 843 000 zł wykona przedsiębiorstwo roboty drogowych w Łasku. O trzech z tych inwestycji mówił w piątek 25 września w rozmowie z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Juliusz Góraj. Wskazywał je jako przykład zadań, które nie zostały dotąd zrealizowane.
18: Nakładka bitumiczna na ulicy Stromej. Nie została wbita łopata. Nakładka bitumiczna na ulicy Skośnej, to samo. Nakładka bitumiczna na ulicy Prostej, to samo.
2: Brak realizacji tych inwestycji był jednym z argumentów radnych, którzy nie zgodzili się na podwyżkę podatku od nieruchomości podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w miniony czwartek. Teraz miasto wybrało wykonawcę. Nowe nawierzchnie mają powstać na wszystkich trzech wymienionych przez Juliusza Góraja ulicach, a także na Obwodowej. Drogowcy mają czas do stycznia przyszłego roku. Rozmowa z Juliuszem Górajem z kolei do wysłuchania na radioloc.pl. Nowe ekrany akustyczne powstaną przy autostradzie A1 w Łódzkiem. Chodzi o 13 miejsc na odcinku między węzłami Tuszyn i Łódź Północ. Powstaną nowe zabezpieczenia, a część istniejących zostanie rozbudowana, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
19: Gdzie one się pojawią? W Strykowie, koło miejscowości Anielin. Tam mieszkańcy sygnalizowali i okazało się to prawdą przekroczenie norm hałasu. W kilku miejscach na terenie Łodzi, przy ulicy Sołeckiej, Taborowej, Gerberowej. Tam będzie przedłużenie.
2: Pomiary przeprowadzone w 2023 roku wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Prace mają zakończyć się latem przyszłego roku. Do tematu szerzej wrócimy w kolejnych minutach programu. Ponad 20 stopni pod koniec września. Tak ciepło będzie w regionie przez najbliższe dni. Do tego dużo słońca i niewiele chmur. Mieszkańcy korzystają z pogody.
20: To jest całkiem okej. Fajnie, że jest ciepło, że jest jeszcze jasno przede wszystkim.
21: Na pewno jest to fajniejsze niż jak ostatnio była odczuwalna 9 stopni rano, bo ja nie zdążyłam wymienić garderoby z letniej na zimową. Miło jest, jak jest coś przejściowego.
22: Jest super, nienawidzę, jak jest zimno.
23: Ja korzystam na spacery, trzeba wychodzić, w tenisa pograć.
24: Właśnie nie ma takiej jeszcze, nie weszliśmy w tą jesień, taką jeszcze jest po wakacjach, w miarę świeżo. Szczerze mówiąc, to nie narzekam.
2: Ochłodzenie przyjdzie dopiero po weekendzie. Od przyszłego poniedziałku temperatura zacznie wyraźnie spadać. Po serwisie sprawdzimy dokładnie, jaka pogoda czeka nas teraz w regionie w najbliższych godzinach. A jeszcze wcześniej wiadomości sportowe. Michał Malinowski.
25: Hiszpanki piłkarskimi mistrzyniami świata do lat 20. W rozegranym w Łodzi finale młodzieżowego mundialu Hiszpania pokonała Koreę Północną po serii rzutów karnych. Bohaterką meczu na stadionie przy Alei Unii została bramkarka złotych medalistek Laia Lopez, która obroniła dwie jedenastki.
3: I had some information about the players.
25: Miałam oczywiście trochę informacji o rywalkach, ale na przykład o ostatniej Koreance nie wiedziałam nic. Po prostu wybrałam stronę, w którą się rzucę i mogę chyba powiedzieć, że obroniłam ten strzał sercem. Jesteśmy bardzo szczęśliwe.
3: We are so happy.
25: Brązowy medal wywalczyły w sobotę Kolumbijki, które także w rzutach karnych okazały się lepsze od Włoszek. Polki odpadły w 1/8 finału turnieju po pechowej porażce z Kolumbią. Mistrzostwa podsumujemy dzisiaj w audycji sportowej po godzinie 20. To była prawdziwa koszykarska niedziela. Widzew Łódź, Beniaminek Basket Ligi Kobiet, znakomicie rozpoczął sezon, niespodziewanie pokonując na własnym parkiecie 76-71 brązowego medalistę z poprzedniego sezonu, zespół z Gorzowa Wielkopolskiego. Łodzianki po pierwszej kwarcie miały już 15 punktów przewagi, którą utrzymywały do końca trzeciej kwarty. W ostatnich minutach widzewianki prowadziły zaledwie 2 punktami, ale ostatecznie mecz wygrały. Kapitan drużyny Anna Pawłowska była zadowolona z postawy zespołu, ale chwaliła też doskonałą pracę sztabu trenerskiego.
4: Wiedziałyśmy, co będzie się działo na boisku. Nie przestraszyłyśmy się przeciwnika i walczyłyśmy jak równy z równym. Udało nam się wypracować przewagę na początku spotkania. Utrzymałyśmy ją do, można powiedzieć, trzeciej kwarty. Oczywiście ta przewaga pomogła nam dotrwać do końca i odnieść to pierwsze zwycięstwo.
25: Najskuteczniejszą koszykarką Widzewa była Cameron Swartz, która zdobyła 22 punkty. ŁKS Kulpak Łódź od zwycięstwa rozpoczął natomiast batalię o awans do ekstraklasy. W swoim premierowym meczu w rozgrywkach pierwszej ligi Łodzianie bardzo pewnie wygrali przed własną publicznością z GKS-em Tychy 87-52. Zwycięstwo gospodarza ani przez chwilę nie było zagrożone. ŁKS-iacy nie popadają jednak w samozachwyt, podkreśla Michał Kołodziej.
5: Tym dużym wynikiem jakoś nie stawiamy tutaj sobie, w jakiej formie jesteśmy. Staraliśmy się realizować założenia, które trener nam stworzył przed meczem i myślę, że w większości udało nam się to wykonać. Dobre zwycięstwo, dobre pierwsze przetarcie.
25: W środę Łodzianie zagrają w Starogardzie Gdańskim. Piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. Będzie to rewanż za finał baraży o Mistrzostwa Świata, w którym lepsi okazali się Skandynawowie i to oni pojechali na mundial. Selekcjoner polskiej kadry Jan Urban z szacunkiem wypowiada się o dzisiejszych rywalach.
6: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają i jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
25: Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45, a więcej sportu na bieżąco na radio Łódź.pl.

0: Poniedziałek pogodowo robi wszystko, żebyśmy dobrze zaczęli tydzień. Od rana słońce właściwie nas nie opuszcza, a teraz na termometrach powyżej 20 stopni, czyli 21. Do wieczora w całym regionie bezchmurnie albo tylko z niewielką ilością chmur. No i oczywiście bez deszczu. Wiatr spokojny, około 12 km na godzinę, w porywach do 27. Wieczorem zacznie się jednak szybko ochładzać. Wzrośnie też wiatr, prędkość wiatru przed północą będzie 12 stopni, a wiatr wzrośnie prędkość nieznacznie, bo do 14 km na godzinę. Noc będzie pogodna, bezdeszczowa. Rano z kolei 11 stopni. A jutro powtórkę z rozrywki dzisiejszej, czyli dużo słońca, bez deszczu, w ciągu dnia ponownie do 21 stopni i jak na końcówkę września, proszę przyznać, no trudno narzekać.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Radio Łódź, słuchasz i wiesz, nad Wartą, poniedziałkowy magazyn reporterów. Pierwszą godzinę realizujemy dla Państwa ze studia w Sieradzu. Dziś będzie o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych.
2: To jest przerażające po prostu. Tak młodzi ludzie.
3: Tam jest niestrzeżony i tam już było parę wypadków.
2: Niekiedy rowerem się wybieram na przejażdżkę. Wiem, że tam jest przejazd niestrzeżony. No i trzeba szczególną ostrożność tam zachować.
0: Ze studia sieradzkiego powiemy również o nowych ekranach przy autostradzie A1.
4: Mamy to. Po 11 latach batalii. W przyszłym roku pojawią się ekrany akustyczne.
5: Będzie to 13 miejsc i te ekrany będą miały od 4 do 7 metrów wysokości.
6: Chociażby o połowę ten hałas zmniejszy, to już by było dużo dla nas.
0: Przed godziną 17 magazyn sportowy, dzisiaj o siatkówce. Sprawdzimy, co słychać w drużynie mistrzeń Polski PGE Budowlanych Łódź na kilka dni przed startem nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. A po godzinie 17 magazyn reporterów będzie trwał dalej. Już ze studia w Łodzi. I zaczniemy od pogody. Dzisiaj jest na językach wszystkich. Tak dobrze się czujemy. Warto powiedzieć, z początkiem tygodnia, dla dobrego samopoczucia, że taka aura będzie nam towarzyszyć aż do niedzieli.
7: Będziemy mieli codziennie niezmienną aurę, czyli jest słonecznie, w ciągu dnia maksymalnie około 20 stopni.
8: Jest super, nienawidzę jak jest zimno.
9: Nie wiem, ja to się tej pogody nie spodziewałem ogólnie.
0: Za chwilę gość dnia, natomiast słuchasz i wiesz, nad Wartą Radio Łódź, zapraszam do wysłuchania rozmowy ze starszym kapitanem, panem Krzysztofem Ignaczakiem z Sieradzkiej Straży Pożarnej. Porozmawiamy o tym, jak przygotować dom i siebie na sytuację kryzysową, choćby wielogodzinną awarię prądu. Co rzeczywiście może się wtedy przydać i o czym zwykle przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy jest już za późno.
1: Gość Radia Łódź.
0: Gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą dziś jest starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć swój dom przed czadem i przed pożarem, ale też co zrobić, kiedy nagle zabraknie prądu albo trzeba będzie się ewakuować. Panie kapitanie, jesteśmy przed sezonem grzewczym. Państwo strażacy znów przypominają czad i ogień, obudź czujność. Załóżmy, że ktoś nas teraz słucha i właśnie pomyślał, dobrze, chcę zabezpieczyć mieszkanie przed czadem i pożarem, ale co powinienem zrobić jako pierwsze?
10: Jako pierwsze myślę, że na spokojnie można zrobić rachunek sumienia, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zadbanie to, jakie są wymogi dotyczące naszego budynku odnośnie przewodów kominowych, przewodów wentylacyjnych. Czy zadbaliśmy o to, żeby cyklicznie wykonywać te przeglądy? Jeśli chodzi o przeglądy kanałów dymowych, mówimy tutaj o częstotliwości przy paliwie stałym 4 razy w roku, raz na 3 miesiące. A jeśli chodzi o kanały wentylacyjne, mówimy tu o częstotliwości 1 raz w roku, więc taki rachunek sumienia, czy my żeśmy dopełnili tego obowiązku i zadbali o własne bezpieczeństwo pod tym względem, to myślę, że jako pierwsze. Jeśli zrobiliśmy, to faktycznie mamy te przeglądy i mamy świadomość, że to powinno wszystko prawidłowo u nas funkcjonować. Wcale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zadbać o to, żeby nabyć taki czujnik czadu lub dymu, w zależności od tego, jak u nas, jaka jest sytuacja i czy którego z tych czujników potrzebujemy, czy też najlepiej, jak oczywiście by był jeden i drugi. Po to, żeby on w sytuacjach, kiedy nas w domu nie ma, kiedy my na przykład śpimy, nasza czujność jest ograniczona, żeby on myślał za nas i czuwał za nas i informował nas w razie jakiegokolwiek zagrożenia.
0: Państwowa Straż Pożarna podkreśla również, że sama czujka nie zastępuje przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych.
10: Oczywiście tak. No, czujka tlenku węgla. Tlenek węgla jako gaz bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia. Powstaje tam, gdzie się odbywa proces spalania, czyli wszędzie, gdzie mamy kominki, podgrzewacze wody, różnego rodzaju kotły gazowe, również przy zasilaniu na gaz, ogrzewaniu budynków. W tego typu pomieszczeniach powinny znaleźć się czujniki tlenku węgla, no bo tam jest potencjalne źródło, tak? Oczywiście taki tlenek węgla pojawia się wszędzie tam, gdy ten proces spalania odbywa się niewłaściwie. Brakuje powietrza, nie jest odpowiednio wentylacja prowadzona, czy też no, ten proces jest zaburzony. Wtedy pojawia się produkt niepełnego spalania, czyli ten tlenek węgla. W sytuacji normalnej, takiej prawidłowej, powstaje nam dwutlenek węgla, który dla organizmu człowieka nie jest zagrożeniem. Czyli reasumując, tam, gdzie mamy proces spalania, zadbamy o czujkę tlenku węgla. A czujnik dymu, no to jest czujnik, który postrzeże nas przed wszelkiego rodzaju pożarami, które mogą się pojawiać w domu. Od jakichś zwarć w instalacji przez, nie wiem, cokolwiek, co może nam ulec zapaleniu. No wiemy dobrze, że pożary, nikt się ich nie spodziewa w domu, ale jednak się zdarzają, więc mając tą świadomość, taki czujnik dymu zamontowany w domu odpowiednio wcześniej nas ostrzeże, za czym ten pożar zostanie rozwinięty i mamy czas zareagować, nawet i zlikwidować to zagrożenie, czy też ewakuować się z budynku. A jeśli chodzi o sam montaż, to podstawowa zasada. Każdy z tych urządzeń ma swoją instrukcję obsługi. Tam producent zaleca montowanie tych czujników w odpowiednim miejscu. No, zasada jest najprostsza. Dym zawsze unosi się do góry, więc taki czujnik montujemy najczęściej na suficie, w miejscu, gdzie ewentualnie taki pożar może powstać, w takich pomieszczeniach, gdzie mamy potencjalne źródła pożaru. Ewentualnie, jak nie ma takiej możliwości, jest dopuszczalny również montaż na ścianie, ale staramy się robić to na suficie, w takich miejscach, gdzie na przykład często przechodzimy, żeby ten czujnik chronił jak największą ilość pomieszczeń na przykład. Optymalnie oczywiście w każdym pomieszczeniu czujnik dymu, ale mam świadomość, że jak ktoś kupi jeden, to twierdzi, że już jest wszystko fajnie i jeden wystarczy na cały dom. No nie zawsze, ale podstawowa zasada. Czujnik dymu wykrywa nam dym w przypadku pożaru, czujnik tlenku węgla wykrywa nam ten niebezpieczny gaz, jakim jest czad.
0: Dobrze, a teraz te czujniki, one mają swoją datę ważności, prawda?
10: Każdy z tych czujników, oczywiście odnoszę się ponownie do instrukcji obsługi, one są dość długotrwałe. Pamiętać trzeba przede wszystkim o tym, że raz je go uruchomimy, one około 10 lat nawet potrafią, producenci zalecają, że tam mają takie baterie, które tyle potrafią nam działać, ale to nie wystarczy go tylko uruchomić i o nim zapomnieć. Warto też, nawet należy, co najmniej raz na 3-4 tygodnie zrobić taki test czujnika. Każdy z tych czujników ma jeden przycisk, praktycznie on służy do testu. Zgodnie z instrukcją odpowiedni tam kombinacja czy diody jakiegoś mrugnięcia, czy też dźwiękowa poinformuje nas, że tego typu czujnik działa prawidłowo i możemy mieć pewność, że oprócz tego, że jest zamontowany, na pewno nas chroni.
0: Muszę przyznać, że miałam takiego, nazwałam to osobliwie wariata w domu. Po kilkunastu latach zaczął wariować. To znaczy był czuły na wszystkie możliwe sygnały z zewnątrz.
10: I to myślę, że też takie czujniki, one sygnalizują fakt, że powoli już zaczyna im brakować tej energii. Czyli ta bateria się wyczerpuje.
0: Właśnie, tak, bo
10: to też instrukcja przewiduje. Także no, nie jest to duży dokument.
0: Ale można zapomnieć. No,
10: jak najbardziej tak. Po to urządzenie jest na tyle, można powiedzieć, inteligentne, że o tym przypomina. A jeszcze dość istotna zasada, myślę, że warto o tym powiedzieć, jeśli chodzi o montaż tego typu czujek, a propos tego, co pani wspomniała, że wariował. Właściwe zamontowanie czujnika, oprócz tego, że na suficie, to też unikajmy miejsc, gdzie nie powinniśmy ich montować. Przy wentylatorach różnego rodzaju, czy klimatyzatorach, czy w pobliżu samego na przykład kominka, gdzie otwierając kominek zawsze trochę dymu nam się wydostanie, więc on będzie nam generował fałszywe alarmy. A nie ma nic bardziej denerwującego, jak fałszywie alarmujący nas czujnik, którego w końcu po prostu zdejmiemy i powiemy, że to nie nadaje się do tego, do czego było stworzone i do tego, żeśmy się zdecydowali na niego.
0: Ładnie pan to ujął, generować fałszywe alarmy. Dobrze, czujka zaczyna alarmować w środku nocy. Co w takim razie robię krok po kroku?
10: Po pierwsze ważne, że nas zaalarmowała, czyli to prawdopodobnie jesteśmy we wczesnej fazie zagrożenia, czyli nam nic się nie stało. Budzimy się oczywiście. Istotne jest to, żeby zweryfikować, w jakim celu ona robi. Czy na przykład nie ma tego alarmu związanego z jakąś tam sygnalizacją, że jest bateria słaba. Tak, widzimy, oceniamy sytuację dookoła. W przypadku stwierdzenia, że faktycznie na przykład mamy do czynienia z pożarem, jeśli jesteśmy w stanie zareagować w własnym zakresie, bo jest to pożar we wczesnej fazie, w zarodku, tak można nazwać. Oczywiście jak możemy, to reagujemy i próbujemy, dbamy o własne mienie i próbujemy go gasić. Na pewno ostrzegamy ludzi dookoła, którzy też w tym domu przebywają po to, żeby wiedzieli, że jest jakieś zagrożenie. Najlepiej, żeby się ewakuowały. A w przypadku, gdy sytuacja jest na tyle rozwinięta, że już nie czujemy się na siłach może, tak, lub też apelujemy też, żeby nie zgrywać bohaterów, bo to nie o to w tym chodzi. Na pewno zawsze wzywamy służby i ewakuujemy się do miejsca bezpiecznego, a odpowiednie służby przyjadą i zadziałają, że tak powiem, z tym zagrożeniem. Zasada jest prosta. Naszego zdrowia nikt nam nie wróci, a mienie zawsze możemy odbudować.
0: Teraz zostawmy to zagrożenie w jednym mieszkaniu, bo są sytuacje, w których potem problem dotyczy już całego osiedla albo miasta. I tutaj wyobraźmy sobie, że się raz na dobę traci prąd. Co przestaje działać jako pierwsze?
10: No, z przerwy w dostawie prądu myślę, że my na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest coś, co mamy i co zawsze będzie. To nie do końca tak jest. Mieliśmy sytuację na przykład w zeszłym roku gdzieś w Hiszpanii, słyszałem taką relację, że tam w związku z jakimiś awariami, przesileniami sieci energetycznej tego prądu nie było prawie 2 tygodnie, więc mogą takie sytuacje się zdarzyć i myślę, że to wcale nie musi być związane z jakimś zagrożeniem, nie wiadomo jak mocno zewnętrznym, to po prostu jest sieć energetyczna, która też jest urządzeniem technicznym, ma prawo się zepsuć. Jeśli chodzi o zagrożenia zewnętrzne, no to też może dojść do takiej sytuacji, bo myślę, że w pierwszej kolejności najprościej jest uszkodzić jakieś źródła energii typu elektrownie, rozdzielnie, transformatory, bo to najprościej. I większość urządzeń, które na co dzień nam działają, na co dzień funkcjonują, przestają działać i jest, na pewno się tworzy pewnego rodzaju panika oraz no, podstawowe zaburzenie naszej codzienności, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, jakie są urządzenia elektroniczne, telefony, telewizory, urządzenia różnego rodzaju. Sygnalizacja świetna na ulicach. Stacje na przykład paliwowe też nam paliwa nie sprzedadzą, bo pompy przestają działać. Mimo to, że one są też przygotowane częściowo na zasilanie awaryjne, ale pierwszy moment zawsze jest taki, kiedy musimy sobie jakoś zaradzić z tym brakiem prądu i spróbować przywrócić to do ustawień sprzed awarii.
0: A co podczas kryzysu kończy się najszybciej?
10: Cierpliwość myślę, bo każdy myśli, że coś, co ma i co jest na co dzień dla niego oczywistością, później zostaje zaburzony i no, najczęściej, najprościej jest oskarżać kogoś, tak? A my jako ludzie mamy tą tendencję, że jak jest dobrze, to jest bardzo dobrze. Nikt nie myśli, co może być, jak jest źle. Ale świadomość tego, myślę, że też obserwujemy, co się dzieje dookoła, więc warto. Jest taki czas, gdzie można sobie zrobić taki w cudzysłowie wewnętrzny rachunek sumienia i pewne rzeczy przewidzieć, przygotować się, zrobić pewnego rodzaju zapasy. No i nie jest nic nadzwyczajnego, żeby nawet jest możliwość, w sieci jest najróżniejsza ilość, mnóstwo informacji, podpowiedzi, jak do tego podejść, jak sobie z tym poradzić, jakie rozwiązania są dla nas optymalne, bo też każdy ma inną sytuację i każdy potrzebuje czegoś innego.
0: A proszę powiedzieć, na co powinni być uwrażliwieni wszyscy ci, którzy korzystają z urządzenia medycznego wymagającego zasilania?
10: No przede wszystkim to jest coś, co na pewno ma wpływ na ich zdrowie, a nawet czasami ratowanie życia, tak? My jako Państwowa Straż Pożarna czy Ochotnicze Straże Pożarne zdarza się nam, że jeździmy do tego typu wezwań, no ale w takiej sytuacji są to pojedyncze przypadki, że komuś brakło prądu, a ma na przykład urządzenie, które podtrzymuje życie, czy też ma wpływ na zdrowie danego osoby. Też jeździmy z takimi agregatami, pomagamy. Ale myślę, że warto w sytuacji, kiedy będzie takich zgłoszeń, może być nagle bardzo wiele. Jakby, tak, tu wspomnieliśmy, brakłoby prądu w całym Sieradzu, a obstawiam, że w takim Sieradzu pewnie kilka takich osób by się znalazło. My też nie dysponujemy taką ilością sprzętu, żebyśmy byli w stanie pomóc wszystkim, więc warto przewidzieć. No, ma ktoś świadomość, że to jest coś, co dla niego ratuje życie. No to trzeba pomyśleć o jakimś zapasowym źródle energii. Zakupić jakiś agregat, czy też odpowiednie inne rozwiązanie znaleźć.
0: Pytam dlatego,
10: przewidzieć,
0: że...
10: po prostu przewidzieć, bo to są rzeczy, które mogą się wydarzyć.
0: Mogą oczywiście, ale no, jak bardzo czujemy się bezpieczni, zbyt długo to ta nasza czujność może być naprawdę uśpiona. Ale tutaj właśnie chcę zauważyć pewien paradoks, bo dziś niemal całą informację kryzysową odbieramy właśnie przez urządzenia, które same wymagają energii. Skąd zatem mieszkańcy dowiedzą się, co robić, jeśli nie będzie działał internet, nie będzie telewizja, telefony zaczną się rozładowywać?
10: Tego typu kompetencje posiadają prezydentowie, burmistrzowie, wójtowie na terenie gminy, bo mówimy tu o takich jednostkach, jak gmina, to jest nasze otoczenie. O też mają w swoich kompetencjach zadbanie o dotarcie, że tak powiem, do mieszkańców z informacjami, z ostrzeżeniami. Więc te pierwsze przepływy informacji, które najczęściej mamy przez telefon, czy też przez sieć internet, będzie zaburzony. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli zapasowe źródło energii w postaci na przykład telefony, powerbanki. Starczy nam to na parę godzin na pewno, może nawet i kilka dni. Zadbajmy też o na przykład, jeśli chodzi o radyjko, takie, które ma zapasowe źródło, nawet wróćmy do takiego radia, które jest ostatnio dość popularne na korbka tak zwane, czyli zasilane takim prądnicą ręczną. Ono też, sam takie radyjko posiadam w ramach plecaka ewakuacyjnego i ono też działa, ono też ściąga te podstawowe informacje, a myślę, że pierwszym, co zadba o to ten właśnie wspomniany organ ochrony ludności i obrony cywilnej, który musi o to zadbać, będzie próba nawiązania, próba transmisji tej danej, tego komunikatów, które są istotne z punktu bezpieczeństwa właśnie przez sieć radiową, bo tak o tym się też w kółko mówi, że najprościej jest chyba tędy zrobić, gdy zabraknie nam prądu.
0: Pytam o to również dlatego, że Sieradz chce wydać 838 tysięcy złotych na sprzęt związany z ochroną ludności, między innymi mobilną stację uzdatniania wody, urządzenie do jej pakowania, dystrybucji oraz pieniądze na agregaty. Z punktu widzenia strażaka, w którym momencie takiego kryzysu zaczynamy potrzebować właśnie takiego rodzaju sprzętu?
10: No, dostarczenie wody też jest, że tak powiem, podstawową naszą potrzebą fizjologiczną, czy też do picia. No i takie zadania też ma prezydent, czy wójt, burmistrz. I oni, myślę, że akurat taka decyzja to wynika właśnie z tego, że to jest też trochę w ich kompetencji. Za wodociągi też odpowiadają władze samorządowe, więc oni też dbają i o to, żeby w sytuacji kryzysowej zadbać, żeby ta woda jednak do nas dotarła prędzej czy później. Myślę, że właśnie akurat ten wymóg, mowa jest tam o 3 dniach, że do 3 dni co najmniej musi właśnie taką dystrybucję wody też zorganizować wójt, burmistrz, prezydent miasta, no to ten zakup jak najbardziej świadomy, myślę, i bardzo jak najbardziej celowy, myślę, i trafiony. Jesteśmy w takich czasach, jakich jesteśmy, to zagrożenie jednak zewnętrzne gdzieś tam z tyłu głowy mamy. Może dojść do takiej sytuacji, więc tu w ten sposób będzie miasto lepiej przygotowane do tego.
0: Dobrze, jeszcze chciałabym się dowiedzieć, co musiałoby się wydarzyć, żeby zapadła decyzja o ewakuacji części mieszkańców.
10: Ewakuacja. No, ewakuacja jest ogłaszana wtedy, kiedy stwarzana mamy realne zagrożenie zewnętrzne, tak? No, nie musimy wcale mówić to o konflikcie zbrojnym, bo to każdy myśli, pierwsze co się kojarzy, to wojna. Są różne zakłady na terenie miasta, które czy może transport, jakaś cysterna może przewozić różne substancje niebezpieczne, które nawet z punktu widzenia naszych działań Państwowej Straży Pożarnej może być związane z koniecznością ewakuacji w jakimś promieniu ludności, czyli w przypadku miasta. To mamy osoby liczone w setkach, nawet tysiącach, tak? No, wszystko to jest związane od zagrożenia, jakie jest. Więc ja myślę, że takie rzeczy trzeba przede wszystkim reagować i słuchać tych komunikatów, które są przekazywane przez służby ratownicze, bo my jako Państwowa Straż Pożarna jesteśmy podmiotem ochrony ludności, jakby tym narzędziem wykonawczym, tak? My swoje działania robimy również na co dzień, ale w przypadku takich zagrożeń ewentualnie zewnętrznych, pomimo tej koordynacji, która jest z gminą, z prezydentem, z wójtem, burmistrzem, którzy też, wiele instytucji jest zaangażowane w te działania, my jako ten organ wykonawczy też również przy na przykład użyciu komunikatów głosowych przez ochotnicze straże pożarne możemy tego typu sygnał rozpowszechniać, przekazywać ludziom. I myślę, że najważniejsze podejście człowieka, że jak słyszymy, że realne mamy zagrożenie ogłaszane na przykład przez jakąś służbę typu Państwową Straż Pożarną, no to nie ma co dyskutować i słuchać się tych poleceń po to, żeby usprawnić i przede wszystkim o własne bezpieczeństwo zadbać.
0: A dokąd mamy iść?
10: Ewakuujemy się w miejsce bezpieczne, najlepiej w budynku, bo budynek sam w sobie jest ochroną dla nas, tak? I tam jest taka dość podstawowa zasada dwóch ścian, że znajdujemy w budynku takie pomieszczenie, najlepiej jak najniżej, na najniższej kondygnacji, jak jest piwnica, to już optymalnie. W takiej centralnej części, gdzie mamy co najmniej 2 ściany zewnętrzne, zewnętrzną oraz kolejną, która będzie nas chroniła przed tym zagrożeniem zewnętrznym. Tak? Warto tu zwrócić uwagę, że w takim ośrodku, na przykład jak Sieradz, czy w miastach w większości, są wyznaczone punkty schronienia. Jest aplikacja gdziesieukryć.pl, którą możemy pobrać na telefon.
0: Gdziesieukryć.pl.
10: Zgadza się. To jest aplikacja przez przeglądarkę do pobrania i ona ma tą funkcjonalność taką o tyle przydatną, że też działa bez zasięgu sieci. W momencie, kiedy ją pobierzemy, mapy offline czytamy na tyle nasze urządzenie, mamy możliwość tych punktów schronienia wskazanych tam wiele sobie zweryfikować i wybieramy ten, który jest dla nas najbliżej. Tak? No, są różne sytuacje, że te punkty schronienia czasem są mniej lub bardziej dostępne, lepsze lub gorsze, ale to są podstawowe rzeczy takie, które właśnie tą zasadę, o której wspomniałem, tych co najmniej 2 ścian, czy też jakiegoś takiego bezpieczeństwa konstrukcyjnego w sobie mają, że możemy się schronić.
0: Dziękuję bardzo. Starszy kapitan Krzysztof Ignaczek z Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu był gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą.
10: Dziękuję bardzo.
11: Przegląd prasy.
0: Zaczynam od Dziennika Łódzkiego online i od informacji, którą dziś żyje cały region. Wracamy do tragedii. Dzięki dziennikowi na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w powiecie wieluńskim. Wczoraj po godzinie 14 BMW zdarzyło się tam z pociągiem relacji Kraków-Poznań. Zginął 21-letni kierowca samochodu, a podróżująca nim 16-latka została śmigłowcem przetransportowana do szpitala. Dlaczego wracam w przeglądzie prasy? Bo to jest też relacja, fotorelacja. Także kolejna tragedia na przejeździe, kolejny bardzo mocny powód, by przypominać, że przed torami nie ma miejsca na ryzyko. I pozostaję jeszcze na stronach Dziennika Łódzkiego. Zaglądam do Łasku, do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. I tutaj czytam o tym, że mieli tam swoje święto, był uroczysty apel, było też podsumowanie służby, ale też przede wszystkim awanse, medale, wyróżnienia dla żołnierzy. W tej uroczystości uczestniczyło sporo osób, m.in. dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, generał brygady pilot Norbert Chojnacki. I w Dzienniku Łódzkim czytam również o najmłodszych sportowcach, którzy opanowali dziś, to było w piątek, stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Około 60 dzieci z klas od 1 do 6 wystartowało w lekkoatletycznym Grand Prix się radza. Dziś były biegi na 60 i na 400 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową. No i najlepsi dostali nagrody, a do oczywiście owacji też i my się tutaj dołączamy. Gratulujemy oczywiście, bo to bardzo fajna sprawa, bo na tym etapie ważniejsze od miejsca na podium może być apetyt na następny start. Dziękuję za uwagę. Za kilkanaście minut wracam do przeglądu prasy i wydarzeń z regionu. Tymczasem jest 16:29. I zaglądam teraz na drogi regionu. Od Zduńskiej Woli rozpoczynamy podróż przez region. W centrum nie tylko dużo samochodów, ale i oczywiście zniecierpliwieni kierowcy w nich. Na płynność ruchu wpływają w Zduńskiej Woli prowadzone prace, zwłaszcza wokół Placu Wolności. Również w okolicach Alei Kościuszki na Łaskiej jest sporo aut, trochę cierpliwości tam potrzeba, również i na Kilińskiego od Łaskiej do Łuskiej, a w środę najwięcej czasu może teraz zabrać przejazd przez Jana Pawła II. Zwalniają Państwo przy Galerii Sieradzkiej, na światłach stoicie, nie ma innej rady. Później na wysokości Alei Pokoju i Dworca PKS na światłach aż do Ronda Kaczyńskiego są długie postoje od czasu do czasu, sporo też samochodów na Alei Pokoju. A w Wieluniu nadal uważać należy na Sieradzkiej, przy Głowackiego i Traugutta. Jeden pas jest tam zamknięty. Jest 16:30. I to jest czas na skrót najważniejszych wiadomości dnia. Radio Łódź, słuchasz i wiesz nad Wartą. Będą nowe nawierzchnie na czterech ulicach Sieradza. Chodzi o Stromą, o Prostą, o Skośną i o Obwodową. Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo robót drogowych w Łasku, a wartość prac to blisko 1 843 000 zł. O nakładkach na trzech z tych ulic niedawno mówił w Radiu Łódź wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Juliusz Góra i zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Zamieściliśmy ją na radioloc.pl. Co do wykonawcy, ma czas do stycznia przyszłego roku. Kolejny tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Łódzkiem pod Wieluniem. Zginął kierowca samochodu osobowego. Tymczasem w Sejmie jest już projekt przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach. Za wjazd na czerwonym świetle lub omijanie opuszczonych rogatek policja mogłaby natychmiast zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Nowe ekrany akustyczne powstaną przy autostradzie A1 w Łódzkiem. Chodzi o 13 miejsc między węzłami Tuszyn i Łódź Północ. Powstaną nowe zabezpieczenia, a część istniejących zostanie podwyższona lub przedłużona. To efekt pomiarów hałasu, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Przygotowywał koktajle Mołotowa na jednej z łódzkich stacji paliw. Mowa o 25-latku, który dwukrotnie zatankował benzynę do szklanych butelek i odszedł bez płacenia. Policjanci zatrzymali go jeszcze tego samego dnia. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Piszemy o tym więcej na radioloc.pl. A serwis informacyjny, czyli więcej informacji o godzinie 17. Zapraszam. Słońce zostaje z nami do zachodu słońca. Teraz jest 21 stopni, około północy 12 stopni, nad ranem 11. Jutro znów sporo promieni słonecznych w ciągu dnia. Temperatura zostanie, powietrze zostanie podgrzane do 22 stopni Celsjusza i bez deszczu w ciągu najbliższych 24 godzin na pewno.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Radio Łódź, słuchasz i wiesz nad Wartą. Do 17 jesteśmy z Państwem w Sieradzkim studiu, a później magazyn reporterów przeniesie się do studia w Łodzi. Stąd przed nami kilka ważnych spraw. Przede wszystkim powiemy o kolejnym śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym w Łódzkiem i zapytamy o wydarzenie mieszkańców.
2: To jest przerażające po prostu. Tak młodzi ludzie.
3: Tam jest niestrzeżony i tam już było parę wypadków.
2: Niekiedy rowerem się wybieram na przejażdżkę. Wiem, że tam jest przejazd niestrzeżony. No i trzeba szczególną ostrożność tam zachować.
0: Mieszkańcy zachodzą w głowę, dlaczego kierowcy wciąż ryzykują. Zresztą nie tylko oni. No właśnie, a czy zaostrzenie przepisów, bo dziś o tym mówimy w serwisach, będzie mogło to zmienić? Nowe rozwiązania są już gotowe, a ich wprowadzenie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W programie również o tym, że mieszkańcy terenów sąsiadujących z trasą A1 od dawna skarżą się na hałas.
4: Mamy to. Po 11 latach batalii w przyszłym roku pojawią się ekrany akustyczne.
5: Będzie to 13 miejsc i te ekrany będą miały od 4 do 7 metrów wysokości.
6: Chociażby o połowę ten hałas zmniejszy, to już by było dużo dla nas.
0: No i tak, przetarg na budowę kolejnych ekranów akustycznych został rozstrzygnięty. Prace zaplanowano na przyszły rok, a my sprawdzamy, gdzie dokładnie pojawią się nowe zabezpieczenia. Przed godziną 17 sportowy poniedziałek, dzisiaj o siatkówce, sprawdzimy, co słychać w drużynie mistrzyń Polski PGE Budowlanych Łódź na kilka dni przed startem nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. A po godzinie 17 magazyn reporterów będzie trwał dalej, już ze studia w Łodzi, jak już wcześniej Państwu wspomniałam, tam między innymi będzie o lecie po lecie.
7: Będziemy mieli codziennie niezmienną aurę, czyli jest słonecznie, w ciągu dnia maksymalnie około 20 stopni.
8: Jest super, nienawidzę jak jest zimno.
9: Nie wiem, ja to się tej pogody nie spodziewałem ogólnie.
0: Przed nami wyjątkowo ciepły i suchy tydzień, choć IMGW ostrzega przed nocnymi i porannymi mgłami. Trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza będąc kierowcą. Jest 16:34, zapraszam do wysłuchania. Radio Łódź, słuchasz i wiesz nad Wartą.
11: Przegląd prasy.
0: Zaglądam do Dziennika Łódzkiego Online, który to dziennik zdecydowanie pobudza apetyt, bo województwo łódzkie wróciło z Poznania z torbą kulinarnych nagród. Fotorelacja jest, można się przyjrzeć, a może i nawet siebie rozpoznać. Na targach Smaki Regionów przyznano naszym producentom aż 7 pereł 2026. Wśród nagrodzonych m.in. żarnowski boczek z Prodiża, kefir z Głuchowa, masło ekstra z Wielunia, miód chabrowy, dmosiński dżem z malin, łowicki zakwas z buraków. No perłę dostały także prażoki z kwoskiem i grzybkiem, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, stobnicy piły. Krótko mówiąc, łódzkie pojechało do Poznania się pokazać, a wróciło z dowodem, że tradycja może mieć całkiem współczesny smak. Gratulujemy ze studia sieradzkiego. Zaglądam nadal do Dziennika Łódzkiego, wracam już do Sieradza, a tym razem muzycznie tutaj, w Teatrze Miejskim wystąpił, bowiem sieradzki zespół After Hours.

0: spotkania 4 października spacer śladami dawnej dzielnicy przemysłowej, a tydzień później opowieść o bazylice mniejszej. No, 150 osób na spacerze historycznym to chyba najlepszy dowód, że o własnym mieście wciąż można usłyszeć coś, czego wcześniej się nie wiedziało. I jeszcze jedna informacja, historia z wczorajszego dnia. Dziennik Łódzki pisze o tym, tym razem chodzi o Wartę. Na szczęście z dobrym finałem, bo o co chodzi? Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie ruszyli na pomoc suczce, która w okolicach Małkowa wpadła do rzeki. Zaplątała się biedactwo w trocinach i nie mogła wydostać się na wysoki brzeg. Zwierzę udało się bezpiecznie wyciągnąć. Całe szczęście. Pies ma około roku, jest to drobny, wychodzony, a strażacy szukają jego właściciela. Także jeśli Państwo rozpoznają na zdjęciach, bo są kogoś, kto może być właścicielem, opiekunem tego zwierzaka, to z pewnością trzeba się skontaktować, choćby na przykład z redaktorami Dziennika Łódzkiego. Jeszcze na koniec jedna ciekawostka z Dziennika Łódzkiego. W Śledzu szkolili się kierowcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I nie chodziło o zwykłą jazdę służbowym samochodem. Ćwiczyli hamowanie na śliskiej nawierzchni, wychodzenie z poślizgu, manewry awaryjne, jazdę w kolumnie, a nawet zachowanie w razie zagrożenia atakiem. Wszystko dlatego, że część z nich wyjeżdża służbowo poza Polskę. W szkoleniu uczestniczyli specjaliści ze Szkoły Policji Ruchu Drogowego w Śledzu, z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz kontrterroryści, czyli kierowca Ministerstwa ma nie tylko dowieść na miejsce, jak się okazuje, czasem musi wiedzieć, co zrobić, kiedy zwyczajna podróż przestaje być zwyczajna. Dziękuję za uwagę. 16:38. Zmierzamy teraz w okolice Wielunia.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Bezpieczne przejazdy kolejowe, wyższe kary dla nieostrożnych kierowców, przepraszam, to projekt ustawy zapowiadający ważne zmiany na polskich torowiskach, przyjęty dziś przez Rady Ministrów. To efekt ostatnich tragicznych wypadków, jakie mają miejsce w całej Polsce, w Polsce również i w Łódzkiem. A skąd pomysł na wprowadzenie zmian i na co kierowcy powinni być przygotowani, sprawdzał dziś nasz reporter Kacper Rafalski.
2: Wypadki na przejazdach kolejowych są w ostatnim czasie plagą na polskich drogach. By temu zaradzić, do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma zwiększyć bezpieczeństwo na torach.
3: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Chcielibyśmy, żeby to był taki wyraźny sygnał do tego, że musimy jako kierowcy zmienić swoje zachowanie na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, nowe przepisy pozwolą policji skutecznie reagować wobec nieostrożnych kierowców. Przejazd przez torowisko na czerwonym sygnale lub wjazd przy opuszczonych rogatkach będzie grozić odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.
3: Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie, i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
2: Propozycja zmian w przepisach to efekt wielu wypadków na torach z udziałem kierowców. Tragedie nie omijają też województwa łódzkiego. Jedna z ostatnich miała miejsce wczoraj w Kopydłowie pod Wieluniem, gdzie osobówka wjechała w rozpędzony pociąg, mówi Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: W wyniku zderzenia samochodu osobowego marki BMW z pociągiem śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Podróżowała z nim 16-letnia pasażerka, mieszkanka powiatu wieluńskiego, nastolatka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowana została do szpitala.
5: To jest przerażające po prostu. Tak młodzi ludzie.
6: Tam jest niestrzeżony i tam już było parę wypadków.
5: Niekiedy rowerem się wybieram na przejażdżkę, wiem, że tam jest przejazd nieszczerzony, no i trzeba szczególną ostrożność tam zachować.
7: My tamtędy też jeździmy, przejazd, no niestety czasami traktują po prostu w ten sposób, że jeżeli znają rozkład pociągów, to jeżdżą automatycznie i to gubi. No wydaje mi się, że tam jednak opuszczane rogatki załatwiłyby tą sprawę.
8: Bo póki co ich nie ma tam.
7: Nie, zdecydowanie uważam, że to byłoby skuteczniejsze.
2: Dodajmy natomiast, że takie wypadki to duży problem dla organizacji przejazdów pociągów, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Wszelkie zdarzenia na torach powodują tak zwany efekt domina na sieci kolejowej. W regionie, a nawet w kraju. Opóźnienie jednego pociągu wpływa na punktualność kolejnych połączeń, szczególnie na mocno obciążonych liniach i węzłach kolejowych.
2: Tego typu wypadki to duże obciążenie również psychiczne dla pracowników jadącego pociągu.
9: Po wypadku kolejowym z udziałem człowieka pracodawca dokonał

0: wykonuje podmiany drużyny trakcyjnej w każdym przypadku. Maszyniście oraz drużynie konduktorskiej udzielana jest w razie potrzeby pomoc psychologiczna.
1: Miejmy zatem nadzieję, że również ten aspekt sprawi, że kierowcy będą uważniej przejeżdżać przez przejazdy kolejowe.
2: A od początku roku w skali kraju doszło do ponad 130 wypadków na przejazdach, w których zginęło ponad 30 osób. Nowe i rozbudowane ekrany akustyczne pojawią się wzdłuż autostrady A1 w Łodzi i okolicznych gminach. GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na budowę zabezpieczeń, na które mieszkańcy czekają już od wielu lat. Łączymy się z reporterem Radia Łódź Jakubem Jędrzejewskim, który jest przy ulicy Sołeckiej, niedaleko węzła Łódź Wschód. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
2: Kubo, proszę powiedz, co się zmieni?
3: Zmieni się naprawdę sporo. Ten hałas, który słychać w tle po 11 latach walki mieszkańców, ma w końcu zniknąć. Samochody przejeżdżają tutaj praktycznie bez przerwy, a ich dźwięk jest bardzo dobrze słyszalny. Właśnie dlatego mieszkańcy tej części Łodzi i innych miejscowości wzdłuż autostrady od lat zabiegają o nowe lub dodatkowe zabezpieczenia.
4: Bywają dni, że jest bardzo głośno.
5: No jest hałasu, jest.
4: Lądowanie samolotu porównywalne, no nie wiem, tak mi się wydaje.
5: Okna w większości budynków mamy trzyszybowe, a mimo wszystko słychać ten szum.
6: Chociażby o połowę ten hałas zmniejszy, to już by było dużo dla nas.
3: Mieszkańcy mówią o tym od lat, a teraz widać światełko w tunelu. Rozmawiałem z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim z Koalicji Obywatelskiej, który zajmuje się tą sprawą od ponad dekady.
7: W 2015 roku jako prezes NIK-u zleciłem, przeprowadziliśmy specjalną kontrolę, która udowodniła, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sfałszowano dokumentację, sfałszowała ją firma, która miała zrobić pomiary, czy nie dochodzi do przekroczenia norm hałasów. Okazało się, że dochodzi, udało się. Dzisiaj mogę powiedzieć, przetarg został rozstrzygnięty, a w przyszłym roku pojawią się ekrany akustyczne.
3: Jak przekazał mi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Maciej Zalewski, ekrany akustyczne przy autostradzie A1 będą uzupełniane i dobudowywane na odcinku między węzłami Łódź Północ i Tuszyn.
8: Będzie to 13 miejsc, jeżeli przełożymy to na długość łączną, to będzie około 4 km i te ekrany będą miały od 4 do 7 metrów wysokości.
7: Konkretnie gdzie one się pojawią? W Strykowie, koło miejscowości Anielin, w kilku miejscach na terenie Łodzi, przy ulicy Sołeckiej, Taborowej, Gerberowej. Tam będzie przedłużenie między innymi obecnie ustawionych ekranów. Między Łodzią a Andrespolem.
3: Ekrany pojawią się też za MOP-em Wiśniowa Góra i za węzłem Romanów. Ich budowa wymaga demontażu części barier i ogrodzeń oraz przeniesienia znaków i tablic drogowych. To oznacza też utrudnienia dla kierowców.
8: Gro prac będzie prowadzonych, jeśli to możliwe, nie z jezdni, tylko z terenów poza jezdnią. Oczywiście nie wszystkie da się w ten sposób wykonać, bo na przykład na nasypach trzeba będzie zająć część jezdni i wtedy będzie z reguły zajęty pas awaryjny i pas wolny.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że dokumentacja będzie gotowa do połowy grudnia, a sama budowa ruszy w połowie marca przyszłego roku i potrwa 8 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe i rozbudowane ekrany będą gotowe pod koniec przyszłego roku.
2: Dziękuję bardzo. Jakub Jędrzejewski zebrał dla nas, dla Państwa te informacje. Jeszcze dodam, że w miejscach, w których nie da się prowadzić prac poza jezdnią, kierowcy będą musieli się liczyć ze zwężeniami i ograniczeniami prędkości. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, korepetycje mocno uderzają po kieszeni. Ceny poszły w górę, przede wszystkim zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Ceny zaczynają się od 100 zł za godzinę, a za dodatkową naukę, na przykład przedmiotu specjalistycznego, trzeba będzie zapłacić nawet 200 zł. Zdanie łodzian na ten temat sprawdzał Adam Łużyński.
9: Czy dziś w szkole można sobie poradzić bez korepetycji? Jak to oceniacie?
10: No tak, ja myślę, że tak.
9: Można.
10: Ja dałam radę i było okej.
11: Też uważam, że można.
10: Zależy od ja osobiście miałam, ale znam dużo osób, które sobie świetnie radziło i nie miało.
9: Nauczyciele nie zapewniają takiego poziomu nauczania w większości przypadków. Nie podchodzą do ucznia w sposób indywidualny, tylko masowo. Tak naprawdę cokolwiek się nie wydarzy, to jest jakaś zbiorowa odpowiedzialność i inne takie. I to nie jest najlepsze podejście, jeżeli chodzi o osobnego ucznia.
12: Domyślam się, że pan korzystał z korepetycji w szkole.
9: Tak, no gdyby nie korepetycje, to bym nie zdał matematyki.
13: Korepetycje teraz są bardzo drogie. No
12: właśnie, 100 zł, 120 zł, to jest dużo dla ucznia?
13: Dla ucznia tak.
12: Czy 100 zł za godzinę korepetycji to dużo?
13: Myślę, że tak. Syna maturzystę miałam w ostatnim, ten, no to ceny podobne, tak? 120 za godzinę, tak? No zależy też pewnie, jak jest wykształcony bardzo nauczyciel, tak? Jaką nam renomę, tak?
10: Nie rośnie cena korepetycji.
13: No, zdecydowanie.
10: W podstawówce, ja pamiętam, płaciłam, nie wiem, 30 zł za godzinę, a teraz już od, no, poniżej 100 nie było.
13: No.
12: Czy korepetycje dzisiaj są drogie? Jak to oceniacie? Albo ile wypłaciliście za godzinę?
14: No teraz chyba się wpłaci w okolicach 100 zł za godzinę, albo 120, zależy też z kim. Do 200 obstawiam. No i my jeszcze jesteśmy z takich czasów, że myślę, że do 70 zł dało się jeszcze faktycznie za tą godzinę korepetycji zapłacić, ale teraz myślę, że to jest w granicach od 100 do 200 zł za godzinę.
12: To jeszcze tylko zapytam na koniec, czego oczekujemy od nauczyciela korepetytora? Jaki powinien być? Czego oczekują rodzice?
13: No ja przede wszystkim wymagałam to, żeby był konsekwentny, żeby wymagał od mojego dziecka przyswojenia po prostu informacji, tak? I wytłumaczenia, no tutaj niejasności, tak? I pokazania sposobów rozwiązywania zadań, na przykład z matematyki, tak? No i takich też kruczków, tak? Które są później oceniane na maturze, tak? No i myślę, że to jest najważniejsze takie tutaj, konsekwencji na pewno. I kontaktu dobrego z rodzicem, tak.
2: No, chętnie wybieraną alternatywą dla korepetycji są zajęcia grupowe. Ceny wahają się od kilkunastu do około 50 zł. Zachęcam do rozpoznania się w temacie również i na naszej stronie radiolot.pl, czyli oficjalnej stronie Radia Łódź.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Warto.
1: Jest 16.49, sportowy poniedziałek, magazyn sportowy. Dzisiaj o siatkówce. Ja daję tym samym głos moim kolegom, dziennikarzom sportowym.
2: We wszystkich meczach sparingowych skupiamy się i skupialiśmy w zasadzie, bo ten okres przedsezonowych gier dobiegł końca tylko i wyłącznie na sobie i to było dla mnie najważniejsze, żeby zobaczyć po naszej stronie siatki to, na czym pracujemy w warunkach treningowych.
3: A zadowolona z powrotu do klubu po sezonie reprezentacyjnym była Justyna Łysiak, libero, no, w minionym sezonie reprezentacyjnym wyrosła na pierwszą libero reprezentacji w Mistrzostwach Europy z powodu kontuzji Aleksandry Szczygłowskiej, więc no, dużo spotkań również między sezonami tymi klubowymi na koncie Justyny Łysiak, która przyznała, że bardzo cieszy się już, że może być w klubie.
4: No na pewno przede wszystkim bardzo się cieszę, że jestem z powrotem w Łodzi. Ja się tutaj czuję świetnie i tęskniłam za samym miejscem, klubem i tak dalej, także cieszę się, że tu jestem. No na pewno te Mistrzostwa Europy to było dla mnie ogromne wyzwanie. Ja tutaj nie będę kłamać i myślę, że wszyscy, że nikt się tego nie spodziewał. Taka przykra sytuacja tutaj wyniknęła, do końca trzymałam kciuki, miałam nadzieję, że Ola po prostu wyzdrowieje, że będzie to, nie wiem, może jakiś epizod, w którym będę musiała ją zastąpić. No, złożyło się tak, jak się złożyło i musiałam całą imprezę grać sama. Starałam się po prostu wykorzystać po pierwsze tą szansę najlepiej, jak tylko mogę, pomóc drużynie i skupiać się na swoich zadaniach. Odcięłam się, że tak powiem, od jakichś tam wszystkich rozpraszaczy zewnętrznych i po prostu skupiłam na tym, co mogę zrobić i chciałam to zrobić jak najlepiej.
3: No a teraz przed Justyną Łysiak nowe wyzwania, bo to ona będzie kapitanką PGE Budowlanych Łódź w nowym sezonie.
4: Na pewno nowe wyzwanie, bo to jest zupełnie dla mnie też nowa rola, w której po prostu będę chciała też jak najbardziej pomóc zespołowi. Myślę, że mam też koło swojego boku fantastyczne dziewczyny, które na pewno gdzieś tam mi pomogą, jeżeli będzie taka potrzeba. To jest bardzo doświadczony zespół i myślę, że tutaj nie trzeba będzie jakichś dużych ingerencji, ale oczywiście jest to ogromna odpowiedzialność, szczególnie, że jestem tutaj już dosyć długo i bardzo mi zależy na tym, żeby jak najlepiej się w tej roli spisać. Postaramy się zrobić wszystko, żeby tak było. Ja myślę, że no oczywiście Ala była świetnym kapitanem i osiągnęłyśmy wszystko, co mogłyśmy, ale też chcemy się odciąć troszkę od tego sezonu, bo każdy sezon to jest nowa historia. Teraz tworzymy nową drużynę z nowymi zawodniczkami, które są też bardzo doświadczone i na pewno tym doświadczeniem będą służyć. Więc tak jak mówię, no jest to zupełnie nowe rozdanie, zupełnie nowy zespół, ale no zrobimy wszystko, żeby i ta siatkówka była super i też ta atmosfera zarówno na boisku, jak i poza nim.
5: A jak współpraca z Katarzyną Wenerską, bo akurat ty miałaś okazję z nią pobyć trochę więcej niż tutaj reszta zespołu.
4: Tak, na pewno gdzieś tam przepracowałyśmy całe lato razem i później te Mistrzostwa Europy, także myślę, że na pewno dobrze się rozumiemy.
1: Dziękuję bardzo. Sportowy poniedziałek co tydzień. W poniedziałek mówimy o tym, co się wydarzyło w ostatnich dwóch dniach. Dziś rozmawialiśmy o siatkówce, sprawdzaliśmy, co słychać w drużynie mistrzeń Polski PGE Budowlanych Łódź na kilka dni przed startem nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. A z dziewczynami rozmawiał Robert Zwoliński.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Na 7 minut przed godziną 17, przed serwisem informacyjnym, tym regionalnym, zachęcam Państwa do poszerzenia wiadomości o sprawie, o której informowaliśmy często w serwisach informacyjnych. Dotyczy śmierci 7-letniego Nikodema w łódzkim akwaparku Fala. Śledczy odtworzyli okoliczności śmierci chłopca. W eksperymencie procesowym uczestniczyło 45 policjantów, którzy zajęli miejsca osób obecnych na basenie w dniu tragedii. Sprawdzano m.in. czy ratownicy i opiekunowie mogli zauważyć tonącego chłopca. Analizowano też widoczność i warunki panujące na basenie. Wnioski mają być znane w ciągu kilku dni. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Piszemy o tym więcej na radioloc.pl. I jeszcze jedna informacja. Spór o planowany zielony kampus medycznego Uniwersytetu w Łodzi. Dzieje się. Osiedle akademickie ma powstać przy ulicy Konstantynowskiej między Michałowskiego a Pomorską na terenie porośniętym dziś lasem. Aktywiści jednak alarmują, że inwestycja może oznaczać wycinkę blisko 20 hektarów i apelują do władz uczelni o zmianę koncepcji. Projekt kampusu zakłada m.in. korytarze roślinne, miejskie mokradła i rozwiązania służące retencji wody. Będziemy tematowi się przysłuchiwać i informować, co dalej z tą sprawą. Na antenie Radio Łódź słuchasz i wiesz nad Wartą. 16:55.
2: Autopromocja.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: Oj, za mało policji.
14: No, porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama.
15: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
16: Kevin!
15: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
17: La Mia Sofa, każdy dzień zrobi ci
18: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
17: La Mia Sofa na każdy dzień.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Seniorko, senior. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
23: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na Nagroda Gospodarcza www.gospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
24: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
0: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
1: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
3: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
13: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
16: 18,47, 12.
25: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
25: To ja też chcę.
16: 24, 39.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
27: Już jest 17, sprawdzamy jak jedzie się przez Wieluń. Tutaj trzeba uważać, drodzy kierowcy na Szyrackie. Przy skrzyżowaniu z Głowackiego i Strągutka jest zamknięty jeden pas ruchu właśnie na tej ulicy. W Śradzu postoje przy światłach w rejonie Galerii Śradzkiej. Wolniej też na Alei Pokoju i na dworcu PKS, to znaczy na światłach przy dworcu PKS. I Zduńska Bola, tutaj ruch w centrum, dodatkowo komplikują prace drogowe. Przed Państwem ostatni w tym programie serwis informacyjny z regionu. Przed sezonem grzewczym strażacy przypominają, sama czujka tlenku węgla nie wystarczy. Szczegóły za moment. Powiemy też, co trzeba sprawdzić w domu. Będzie też o nowych nawierzchniach na ulicach Śradza i zmianach, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. 20 stopni słonecznie, niebo jest bezchmurne. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy z Śradza apelują do mieszkańców regionu o sprawdzanie kominów, wentylacji i domowych czujek. O czym trzeba pamiętać, mówi starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śradzu.
28: Jako pierwsze myślę, że na spokojnie można zrobić rachunek sumienia, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zadbanie to, jakie są wymogi dotyczące naszego budynku odnośnie przewodów kominowych, przewodów wentylacyjnych. Czy zadbaliśmy o to, żeby cyklicznie wykonywać te przeglądy?
27: Krzysztof Ignaczak był gościem Dnia Radio Łódź nad Wartą. Całą rozmowę można wysłuchać już teraz. Jest publikowana na radioloc.pl. Nowe nawierzchnie pojawią się na czterech ulicach Śradza. Chodzi o Stromą, Prostą, Skośną i o Obwodową. Prace za blisko 1 843 000 zł wykona przedsiębiorstwo robót drogowych w Łasku. A o nakładkach na tych ulicach niedawno w Radiu Łódź nad Wartą mówił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Juliusz Góraj. Brak ich realizacji wskazywał jako jeden z argumentów radnych przeciwko podwyżce podatku od nieruchomości. Podwyżki ostatecznie nie przyjęto, a teraz inwestycje mają zostać wykonane do stycznia przyszłego roku. I kolejna informacja. Kolejny tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Łódzkiem. Mówimy o tym od rana. Wczoraj pod Wieluniem zginął kierowca samochodu osobowego. Tymczasem rząd chce zaostrzyć przepisy i zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach. Projekt ustawy jest już w Sejmie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
29: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Chcielibyśmy, żeby to był taki wyraźny sygnał do tego, że musimy jako kierowcy zmienić swoje zachowanie na przejazdach kolejowo-drogowych.
27: Projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowe ekrany akustyczne powstaną wzdłuż autostrady A1 w Łódzkiem. Chodzi o 13 miejsc między węzłami Łódź Północ i Tuszyń. Część istniejących ekranów zostanie też podwyższona lub przedłużona. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
4: Nowe ekrany pojawią się m.in. przy ulicach Sołeckiej, Taborowej i Gerberowej w Łodzi. Zabezpieczenia powstaną też w Strykowie koło miejscowości Anielin, w gminie Andrespol, za MOP-em Wiśniowa Góra i za węzłem Romanów.
6: Jeżeli przełożymy to na długość łączną, to będzie około 4 km i te ekrany będą miały od 4 do 7 metrów wysokości.
4: Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Na razie trwa projektowanie. Dokumentacja ma być gotowa do połowy grudnia, a budowa ma ruszyć w połowie marca przyszłego roku i potrwać 8 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ekrany będą gotowe pod koniec przyszłego roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
27: Dziękuję za tę informację. Podczas prac kierowcy muszą liczyć się miejscami ze zwężeniami i z ograniczeniami prędkości. I to była ostatnia wiadomość w tym serwisie informacyjnym wiadomości z regionu. Radio Łódź, słuchasz, wiesz, nad Wartą. 4 minuty po godzinie 17. Zapraszam na kilka słów o pogodzie.

0: Jeśli ktoś jeszcze nie pogodził się z końcem lata, dzisiejsza pogoda daje mu mocny argument, że to lato trwa i tak będzie, przynajmniej z taką aurą, przejdziemy przez cały ten najbliższy tydzień. Po słonecznym poniedziałku przed nami równie pogodny wieczór, w regionie około 21 stopni, niebo bez chmur, czyli bez opadów przez najbliższy czas. Wiatr pozostaje łagodny, choć chwilami może powiać nieco mocniej, bo porywy mogą sięgać 27 km na godzinę. Po zachodzie słońca temperatura zacznie spadać. Przed północą będzie w regionie 12 stopni, nad ranem 11, a jutro w ciągu dnia temperatura znów wzrośnie powyżej 20 stopni. Dokładnie w regionie będzie 22, czyli początek tygodnia pogodowo zdecydowanie nam sprzyja. Dziękuję za uwagę. 5 po 17 mówiła Beata Tomczyk. Do usłyszenia jutro przed godziną 16 na minutę. Miłego popołudnia.
1: Słuchasz i wiesz.
2: Czyli popołudniowy program informacyjny w Radiu Łódź dla Państwa jeszcze przez godzinę.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym za chwilę będziemy mówili o tym, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił wyniki konkursu na opracowanie projektu studenckiego kampusu. Kampus miałby powstać na 20 hektarach gruntów przy ulicy Konstytucyjnej, tutaj niedaleko radia, no i też w bezpośrednim sąsiedztwie przede wszystkim Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, ale aktywiści już alarmują, że to jest złe miejsce, bo miałby powstać tak zwany zielony kampus, zresztą na zielonym terenie, więc trzeba byłoby tej zieleni sporo wyciąć, żeby go zbudować, w tym wiele drzew.
1: Muszę powiedzieć, że to jest drzewostan w bardzo złym stanie.
2: Ta zabudowa ogólnie nie wkracza w kierunku jakichś nieracjonalnych wycinek.
1: Wizualizacja zwycięskiego projektu zakłada przede wszystkim uporządkowanie tej zielonej przestrzeni, jak również olbrzymią ilość nasadzeń.
0: Będziemy więc próbować rozstrzygnąć, jak to ma wyglądać i czy zastrzeżenia krytyków do tego projektu, przede wszystkim związane z tym, że będzie zieleń wycinana, w tym również drzewa, czy są uzasadnione. O tym już za kilka minut.

0: To popołudniowy program Radia Łódź. Teraz kilka słów o tym, jakie są plany co do studenckiego kampusu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo uczelnia chce mieć taki kampus, nazywany zresztą Zielonym Kampusem. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania blisko 40 hektarów przy ulicy Pomorskiej wokół działającego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Chociaż, jak mówi nazwa projektu, Zielony Kampus, osiedle ma być zielone. To inwestycja ma jednak swoich przeciwników. Wśród ekoaktywistów tej sprawie przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas, który był na oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu. Dzień dobry, powiedz nam więcej o tym, co zakłada ten projekt, no i przede wszystkim, co na to jego przeciwnicy.
2: Dzień dobry. Podczas dzisiejszego spotkania nie tylko rozstrzygnięto konkurs, ale przedstawiono także koncepcję całego kampusu. Znaczącą rolę odgrywać ma zieleń, powiedział nam rektor uczelni profesor Janusz Piekarski.
3: Jako Uniwersytet Medyczny musimy zadbać przede wszystkim o to, aby koncepcja była jak najbardziej zdrowa, jak najbardziej przyjazna.
4: Chcemy, żeby to był budynek tonący w zieleniu, więc właśnie zaczynamy od uwolnienia przestrzeni wokół szpitala dla zieleni, dla ruchu pieszego, rowerowego, dla pacjentów, ale i dla pracowników, dla studentów.
2: Dodał w rozmowie ze mną przewodniczący jury konkursowego architekt Jakub Krzysztofik. Z pomysłem i zwycięskim projektem nie zgadzają się jednak wszyscy. Kontrowersje budzi teren, na którym stanie część kampusu. Chodzi o dziko rosnący las przy Konstytucyjnej, który rozciąga się na odcinku od Pomorskiej do Małachowskiego. Jak czytamy na facebookowym profilu jednej z ekoaktywistycznych grup, projekt Zielony jest tylko z nazwy.
5: Tymczasem w koncepcji cały blisko 20-hektarowy teren lasu przy ulicy Konstytucyjnej ma pójść pod topór. Powstać w jego miejscu mają akademiki, hala sportowa oraz park w stylu angielskim z otwartymi przestrzeniami i słonecznymi polanami. Wszystko to oczywiście kosztem drzew, które bez ingerencji człowieka porosły ten zostawiony sam sobie teren. Niestety w umysłach świata akademickiego, podobnie jak w większości wpływowych ludzi, nie można zostawić terenu samego sobie. Wszystko musi być produktywne, wykorzystane i ujarzmione.
2: Zarzuty odpierają zarówno władze uczelni, jak i konkursowe jury, podkreślając, że teren przy Konstytucyjnej jest zaniedbany i wymaga większej opieki.
3: Zapraszam, aby przejść się po tym zielonym fragmencie kampusu. Ja ostatnio wykonałem takie zadanie. Muszę powiedzieć, że to jest drzewostan w bardzo złym stanie. Jeżeli ma to być zielona część, ona wymaga uporządkowania.
4: Teren zielony to się tak tylko wydaje patrząc z lotu ptaka, bo mamy bardzo duży park, który jest tak naprawdę dzikim parkiem, który wyrósł na nieużytku, którym tam była składowana jakiś gruz w trakcie budowy, no i po tylu latach wyrósł las. My mamy inwentaryzację i ta zabudowa ogólnie nie wkracza w kierunku jakichś nieracjonalnych wycinek.
3: To są samosiejki, to jest teren zabagniony, przerośnięty. To w tej chwili nie jest tak zielone, jak to, co jest na wizualizacji. Ta wizualizacja zwycięskiego projektu zakłada przede wszystkim uporządkowanie tej zielonej przestrzeni, jak również olbrzymią ilość nasadzeń. Łącznie z, jeżeli pan redaktor spojrzy, zielonymi przestrzeniami na dachach.
2: Dodatkowo na terenie kampusu powstać mają także wielopoziomowe parkingi, dzięki którym zieleń ma pojawić się także na dotychczas zabetonowanej przez miejsca parkingowe przestrzeni wokół szpitala.
0: Bardzo dziękuję za te relacje. Jak dodają władze uczelni, zagospodarowanie całego terenu ma także otworzyć park dla spacerowiczów i rowerzystów. Dodatkowo ma też stać się przestrzenią dla rekreacji dla pacjentów szpitala i studentów Uniwersytetu Medycznego. No, ciekaw jestem, czy argumenty tutaj są dla Państwa bardziej przekonujące, że to jest dziki park, który i tak lepiej uporządkować z korzyścią dla uczelni, czy też to będzie kolejna wycinka cennych dla miasta terenów zielonych. 606 78 78 78 zapraszam do kontaktu także na studio@radiołódź.pl.
1: Słuchasz i wiesz.

0: to popołudniowy program Radia Łódź. Zapraszam do telefonu 606-78-78-78 w sprawach, o których mówimy w programie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To jest komentarz do tego projektu wybudowania kampusu studenckiego Uniwersytetu Medycznego tutaj w okolicach ulicy Pomorskiej i Konstytucyjnej w Łodzi.
2: Panie redaktorze, ja jestem człowiek wiekowy, bo po 80. Ja wiem, jak na radiostacji tam były wielkie doły, gdzie śmieci z całej Łodzi po wojnie wysypywali w te doły. Bo nie znaleźli ziemię i dlatego te dzikie drzewa wyrosły. Nikt na głębokość nie patrzy, tylko z wierzchu patrzy.
0: To pan sugeruje, że kampus Uniwersytetu Medycznego powstaje na śmietniku dawnym?
2: Tak, bo tam jest zaraz stacją zaraz. Wielkie były doły i tam całe Łodzi śmieci zwozili.
0: No możliwe w takim układzie, jeżeli to prawda, co pan mówi, a niektórzy może jeszcze słuchają, potwierdzą. Bardzo proszę, jeśli ktoś pamięta, że to nowe studenckie osiedle miałoby powstać na dawnym śmietniku, ale no tak, dzieje rozwoju różnych miast znają takie przypadki. Ważne, że nie na śmietniku historii.

0: To był Daft Punk. W popołudniowym programie Radia Łódź na zegarze jest 17:30. A przed nami teraz kolejny serwis informacyjny przekazuje Beata Janowska.
1: Dzień dobry. Syreny alarmowe w województwie lubelskim. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Wszystko to ma związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego alert ostrzegający mieszkańców w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że działania mają charakter prewencyjny. Miał 30-centymetrowy nóż w plecaku, a w domu tasak. 13-letni chłopiec miał planować zamach w szkole. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. Informacja o spodziewanym ataku dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Wielkiej Brytanii. 13-latek miał podzielić się informacją o swoich planach z osobą, z którą grał w popularnej aplikacji sieciowej. A ta osoba zawiadomiła policję. Będą nowe ekrany akustyczne przy autostradzie A1 na terenie Łodzi i kilku okolicznych gmin. Ograniczą hałas docierający z trasy do okolicznych domów. Po latach oczekiwań i apeli zabezpieczenia powstaną między węzłami Tuszyn i Łódź Północ. Prace mają objąć budowę nowych ekranów i rozbudowę istniejących. Pojawią się m.in. w Strykowie, w pobliżu miejscowości Anielin, gdzie normy hałasu były przekroczone, i w kilku miejscach na terenie Łodzi, przy ulicach Sołeckiej, Taborowej czy Gerberowej. Zakończenie prac planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi planuje budowę zielonego kampusu. Przy Konstytucyjnej między ulicą Pomorską a Małachowskiego miałby powstać park i nowoczesne osiedle akademickie. Ma być zielono, a jednak projekt budzi sprzeciw społeczników, którzy protestują przeciw konieczności wycinania drzew. Rektor uczelni, profesor Janusz Piekarski, mówi, że większość z tych drzew to samosiejki, przy tym drzewostan w dzikim lesie jest w złym stanie. Zamiast dzikiego lasu może powstać uporządkowana przestrzeń, na której także zieleni nie zabraknie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
0: W regionie cały czas przyjemnie i ciepło, na termometrach od 20 do 21 stopni. No i cały czas bez zmian wysokie ciśnienie 1005 hektopaskali, wiatr słaby z południowego wschodu. Przed nami pogodna i bezchmurna noc. Bezchmurna, czyli będzie się wychładzać nad ranem do 10 stopni. Wtedy będzie najchłodniej, mogą się lokalnie też pojawić jakieś mgły. Jutro w ciągu dnia, w dalszym ciągu bezchmurne niebo, słoneczny dzień i podobnie jak dzisiaj do 20 stopni Celsjusza.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Popołudniowy program Radia Łódź jeszcze przez pół godziny do 18:00, a o pogodzie więcej na najbliższe dni też za kilka minut powiemy więcej ważnych informacji.

0: i wypuść.
1: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym jeszcze na chwilę wróćmy do problemu z korepetycjami, które straszliwie drożeją. Co teraz nie drożeje? Ale między innymi właśnie zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne z korepetytorem, które kosztują już w tej chwili od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 zł, a jeśli to jest jakaś wiedza specjalistyczna, to potrafią kosztować nawet 200. Zdaniem naszego słuchacza te pieniądze są niepotrzebnie wydawane.
2: No właśnie w sprawie tych korepetycji, trochę dla mnie kontrowersyjna sprawa. No już szczęśliwie jakoś córki są dorosłe i przeszedłem przez różne etapy edukacji, ale jeżeli słyszę, że ktoś młodzieży potrzebuje korepetycji, żeby uzupełnić wiedzę, to od razu mi przychodzi skojarzenie z siłowniami. Ludzie chodzą na siłownię, bo nie mają motywacji, bo sami sobie nie potrafią zorganizować pewnych aktywności. No to, żeby mieć motywację, to sobie wykupują za pieniądze siłownie. No i to jest trochę naciąganie rodziców na takie dodatkowe

przekłada się na lepszy start, na do lepszej szkoły, na lepsze uczelnie i tym podobne. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zabrać głos, bardzo proszę, 606 78 78 78 albo studio@radiowłódź.pl to nasz adres mailowy. A za chwilę to bardziej pogodny temat.

0: My jeszcze trochę o pogodzie, która w tym tygodniu no, sprzyja każdemu, kto nie może się rozstać z latem i mimo jesieni, którą już przecież mamy, cały czas marzy o słońcu. Upałów to już raczej nie będzie, w końcu mamy tą jesień, no ale słońca nie zabraknie, no i będzie całkiem ciepło, zwłaszcza w ciągu dnia.
1: Będziemy mieli codziennie niezmienną aurę, czyli słonecznie, w ciągu dnia maksymalnie około 20 stopni.
2: Jest super, nienawidzę jak jest zimno.
3: Nie wiem, ja to się tej pogody nie spodziewałem ogólnie.
0: Nikt się nie spodziewał, że taki przyjemny tydzień się zapowiada, ale tak będzie w regionie do końca tygodnia, najcieplejszej porze dnia do 21 stopni. O tych kilku następnych dniach więcej szczegółów powiemy, podamy za kilka minut, ale teraz wróćmy jeszcze na chwilę do problemu z korepetycjami, które zdaniem no, pewnie wielu rodziców są konieczne, żeby latorośl osiągnęła odpowiednie wyniki edukacji, a zdaniem niektórych, no jak słyszeliśmy, wyrzucanie pieniędzy, bo wystarczy dobrze dziecko zmotywować i same sobie poradzi. Niektórym przy okazji uruchomiły się wspomnienia.
4: Chodziłem do bardzo wysokiego poziomu technikum, Strykowska 1-5, uczyłem się bardzo dobrze, ale korepetycje wtedy z angielskiego kosztowały tak tanio i taka ładna dziewucha tak nauczyła mnie tego, że ja teraz doceniam to, że ona nauczyła mnie w ciągu paru godzin tego, co musiałbym 2 lata w technikum uczyć się. Mówię o języku angielskim. I teraz też proponuję, bo jeżeli uczeń jest dobry ze wszystkiego, ale obce języki są potrzebne i każda korepetycja z takiego języka angielskiego na przykład daje później efekty w życiu. Pozdrawiam wszystkich i pouczam tym, co ja wiem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, chociaż tu akurat nie ma żadnych wątpliwości, że zdecydowała dobra korepetytorka.

0: Łódź.
1: Popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz, wiesz, rozgorzała dyskusja o tych korepetycjach, czy one potrzebne, czy nie. Czy lewarują system edukacji? Jeszcze jedna opinia w tej sprawie.
2: Dzień dobry. Ja odnośnie korepetycji. Są uczniowie, którzy potrzebują korepetycji, ale są również i tacy, którzy nie potrafią wykorzystać wiedzy przekazywanej przez nauczyciela i jeszcze mu przeszkadzają. A nauczyciel teraz nie może zwrócić uwagi, nie może nic. No więc niech ta część, która przeszkadza na lekcjach, weźmie się do roboty, a nie potem narzeka, że stan przekazywania wiedzy jest zły. To tyle.
1: Bardzo dziękuję za ten głos, a teraz, jak wspominałem, bardziej pogodny temat.
3: Słuchasz i wiesz.
1: Czyli kilka słów o pogodzie, bo mamy bardzo przyjemny początek jesieni. W kalendarzu już jesień, ale cały czas ciepło i taka pogoda będzie nam towarzyszyć do końca tygodnia, czyli bezchmurne niebo, właściwie no, potężny wyż, do 20 stopni w ciągu dnia. Łodzianie, z którymi rozmawialiśmy dzisiaj, nie ukrywają, że ta pogoda jest dla nich zaskoczeniem, ale oczywiście nie ma co narzekać.
4: Nie wiem, ja to się tej pogody nie spodziewałem ogólnie.
5: Jest super, nienawidzę jak jest zimno.
6: Właśnie nie ma takiej jeszcze, nie weszliśmy w tą jesień, taką jeszcze jest po wakacjach, w miarę świeżo. Szczerze mówiąc, to nie narzekam.
7: Na pewno jest to fajniejsze niż jak ostatnio była odczuwalna 9 stopni rano, bo ja nie zdążyłam wymienić garderoby z letniej na zimową. Miło jest, jak jest coś przejściowego, takiego jeszcze cieplejszego.
4: No jest całkiem okej, okay. Fajnie, że jest ciepło, że jest jeszcze jasno przede wszystkim, to jest najważniejsze, ale mogło być trochę cieplej, tak żeby z bluzy chodzić.
8: Ten tydzień przyniesie nietypową, jak na przełom września i października, spokojną i słoneczną pogodę. Nawet 24 stopnie będą wskazywać termometry na zachodzie kraju. Nieco chłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie maksymalnie temperatura wyniesie około 17 stopni. W województwie łódzkim również będzie ciepło i pogodnie, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
9: Będziemy mieli codziennie niezmienną aurę, czyli słonecznie i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W ciągu dnia maksymalnie około 20 stopni, a w nocy około 9-10. Niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu dopiero w niedzielę, czy też na początku przyszłego tygodnia.
8: Mimo pogodnej aury w ciągu dnia, wieczory, noce i poranki są chłodne.
5: Najgorzej jest, jak rano jest zimno, popołudnie jest ciepło, później znowu zimno.
10: No, dzisiaj było 7 stopni, to trochę ciężko się ubrać na to. No, bierzesz kurtkę, bierzesz bluzę, długie spodnie, a potem jest tak gorąco, że nie masz nawet gdzie tego utrzymać.
11: No właśnie, bo to jest tak, że się ubierasz ciepło rano, a potem wracasz i wszystko w plecaki.
10: Tak, tak.
7: Tym bardziej jak właśnie idę rano do pracy, to jest to problem. Potem wychodzę, trzy kurtki w ręku, to jest to męczące. Także takie 20 stopni jest właśnie optymalne, bo to fajnie, taka kurtka, bluza.
8: Ostatnie ciepłe dni w roku zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Z pogodnej aury korzystają łodzianie.
12: Nie zapowiadam opadów, auto se aż umyłem.
10: No na rower może, jak się uda.
13: Postaram się siłownie codziennie robić.
5: Na pewno będę częściej chodzić pieszo.
14: Ja korzystam, na spacery trzeba wychodzić, w tenisa pograć.
6: No, wyjścia ze znajomymi głównie, jakieś aktywności, piłka, coś takiego. I spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
4: No i właśnie ja też pewnie pójdę na dłuższy spacer, bo ja lubię właśnie na spacery chodzić, więc na pewno dzisiaj pokorzystam z tej pogody.
8: Warto jednak pamiętać, że jest już jesień, a po weekendzie będzie już znacznie chłodniej. Jeżeli więc mamy korzystać ze słonecznej pogody i ciepłych dni, to właśnie teraz.
1: Ale no mamy tych kilka dni, bo rzeczywiście prognozy wskazują na to, że co najmniej do niedzieli w ciągu dnia będziemy mieli dużo słońca i z temperaturą do 20-18 stopni. Dopiero to zacznie się troszkę psuć, czyli chmurzyć i obniżać temperaturę z początkiem kolejnego tygodnia. Na razie bardzo przyjemna jesień, o której mówił nasz reporter Sebastian Dziuda.
3: Słuchasz i wiesz.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na LiveNation.pl.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się.
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
0: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Po reklamie.
15: Na zegarze jest 18.
16: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: I minęła 18. To jest program wieczorny Radia Łódź, a przed nami teraz serwis informacyjny. Przekazuje Beata Janowska.
17: Policja w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymała 13-latka, który miał planować zamach w szkole. Po latach z centrum Łodzi znika strasząca mieszkańców Rudera, budynek po restauracji w pasażu Rubinsteina. Drogie korepetycje w tym roku za dodatkową naukę indywidualną trzeba będzie zapłacić więcej. Wieczorem i nocą ma być pogodnie, noc chłodna, temperatura spadnie do około 6 stopni. Najpierw jednak o tym, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Ostrzeżenie wysłano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Przed chwilą lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane wcześniej ze względu na konieczność zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego. Wznowiono także odprawy na przejściach granicznych, które w związku z zagrożeniem były chwilowo ewakuowane. 13-latek planował zamach w szkole. Miał 30-centymetrowy nóż w plecaku, a także tasak. Nastolatka zatrzymali policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. Informacja o jego planach dotarła z zagranicy. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
18: Policjanci z Wąbrzeźna zapobiegli planowanemu atakowi, wkraczając do domu 13-latka. W jego plecaku zabezpieczyli przygotowaną broń, mówiła rzecznik prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz.
19: W wyniku przeszukania w plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczono bagnet. Policjanci zdecydowali o zabezpieczeniu także tasaka.
18: Informacje o zamiarach 13-latka policjanci otrzymali z Wielkiej Brytanii. Okazało się, że chłopiec rozmawiał o swoich planach z osobą, z którą grał w sieci w gry, a zaniepokojony gracz poinformował brytyjskie służby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
17: Ponadto chłopiec w miesiącach poprzedzających planowany atak miał zabijać koty, aby przygotować się do kolejnych działań. Policjantom pokazał miejsce pochówku zabitych zwierząt. O losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny. Zniknie Rudera w pasażu Rubinsteina w Łodzi. Rozpoczęła się rozbiórka budynku po dawnej restauracji. To początek większej metamorfozy pasażu. Zlikwidowany zostanie stary plac zabaw, niepotrzebne ścieżki i część małej architektury. Zostaną natomiast drzewa. Zieleni zresztą przybędzie. Większość terenu poza głównym ciągiem komunikacyjnym ma mieć zielony charakter. Pojawią się łąki kwietne, rośliny cieniolubne i nowe nasadzenia. A dzisiaj ruszyło wyburzanie starego budynku, który od lat szpecił to miejsce w centrum Łodzi. Prezydent miasta Hanna Zdanowska mówi, że już wcześniej próbowano coś z tym miejscem zrobić.
20: Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko to, co nam się udało po wielu latach. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia.
21: W tym roku jako zarząd lokali miejskiej burzymy 161 budynków. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom.
17: Dodaje wiceprezydent Adam Wieczorek. Docelowo pasaż Rubinsteina ma być zielonym miejscem odpoczynku, spotkań i wydarzeń w samym centrum Łodzi. Inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Korepetycje w tym roku zdrożały. Już na początku nowego roku szkolnego wielu rodziców i uczniów szuka korepetytorów, którzy pomogą podciągnąć oceny albo przygotują do egzaminu maturalnego. W tym roku za dodatkową naukę po szkole trzeba będzie zapłacić więcej. O szczegółach reporter Radio Łódź Adam Łużyński.
22: Od kilku tygodni na portalach ogłoszeniowych mamy wysyp ofert korepetycji. Jest początek roku szkolnego i wiele osób chciałoby znaleźć jednego korepetytora, z którym będzie można pracować przez cały rok. Ceny za godzinę nauki zaczynają się od 100 zł w górę. Dziś dla wielu osób korzystanie z korepetycji to konieczność.
23: Nauczyciele nie zapewniają takiego poziomu nauczania w większości przypadków. Nie podchodzą do ucznia w sposób indywidualny.
24: Musi swój program przedstawić, tak, a nie patrzy na to, czy sobie dzieci wszystkie radzą po prostu.
2: przyswojonym materiałem.
22: Jeśli dla kogoś 100 lub 120 zł za godzinę nauki to zbyt dużo, zawsze można skorzystać z zajęć grupowych. Ich ceny utrzymują się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za godzinę.
17: W Łodzi korepetycja z matematyki. Jedna godzina może kosztować około 100 zł, ale w Warszawie jest o 20 zł drożej. Kolejne wiadomości o 19. W nich o eksperymencie procesowym przeprowadzonym dziś w łódzkim akwaparku Fala na potrzeby śledztwa w sprawie utonięcia 7-latka.
15: W regionie cały czas w miarę ciepło, 19-20 stopni na termometrach, na barometrze 1005 hektopaskali. Wysokie ciśnienie, jak wspominaliśmy, jesteśmy w zasięgu potężnego wyżu, będzie się utrzymywać przez kilka dni i przez kilka dni będzie powtarzalna taka pogoda jak dzisiaj i jutro. A także w nocy. Przed nami pogodna i bezchmurna noc ze spadkiem temperatury do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia, w dalszym ciągu bezchmurne niebo, czyli słoneczny dzień z temperaturą do plus 20. To wszystko na dziś po południowym programie Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, a do studia już weszła Izabela Berkowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja się właśnie zastanawiam, czy się powinno mówić dzień dobry, czy już dobry wieczór, ale możemy pozostać jeszcze przy dzień dobry. Tak, cieszmy się tym dzień dobry.
15: Poczekamy, jeszcze przyjdzie taki moment, że nie będzie wyjścia innego.
3: Będzie się działo, tak, będzie ciemno.
15: Zapraszamy do słuchania naszego wieczornego programu.
5: Radio Łódź na wieczór.

To jeszcze raz dzień dobry, Iza Berkowska. Witam w wieczornym programie Radia Łódź. Przypominam, że troszeczkę nam się jesienią ramówka zmieniła od poniedziałku do czwartku. Między godziną 18 a 21 rozmawiamy, dyskutujemy i dopytujemy. I tematów dzisiaj mamy sporo. Jeden temat remontowy, tak by to można było powiedzieć, zgłoszony przez naszego słuchacza. Spróbujemy się zastanowić, na ile zakrojone na taką szeroką skalę przebudowy w mieszkaniach z wielkiej płyty mogą okazać się dla nas niebezpieczne i czy w ogóle ktoś ma nad tym kontrolę. Od tego tematu zaczniemy. Ja postaram się rozwiać wątpliwości naszego słuchacza. Natomiast w kolejnej godzinie będzie spotkanie kulturalne. Poniedziałek bez kultury po prostu nie mógłby się udać. Potem oddamy głos związkom zawodowym, a na deser po godzinie 20 emocje sportowe. Radio Łódź na wieczór poleca się do słuchania.

0: Słuchają Państwo Radio Łódź na wieczór. Zaczynamy nasze spotkanie poniedziałkowe w jesiennej ramówce, przypominam, od głosu słuchacza z tematem, który podejrzewam może być bliski mieszkańcom Łodzi, w ogóle mieszkańcom naszego regionu, a mowa jest o remontach w starych blokach, które zdaniem pana Krzysztofa mogą budzić uzasadniony niepokój. Posłuchajmy.
1: Chciałem zgłosić taką sprawę. Jestem lokatorem w spółdzielni, mieszkam w wieżowcu, ale zauważyłem, że na naszym osiedlu dużo remontów jest w tej chwili. I mam takie obawy, że są te remonty przeprowadzane nie w porządku co do lokatorów i zagrażają innym zawaleniem się tych budynków, bo chodząc po osiedlu, czy jakieś są worki przy remontach wystawiane, czy kontenery są wystawiane, to w tych workach, kontenerach często widzę zbrojenie i ściany nośne są wycinane. Duże elementy zbrojenia i duże elementy ścian nośnych, bo co innego, jak są u nas w blokach, nie ma ścian nienośnych. Tam są tylko tam między kuchnią a łazienką takie z suporeksu czy z cegły do budówki. To można ewentualnie, myślę, naruszać. Ale jeżeli jest już zbrojenie i jest ta ściana z płyty, co kiedyś robili te płyty, to już tego nie powinno się ruszyć, bo to powinny być jakieś pozwolenia jakichś inżynierów, jakiegoś nadzoru. A z tego, co się orientujesz, to nie wolno do lokatorów wchodzić do mieszkań.
0: Czyli nikt tego nie kontroluje, krótko mówiąc.
1: Spółdzielnie wywieszczają na klatkach schodowych, że każdy remont musi być zgłoszony. Spółdzielnie przy rachunkach za czynsz jest też informacja, że trzeba to robić. Ale co zrobić, jeżeli tego ktoś nie zrobi? A są ludzie, którzy to lekceważą, takie rzeczy. Ale coraz więcej jest z obcokrajowców zatrudnianych do takich robót budowlanych i mam obawy, że tym ludziom w ogóle nawet nie zależy, albo nawet się nie znają. Co im każą, to właściciel im każe i oni to robią. Nawet się nie zastanawiając, że tego nie wolno. I jest tutaj nie sprawa właśnie, bo spółdzielnie ja rozumiem, że są kryte, bo jak takie ogłoszenia dają i są kryte, ale jest cała sprawa właśnie tych niezgłoszonych. I tu mam obawy, czy mi się ten kilka pięter nie zawali na głowę, czy ten blok, to są bloki już 60 lat i niech każdy sobie lokator zrobi
0: remont, taki jaki
1: remont,
0: ma ochotę.
1: Tak, przez tyle lat się lokatorzy też zmieniają, robią co chcą, a tu spółdzielnia mi mówi, bo to zgłaszałem do spółdzielni, że oni ten nie mogą się zająć, bo oni nie mogą wszystkich chodzić po mieszkaniach i sprawdzać, to mam obawy o swoje życie,
0: No i co państwo na to? Czy widzą państwo także powody do niepokoju? Czy remonty w mieszkaniach z wielkiej płyty mogą się w państwa opinii wymknąć spod kontroli, sprowadzić na nas niebezpieczeństwo? 606-78-78-78 to telefon do Radio Łódź. studio@radioloc.pl to jest nasz adres mailowy. Zapraszam do kontaktu, a my za chwilę łączymy się z architektem, a później spróbujemy jeszcze porozmawiać z przedstawicielem spółdzielni mieszkaniowej, tak żeby się z tym tematem zmierzyć na wszystkie sposoby.

0: 22 minuty po 18:00 to jest Radio Łódź na wieczór. Polecamy się do słuchania z bieżącymi problemami, również w nawiązaniu do Państwa telefonów takich interwencyjnych. Zajmujemy się dzisiaj remontami w blokach z wielkiej płyty. Słuchacz zwrócił nam uwagę na to, że takie remonty prowadzone są masowo. No i odpady remontowe, które się pojawiają pod blokami, zawierają między innymi zbrojenia, co by oznaczało, że demontowane są ściany nośne. No a to z kolei w konsekwencji znaczyłoby, że być może nie jesteśmy bezpieczni. Architekt i urbanista Jakub Krzysztofik, prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, jest z nami. Witamy.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie Jakubie, ja bym się chciała dowiedzieć, ile bloki z wielkiej płyty jeszcze wytrzymają?
1: No, myślę, że antycypując jakby genezę tego pytania, no jest tutaj taki podstawowy mit, jeśli chodzi o nasze bloki z minionej epoki, z PRL-u, wytrzymają i jest taki pewien mit, a wiadomo, że najtrudniej obalić przesąd, a łatwiej rozszczepić atom. To jest z Einsteina. Otóż pokutuje coś takiego, że te wszystkie bloki były obliczone na 50 lat, a potem, no cóż, należałoby nie wiadomo co je rozebrać. Otóż w tamtych czasach najdłuższym czasem funkcjonowania obiektu było właśnie 49 czy też 50 lat i stąd się wzięło takie przeświadczenie, że później te bloki na przykład się rozpadną. I to po prostu jest mit, jakaś taki
0: przesąd.
1: A nie
0: przesąd. Rozpadną się? Rozumiem, że się nie rozpadną.
1: Nie rozpadną się, dlatego i teraz przechodzę już do ich kondycji. Przede wszystkim one są z takich płyt żelbetowych, tych systemów. W PRL-u mieliśmy kilka takich, które całe mieszkania prawie, czy takie elementy, całe pokoje były przewożone na takich autach i z dźwigu montowane, albo same ściany, czy też stropy. I teraz tak chciałbym radiosłuchaczom nie używać jakiegoś slangu, ale one w pewnym sensie były nawet bardziej sztywne, niż to wymagała tego konstrukcja. Po prostu brało górę nad tym sam system prefabrykacji, gdzie no, zamiast elementów murowanych były żelbetowe. I chodziło o to, że również nośne ściany były wykonane z żelbetu, z tej wielkiej płyty, jak i również działowe. Albo były z żelbetu wykonywane już na budowie. W każdym razie poza wszystkimi mankamentami tych budynków, czyli zimnem, jakością fatalną wykonania, pewnymi krzywymi ścianami, czy też takim brakiem możliwości pewnej elastyczności, właśnie wyburzenia jakiejś ścianki, czy w ogóle wbicia gwoździ w taką ściankę, no pokutuje za nimi taki mit bardzo słabej konstrukcji. I teraz patrząc na te 50 lat, nigdy nie słyszałem o jakimś takim poważniejszej awarii takich budynków. I może jeszcze w toku dalszej rozmowy będzie można to jakoś udowodnić, ale no na pewno nie obawiałbym się to, że przy wszystkich wadach tego budownictwa i funkcjonalnych, żeby one się miały rozpaść z jakiegoś byle powodu.
0: No ale mówi pan, że zbrojenia zawierały też ścianki takie działowe. To oznacza, tak, że taki gruz zawierający zbrojenia nie wskazuje na to, że ktoś zdemontował ścianę nośną.
1: No myślę, że tutaj znowu muszę się domyślić genezy tego pytania, dlatego że no lata płyną, a ludzie próbują sobie dostosowywać te mieszkania w pewien sposób, czyli wyburzyć ściankę lub też zrobić otwór. I to wszystko jest dopuszczalne, no pod warunkiem...
0: Możemy to robić, tak?
1: Tak, możemy pod dwoma warunkami. Przede wszystkim trzeba się skonsultować z administracją, spółdzielnią, zarządcą nieruchomości i taką sprawę zgłosić. No i wykonywać te roboty pod nadzorem architekta czy też konstruktora. I wtedy naprawdę wiele rzeczy można tutaj zrobić, wyciąć nawet bez wzmacniania tego, tak jak powiedziałem.
0: Ale jak zgłosimy do spółdzielni mieszkaniowej, to możemy dostać decyzję odmowną, rozumiem.
1: No tak, ale ze wsparciem architekta i konstruktora, który no, przejrzy tą dokumentację i oczywiście przecież nie polega to na wyburzeniu, nie wiem, wszystkich ścianek, ale zrobienie jakiegoś konkretnego otworu, połączenia dwóch pokojów albo zrobienia przejścia, takie z całą pewnością takie roboty można wykonać pod pewnymi warunkami, na przykład zostawienia części ściany w formie filarów i takiego nadproża, że no, po prostu niecała ściana wylatuje. I też po stronie spółdzielni, zarządcy nieruchomości na pewno są służby techniczne, które wydają warunki. Na pewno przestrzegałbym przed samowolnym robieniem takich rzeczy i to z kilku przyczyn. Po pierwsze, no nie tak należy robić, bo są określone zasady, przepisy. Po drugie, trzeba szanować współlokatorów, bo taką robotę trzeba zgłosić, uzgodnić z nimi i upewnić ich, że wszystko jest zrobione zgodnie z przepisami, no bo nie każdy się musi znać. A poza tym zarządca nieruchomości no powinien o tym wiedzieć, bo on odpowiada, ma warunki ubezpieczenia. Nieprawidłowo wykonana taka robota nie grozi jakąś wielką katastrofą budowlaną, ale grozi na przykład pewnymi zarysowaniami, jakimiś niepożądanymi, może drugorzędnymi, a dla innych może być to pierwszorzędne, takie wady takich robót, że na skutek drgań lub nieprofesjonalnie przeprowadzonego wyburzenia, nie zastosowania właściwych materiałów albo gromadzenia gruzu w jednym miejscu zamiast to sukcesywnie rozłożyć, mogą powstać jakieś zarysowania albo po prostu hałasy, które niepokoją naszych sąsiadów.
0: Ale panie Jakubie, jedno zarysowanie, drugie zarysowanie, coś się zacznie dziać. No teraz mówimy o tym, że jest wielki boom na remonty. Jeżeli tak wszyscy zaczniemy troszeczkę te ściany modyfikować, no to można się zastanawiać, czy słuchacz nie ma racji, że tylko czekać, aż coś runie, krótko mówiąc.
1: No, oczywiście roboty bez nadzoru mogą powodować, nie wiem, jakieś problemy, no ale tak jak powiedziałem, pod warunkiem zastosowania tych procedur i z zarządcą, i pod okiem architekta i konstruktora naprawdę nam nic nie grozi, lub też takie osoby kompetentnie się wypowiedzą, że na pewne rzeczy zgodzić się nie można. Ale chciałbym to zestawić tak dla uspokojenia, jak gdyby z pewnymi problemami, które mamy w naszych łódzkich kamienicach, których są po prostu dziesiątki tysięcy w Łodzi. I tutaj już jest sytuacja znacznie trudniejsza, gdzie no w ogóle były znacznie gorzej budowane te budynki w warunkach pewnej niestaranności, takiej koniunktury XIX-wiecznej, kiedy się budowało szybko, tanio i naprawdę bez odpowiedniej jakości. I potem te budynki nie były we właściwy sposób eksploatowane i są starsze. I tutaj no dużo częściej słyszymy o zawaleniach stropów, kamienic, o jakichś takich awariach, o bardzo złym stanie.
0: Budynków. To
1: takie sytuacje się zdarzają. Nawet budynki międzywojenne gdzieś potrafią właśnie taką mieć rysę przez cały budynek. No i to są stany takie awaryjne i mogą radiosłuchacze gdzieś zaobserwować jakieś klamry, takie naprawy czy zszywanie budynku takimi stalowymi elementami. Ale bardzo rzadko to się dzieje w blokach. Jeżeli tak sobie prześledzimy, oczywiście ja nie lekceważę tych obaw mieszkańców, bo wszystko musi być robione zgodnie z pewną sztuką budowlaną. Natomiast takie samoistne awarie, że budynki się rozpadną, złożą jak domki z kart, no na pewno nam nie grożą. To jest naprawdę solidne budowanie i przy wszystkich wadach tego, tak jak powiedziałem, tutaj nic takiego nam nie grozi. Gorzej jest właśnie z kamienicami. Tu słyszymy dużo częściej o pewnych katastrofach, awariach. Natomiast ja jeszcze nie słyszałem, żeby taki blok na skutek no, jakiegoś nieodpowiedzialnego działania, przed czym oczywiście przestrzegamy tutaj, ale no, spowodował jakąś poważną awarię i duże straty.
0: No jeszcze nie słyszeliśmy i obyśmy nie słyszeli. Problemem chyba mogą być też instalacje elektryczne wmontowane w tych domach z wielkiej płyty, no trochę bez ładu i składu, na przykład na skos.
1: No tak i przede wszystkim tego nie wiemy, no to ta sztuka budowlana w tamtych czasach no zupełnie inaczej wyglądała, no mamy tu mnóstwo filmów z tego powodu raczej komediowych, gdzie to jest trochę taki śmiech przez łzy. Natomiast no, trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że te instalacje w dużej części aluminiowe dzisiaj no, w ogóle muszą zostać jakby wycięte, niekoniecznie usunięte, ale odcięte od systemu i położona nowa. I tutaj tylko no, odniosę się do tego, co też niepokoi, że robiąc taki sąsiadów, robiąc taki remont, warto po prostu ich powiadomić, umówić się z nimi, no, że w takim, a takim okresie będą pewne niedogodności. I to w znacznym stopniu rozładowuje pewne napięcia i niepokoje międzysąsiedzkie. A właśnie
0: czyli kultura przede wszystkim.
1: Tak, no bo niestety tej wkucie nawet kabla w te płyty żelbetowe, no po prostu wiąże się no, z takim specjalistycznym sprzętem, który je wycina i to jest bardzo nieprzyjemne. Hałas, drgania i jeśli ktoś ma małe dzieci, czy też no, ma akurat jest niedysponowany, chory, ma starszych pod opieką rodziców, to może powodować no, takie poważne konflikty. Ale dialog, poinformowanie, znalezienie jakichś sąsiedzi też muszą rozumieć to, że no, trzeba dzisiaj ja remontuję, jutro ktoś inny będzie miał taką potrzebę.
0: No, oczywiście. I ja pomyślałam też o tym, że mieszkania zostały dość znacznie przebudowane, to my się ostatnio dowiadujemy coraz częściej. Dowiadujemy się zazwyczaj przypadkiem, dlatego że te mieszkania po przebudowie bywają wynajmowane. I teraz jeśli ktoś wie, jak wygląda zabudowa w danej lokalizacji, w danym bloku, no to z takiego ogłoszenia może się dowiedzieć, że to mieszkanie wygląda zupełnie inaczej.
1: No, może się dowiedzieć. Mam nadzieję, że ten wynajem, tak jak ten często teraz się podnosi w dyskusji takiej publicznej, nie powoduje takich, no, szczególnie ten najem krótkoterminowy, nie powoduje konfliktów międzysąsiedzkich. Ale wracając do tego mojej rekomendacji, żeby no, sąsiedzi się nie dowiadywali o remoncie z jakiegoś wielkiego kontenera na gruz, warto umieścić taką informację w windzie, że no, tutaj pod tym telefonem jest jakiś kontakt, a tych godzinach będzie robiony remont. No cóż, no ale no, wiadomo, że niektórzy raczej wolą, boją się tego, że jak zgłoszą coś do administracji, powiadomią sąsiadów, to będą mieli jakiś sprzeciw. Otóż jeżeli ktoś robi coś zgodnie z przepisami, to ten protest sąsiedzki no też jest ograniczony i wcale nie musi być skuteczny, taki, że nic nie możemy we własnym mieszkaniu zrobić.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Krzysztofik, prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Radio Łódź.
0: Pozdrawiamy również i za chwilę spróbujemy jeszcze temat omówić także z przedstawicielem spółdzielni mieszkaniowej. Czasem.

0: Radio Łódź na wieczór 606-787-7878 w sprawie remontów w starych blokach.
1: W budownictwie remonty mieszkań wykonywałem, bo już jestem emerytem, przez około 50 lat. I mogę Państwa zapewnić, że bloki z wielkiej płyty.

0: Wracamy do tematu zakrojonych na szeroką skalę remontów w domach z wielkiej płyty. Mateusz Alnadżar, przewodniczący zarządu osiedla Bałty Doły, jest teraz z nami. Witamy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Mateuszu, macie informację, ile takich remontów, w tym wyburzeń ścianek na przykład w blokach jest prowadzonych?
1: Takich dokładnych informacji to nie mamy, natomiast przechadzając się po osiedlu widać, że coś się w tym temacie dzieje i oczywiście to cieszy, bo stan zasobów komunalnych jest taki dość, bym powiedział, kiepski.
0: Mhm. Ale to cieszy, że wyburzamy ścianki na przykład?
1: Znaczy, że wyburzamy stare kamienice, jak najbardziej to.
0: Że wyburzamy stare kamienice, to jest jeszcze inny temat. Ja myślałam tutaj a właściwie nasz słuchacz zwrócił uwagę na tak zwane stare bloki, czyli te bloki takie PRL-owskie, gdzie mamy remonty na bardzo dużą skalę. I pojawiają się takie kontenery z gruzem i w tym gruzie pojawiają się właśnie takie elementy, które mogłyby świadczyć o tym, że demontujemy ścianki nośne, ściany nośne.
1: Już wszystko rozumiem. Chodzi pani o gruntowną przebudowę mieszkań, mhm, tak?
0: Tak.
1: To jasno przepisy określają, co można, a co nie można. I wszelkie tego typu prace, należy wykonać za zgodą administratora i podejrzewam, że też projekt jakiś budowlany to jest wymagany, a jeżeli chodzi o ścianki nośne, to są bardzo nieliczne wyjątki, kiedy można takich przeróbek dokonać. Wiem, że jest to do zrobienia, ścianki działowe, można taką zgodę uzyskać i sobie to mieszkanie zaadaptować. Bardzo często powstają teraz aneksy kuchenne, tak? Burzy się ścianę w kuchni po to, żeby zwiększyć metraż takiego mieszkania i byłem w wielu takich mieszkaniach, gdzie w sposób legalny i za zgodą zostało to wykonane.
0: A te ścianki działowe, czyli nie te ściany nośne, tylko działowe, to też trzeba zgłosić do spółdzielni mieszkaniowej na przykład?
1: Do spółdzielni, do wspólnoty mieszkaniowej.

0: Paniowe, jak najbardziej, to w zależności, czy ewentualnie do Urzędu Miasta, jeżeli lokal jest gminny.
1: Czyli nie możemy tego zrobić na własną rękę?
0: No nie, nie.
1: A długo się czeka na decyzję?
0: Jeżeli przedstawimy projekt takiej przebudowy, wykonany przez kogoś z uprawnieniami, to no, ciężko tutaj mówić o terminowości. Natomiast no, jak najbardziej no, urząd musi się do tego odnieść po prostu.
1: Czyli możemy dostać decyzję odmowną również.
0: Może być, jeżeli na przykład jest kolizja, jeżeli na danej ścianie znajdują się no, kominy i w ten sposób zaburzymy wentylację innych mieszkań, no to tak, jak najbardziej może być to odmowna decyzja.
1: Macie możliwość sprawdzenia, czy nie został przeprowadzony remont bez waszej wiedzy, taki remont gruntowny, który może budzić wątpliwości?
0: Znaczy tak, no to widzi pani, tutaj z drugiej strony dochodzimy do takiego miejsca, gdzie no wiadomo, no, nie chodzą inspektorzy i nie sprawdzają układu pomieszczeń, tak, od mieszkania do mieszkania. Natomiast no co to... Praktycznie to życzliwy sąsiad ewentualnie może poinformować o takich zmianach wprowadzonych w mieszkaniu, albo jeżeli mówimy tutaj o wentylacji, jakieś właśnie nieprawidłowe działanie na skutek no, tego wyburzenia, tak?
1: No dobrze, ale wy reagujecie na zgłoszenie sąsiada, który by powiedział, że coś tutaj jest nie tak, że widzi jakieś ryzykowne działania, to wtedy macie prawo wejść do takiego lokalu?
0: Znaczy my jako Rada Osiedla absolutnie nie. My jesteśmy takim organem no, pośredniczącym pomiędzy mieszkańcami a miastem, więc tutaj no, jeżeli by doszło do takiego, doszłyby nas słuchy, no to jedyne, co możemy zrobić tak na dobrą sprawę, to przekazać to dalej, tak?
1: A tak, gdyby pan miał ocenić, panie Mateuszu, ile z takich remontów prowadzonych w blokach, myślę o tych starych blokach, jest zgłaszanych? Jaki procent? Gdyby pan miał strzelać na przykład.
0: Strzelam, że to będzie jakieś 70%.
1: Jest zgłaszanych, tak?
0: Tak, strzelam, ale to mówię, to moja subiektywne odczucie, natomiast też wiem, że większość tych lokali podlega pod wspólnoty mieszkaniowe i tutaj jest to dość jasno określone, co można, a czego nie. I raczej w ten sposób się to odbywa.
1: A wspólnoty mieszkaniowe to jakąś biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, czyli podejrzewam, że taki blok to jest ubezpieczony, tak?
0: Jest ubezpieczony, ponadto każda z firm, która zarządza wspólnotami mieszkaniowymi ma swojego no, architekta, który się zna na prawie budowlanym i wydaje takie warunki, prawda? Że my występujemy o przebudowę, a on jest w stanie określić, czy to będzie zgodne z prawem budowlanym, czy nie.
1: A jak często zdarzają się samowolki?
0: Z doniesień prasowych możemy słyszeć o sytuacjach, w których lokatorzy na własną rękę wykonali no, toaletę na przykład w mieszkaniu, której wcześniej nie było, czy ubikację. No i przez to został im podniesiony czynsz przez zarząd lokali miejskich. No to też dochodzi do takich sytuacji. Natomiast w mojej ocenie jest to dość krzywdzące dla tych osób, dlatego że no, należy chwalić wszelkie przejawy. Jeżeli mieszkańcy chcą sobie poprawiać byt, tak, na własną rękę, inwestują i chcą jakby z pokolenia na pokolenie żyć w lepszych warunkach, to myślę, że jest to postawa godna pochwały i należałoby to zdecydowanie ułatwiać niż utrudniać tym ludziom.
1: No tak, o ile to jest zrobione tak jak należy, no bo podejrzewam, no właśnie, bo podejrzewam, że może być różnie, słyszy się o takich informacjach, że ktoś zrobił jakieś podłączenie kanalizacyjne, no ale powiedzmy nie na tą szerokość, co trzeba, prawda, te rury odpływowe.
0: No tak, no z drugiej strony teraz mamy też dostęp do takich technologii, tych rozdrabniaczy, tych różnych pomp, które wspomagają nawet małe średnice rur kanalizacyjnych, aby one były drożne i efektywne, więc No mówię, no, technologia się rozwija i daje takie możliwości, żeby pewne odstępstwa też stosować.
1: Mhm. I pan się nie obawia o to, że nie wiem, w tej chwili te bloki, o których się mówiło, że one będą stały te 50 lat, a stoją trochę więcej, a ludzie zaczną kombinować i będzie troszeczkę jak z taką układanką, wieżą, że każdy wyjmie jakiś jeden kawałek i prędzej czy później coś się może wydarzyć. Nie ma takich obaw?
0: Nie chce mi się wierzyć, że ktośkolwiek, który zamierza mieszkać w danym mieszkaniu, ingeruje w elementy nośne budynku, bo to by było szczytem głupoty po prostu z jego strony, tak, i sprowadzaniem niebezpieczeństwa na swoją rodzinę, tak, na sąsiadów, więc tutaj myślę, że jeżeli chodzi o przeróbki, to raczej ścianki działowe wchodzą w grę.
1: Mhm. Czyli wierzymy jednak w to, że jesteśmy rozsądni, krótko mówiąc.
0: Dokładnie. I trzeba trochę ludziom też ufać, bo tutaj no, czasami takie mam wrażenie, że właśnie ten aparat państwowy to tak by chciał ich bardzo za rączkę prowadzić, a tymczasem właśnie takie inicjatywy mieszkańców bardzo często są i potrzebne i słuszne i też prowadzą do takiego właśnie rozwoju, żeby żyć w lepszych warunkach, tak?
1: Tak. Mateusz Al-Nadżar, przewodniczący zarządu osiedla Bałty-Doły, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani.

0: Nie ma!
1: To współgłosy Marcel Baliński z utworem Nie ma. W łódzkim akwaparku przeprowadzono dzisiaj eksperyment procesowy. To w związku ze śledztwem w sprawie śmierci 7-latka, który utonął na fali. Pod koniec lipca eksperyment miał pokazać, czy ratownicy i opiekunowie mieli szansę widzieć, że chłopiec tonie i powinni zareagować. Nasza reporterka rozmawiała o eksperymencie z prokuratorem, który był obecny podczas eksperymentu i czego się dowiedziała, o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 19:00.

0: Podróż Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.00.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
6: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
7: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
11: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy po ukraińskiej stronie. W akwaparku Fala w Łodzi przeprowadzono eksperyment procesowy. Ma pomóc w śledztwie w sprawie śmierci 7-latka. Łódzki Uniwersytet Medyczny planuje budowę zielonego kampusu na terenie obecnego dzikiego lasu. Noc w regionie będzie pogodna, temperatura spadnie nad ranem do 8 stopni. Wojsko informuje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po południu Rosjanie zaatakowali z powietrza Ukrainę po ukraińskiej stronie. W pobliżu przejścia granicznego do Rohusk Jagodzin spadł rosyjski dron. Według ukraińskich mediów spadł kilkaset metrów od granicy z Polską. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, informuje, że bezzałogowiec nie naruszył polskiej przestrzeni.
13: Po tej chwili te informacje, które posiadamy teraz, nie wskazują na to, że mogło dojść do naruszenia. Potwierdzam, że to uderzenie miało miejsce po stronie ukraińskiej. No, byliśmy w gotowości, cel był obserwowany. Jeżeli byłaby taka konieczność, nasze siły, środki były w stanie oddziaływać na to zagrożenie.
12: Z powodu zagrożenia poderwano polskie myśliwce. We województwie lubelskim uruchomiono syreny alarmowe. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze, aby zapewnić swobodę operowania lotnictwa wojskowego. Alerty na Lubelszczyźnie już zostały odwołane. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala. Śledczy odtworzyli dziś okoliczności utonięcia 7-letniego Nikodema. Do tragedii doszło w lipcu. Pierwszego dnia wakacyjnego kursu pływania chłopiec zaczął tonąć. Przez około 3 minut zanurzał się i wynurzał, a później 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go płynący sąsiednim torem mężczyzna. Nikodem po 2 tygodniach zmarł w szpitalu. Dzisiejszy eksperyment ma pomóc ustalić, kto zawinił i kto usłyszy zarzuty. Reporterka Radia Łódź Joanna Karp rozmawiała z prokuratorem Pawłem Jasiakiem z prokuratury okręgowej w Łodzi, który był obecny podczas eksperymentu.
14: Osoby, funkcjonariusze policji, które badały tę sytuację, zostały wstępnie ustawione na 4 pozycjach. 2 przynależących do ratowników, którzy mieli ten sektor basenu pod nadzorem, i 2 przy tych opiekunkach. Wyjściowo koncentrujemy się na tych 4 sytuacjach. Kto powinien był widzieć dziecko?
15: Panie prokuratorze, widzieli czy nie widzieli?
14: Na ten moment z uwagi na dobro tego śledztwa nie mogę udzielić odpowiedzi na ten temat, jakie były warunki widoczności.
12: Prokuratura nie ujawnia na razie wyników eksperymentu. Wnioski mają być znane w ciągu najbliższych kilku dni. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Zamiast dzikiego lasu, park i nowoczesne osiedla akademickie. Uniwersytet Medyczny w Łodzi planuje budowę zielonego kampusu przy ulicy Konstytucyjnej. Kampus ma być ekologiczny, ale projekt budzi sprzeciw społeczników. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
17: Plan zakłada zagospodarowanie blisko 20 hektarów dzikiego lasu sąsiadującego z CKD i rozciągającego się od Pomorskiej do Małachowskiego. Powstanie park w stylu angielskim, akademiki czy hala sportowa. Pomysł nie podoba się jednak aktywistom, którzy sugerują, że oznacza to wycięcie większości znajdujących się tam drzew. Rektor uczelni profesor Janusz Piekarski odpiera te zarzuty, mówiąc, że chodzi o uporządkowanie przestrzeni.
18: To są samosiejki, to jest teren zabagniony, przerośnięty. Jeżeli ma to być zielona część, ona wymaga uporządkowania.
17: Dzięki temu przestrzeń ma otworzyć się na pieszych i rowerzystów. Dodatkowo stanie się ona miejscem do rekreacji dla studentów, pacjentów i odwiedzających.
12: Według projektu na terenie zielonego kampusu mają powstać wielopoziomowe parkingi, dzięki temu mniej samochodów będzie parkowało na terenie osiedla i na zabetonowanej obecnie przestrzeni wokół szpitala klinicznego można będzie posadzić więcej zieleni. W regionie Złota Polska Jesień. Ten tydzień w całym kraju ma być bezchmurny i ciepły. W najcieplejszych momentach dnia termometry będą powskazywać powyżej 20 stopni. Mieszkańcy województwa łódzkiego korzystają z jesiennej aury.
19: To jest całkiem okej. Fajnie, że jest ciepło, że jest jeszcze jasno przede wszystkim.
20: Na pewno jest to fajniejsze niż jak ostatnio była odczuwalna 9 stopni rano, bo ja nie zdążyłam wymienić garderoby z letniej na zimową. Miło jest, jak jest coś przejściowego.
21: Jest super. Nienawidzę, jak jest zimno.
22: Ja korzystam, na spacery trzeba wychodzić. W tenisa pograć.
23: Właśnie nie ma takiej jeszcze, nie weszliśmy w tą jesień, taką jeszcze jest po wakacjach, w miarę świeżo. Szczerze mówiąc, to nie narzekam.
12: Chłodniej ma być po weekendzie, temperatura wyraźnie zacznie spadać od następnego poniedziałku, a teraz prognoza na najbliższe godziny. Noc będzie pogodna, temperatura nad ranem spadnie do 8 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
24: Radio Łódź na wieczór.
25: Adam Miksa program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. My w tym składzie jesteśmy do godziny 21. Radio Łódź na wieczór poleca się w nowej jesiennej ramówce z najważniejszymi tematami. Za chwilę u nas królować będzie kultura, będzie to kultura jesienna, bo jesień zabita do Muzeum Miasta Łodzi. Powiemy o plebiscycie łodzianki inicjatorki, a gościem Moniki Borysow-Dudowicz będzie Magdalena Komarzeniec, dyrektorka muzeum, i Adam Klimczak, współautor wystawy Łódź się tłumaczy.

0: Radio Łódź na wieczór, 10 minut po 19:00. Kulturalnie zapraszamy.
1: Strefa kultury.
2: A my znajdujemy się dzisiaj w Muzeum Miasta Łodzi. Monika Borysow-Dudowicz, witam bardzo serdecznie. Wiele tematów mamy tak naprawdę do poruszenia, ponieważ po pierwsze chcieliśmy zaprosić Państwa do Muzeum Miasta Łodzi w takiej jesiennej odsłonie. Będzie sporo wydarzeń. Razem z nami Magdalena Komarzeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Fantastyczna wystawa już niedługo w Muzeum Miasta Łodzi. O tym też sobie za moment porozmawiamy. Łódź się tłumaczy. Z czego będziemy się tłumaczyć? Kto będzie tłumaczyć przede wszystkim?
3: Wystawa, którą przygotowujemy, będzie częścią naszej dużej wystawy stałej, Łódzkie fenomeny. Co 3 lata, co 4 lata będą podejmowane nowe tematy, nowy zakres osób, o którym chcemy opowiedzieć, a także o nowych tematach będzie można dowiedzieć się właśnie z łódzkich fenomenów. I tym razem podjęliśmy temat łódzkich tłumaczek i tłumaczy. Zazwyczaj to oni stoją gdzieś daleko za autorami tych tekstów, często nie są takimi pierwszoplanowymi postaciami, a chcemy opowiedzieć o ich niezwykłej roli, jeżeli chodzi o tłumaczenie i o to, jak wiele wnoszą do tych tekstów, z którymi my później się spotykamy. Będą to postaci, które myślę, że są już bardzo dobrze też znane osobom, które z naszym miastem są związane, z naszą instytucją, między innymi na tej wystawie znajdzie się Dedecius Tuwimowie. Będzie też okazja do spotkania z Maciejem Świerkockim, z Jerzym Jarniewiczem, bo planujemy też bardzo dużo wydarzeń, które będą zgromadzone wokół tej wystawy, między innymi Noc Literatury 23 października, która rozpocznie się o 18:00 i będziemy tutaj mogli współtworzyć takie wydarzenie aż do godziny 22:00. Będą oprowadzania kuratorskie, możliwość właśnie zobaczenia tej nowej wystawy, więc mam nadzieję, że tak jak i inne łódzkie fenomeny przyciągają tutaj do naszej instytucji i łodzianie i nie tylko i wszyscy nasi odwiedzający chcą te nazwiska poznawać, chcą się dowiedzieć więcej o osiągnięciach wspaniałych łodzianek i łodzian, to tym razem także będzie to po prostu fantastyczny wabik.
2: My za chwilę jeszcze wrócimy do tego tematu, natomiast właściwie taka bardzo aktualna sprawa, to jest druga edycja plebiscytu Łodzianka, inicjatorka. Szanowni Państwo, jeżeli kojarzą Państwo ten temat właśnie z ubiegłego roku, to można już zgłaszać swoje kandydatury.
3: To jest dla mnie niezwykle istotny temat. Łodzianka, inicjatorka. Taki plebiscyt został wprowadzony w ubiegłym roku, w roku, który był łódzkim rokiem łodzianek i inicjatorek. Próbowaliśmy zrobić wszystko, aby przypomnieć postaci już historyczne tak naprawdę, jeżeli chodzi o łodzianki. Łodzianki, które budowały nasze miasto, ale nie zapominamy i tak samo dbamy o pamięć o współczesnych łodziankach i właśnie w taki sposób takiej nagrody, wyróżnienia chcemy podziękować za to, że są, za to, że zmieniają nasze miasto. Chcemy poprzez tę nagrodę powiedzieć, że widzimy Was, widzimy to, co robicie i jesteśmy po prostu za to wdzięczni, bo myślę, że taka wdzięczność będzie dawała im jeszcze więcej takiej chęci do dalszych działań, ale też myślę, że dla każdego jest miła taka chwila docenienia, ale ważna też jest Państwa rola. Tutaj liczymy na zgłoszenie od Państwa i na podstawie tych zgłoszeń będzie kapituła wybierała zarówno laureatkę nagrody od kapituły, ale wskaże także 5 finalistek, które w późniejszym głosowaniu już od 2 do 22 listopada będzie wybierała nasza publiczność.
2: Czyli kolejność już znamy. Najpierw zgłaszamy swoje kandydatki. To może być właściwie każda osoba, każda kobieta związana z Łodzią, która Państwa zdaniem rzeczywiście ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w mieście i tutaj jeżeli chodzi o dziedziny, właściwie w każdej dziedzinie może być zgłoszona taka kandydatka.
3: Tak, na te wnioski czekamy do 11 października i jest to właśnie chyba najważniejszy tak naprawdę etap, ponieważ właśnie z tej grupy kobiet będziemy wybierać laureatki z bardzo przeróżnych dziedzin, tutaj nie ma tak naprawdę ograniczeń. Wszystkie te kobiety kobiety, które uznajecie państwo za te, które są przykładem, za te, które właśnie warto docenić. Łodzianka też jest rozumiana w sposób taki, że i osoby, które się urodziły w Łodzi, ale też łodzianki z wyboru, które związały swoją drogę życiową, rodzinną, zawodową z tym miastem, także będą włączane oczywiście tutaj w możliwość ich wyboru. Można też wskazywać kobiety, które zarówno stoją za pojedynczą jakąś wspaniałą inicjatywą. Możemy potraktować zgłoszenie swojej kandydatki jako takie podsumowanie jej drogi już zawodowej, więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To nie jest tak, że zbieramy te inicjatywy czy działalność, nie wiem, z ostatniego roku, dwóch, trzech. To jest bardzo, bardzo głęboki wachlarz jakby przyjmowania tych kandydatek i tego właśnie, w jakiej formule działają, co tworzą. Oddajemy tutaj też po prostu możliwość wypowiedzenia się naszej publiczności, bo myślę, że dużo osób, z którymi się spotykamy na co dzień, to też o nich jakby wiemy. Często są bardziej z pierwszych stron, jak to się mówi, gazet, ale wiele jest też takich łodzianek i inicjatorek, o których może wie mniejsze grono i fajnie byłoby je odkrywać. Dobrze byłoby pokazywać tutaj nie tylko Łodzi, ale i też światu, bo my później też staramy się organizować i spotkania i promujemy te osoby w postaci informowania o ich dokonaniach i staramy się, żeby taka społeczność cały czas się po prostu budowała, bo bardzo trudno jest działać, bardzo trudno jest często poświęcać swój czas prywatny w imię tych obranych celów zawodowych, celów związanych z pasjami. Tego nikt nie widzi, widzi jakiś efekt w postaci znalezienia się w pewnych miejscach. Natomiast myślę, że te drogi często są po prostu kręte i trudne. Za to też chcemy po prostu docenić.
2: Tutaj podpowiedź dla Państwa, jeżeli mają już Państwo swoje kandydatki, to jest taki formularz specjalny, który można znaleźć w internecie na stronie.
3: Tak, wszystko dzieje się za pośrednictwem strony Muzeum Miasta Łodzi. Tutaj wypełnia się formularz zgłoszeniowy. Później także na naszej stronie będzie odbywało się głosowanie internetowe. Natomiast laureatki poznamy 25 listopada o godzinie 18 podczas uroczystej gali, gdzie wręczymy nagrody. Wystąpi także wspaniała łodzianka Joanna Woś, jedna z niewielu honorowych obywatelek naszego miasta, więc mam nadzieję, że to będzie wspaniały wieczór z możliwością poznania też dorobku fantastycznych kobiet budujących nasze miasto.
2: Skoro powiedziałyśmy już dzisiaj o tym, zapowiadając ten plebiscyt, że to druga edycja właśnie tego plebiscytu, nie sposób nie wrócić do tego, co wydarzyło się właśnie w ubiegłym roku. Dwie łodzianki, inicjatorki zostały uhonorowane. Pierwsza łodzianka wybrana właśnie przez kapitułę. To jest ta, no nie chciałabym użyć tego określenia, ale jednak główna nagroda, bo druga to jest nagroda właśnie publiczności, wybrana spośród pięciu kandydatek, które zostały zakwalifikowane do tego głosowania. To też są wyjątkowe kobiety, które reprezentują zupełnie różne dziedziny, jeżeli chodzi o swoją aktywność.
3: Ta poprzednia edycja pokazała w ogóle nam też, osobom, które zasiadają w kapitule, że wniosków tych postaci, które były zgłoszone, jest naprawdę i ogrom, i z przeróżnych właśnie dziedzin, tak jak chcieliśmy. I faktycznie tutaj nagroda od kapituły trafiła do profesor Iwony Maruszyńskiej, neonatolożki, dzięki której tak naprawdę wiele żyć maleństw jest uratowanych i tutaj jakby kapituła była absolutnie zgodna co do tego, że ta postać absolutnie się po prostu wyróżniała i ratowanie życia to coś, co no jest jakby najcenniejsze, to oczywiste i ta opieka nad tymi najdrobniejszymi, najmniejszymi dziećmi, które no, dostają szansę. Natomiast dla nas te nagrody zarówno od kapituły, jak i publiczności są tak samo ważne i bym chciała też, żeby wszystkie osoby, które słuchają o naszym plebiscycie, to wiedziały, że tutaj nie ma żadnego wartościowania. Jakby wszystkie tak naprawdę kobiety, które i zostają laureatkami, i są finalistkami, mają olbrzymie po prostu osiągnięcia i to już w poprzedniej edycji było widać, że to jest strasznie trudny wybór, dokonanie właśnie wyboru spośród tych wszystkich wniosków 5 finalistek i laureatki. Laureatka, która otrzymała nagrodę od publiczności, to Marta Zdanowska. Tutaj pani profesor medycyna i kultura Marta Zdanowska, współzałożycielka też Łódzkiego Szlaku Kobiet. Osoba, która wiele zrobiła właśnie, jeżeli chodzi o walkę i o przypominanie historii naszego miasta. I myślę, że to też dzięki temu tak naprawdę i tej działalności Łódzkiego Szlaku przez wiele, wiele lat. Pewnie mówimy w ogóle o tym plebiscycie, więcej się zajmujemy herstorią. Powołaliśmy Łódzki Rok Łodzianek i Inicjatorek, więc te osoby też się przyczyniły do tego, żeby temat był niezwykle istotny, więc mam nadzieję, że taka różnorodność też w postaci kandydatek pokazuje, że tutaj warto się rozejrzeć dookoła siebie. Warto, żebyśmy o te osoby zadbali. One same na pewno się nie zgłoszą. Tutaj ta skromność tych osób często jest też na pierwszym miejscu i one w ogóle tego nawet nie potrzebują, czy mówią o tym, że nie potrzebują właśnie tych wszystkich nagród. One i tak będą działały, one i tak będą pracowały na rzecz tego miasta, ale myślę, że to jest po prostu danie takiej miłej chwili i możliwość właśnie podziękowania. Dla mnie to był wyjątkowy wieczór. Właśnie móc po prostu podziękować.
2: Przychodząc tutaj dzisiaj do muzeum, przechodząc obok ogrodu Pałacu Rodziny Poznańskich, nie mogłam nie zwrócić uwagi na to, jak pięknie ten ogród prezentuje się właśnie jesienią i tutaj przypominamy Państwu również, że wnętrza pałacu można, trzeba oglądać, ale o tej porze roku i przy takiej pogodzie z pewnością warto zajrzeć też do samego ogrodu.
3: Tym bardziej warto zajrzeć, że z tego, co przed chwilą przeglądałyśmy, prognozy zapowiadają się naprawdę obiecująco i przez najbliższe kilkanaście dni prognozowane jest słońce, więc taka jesień jest jak najbardziej w porządku i bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby z tych takich ostatnich słonecznych i cieplejszych dni skorzystać, więc jeżeli Państwo już byliście w pałacu albo chcecie zajrzeć tylko do ogrodu, to nic nie stoi na przeszkodzie. W środę jest wstęp bezpłatny, więc zachęcam do tego, aby tutaj też się do nas udać, pospacerować, posiedzieć na ławce, spojrzeć na pałac z zupełnie innej strony, bo zazwyczaj osoby, które gdzieś krążą po mieście, widzą od ulicy Ogrodowej, Zachodniej, natomiast gwarantuję, że ten widok, który jest od strony ogrodu, zwłaszcza jak wejdzie się w głąb ogrodu, jest po prostu fenomenalny. Mój akurat jest to ulubiony widok na fontannę, na pałac. Będzie otwarty do końca października, chyba że pogoda nam na to pozwoli jeszcze. Będzie taka możliwość w tych pierwszych dniach listopada.
2: Magdalena Komarzeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam do Muzeum Miasta Łodzi, nie tylko na Ogrodową, ale mamy także Muzeum Sportu i Turystyki, a także Muzeum Kanału Nętka.
2: Zapraszamy dzisiaj bardzo serdecznie na jesienne wydarzenia w Muzeum Miasta Łodzi. Wspominaliśmy już dzisiaj o wystawie, która już za chwilę, Łódź się tłumaczy. Razem z nami współkurator wystawy.
4: Witam, Adam Klimczak.
2: Kiedy łodzianie będą mogli zobaczyć tę wystawę?
4: Będą mogli zobaczyć na Noc Literatury. To wydarzenie, które przygotowujemy na 23 października i wtedy nastąpi inauguracja wystawy Łódź się tłumaczy. Chodzi generalnie o pokazanie środowiska tłumaczek i tłumaczy w Łodzi od XIX wieku po czasy współczesne i pokazanie takiej często ukrytej roli tych osób, które pośredniczyły w tej wymianie pomiędzy różnymi kulturami, różnymi językami i do tej pory są bardzo znaczący, jeśli chodzi o osiągnięcia translatorskie, szczególnie jeśli chodzi o literaturę niemiecką i literaturę angielską tłumaczoną na język polski. Także są tutaj wybitne osiągnięcia łodzian w tym zakresie, a wystawa pokazuje ich rolę w kontekście wielokulturowego miasta. Jak ono zmieniało się na przestrzeni stuleci i w jaki sposób ta wielokulturowość też wpływa na dzisiejszy obraz języka. Stąd ta wystawa jest też wyjątkowa, bo powstawała przy współpracy z publicznością i łodzianami, którzy brali udział we wszystkich takich działaniach partycypacyjnych, które będziemy mogli pokazać na wystawie w postaci filmów czy broszur omawiających zakres tych działań.
2: Jeżeli chodzi o tych słynnych tłumaczy, my dzięki działalności Muzeum Miasta Łodzi Łodzi. Znamy te najważniejsze nazwiska. Jeżeli chodzi o Karla Dedeciusa, tutaj znajdowało się specjalne miejsce, które prezentowało jego dorobek. To jest zdecydowanie wyjątkowa postać, o której też podczas tej wystawy będzie można więcej się dowiedzieć.
4: Tak, Karl Dedecius stanowił punkt wyjścia do planowania tej wystawy, ale postanowiliśmy, że nowa odsłona wystaw, które teraz realizujemy o łódzkich fenomenach, nie będzie odnosiła się tylko do jednej postaci, ale będzie gromadziła taką zespołową wiedzę o wybitnych łodziankach i łodzianach, którzy brali udział w życiu kulturalnym naszego miasta jako tłumacze, ale również jako artyści parający się literaturą, poezją, bo większość z nich do tej pory właśnie jest również twórcami, nie tylko tłumaczami. I Karl Dedecius jest oczywiście bardzo mocno zaakcentowany na tej wystawie. Zresztą wystawa bazuje przede wszystkim na zbiorach Muzeum Miasta Łodzi. Oglądający będą mogli przemieszczać się poprzez poszczególne strefy tej wystawy i jednocześnie docenić tą relację, jaka następowała między społecznościami żydowską, rosyjską, niemiecką, polską i w jaki sposób te wielokulturowe aspekty naszego miasta wpływały na wcześniejszy i na aktualny dorobek sztuki translatorskiej w Łodzi.
2: I z pewnością będzie można też zapoznać się z takimi niezwykłymi historiami, które związane są między innymi z rodzeństwem Tuwimów. Tutaj to nazwisko musi zostać przywołane. Julian Tuwim to po pierwsze, ale my chyba przede wszystkim coraz częściej w kontekście tłumaczeń wymieniamy nazwisko siostry Juliana Tuwima, pani Ireny Tuwim. No tutaj słynny Kubuś Puchatek i jego historia, ale nie tylko. Chyba coraz więcej osób pamięta o tym, że właściwie takie pierwsze tłumaczenia, pod którymi podpisywał się Julian Tuwim, to były tłumaczenia tak naprawdę jego siostry.
4: Tak, od ubiegłorocznej wystawy Łodzianki Inicjatorki szczególną uwagę zwracamy na to, żeby Irena Tuwim, postać Ireny Tuwim była obecna, bo oczywiście przede wszystkim Kubuś Puchatek. Do tej pory Polacy wychowani na tłumaczeniu Ireny Tuwim są z tym bardzo mocno związani. Będzie można na wystawie też wysłuchać słuchowisko, które jest w tłumaczeniu Ireny Tuwim. Natomiast to nie tylko Irena Tuwim, to także przypomnienie takich zapomnianych postaci jak Gerda Leber-Hagenau, czy Zofia Schlejen, czy inne też autorki tłumaczeń, które po raz pierwszy właściwie ujrzą światło dzienne na tej wystawie i przypomną łodzianie o ich roli.
2: Łódź się tłumaczy już wkrótce. Ta wystawa w Muzeum Miasta Łodzi, przypomnijmy raz jeszcze, od kiedy będziemy mogli wybrać się na tę wystawę?
4: Od 23 października na Noc Literatury. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że oprócz tego zbioru postaci, które dotyczą literatury, jest również między innymi Julian Tuwim i osoby związane z ruchem Esperanto. Bo tu mówimy na tej wystawie nie tylko o tych językach i tłumaczeniach na język niemiecki, z języka niemieckiego, rosyjskiego, czy francuskiego, czy angielskiego, ale odnosimy się też do ruchu esperanckiego w Łodzi, bardzo silnego do tej pory obecnego. Właściwie Łódź jest stolicą polskiego języka Esperanto, ale również do języka migowego. Wobec tego pokazujemy różne aspekty odniesienia do tych języków, które powinny się, naszym zdaniem, i znajdą się na tej wystawie.
2: O wystawie, która już wkrótce w muzeum, opowiadał Adam Klimczak, współkurator wystawy Łódź się tłumaczy.
4: Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie na Noc Literatury.
1: Strefa Kultury.
0: Monika Borysow-Dudowicz zawitała z jesienną kulturą.

Słuchają Państwo Radia Łódź. Poniedziałek kulturalnie rozpoczęty, a u nas za chwilę głos będą miały związki zawodowe. Wiem, że się Państwo przyzwyczaili do emisji środowych, ale od jesieni trzeba będzie wytężać słuch w poniedziałki. Agata Zielińska z gościem pojawi się za kilka minut, a Radio Łódź na wieczór poleca się do słuchania.

0: Masz głos. Agata Zielińska, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj wiceprzewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej, pani Marta Rutkowska. Witam.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Na waszych stronach można przeczytać, że jesteście największym związkiem zawodowym w Krajowej Administracji Skarbowej, liczącym ponad 8 tysięcy aktywnych zawodowo członków. Ludzie chętnie zapisują się do związku, do waszego związku.
1: Zdecydowanie tak, pani redaktor. W tej chwili nasz związek rzesza już ponad 8100 członków. Natomiast nie od początku tak było, bo zaczynaliśmy od kilku, potem kilkunastu osób zdeterminowanych, zaangażowanych i przekonanych, że można coś zmienić. Potem było nas 150, a dziś, mówię to z dumą i chciałabym to wyraźnie podkreślić, że jesteśmy największym związkiem zawodowym w Krajowej Administracji Skarbowej i właśnie zrzeszamy ponad 8100 członków. To też jest ogromne zaufanie, ale też ogromna odpowiedzialność, którą traktujemy bardzo poważnie. Założycielką związku była nasza przewodnicząca, czyli Agata Jagodzińska, która ma tą zdolność i umiejętność pociągania za sobą ludzi. I muszą też państwo wiedzieć, że początki nie było łatwe, bo związek zawodowy powstał oddolnie z potrzeby chwili, ale także w oparciu o pewne narastające problemy, z którymi mierzyła się Krajowa Administracja Skarbowa. Byliśmy w takim punkcie czy miejscu, gdzie pracownicy, ja też, zmagaliśmy się z zamrożonymi płacami, z przestarzałymi narzędziami pracy, z zaszłościami awansowymi, z brakiem przejrzystych procedur, chociażby właśnie związanymi z tymi awansami i różnymi zjawiskami, które po prostu nie powinny mieć miejsca w nowoczesnej administracji.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest taka oddolna pracownicza inicjatywa. I pani Marto, czym przekonaliście do siebie ludzi?
1: Myślę, że autentycznością. Sukcesem była każda sprawa, w której pracownik odzyskiwał bezpieczeństwo. Sukcesem, bo my tak do tego podchodzimy, jest każda wynegocjowana zmiana, każde cofnięcie niesprawiedliwej podjętej decyzji, każda wyjaśniona sytuacja, która obróciła się korzystnie dla pracownika. Powstaliśmy, bo pracownicy potrzebowali głosu. Działamy, bo ten głos musi być słyszany.

0: Osobiście, zanim zaczęłam udzielać się jako działacz związkowy, Związkowej Alternatywy w KAS, byłam członkiem dwóch innych związków zawodowych i wówczas brakowało mi przepływu informacji, sposobu komunikacji związku z ludźmi. I wtedy sobie obiecałam, że jak kiedyś założę związek, to właśnie będę chciała wykluczać wszystkie te, w cudzysłowie, felery, z którymi ja się bezpośrednio spotykałam. I cieszę się, że wspólnie z naszym zespołem, bo związek to też oczywiście określona struktura, ale to też grupa odważnych osób, które codziennie wspierają, reagują i działają. I, że tak powiem, ciągną tą lokomotywę z potężnym ilością wagonów, które są problemy duże, systemowe, ale też te, które na pierwszy rzut oka wydają się drobiazgiem, a dla konkretnego człowieka są sprawą życia.
1: Co moglibyście właśnie zaliczyć do swoich sukcesów? Czy zdecydowana większość to są te pojedyncze sprawy, czy nie wiem, udało wam się coś tak bardziej globalnie też wywalczyć, współpracując na przykład z innymi związkami zawodowymi?
0: Oczywiście jako związek zawodowy mamy na swoim koncie różne sukcesy. Jest to wręcz w mojej ocenie pełen katalog od tych mniejszych, czyli jednostkowych związanych z konkretnymi pracownikami, jak i z tymi większymi. Staliśmy się związkiem opiniotwórczym i to głównie dzięki potężnej pracy i wysiłkowi przewodniczącej Agaty Jagodzińskiej, pełnemu profesjonalizmowi naszemu zespołowi prawnemu, który naprawdę w sposób mega zaangażowany pomaga i wspiera w różnych problemach, w tym w sprawach związanych z postępowaniami wyjaśniającymi, dyscyplinarnymi ludzi. Udało nam się wypracować tak zwaną siatkę wynagrodzeń, która być może nie jest doskonała, bo wymaga poprawek, ale próbowała wreszcie ujednolicić system wynagradzania, bo były takie sytuacje jeszcze kilkanaście lat temu, w której proszę sobie wyobrazić dwóch pracowników w takim samym dziale, na przykład w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, a w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dzieliła przestrzeń płacowa, czasami wynosząca nawet 800-1000 zł, więc ta siatka pomaga ujednolicić pewne procedury. Co więcej, no jesteśmy, jak Państwo wiecie, co też można wyczytać na naszej stronie internetowej, związkiem, który nie boi się wyjść, zorganizować manifestacji, upomnieć się o pewne kwestie, które kipią w urzędach. Nie boimy się odzywać. Mamy też głos w mediach, co jest też ważne, bo czasami niektóre sprawy w przestrzeni publicznej są przedstawiane tylko z perspektywy jednej strony, czyli przedsiębiorcy, z pominięciem samych pracowników. A uważam, że dla poprawności takiej wglądu też zwykłego obywatela funkcjonowania państwa, zdanie obu stron czy stanowiska obu stron powinny być ogólnopowszechnie dostępne.
1: No na tym też polega rzetelność dziennikarska, że należy prezentować dwie strony. A z czym się borykacie? Co najbardziej wam doskwiera w tej chwili w Krajowej Administracji Skarbowej?
0: Przeciwności jest bardzo wiele. Może tutaj napomknę, że byliśmy organizatorami potężnego wydarzenia ostatnio we wrześniu, związanego z kontynuacją przepięknej imprezy sportowej, tak zwanych Mistrzostw Polskiej Skarbowości. I spotkaliśmy się z niechęcią, czy też próbą bojkotowania tego wydarzenia sportowego i docierały do nas głosy, że od określonej grupie osób na wyższych stanowiskach nie odpowiadało fakt, że związek zawodowy miał tą odwagę, kapitał ludzki i ogrom czasu, który poświęcił na zorganizowanie tego wydarzenia. W życiu bym się, pani redaktor, nie spodziewała, że takie z pozoru neutralne wydarzenie, organizacja mistrzostw sportowych, może wywołać taką nieprzychylność. To nie jest tylko jedna strona medalu, bo oczywiście jako pracownicy chcielibyśmy, aby nasze wynagrodzenia nadążały za pewnym poziomem. No bo jako strefa budżetowa co roku musimy się dopominać o podwyżki. Co roku musimy pukać do decydentów, tutaj mam na myśli szefa KAS i Ministerstwa Finansów, żeby uwzględniono nas w jakimś planie finansowym, że ważna jest uchwała modernizacyjna dla Krajowej Administracji Skarbowej, która nie tylko pomoże zmodernizować sprzęt, infrastrukturę, która jest bardzo ważna, bo pracujemy na sprzęcie, które jest takie określenie w KAS zaszłości techniczne, technologiczne i to też wymaga naprawy, ale to są bolączki, z którymi my dzielnie pracownicy i funkcjonariusze mierzymy się codziennie i bierzemy to, że tak powiem, na swoje barki.

0: Czy istnieje w ogóle taki realny dialog z kierownictwem? Bo w wielu miejscach, kiedy właśnie rozmawiam z przedstawicielami związków zawodowych, to mówią, że są ignorowani mimo no właśnie często zgłaszanych rozmaitych postulatów.
1: Ja odnoszę wrażenie, że ten dialog jest już tylko pozorowany przez naszych decydentów, czyli mam tu na myśli Ministerstwo Finansów i bezpośrednio szefa KAS. Że wręcz my związki no wielokrotnie pukamy, tak? Zgłaszamy i inicjujemy pewne kwestie, które mogłyby w naszej ocenie usprawnić, czasami zasygnalizować obszary, w których warto by było zareagować, a jednocześnie spotykamy się z takim głuchym echem od tych drzwi, tak? Mimo zapewnień z drugiej strony, że słuchajcie, mamy drzwi otwarte, to jednak my widzimy, że te drzwi są nie dość, że zamknięte, coraz bardziej reglowane.
0: Czy istnieją u Was braki kadrowe w zespołach?
1: Może powiem w ten sposób. Rozmawiając z ludźmi, czyli osobami, które pracują w określonych komórkach w urzędach skarbowych czy w urzędach celno-skarbowych, coraz więcej odbieramy sygnałów o przeciążeniu tą pracą, że pomimo wprowadzonych systemów, gdzieś ilość prowadzonych analiz, weryfikowanych raportów i dodatkowej pracy na tych systemach wcale nie sprawia, że pracownik pracujący odnosi wrażenie, że jest mlżej. Czasami wręcz odwrotnie. Nadzorowanie tych systemów sprawia, że ilość wykonanych czynności nawet wzrasta. Były trudności, był pewien okres przejściowy przy wprowadzaniu systemu związanego z korespondencją, czyli całą kancelarią wysyłki i odbioru pism, gdzie w początkowej fazie to potrafiło nawet destabilizować pracę pracowników. Wiadomo, że to się z czasem usprawniło, ale no jest tym różnie.
0: Pani Marto, jeszcze jedno. Jesteście taką grupą zawodową, której w przestrzeni publicznej często dotyka hejt. Czy możecie tutaj liczyć na jakieś wsparcie ze strony swojego pracodawcy?
1: Szczerze uważamy, że reakcje ze strony Ministerstwa Finansów są zbyt wolne, zbyt późno. Gdzieś brakuje takiego zespołu do reagowania, zespołu do zarządzania kryzysem w takich sytuacjach, bo hejt bardzo szybko się rozlewa, szybko narasta. I bardzo często pracowników to dotyka, szczególnie tych, którzy sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków służbowych i muszą sobie radzić niejednokrotnie sami. Chcielibyśmy oczywiście i to postulujemy też w różnych tutaj sygnałach do strony ministerialnej, żeby wsparcie w takich sytuacjach było natychmiastowe, żeby nie pozwalać na narastanie hejtu i żeby dyskusja prowadziła do, żeby wprowadzać też taką rolę edukatorską ze strony ministerstwa, czyli coś, co zawsze budzi pewne kontrowersje. Czym są podatki? Po co je płacimy? Co wynika z płacenia podatków? Co z tych podatków ma zwykły obywatel? Bo myślę, że też tego w przestrzeni brakuje publicznej.
0: Dokładnie. Ja myślę, że to są bardzo trudne zagadnienia i obce wielu osobom. Chciałabym zapytać o kampanię dobroczynną. To jest taka kampania, którą jako związek dodatkowo prowadzicie wobec swoich pracowników, jak rozumiem, tak?
1: Rozumiem, że pani pyta o tą akcję Alternatywa Pomaga, tak?
0: Tak.
1: Tak, Krajowa Administracja Skarbowa zrzesza w zaokrągleniu około 60 tysięcy pracowników funkcjonariuszy. Poza tym reprezentujemy też pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. I w tak ogromnej społeczności zdarzają się różne sytuacje losowe, które wymagają bardzo często nakładów finansowych. Uzdrowienie jest już takie, bo zdarzają się wypadki. I chcieliśmy wspomóc też takie inicjatywy, żeby nasi pracownicy, funkcjonariusze nie zostawali w takich sytuacjach sami.
0: I to się dzieje, czyli to dla pracowników w trudnej sytuacji, wszystko jedno, czy zdrowotnej, czy także losowej, tak?
1: Dokładnie. I powstał tutaj przy współpracy z Fundacją Skarbowości imienia Jana Pawła II specjalny fundusz, na który można wpłacać cegiełki.
0: Pani Marto, to ja bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę i za te informacje. Marta Rutkowska, zastępca przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozmawiała Agata Zielińska. Związki zawodowe mają głos w Radiu Łódź w poniedziałki po 19:30.

To jest Radio Łódź na wieczór. 5,5 minuty pozostało do godziny 20. Po 20 podsumujemy zakończone wczoraj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet. Do lat 20 mundial rozgrywany był w Polsce, a areną, na której rozstrzygały się losy medali, był łódzki stadion przy Alei Unii. To po godzinie 20. O 20 oczywiście wiadomości. Powiemy o rozpoczętych dzisiaj w Łodzi kolejnych remontach ulic, z których mi oczywiście wiążą się utrudnienia w ruchu. To są bałuty, ale nie tylko.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć,
3: że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć,
2: albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny
3: i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: 9, 10, szukam.
6: Masz czas?
5: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
7: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
5: Może jest pod meblami?
7: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
5: Podsadzisz mnie?
7: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
5: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Rosyjski dron upadł na Ukrainie niedaleko granicy z Polską. 25-latek z Łodzi miał produkować butelki zapalające tzw. koktajle Mołotowa. We wiadomościach także o rozpoczętych dziś remontach na kolejnych łódzkich ulicach i związanych z nimi utrudnieniach. Noc będzie pogodna, jutro słonecznie i nadal ciepło. Rosyjski dron upadł w pobliżu polskiej granicy po ukraińskiej stronie. Bezzałogowiec uderzył około 2 kilometrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Wójt Dorohuska, Wojciech Sawa, mówi, że słychać było huk i widać czarny dym. Wójt był w tym czasie na spotkaniu z mieszkańcami poza Dorohuskiem.
9: Zadzwoniła do mnie żona, że był wybuch, że był mocno słyszalny i że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy. No i taką informację dostałem i od razu przerwałem zebranie i wróciłem do Dorohuska.
8: W miejscowości po wybuchu zawyły syreny. Był to kolejny rosyjski atak w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorohusku. Wójt Wojciech Sawa od tygodnia w całej gminie prowadzi zebrania wiejskie poświęcone zagrożeniu. Dzisiaj w związku z rosyjskim atakiem powietrznym tymczasowo ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie, żeby umożliwić działania wojskowych samolotów, które poderwano w powietrze. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie na pewien czas zawiesiły operację. Alert został już odwołany, lotniska i przejścia graniczne wznowiły działanie. 25-latek z Łodzi podejrzany o przygotowywanie koktajli Mołotowa. Usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany miał dwukrotnie ukraść paliwo ze stacji przy ulicy Tuwima, przelewając je do szklanych butelek. Policjanci ustalili, że butelki miały służyć do przygotowania koktajli Mołotowa, czyli prymitywnych ręcznych granatów zapalających. Jedną z nich mężczyzna zostawił w koszu na stacji. Komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji mówi, że wybuch butelki zapalającej może spowodować pożar.
10: Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania twórcy tzw. koktajli Mołotowa. Ich wytwarzanie już na etapie produkcji jest wyjątkowo niebezpieczne. Benzyna i inne paliwa szybko parują. W pomieszczeniu wystarczy jedna niewidoczna iskra, aby doszło do eksplozji samych oparów.
8: Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia, został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Kolejne remonty łódzkich ulic i kolejne utrudnienia. Od dzisiaj nowa organizacja ruchu obowiązuje na ulicach Lutomierskiej i Łagiewnickiej. Dziś też rozpoczęły się przygotowania do kolejnego etapu prac na ulicy Północnej. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
11: Ruch w jednym kierunku i częściowo zamknięte skrzyżowania. Tak wygląda od dziś rzeczywistość na ulicy Łagiewnickiej na odcinku między ulicami Zawiszy Czarnego i Wojska Polskiego. Organizację ruchu zmieniono dziś także na Lutomierskiej, mówi Wiktor Stańczak z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
12: Pomiędzy Klonową i Czarnkowskiej zmieniła się organizacja ruchu, w ramach której ulica Lutomierska stała się drogą jednokierunkową, a autem przejedziemy tylko w stronę ulicy Zachodniej.
11: To nie koniec niespodzianek, bo ruszyły także przygotowania do kolejnego etapu prac na ulicy Północnej. Północnej. Od rana drogowcy montowali tymczasową organizację ruchu na odcinku od Sterlinga do Wierzbowej. Choć znaki są póki co zasłonięte, to w najbliższych dniach należy spodziewać się tu utrudnień. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
8: Ulica Północna podczas prac będzie przejezdna tak jak teraz w kierunku Ronda Solidarności. Organizacja ruchu dla kierowców jeszcze się nie zmieniła, ale autobusy linii 57, 85 i 87 już skierowano na objazdy.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Tysiące młodych ludzi z całej Europy przyjadą do Łodzi na spotkanie młodych. Ekumeniczne wydarzenie łączące modlitwę i dyskusje na ważne tematy współczesności organizuje wspólnota TZ. Odbędzie się na przełomie grudnia i stycznia, a w tym miesiącu ruszyły już zapisy. Trwają także przygotowania. Więcej wie nasz reporter Damian Grosicki.
13: Już od września w Łodzi przebywają członkowie wspólnoty TZ. Chcą lepiej zaznajomić się z miastem gospodarzem 49. edycji wydarzenia, mówi brat Maciej ze wspólnoty TZ.
14: Poznajemy Łódź, staramy się jej nauczyć po to, żeby zaprosić młodych z całej Europy do odkrycia tego miasta. Spotykamy się w Łodzi z niezwykłą życzliwością wszystkich. I ze strony kościoła, i ze strony miasta, i ze strony województwa. Jesteśmy otoczeni przez ludzi, którzy chcą nam pomagać. Tysiące Europejczyków zobaczą różne twarze Łodzi, ale każda z tych twarzy jest piękna. Jest życzliwa i otwarta.
13: Do Łodzi przyjadą uczestnicy w wieku od 18 do 35 lat z wielu europejskich krajów, więc jest co robić. Damian Grosicki, Radio Łódź.
8: 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ odbędzie się w Łodzi od 28 grudnia do 1 stycznia. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
15: Dobry wieczór. Za niespełna 40 minut rozpocznie się drugi mecz Polaków w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwedami, z którymi w marcu tego roku przegrali, to też na stadionie w Solnie, barasz o awans na mundial. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban z szacunkiem wypowiada się o dzisiejszych rywalach.
16: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają i jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
15: A czy to się uda? Przekonamy się no mniej więcej za 2,5 godziny. Wiemy natomiast, w jakim składzie biało-czerwoni rozpoczną i w pierwszej jedenastce nie ma Roberta Lewandowskiego. Jest natomiast m.in. obrońca Widzewa Łódź Przemysław Wiśniewski, a poza nim w bramce Marcin Bułka, obok Wiśniewskiego w obronie Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Meti Kesz i Nikola Zalewski i Tymoteusz Puchacz. No to pewnie będą zawodnicy, którzy będą operowali gdzieś w bocznych sektorach. W środku pola Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i w ataku Mateusz Żukowski. Początek meczu Szwecja-Polska o 20:45. Hiszpanki zostały mistrzyniami świata w piłce nożnej do lat 20, a sam finał oglądało około 8 tysięcy kibiców. Finał rozgrywany na stadionie miejskim przy Alei Unii w Łodzi. Natomiast cały turniej nie cieszył się dużym zainteresowaniem fanów. Grającym piłkarkom podobało się jednak w naszym kraju, a mająca polsko-litewskie korzenie włoska bramkarka Lawinia Tornaghi nie ukrywała też zachwytów obiektami piłkarskimi w Łódzkiem.
17: Było niewiarygodnie, nawet boiska na trening było wszystko fantastyczne. Macie naprawdę infrastrukturę, które we Włoszech nie mamy. Dużo chodziliśmy i muszę powiedzieć, że jest bardzo przyjemnie chodzić po Polsce. Jest naprawdę super ładny kraj, to było bardzo przyjemnie.
15: To dodam jeszcze, że Tornaghi na co dzień gra w włoskim AC Milan, a Włoszki, które najwięcej meczów rozegrały w Łodzi, zakończyły mistrzostwa na czwartym miejscu. Medale oprócz Hiszpanek zdobyły drugie Koreanki z północy i trzecie Kolumbijki. Kamil Majchrzak awansował do finału kwalifikacji do turnieju ATP 500 w Tokio. Piotr Kowianin na inaugurację pokonał Włocha Lorenzo Sonego 2-0, a w meczu decydującym o awansie do głównej drabinki jego rywalem będzie Francuz Arthur Fils. Hubert Hurkacz awansował natomiast do finału tenisowego turnieju ATP 250 w Chengdu w Chinach. W półfinale Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa 2-1. O triumf w imprezie Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. A Republika Dominikany będzie rywalem reprezentacji Polski w play-off grupy światowej pierwszej tenisowego Pucharu Davisa. Mecz odbędzie się w dniach 5-6 lutego w przyszłym roku w naszym kraju.
8: Przez całą noc będzie pogodnie, na razie ciepło, 17-18 stopni, ale nad ranem temperatura spadnie do 8. Jutro ma być słonecznie, nadal ciepło, maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-wschodni.
18: Radio Łódź na wieczór.
19: Trzecia godzina naszego wieczornego spotkania w Radiu Łódź rozpoczęta. Za chwilę jeszcze więcej sportu, a na razie muzycznie mówimy sobie dobry wieczór.

To jest Radio Łódź na wieczór. Muzycznie przywitał nas w tej trzeciej godzinie zespół WW z utworem Dobry Wieczór. A ja przypominam Państwu, że mamy nową jesienną ramówkę. I w tej nowej ramówce w poniedziałki oddajemy się po godzinie 20 sportowym emocjom. Dzisiejszą audycję poświęcimy kobiecemu futbolowi. Wczoraj w Łodzi Hiszpania została mistrzem świata do lat 20, pokonując w finale piłkarki z Korei Północnej. Brązowy medal przypadł w udziale reprezentacji Kolumbii, która wcześniej wyeliminowała z turnieju Polki. Już niebawem na naszej antenie podsumowanie młodzieżowego mundialu. Będzie o wynikach, będzie o występie biało-czerwonych, będzie o tym, jak wyglądało zainteresowanie młodzieżowym mundialem, szczególnie w Łodzi. Ja tylko dodam, że gościem Michała Malinowskiego będzie ambasadorka turnieju Patrycja Balcerzak, była reprezentantka Polski i jeszcze w poprzednim sezonie piłkarka Grot SMS-u Łódź.

0: 21 minut po 20 w Radiu 3 na wieczór. Czas na spotkanie ze sportem.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Mundial i po mundialu. Wszystko zaczęło się 5 września w Katowicach, a zakończyło 27 września w Łodzi. Mowa oczywiście o Mistrzostwach Świata U20 w piłce nożnej kobiet, które dzisiaj sobie podsumujemy. Michał Malinowski, witam i zapraszam, a moim gościem jest ambasadorka turnieju Patrycja Balcerzak, tak konkretnie to ambasadorka łódzkiej części turnieju, ale też oczywiście była reprezentantka Polski, była zawodniczka Grot SMS Łódź, trenerka też, no i ekspertka, którą możemy oglądać w telewizji, chociażby przy okazji meczów seniorskiej kadry kobiet. Witam Cię, Patrycjo, serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To na początek trochę liczb. 36 meczów fazy grupowej, z czego dokładnie 1/3 w Łodzi, 16 spotkań fazy pucharowej, z czego 8 w Łodzi, w tym te 4 najważniejsze. W sobotę poznaliśmy brązowe medalistki Mistrzostw Świata, w niedzielę mistrzynie świata do lat 20. No i zacznijmy właśnie od końca, od tego finału. Dla wielu myślę, że skład tego decydującego meczu niespodzianką nie był. Pytanie, czy był dla Ciebie?
3: Ja myślę, że nie, że dziś tutaj mieliśmy taką wiedzę i obserwując to, w jakim kierunku rozwija się piłka nożna w Hiszpanii, szczególnie ta reprezentacyjna, gdzie nie tylko kobieca, ale też męska ostatnie 3-4 lata widziałam takie podsumowanie, praktycznie wszystko, co możliwe, zdobywają. I myślę, że to jest już duże potwierdzenie potencjału i kierunku, w którym idą, ale też tak subiektywnie mówiąc, jest to jeden z lepszych roczników, ale co u nas też się teraz, może później o tym powiemy, może nie, że trafiło, bo myślę, że to jest trafiło, to jest takie powiedzenie, jakby się przytrafiło, jakby to los sprawił, a myślę, że to jest efekt właśnie takiej wieloletniej pracy i szkolenia, które ma miejsce w Hiszpanii, ich zamiłowania do piłki, dlatego też to, że Hiszpania znalazła się w finale Mistrzostw Świata, nie dziwi. No i też myślę, że te statystyki, które pokazują, jak bardzo potrafiły dominować mecze przede wszystkim w fazie grupowej, ale też w kolejnych fazach. No i broniące tytułu Koreanki. I myślę, że tutaj właśnie to sprawia, że mamy połączenie i to zawsze jest taki dreszczyk emocji, jeżeli ktoś broni, bo czasem się, ja zawsze się tak zastanawiałam, co jest cięższe, czy obronić, czy wywalczyć. I myślę, że ciężej jest obronić ten tytuł. I było to widać na boisku, w pewnych oczywiście fazach, szczególnie w drugiej połowie i w dogrywce, że Hiszpania naprawdę, może nie, że zdominowała, ale rzeczywiście przejęła kontrolę nad meczem, ale nie można umniejszać Koreankom, bo one się bardzo dziennie postawiły, mówię już o tych końcowych minutach, bo oczywiście były fazy w meczu, gdzie Koreanki miały też swoje szanse czy swoje momenty, które mogły wykorzystać, więc ja myślę, że ten finał naprawdę był, te drużyny, które się znalazły, były godne tego finału. No a sam rezultat i to, i ten fakt, że mecz o trzecie miejsce czy finał, tak naprawdę do rzutów karnych musiały, te wyniki musiały się ostatecznie rozstrzygnąć w rzutach karnych, to tak naprawdę tylko podkręcało atmosferę meczu, podkręcało emocje, które towarzyszyły na pewno, jeżeli chodzi o osoby, które były na widowni czy przed telewizorami, no i dodawało oczywiście tej nutki takiej niepewności do samego końca, więc widowisko na miarę Mistrzostw Świata, na miarę finału Mistrzostw Świata.
2: To jeszcze dwa słowa o tym meczu o brąz. Tam wygrały Kolumbijki, jeszcze o nich za chwilę sobie powiemy w kontekście Polek, ale no tu akurat chyba troszkę niespodzianka. Zresztą Włoszki też wygrały, zdaniem wielu, najtrudniejszą grupę tych mistrzostw. No i żadna też z tych nacji wcześniej w tej kategorii U20 medalu nie zdobyła.
3: Tak, jeżeli chodzi o Kolumbijki, to rzeczywiście zaskoczenia. Dlaczego? Ja myślę, że musimy zacząć od meczu, no już powiedzmy znamy, tej 1/8. Może będę nieobiektywna, ale to też uważam, że staram się być jak najbardziej oczywiście obiektywna. Mam wrażenie, że ten mecz Polek z Kolumbijkami był jak najbardziej w naszym zasięgu. I myślę, że tutaj to my w pewnych elementach nie dociągnęłyśmy, a nie, że Kolumbia nas zdetronizowała, jeżeli chodzi, czy tak naprawdę bardzo nas zdominowała. Przypomnę sytuację z 80. bodajże drugiej czy trzeciej minuty naszej napastniczki Związek. I tutaj ten gol, okej, ktoś powie samobójczy, no ale wypracowały sobie tą sytuację, tak? Mogłyśmy tej sytuacji nie dopuścić. Myślę, że tutaj Kolumbia, i nie chcę, bo to doszły tak naprawdę do meczu o trzecie miejsce, nie chcę odbierać Kolumbijkom ich postawy, bo to na pewno tutaj pod względem cech wolicjonalnych były na chyba najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o zaangażowanie w te mistrzostwa. To wszyscy na to zwrócili uwagę. Pod względem taktycznym były naprawdę dobrze, solidnie zorganizowane, szczególnie gdzieś w tych fazach obrony niskiej. W fazach przejściowych były, no właśnie, tutaj można było poszukać swoich szans. I jeżeli chodzi tutaj o pewne wiodące postacie, gdzie w pewnych meczach chociażby w meczu z Polkami potrafiłyśmy naprawdę wyłączyć ich atuty, no ale nie potrafiłyśmy wykorzystać swoich. Więc Kolumbijki są moim zdaniem troszeczkę niespodzianką, ale jak śledząc ich wyniki dotychczasowe, one awansowały do 1/4 dwa razy i chyba, nie pamiętam w którym roku, nie wiem, czy się nie znalazły w pierwszej piątce.
2: Chyba były czwarte nawet.
3: Tak, więc ja tak właśnie pamiętam, jak się przygotowywałam, bo musiałam sobie odświeżyć te daty, bo to było, myślę, że ponad 10 lat temu przy tej edycji. I też obserwując, jak ta piłka się rozwija, mam takie wrażenie, że my w Europie troszeczkę bagatelizujemy piłkę nożną właśnie na kontynentach typu Ameryka Południowa czy Azja. A tutaj Kolumbia pokazała bardzo dobre przygotowanie motoryczne, dobry poziom przygotowania taktycznego, indywidualności, inny styl, inna kultura, te właśnie te cechy wolicjonalne, to jest coś, na co my dzisiaj Europejczycy, czy tak jak patrzyłam po trybunach, my tutaj patrzyliśmy i byliśmy zdumieni. I to nawet takim wiralem, że tak powiem, takim slangiem, takim wiralem rozeszło się to, jak one śpiewają hymn. I myślę, że to serce, co oddały i ten łód szczęścia, ale też wszystkie, cała praca, którą wykonały, one też przyleciały dosyć wcześnie, bo też o tym mówił trener, o tej aklimatyzacji w Polsce, o tych sparingach, które tutaj, myślę, że nie tylko one, ale bardzo rzetelnie do tego podeszli, chwaląc oczywiście swój związek, bo też pewnie środki musiały być zainwestowane. No i to się opłaciło. I ja oglądając ten mecz o trzecie miejsce byłam w szoku, bo miałam wrażenie i też troszeczkę kibicowałam tym Włoszkom z takich względów, no podoba mi się to, jak grały, podoba mi się to też, że pomimo tego, jak wygląda się sytuacja w piłce seniorskiej u nich w lidze kobiecej, to reprezentacja seniorek tak samo zrobiła niespodziankę na Mistrzostwach Europy rok temu, dochodząc też do jednej, do półfinału bodajże, więc to było naprawdę duże osiągnięcie, więc ta piłka ich reprezentacyjna broni się. I ten mecz o trzecie miejsce miał pod kontrolą. Wygrywał 1-0, potem 1-1 i seria rzutów karnych, dogrywka oczywiście, a seria rzutów karnych to po prostu roller coaster emocji, gdzie prowadziły tak naprawdę i miałam takie wrażenie, że już czuły, że miały ją w garści. Ja nie wiem, co tam się tak naprawdę do końca wydarzyło. Myślę, że się nigdy nie dowiemy. No ale Kolumbijki odwróciły. Odwróciły to, ten końcowy wynik i one się cieszyły. Ale myślę, że tak naprawdę można podkreślić, że walka o miejsce trzecie i walka o finał to były naprawdę fantastyczne dwa mecze, godne właśnie tej rywalizacji o te miejsca.
2: To ja dodam tylko, że faktycznie te rzuty karne to kosmos dla tych, którzy może nie oglądali, to przypomnę, że Włoszki miały, tak mówiąc terminologią siatkarską czy tenisową, dwie piłki meczowe mogły te medale wywalczyć, nie udało się. No, siłą rzeczy już zahaczyliśmy o mecz Polek z Kolumbijkami. Tutaj tak próbowałaś mówić, że będziesz próbowała być obiektywna. No myślę, że tu można śmiało powiedzieć, że Polki w tym meczu były lepsze i wszystko na to wskazuje i statystyki, i obraz gry. No ale taki jest futbol. Czasem niestety się przegrywa, nawet będąc lepszym. No ale rozmawiałem z trenerem Marcinem Kasprowiczem bodaj w ubiegłym tygodniu, podsumowując już trochę ten mundial. On mimo wszystko no, bardzo chwalił zawodniczki, chociażby za tę fazę grupową i podkreślał, że to są 3 zwycięstwa na Mistrzostwach Świata.
3: Tak, ja myślę, że ta faza grupowa na Mistrzostwach Świata, bo podkreślmy, to nie porównujmy, to jest inna ranga. Mistrzostwa Europy, a Mistrzostwa Świata, gdzie mierzymy się z innymi kontynentami i my zwróćmy uwagę, że mierzyłyśmy się z Argentyną, Meksykiem i z Beninem.
2: Z Beninem.
3: Tak, więc tutaj nie mieliśmy ani jednego kraju europejskiego, gdzie moglibyśmy porównywać się albo mieć większy obraz, lepszy obraz danych drużyn. Więc to naprawdę przygotowanie motoryczne naszej drużyny na tle tych i przygotowanie motoryczne, przygotowanie, czy nawet ten wygląd fizyczny, to też bardzo się rzucało w oczy. To tutaj nasze zawodniczki wykonały bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze były przygotowane. Jako zespół przede wszystkim dobrze wyglądały. Ja miałam takie wrażenie, jakby te zawodniczki grały ze sobą w klubie. Mam takie w ogóle, nawet takie właśnie porównanie z dwóch meczów, z Polska-Argentyna i Polska-Meksyk, bo to, jak one potrafiły synchronicznie ze sobą pracować i wiedziały, w których momentach, czy skok pressingowy, czy ta komunikacja między formacjami i między zawodniczkami, no widać, że jest to drużyna, ale to też wynika troszeczkę z tego, że są zawodniczki, jest taki powiedzmy 8-9-10 zawodniczek, które ze sobą idą od kilku lat. To jest core taki naszego trenera Marcina Kasprowicza, to jest po pierwsze. Po drugie ta częstotliwość, bo U17, U19, U20 to też te U19, U20 w pewnych momentach, no przecież one przed chwilą praktycznie widziały się w czerwcu w Bośni i Hercegowinie. Chwilę później, dwa miesiące mijają i widzą się na mistrzostwach, na przygotowaniach do Mistrzostw Świata, więc ta częstotliwość tych spotkań była dosyć wysoka i sam fakt tej ciągłości procesu, czyli trener Kasprowicz, który idzie ze swoimi zawodniczkami w pewnym stylu i w pewnej idei i to zaprocentowało i to było widać, więc myślę, że tutaj śmiało można powiedzieć, ja to też już podkreśliłam, że to jest sukces, wyjście z grupy i gra w 1/8. Oczywiście życzeniowo ta 1/4 to byłaby no naprawdę już takim, ja bym się bardzo już cieszyła i bym była zadowolona już w 100%, ale uważam, że bardzo dobra postawa w tym meczu przeciwko Kolumbii, też możemy być zadowolone i dobrze, tak jak tutaj już myślą pana redaktora, powiem, że byłyśmy lepszą drużyną i zabrakło nam no, tej kropki nad i, no ale niestety właśnie jeżeli w takich momentach brakuje, to też trzeba wyciągnąć wnioski, czy to jest dojrzałość, czy to jest opanowanie tych emocji, bo ja myślę, że tutaj każda zawodniczka jest świadoma, jako drużyna, czy indywidualnie, jakie błędy popełniły, no ale właśnie po takich mistrzostwach ja wolę skupić się na tych pozytywach. Teraz bardzo bacznie myślę, że były dziewczyny, zawodniczki nasze obserwowane, jestem bardzo ciekawa potencjalnych transferów już teraz, w okienku zimowym, szczerze powiem, ja już czuję, że w okienku zimowym będą pierwsze zapytania ofertowe do tych zawodniczek, które się wyróżniły, no ale na pewno w następnym roku, w kolejnym sezonie zobaczymy, w jakich kierunkach nasze zawodniczki będą podążać, jak będą się rozwijać i najważniejsze, czy dostaną powołanie, a już widać, bo dzisiaj bodajże wyszły powołania, że mamy debiutantkę Zuzannę Witek u trenerki Nin Patalon, więc to są te małe, wielkie plusy, na które one właśnie pracowały, a mówię, niektóre zawodniczki pokazały się bardzo dobrze. Szkoda kontuzji Weroniki Araśniewicz, no ale mam nadzieję i trzymam kciuki, że powrót do Niemiec, rekonwalescencja i powrót tak naprawdę do składu pierwszej drużyny Wolfsburga będzie udany i tego jej życzę.
2: No to pytanie, skoro te transfery jakoś tak się pojawiły, czy Martyna Bartczak i Zofia Pongowska będą dalej grały w grote SMS-ie Łódź, czy też twoim zdaniem są w gronie tych potencjalnych dziewczyn do wyłapania, że tak powiem. Trener Kasprowicz bardzo obydwie chwalił.
3: Myślę, że jedna z nich może już w okienku zimowym być, mogą padać zapytania na jej temat, nie będę zdradzać nazwiska, ale uważam, że obie się bardzo dobrze pokazały. Tutaj Zosia Pongowska, no ja mogę powiedzieć wprost, obydwie, bo akurat Martynę widziałam tylko do roku, nie całego, bo ja właściwie w lutym już odeszłam, ale tak jak patrzyłam na Zosię przez 2,5 roku bycia w łódzkim klubie, to miałam okazję i tak naprawdę można powiedzieć, to bardzo przyjemnie się obserwowało jej rozwój. Zosia zrobiła ogromny postęp, poczyniła wiele też kroków jako dojrzała zawodniczka własna, żeby się rozwijać i to jest ważne, że ona była świadoma swoich deficytów, czy też obszarów, w których musi popracować i nie bała się zainwestować, bo to jest ta właśnie świadomość zawodniczki na poziomie międzynarodowym i na poziomie oczywiście reprezentacji. Ale tak samo Martyna. Martyna od początku mi zaimponowała właśnie swoją pracowitością, taką skromnością, oddaniem na boisku. To są zawodniczki, które przeżywają to, co się dzieje w ich życiu piłkarskim. Są bardzo oddane. Ja tylko zawsze powtarzam, żeby nie zapominały o nauce, o edukacji, bo to w takim trybie i natłoku tych obowiązków kadrowych pucharowych czy tutaj ligowych, można czasami zapomnieć, że i odpuścić tą naukę, a to jest moim zdaniem ważne, czy nauka języków, czy po prostu edukacja, ale obydwie wiedzą o tym i obydwie wiem, że też nie zapominają. I ja myślę, że w następnym roku zarówno Martynę, jak i Zosię będziemy widzieć, albo przynajmniej jedną na pewno w zagranicznym klubie, ale myślę, że każda z nich będzie miała otwartą furtkę do tego, żeby rozwijać się po prostu jeszcze w lepszych warunkach.
2: Reprezentacja seniorska to dla nich temat już na teraz, czy jednak jeszcze chwilkę? Twoim zdaniem oczywiście, bo wiemy, że powołania wysyła pani Nina Patalon.
3: Ja tak się zastanawiam, myślę, że jeszcze chwilkę, ale też ostatnio miałam taką analizę, bo ja wiem doskonale, że nasza trenerka, nasza selekcjonerka ma pewien skład, wokół którego się obraca i oczywiście nie boi się i powołuje też zasłużone sportowe wymagania czy osiągnięcia, bo tak jak obserwowaliśmy tutaj Zuzę Witek, która fenomenalnie się pokazała na tych mistrzostwach, była prawdziwą liderką i kapitanem, czy któraś dzisiaj obecnie chociażby pod kątem tego roku ma szansę, ciężko mi powiedzieć. Ale patrząc na pozycję Zosi Pongowskiej, Zosia Pongowska gra na bardzo wrażliwej pozycji. Jest lewonożną zawodniczką, to już jest ogromny atut. Bardzo dobrze pokazuje się w działaniach, bardziej tych ofensywnych w moim odczuciu, mniemaniu, ale bardzo dobrze dopracowała tą defensywę. I nie jestem, w ogóle nie boję się jej przygotowania motorycznego, bo Zosia zawsze była w top 3, top 5, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne w klubie, a myślę, że w reprezentacji też jest wiodącą zawodniczką. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko rzeczywiście w perspektywie kolejnego pół roku być może czekać na to, żeby dać szansę właśnie pokazać się Zosi na tej lewej obronie, bo patrząc na system, w jakim gramy w reprezentacji, czyli mamy czwórkę obrończyń z tyłu i mamy Martynę Wiankowską, która ma usposobienie bardziej ofensywne, patrzę na profil motoryczno-somatyczny Zosi i Martyny, uważam, że dosyć podobne, aczkolwiek Martyna wyjeżdżając za granicę widać, że tej masy mięśniowej dobudowała, zrobiła się bardzo taka silna, nie straciła dynamiki i myślę, że Zosię też to czeka, tak? Czyli, że są bardzo podobne i myślę, że Zosia mogłaby dostać szansę. Problem jest jeden, że my praktycznie nie mamy meczów albo mniej tych meczów towarzyskich i ja też rozumiem tą sytuację. Jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że tak naprawdę ostatni mecz towarzyski graliśmy z, proszę mnie poprawić, ale z Francją? U nas graliśmy z Francją i nie ma tej przestrzeni. Ja pamiętam jeszcze sytuację, gdzie były te okienka, gdzie były te mecze towarzyskie. Teraz tak naprawdę gramy pierwszą fazę Polska-Belgia, więc fazę eliminacji do Mistrzostw Świata w Brazylii w następnym roku. Nie ma momentu, żeby tak naprawdę się zweryfikować oprócz tego tygodniowego zgrupowania przed meczem o punkty.
2: No to piłkę jako taką i rozstrzygnięcie.

0: pozdrawiam inne miasta i ambasadorki z innych miast. Przede wszystkim ja bym zwróciła na taki aspekt, że cieszy to, że mieliśmy najwięcej meczów. Bo tutaj trzeba, nie wiem komu, ale te zasługi, takie myślę, że podziękowania jako społeczność piłki kobiecej oddać, że to rzeczywiście działo się w Łodzi na ŁKS-ie, na łódzkim klubie, na obiektach Łódzkiego Klubu Sportowego. No bo możliwość oglądania meczu trzecie miejsce półfinałów czy finału w jednym miejscu to było duże wydarzenie, tym bardziej, że mamy tak naprawdę trzy miasta ze Śląska, więc to, że tutaj jedno miasto w województwie łódzkim, czyli Łódź, była też gospodarzem, to już jest dużo. Tutaj trzeba ten plus dać, no ale rzeczywiście, jak ja rozmawiałam z ludźmi spoza świata sportowego, czy słyszeli, czy wiedzą, że takie mistrzostwa się odbywają, czy w szkołach się pytałam, bo też mam znajomych nauczycieli, to bardzo przykro mi to mówić, ale naprawdę nikt nie wiedział. I tylko chyba dlatego, że osoby ze środowiska z piłki kobiecej rozmawiały właśnie z ludźmi na ten temat, to ludzie wiedzieli o tym. Tak samo, jeżeli chodzi o mecze Polek. Bardzo taka, powiedzmy, dobra, poprawna ta frekwencja na meczach Polek, no ale mnie troszeczkę dziwi, że te stadiony nie były bardziej wypełnione, praktycznie, że nie były pełne, bo okazja do obserwowania Mistrzostw Świata. Ja nie przyjmuję argumentu, że to nie są seniorskie rozgrywki, tylko U20, bo U20 to dzisiaj U20, a za rok na pewno jakiś procent tych zawodniczek będzie właśnie grało w reprezentacjach seniorskich, jak już niektóre z nich się nie ocierają, tak jak przykład, nie wiem, Weroniki Jaśrzewicz czy Jagody Cyrania, które miały okazję debiutować, mówię tutaj o naszych Polkach, no to tak troszeczkę, no przykro, że ta frekwencja była taka, a nie inna. Jeżeli chodzi o inne mecze, ja też miałam okazję być tutaj na łódzkim, na ŁKS-ie, to rzeczywiście byłam, no było mi, nie wiem, miałam mieszane uczucie, też bym tak to powiedziała. Myślę i zastanawiam się, co można było zrobić lepiej, ale też nie chciałabym nikogo skrzywdzić, bo tak myślałam sobie, miałam ostatnio taką refleksję, ja tak naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki był budżet, jakie były założenia, jakie były wymagania, jakie były przeciwności losu, co się wydarzyło. Na pewno taka gorycz jest, że nie było tych ludzi więcej, powinno być więcej, ale myślę, że większa fala goryczy to powinna być skierowana troszeczkę też do nas, do ludzi, do odbiorców. Mimo wszystko, bo ja patrzyłam potem na komentarze, mam już teraz takie troszeczkę niezobowiązanie, nie chcę złego słowa użyć, ale obserwuję tak, jak ludzie się wypowiadają na temat związany z piłką kobiecą. Jest taka duża fala hejtu i negatywnego podejścia do kobiet w sporcie, do piłkarek. I to mnie zastanawia, bo te kobiety, te dziewczyny tak naprawdę, one są w bardzo wrażliwym momencie. A mówię dlatego to z perspektywy po meczu z Polska-Kolumbia, gdzie bardzo dużo nieprzyjemnych komentarzy wypłynęło i stwierdzeń, gdzie te dziewczyny dały serce, awansowały, wygrały 3 mecze w grupie w grupie o finał Mistrzostw Świata. To się nie wydarzyło bardzo dawno temu, znaczy to się bardzo dawno temu wydarzyło, żeby tak pozytywny wynik był. I tak pozytywnie się na tym skupiając, to bardziej bym oczekiwała właśnie takiego, no i po prostu innego, odmiennego podejścia. Jeżeli chodzi o frekwencję, myślę, że to po prostu dla nas jest jeden wniosek, że trzeba zrobić coś, żeby społeczeństwo rzeczywiście o tych piłkarkach usłyszało, bo ja spotkałam się z wieloma osobami, które powiedziały, że bardzo chętnie by przyszły, chętnie by zobaczyły, bo te, które widziałam, byli bardzo pozytywnie zdumieni, zszokowani i wiem, że już na pewno kilka tysięcy, kilkaset osób już mamy, zyskaliśmy tych fanów do piłki kobiecej. I na tym myślę, że trzeba budować. A to, co nie wyszło i jak to wyglądało, myślę, że tutaj Polski Związek Piłki Nożnej, nie wiem czy miasta, nie wiem czy FIFA, myślę, że tu jakiś raport z tego powstanie, bo rzeczywiście statystyka jest zatrważająca. Myślę, że jesteśmy na samym końcu szarej tabeli, jeżeli chodzi o statystykę, bo to była 12. edycja Mistrzostw Świata Kobiet i niestety jesteśmy na samym końcu.
1: Moim i Państwa gościem była Patrycja Balcerzak, ambasadorka Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ślicznie dziękuję i chciałabym też oczywiście pozdrowić tutaj panią naczelnik z Wydziału Sportu, panią Martę i pana tutaj zastępcę, pana Tomka z Urzędu Miasta w Łodzi za pomoc, za wsparcie i za merytoryczną współpracę.
1: Do mistrzostw pewnie jeszcze będzie.

Indie Arms, Bon Jovi w Radio Łódź. Spotkanie z cyklu Radio Łódź na wieczór dobiega końca. Ja przypominam, że mamy nową jesienną ramówkę i spotykamy się od poniedziałku do czwartku między godzinami 18 a 21. Jutro będę chciała porozmawiać z Państwem o nowym pomyśle na niedzielny handel, a właściwie o tym, co nam się oferuje w zamian. Będziemy też dyskutować o lokalnych problemach podczas wieczoru samorządowego. Oddamy głos fundacjom i przyjrzymy się także globalnym konfliktom. Oczywiście nasze audycje można znaleźć również na stronie Radio Łódź i w aplikacji Radio Łódź, także proszę z takich możliwości także korzystać. Za chwilę u nas okolice jazzu, na które zaprosi Piotr Bielawski, a wieczorne spotkanie wraca jutro o godzinie 18. Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
2: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
1: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kolejny, już trzeci dziś, alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na wschodzie Polski. Prace przed rozbudową autostrady A2, już przygotowania miejscami powodują utrudnienia i procedowane w Sejmie przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Do rana będzie pogodnie, jutro słonecznie i nieco powyżej 20 stopni. Kolejny dziś alert dla mieszkańców województwa lubelskiego, a tym razem także podkarpackiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa SMS-ami informuje o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i poderwaniu polskich samolotów. RCB zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. To trzecia taka sytuacja dzisiaj. Wcześniej z powodu zagrożenia atakiem z powietrza uruchomiono syreny alarmowe w województwie lubelskim. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie na pewien czas zawiesiły wtedy operacje lotnicze, aby umożliwić działania wojskowych samolotów. Wieczorem poinformowano, że około 2 kilometrów od polskiej granicy po ukraińskiej stronie upadł rosyjski dron. Wojsko zapewnia, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. Sytuacja jest monitorowana, a nasze środki są w stanie reagować na potencjalne zagrożenie. Zaawansowane przygotowania do rozbudowy autostrady A2. Na odcinku między Łodzią a Warszawą trasa zostanie poszerzona o jeden pas ruchu w każdą stronę. Teraz drogowcy przebudowują drogi w okolicach węzłów Wiskitki na autostradzie A2, a także przy węzłach Mszczonów Północ, Opacz i Warszawa Zachód na trasie szybkiego ruchu S8 i na dwóch skrzyżowaniach na obwodnicy Sochaczewa. W tych miejscach kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Maciej Zalewski.
6: Kierowcy muszą bardzo uważać na tych skrzyżowaniach. Tam należy spodziewać się pewnych ograniczeń, ponieważ prace, które są tam prowadzone, to korekty kształtów, korekty szerokości jezdni, takie, które na czas prowadzonej rozbudowy autostrady A2 będą ułatwiały kierowcom przemieszczanie się.
5: Prace przygotowawcze mają się zakończyć w połowie jesieni. Później drogowcy rozpoczną roboty na samej autostradzie A2. Będą surowsze kary dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Zmiany zapowiedziało Ministerstwa Infrastruktury. To efekt ostatnich tragicznych wypadków w różnych miejscach kraju. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
7: Jeden z takich wypadków miał miejsce wczoraj w Kopydłowie pod Wieluniem, gdzie samochód osobowy wjechał pod pociąg, mówi Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Śmierć poniósł 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Nastolatka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowana została do szpitala.
7: By zwiększyć bezpieczeństwo na torach, powstał projekt ustawy, która ma zaostrzyć przepisy wobec kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
9: Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu. czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
7: Dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dla Radia Łódź Kacper Rafalski.
5: Nowe przepisy pozwolą policji na natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Chodzi o kierowców, którzy wjadą na tory na czerwonym świetle albo zignorują opuszczane rogatki.
10: Więcej na radiołódź.pl.
5: Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zarzutami. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śledczy zarzucają mu wykorzystywanie 2 lokali konspiracyjnych CBA do celów innych niż służbowe. Były szef CBA Andrzej Stróżny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym zaprzecza postawionym zarzutom. W jego ocenie są one pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Andrzej Stróżny dodał, że zarzucanie mu korzystania z lokali służbowych jest manipulacją i dowodzi nieznajomości realiów działania służb specjalnych. Korepetycje coraz droższe. Godzina dodatkowych lekcji z niektórych przedmiotów może kosztować nawet ponad 200 zł za godzinę. Mimo że to dopiero początek roku szkolnego, uczniowie i rodzice już poszukują korepetytorów. Ofert nie brakuje, ale ceny za godzinę utrzymują się na poziomie od kilkudziesięciu do 120 zł. Pytaliśmy Łodzian, czy to dużo?
11: Myślę, że tak.
12: Korepetycje teraz są bardzo drogie. Rośnie cena korepetycji.
11: No, zdecydowanie.
12: W podstawówce, ja pamiętam, płaciłem, nie wiem, 30 zł za godzinę, a teraz już od poniżej 100 nie było.
11: No.
5: Godzina korepetycji z matematyki to w Łodzi 120 zł. Dla porównania w Warszawie 120. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura nad ranem spadnie do 8 stopni. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam jak zwykle w poniedziałek. Będzie jazz, będzie muzyka improwizowana. To obiecuję w drugiej części Maciej Tubis, stąd też i to podkreślenie, że muzyka improwizowana niezwykle dla niego ważna. Takie spotkanie z Maćkiem Tubisem i jego nową płytą, na której gra Chopina po swojemu, odbyło się w naszym studiu imienia Henryka Debicha. Więc rozmowa z Maćkiem i fragment tego, co zagrał w naszym studiu w dzisiejszej audycji. A w pierwszej będziemy wspominać i to po raz ostatni, to już ostatnie wspomnienie bardzo długiej, fantastycznej akcji Open Stage Ether Jazzu. Przez lipiec i sierpień graliśmy ten jazz, czy muzykę improwizowaną właśnie, w porcie Łódź, zawsze w poniedziałki, w wakacje. Państwo przychodzili, państwo na pewno pamiętają, ale miło będzie przypomnieć niektóre chwile, zwłaszcza, że to są takie momenty wcześniej nieodtwarzane jeszcze w mojej audycji. A to piękny czas dla jazzu i też pięknie odnosimy się chociażby do Coltrane'a, to stulecie jego urodzin i wydaje mi się, że tej muzyki coltrane'owskiej można doszukać się we współczesnym graniu. Mnóstwo jest takich elementów. No wpłynął po prostu i wpływa w dalszym ciągu na kolejne pokolenia. A o kolejnych koncertach też odnoszących się do Coltrane'a będę już opowiadał w następnych audycjach. I przychodzi ten czas jesieni, będą więc wspominki, będą kolejne zaduszkowe koncerty. Będzie nie tylko o czym mówić, ale i czego się nasłuchać. Więc zapraszam na jesień do audycji Okolice Jazzu. Bo latem było tak, że od piosenki Open Stage Ether Jazzu się rozpoczynał i na piosence, przepięknej piosence Patrycji Zarechty, ten cykl się kończył.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Patrycja Zarychta nam zaśpiewała jeszcze raz. Jeszcze fragment, by powrócić do akcji Open Stage Ether Jazzu, by sobie przypomnieć, może i w pewien sposób podsumować, chociaż każdy z tych koncertów uważam był fantastyczny. Niesamowicie złożyło się to wszystko w jednym czasie, że ci artyści przyjeżdżali albo z premierowymi swoimi płytami, albo przedpremierowo grali, jak Patrycja Zarychta, swoje piosenki. I za moment też będziemy mówić o tych premierach i znów będzie okazja z niektórymi z nich przynajmniej się spotkać. To mogę nawet obiecać. A że wspominamy, no to dopowiem jeszcze, że w poprzednim tygodniu już z kilku koncertów skorzystałem i nie jest to wspomnienie w takim razie chronologiczne. Nie wracam do koncertów tak, jak rzeczywiście miały miejsce. Od po prostu tworzę z tego kolejną historię, bo te kolejne historie się tworzą również w naszej wyobraźni i naszej pamięci, bo pamiętamy i na pewno też mamy swoje ulubione koncerty z całej akcji Open Stage Ether Jazzu. Radio Łódź Ether Jazzu w Porcie Łódź, tak było przez lipiec i sierpień. I kiedy myślę, zastanawiałem się nad układem tych koncertów, to przede wszystkim chciałem, żeby to była bardzo różnorodna muzyka, idąca w różnych kierunkach. Jeśli improwizacja, to też przeróżna. No i wtedy przyszło mi do głowy, że przecież Irek Głyk solo na wibrafonie i że to jest taka rzecz bardzo rzadka, że rzadko mamy okazję posłuchać czegoś takiego na żywo. No i przyjechał faktycznie i zagrał piękny koncert, a powiem nawet więcej. Z niego to niezły showman.

Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, czas nas goni, zwłaszcza podczas koncertów, gdzie występuje jeden, dwa, trzy zespoły czasami. Ja strasznie, nawet jak gram sam jako pojedynczy ktoś tam, to wolę zostawić niedosyt niż przesyt, bo chciałbym, żebyście Państwo jeszcze przyszli na mój koncert. Więc nie będę przedłużał. Tak jak Piotr wspomniał, mamy ze sobą płyty. Zachęcam do zakupienia. Nawet jeśli jej nie posłuchacie, to zachęcam, dlatego że jestem takim samotnym żaglem. Sam wydaję płyty od lat. Nie mam żadnych pomożycieli i to, co sprzedam, to znowu inwestuję w następne i tak sobie grajkuję po różnych miejscach. Także kupcie, żeby sobie tylko postawić i będziecie mieli tą cegiełkę, że o, temu pomogłem, tam może jeszcze gra. Właśnie nie wiem, co zagrać. Szybki czy wolny? Pytanie jak na weselu. Dziewczyny zawsze wolny wolą, a chłopaki szybki. Kurczę, ja... Dobra, to zagram, bo mam dylemat. Jest świetny standard, jeden i drugi, Chica Corea. To ja zagram, postaram się zagrać, bo to niełatwe. To będzie La Fiesta. Zresztą Chic to grał w milionach składów i w duecie, szczególnie z Gary Bartonem, bo oni założyli taki duet. Ja też gram z pianistą Piotrem Matusikiem w duecie. I to jest połączenie wibrafonu z fortepianem i to te brzmienie nas zawsze jakoś tam inspirowało, dlatego gramy też ten utwór, ale dzisiaj zagram taką krótką tylko wersję solo La Fiesta. Jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie.

0: Irek Gwyk.
1: Państwo biją brawo, konfetti, szaleństwo, showman. Genialna muzyka, genialnego człowieka. Państwo biją brawo, a ja pytam, Irek, to nie jest tak, możesz jeszcze zagrać jeden utwór. Tu jest czas dla ciebie, Irek, ty grasz. Ja tylko przypominam, lajki, kciuk do góry dla niego, serduszka, co państwo chcą. Doceńmy dinozaura. Chick Corea. To jest jeszcze jeden wątek, który powinienem z nim poruszyć. Nie zrobiłem tego, bo zbyt dużo byłoby tutaj naszej rozmowy. Natomiast jest jeszcze kilku innych artystów, którymi się na pewno Irek inspiruje. Wiemy o tym i też warto by było taką rozmowę o tym, co oni mu dali przeprowadzić. Irek, ty sobie odpoczywaj, ja jeszcze mogę zagadać chwilkę. Drodzy płyty państwo, są, the best of, Irek Gwyk na żywo, best of.
2: Dziękuję. Akurat no, mnie długo o bisy nie trzeba prosić, ja liczyłem na bis, także dziękuję, że mogę zagrać. Jedynie się tak zastanawiam, że właśnie trzeba będzie po prostu z wiekiem pracować bardziej nad kondycją, żeby nie, tak zwanie, nie zejść ze sceny, na scenie, o może tak. Bo ten instrument wymaga po prostu samej kondycji fizycznej, zresztą bębny też. Wybrałem sobie takie instrumenty i nie żałuję, chociaż fizycznie trochę niełatwo. Dlatego zagram wolny utwór na zakończenie. Myślę, że bardzo tematyczny. Napisałem go początkiem wojny na Ukrainie i właśnie poszedłem do ćwiczeniówki i coś tam mówię, co to się w ogóle dzieje, że takie jakieś straszne wieści. No i skomponowałem te melodyjki, myśląc o tym, że to się szybko skończy. No tak nie jest. Utwór nosi tytuł Crossing the River, czyli przechodząc przez rzekę. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem, jestem myślicielem nad życiem i chodzi o tą rzekę naszego życia, że ona czasami ma bardzo mocny nurt i porywa nas w te rejony, w których dobrze się by było nam nie znaleźć. Dlatego życzę państwu, żebyście nie płynęli z prądem, ale zawsze pod prąd, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi myślami, ze swoją wizją, ideą, nie poddawali się, bo często nas po prostu te nurty rozbijają i nie dadzą nam realizować naszych planów, które są cenne. Dlatego na zakończenie utwór Crossing the River życzę sobie i państwu, zawsze sobie tak myślę, że żebyśmy po prostu dotarli na drugi brzeg, nawet jeżeli jesteśmy w tej rzece i gdzieś się nam pogubiły losy, żebyśmy dotarli do drugiego brzegu, gdzie będzie pięknie, gdzie nie będzie już po prostu takiego mozołu i trudu, tak jak tutaj na ziemi. I sobie tak myślę, że po tamtej stronie, ja sobie usiądę po tamtej stronie, a państwo dla mnie zagracie. I często na widowni siedzi bardzo wielu zdolnych ludzi, artystów różnego rodzaju pokroju. Także mam nadzieję, że nawet jeżeli nie będę miał przyjemności zobaczyć waszej sztuki tutaj na ziemi, to po tamtej stronie gdzieś się spotkamy. Crossing the River na zakończenie.

Tak grał nam Irek Głyk właśnie podczas Open Stage Ether Jazzu. To był niesamowity koncert. Wielu jednak, bo wcześniej wspominałem, że każdy pewnie ma swój ulubiony z tego cyklu, wielu jednak to do tego się odnosiło, że to było zaskoczenie, że ten Irek Głyk ich tak niesamowicie zaskoczył. Fajnie. Mam nadzieję, że będzie grał jeszcze koncerty, że będą Państwo mieli okazję z nim się spotkać. Zagrał na pewno u nas, co mnie cieszy. Były też akcenty łódzkie podczas Open Stage Ether Jazzu. Bardzo dbałem, żeby ta łódzka scena pokazała się na różny sposób. No i powstał nawet specjalny projekt właśnie. To Piotr Krzemiński, trębacz, z Witkiem Janiakiem, hamondzistą. Stworzyli utwory dla siebie, ale dla nas tak naprawdę i przyszli. I taki oto koncert nam zagrali.

Krzemiński Janiak to jeszcze z Open Stage, Eter Jazzu fragment. To jeszcze jedno wyjątkowe bardzo wydarzenie, bo to koncert specjalnie zorganizowany dla nas właśnie na Open Stage. Pięknie było, muszę przyznać, te łódzkie akcenty co rusz. No i w tych łódzkich akcentach nie mogło także zabraknąć mocniejszego grania i cieszę się, że to mocniejsze granie to zostało zaprezentowane przez grupę Muzozoik. Muzozoik przygotowuje się do nowej płyty i to też była taka chwila już powoli zapowiadająca, co może się u nich wydarzyć. A przypomnieli przede wszystkim muzykę z takiej płyty wydanej w Japonii. Mamy się czym chwalić, tak? Zespół z Łodzi wydaje w świecie swoje płyty. Niekoniecznie jest tylko znany u nas. I Muzozoik w takim razie niech zakończy nasze wspomnienia po akcji Open Stage Eter Jazzu w Porcie Łódź. Radio Łódź Eter Jazzu. Zapraszam

Ciało na scenę jazzową tam zawsze w poniedziałek i bardzo Państwu pięknie dziękuję, że i Państwo brali w tym udział i mam nadzieję, że te wspomnienia też ważne, że dobrze się stało, że jeszcze troszeczkę w tej audycji powspominaliśmy, nie zamykając tak od razu akcji. Open Stage, Eter Jazzu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich Lubelszczyzna w stanie podwyższonej gotowości. Już 3 razy do mieszkańców trafiały alerty. Nowa, mniej inwazyjna metoda leczenia serc małych pacjentów w Szpitalu Matki Polki w Łodzi i ulga dla mieszkańców okolic autostrady A1. Będą kolejne ekrany akustyczne. Jutro znów słoneczny dzień w regionie łódzkim. Będzie też ciepło. Województwo lubelskie w stanie podwyższonej gotowości. Już 3 razy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyłało do mieszkańców alerty o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy. Ostatni, 3 alert wydany przed 21 już został odwołany. Ale wojewoda lubelski Krzysztof Komorski mówi, że to może być niespokojna noc.
10: Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje. Śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
9: Po południu około 2 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku po ukraińskiej stronie uderzył rosyjski dron odrzutowy. Generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek uważa, że ataki na zachodnią Ukrainę są wymierzone w Polskę jako próba zastraszenia. Wojskowy ocenił w rozmowie z TVP Info, że Polska odpowiednio reaguje na sytuację. Serca najmłodszych pacjentów można dziś leczyć w Łodzi bez otwierania klatki piersiowej. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki stosują nowoczesne zastawki, które wszczepiają do normalnie pracującego serca przez żyłę udową. To ważna zmiana dla dzieci z wrodzonymi wadami. Wcześniej w przypadku niektórych powikłań jedynym rozwiązaniem była kolejna operacja kardiochirurgiczna. O zaletach nowej metody mówi dr Joanna Młodawska.
11: Nie ma konieczności rozcinania mostka klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. Zazwyczaj pierwsza operacja nie wiąże się ze wzrostami, a już kolejne, no to w obrębie klatki piersiowej za mostkiem są wzrosty.
12: Groziła mu operacja na otwartym sercu, bo trzeba było wymienić zastawkę płucną. Ale weszły nowe zastawki, nie trzeba było przez operację wymieniać, tylko przez cewnikowanie. Szybko poszło i łatwo.
9: Dodaje pan Rafał, tata Adasia, który niedawno przeszedł taki zabieg. Do tej pory w Łodzi zaimplantowano prawie 60 nowych zastawek. Najmłodsza pacjentka miała 5 lat.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Wzdłuż autostrady A1 w województwie łódzkim pojawią się nowe ekrany akustyczne. Po latach oczekiwań i apeli skarżących się na hałas mieszkańców, zabezpieczenia powstaną w 13 miejscach między węzłami Łódź Północ i Tuszyn. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
14: Nowe ekrany pojawią się m.in. przy ulicach Sołeckiej, Taborowej i Gerberowej w Łodzi. Zabezpieczenia powstaną też w Strykowie koło miejscowości Anielin, w gminie Andrespol, za MOP-em Wiśniowa Góra i za węzłem Romanów.
15: Jeżeli przełożymy to na długość łączną, to będzie około 4 km i te ekrany będą miały od 4 do 7 metrów wysokości.
14: Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Na razie trwa projektowanie. Dokumentacja ma być gotowa do połowy grudnia, a budowa ma ruszyć w połowie marca przyszłego roku i potrwać 8 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ekrany będą gotowe pod koniec przyszłego roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Inwestycja obejmie 9 miejsc po zachodniej stronie autostrady i 4 po wschodniej. W Warszawie pokazano premierowo nową kinową wersję Lalki Bolesława Prusa. Seans przyciągnął do Teatru Wielkiego Opery Narodowej tłumy osobistości świata kultury i show biznesu. Reżyser Maciej Kawalski odpowiadał na zadawane mu od ponad 2 lat pytanie: po co kolejna lalka?
16: Po co kolejna lalka? A po co cokolwiek w życiu? Dla radości, dla doznania, dla przeżycia czegoś nowego. I właśnie tego doświadczaliśmy przy pracy nad tym filmem, że bierzemy udział w czymś ważnym, w czymś pięknym, w czymś, co nie zdarza się często.
9: Na premierze była też minister edukacji Barbara Nowacka. Mówiła, że to film, na który czekaliśmy od lat i wyraziła przekonanie, że przez najbliższe tygodnie młodzi Polacy znowu będą spierać się o romantyzm i pozytywizm. Film trafi do dystrybucji kinowej w całej Polsce pojutrze, 30 września. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
17: Piłkarska reprezentacja Polski remisuje na wyjeździe ze Szwecją 1-1. To już 61. minuta w tym spotkaniu, a ten wynik to wynik, który był do przerwy. W 8. minucie gola strzelił bowiem Benjamin Nygren dla Szwedów, a wyrównał Sebastian Szymański w samej końcówce w 43. minucie. Po naprawdę bardzo ładnej akcji Polaków piłkę najpierw wymienili Piotr Zieliński z Nikolą Zalewskim. Później Zalewski dograł w pole bramkowe, a tam nabiegł Szymański i uderzenie od słupka pokonał bramkarza Szwedów. Trzeba przyznać, że Polacy grają dzisiaj naprawdę dobrze. Świetnie radzi sobie w środku pola Wiktor Nowak, dla którego to zgrupowanie to debiut w reprezentacji Polski. Od początku w dzisiejszym meczu gra też obrońca Widzewa Łódź Przemysław Wiśniewski, a na ławce rezerwowych jest m.in. kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski, no i też kolejny z zawodników Widzewa Karol Świderski. 62. minuta, Szwecja-Polska 1-1. Mecze kadry oznaczają przerwę reprezentacyjną w 3 najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Za piłkarzami ponad 1/4 sezonu i to też pierwszy dobry moment na małe podsumowania. Nie do końca zadowolony z dorobku punktowego jest trener Beniaminka pierwszej ligi Unii Skierniewice.
18: Średnio, no bo jakbyśmy tak właśnie przeanalizowali pewne mecze, to myślę, że zasługiwaliśmy albo na co najmniej remis w tych przegranych meczach niektórych, albo nawet i na zwycięstwo. Po prostu gdzieś brakowało takiej jakości pod bramką przeciwnika, żeby wykorzystać jakości również w defensywie, żeby nie pozwolić na stratę bramki.
17: Przyznaje trener Kamil Socha, a Unici po 9 meczach mają 10 punktów na koncie, co daje 13 miejsce w pierwszej lidze. 4. pozycję w tabeli zajmują natomiast piłkarze ŁKS Łódź, którzy do lidera pogoni Grodzisk Mazowiecki, tracą 3 punkty. Kamil Majchrzak awansował do finału kwalifikacji do turnieju ATP 500 w Tokio. Piotr Kowianin na inaugurację pokonał Włocha Lorenzo Sonego 2-0 w setach 7-5 i 6-2. Polski tenisista cieszył się z wygranej.
19: Dobrze zagrałem, dobrze rozpocząłem mecz i tak naprawdę serwisami szliśmy przez większość seta. Przy 6-5 w końcu pierwszy raz załapałem się na grę przy jego serwisie i go przełamałem na seta od razu i tak naprawdę od tego momentu zacząłem grać naprawdę dobrze.
17: A w meczu decydującym o awansie do głównej drabinki rywalem Majchrzaka będzie Francuz Arthur Fils. Początek tego spotkania zaplanowano na jutro rano o godzinie 5:30 czasu polskiego. Hubert Hurkacz awansował z kolei do finału tenisowego turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu. W półfinale Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa 2-1. Na o triumf w tej imprezie Hurkacz zagra jutro z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Początek zaplanowano na godzinę 13 czasu polskiego. Łodzianin Michał Pomorski wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu dookoła jeziora Poyang w Chinach. Drugi był Aleksander Konyszew i to on pozostał na pozycji lidera, ale Pomorski jest drugi i traci do lidera 5 sekund. Zakończenie wyścigu we wtorek, a teraz jeszcze raz wieści z Solnej w Szwecji, gdzie nie ma już remisu. Polacy przegrywają ze Szwedami 1-2, 64. minuta w tym spotkaniu.
9: Noc pogodna i tak będzie do rana. Temperatura teraz 15-16 stopni, spadnie do 8. Jutro niebo bezchmurne, a termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby, około południa chwilami umiarkowany, południowo-wschodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Całkiem niedawno tutaj w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha odbyło się przepiękne spotkanie z Maćkiem Tubisem, bo on gra teraz Chopina, a właściwie Chopin About, czyli wokół tego Chopina. Najpierw trochę z nim pogawędziłem, a później trochę nam swojej muzyki zagrał. I odtworzę teraz to spotkanie.

0: Maciej Tubis nagrał płytę z muzyką Chopina, ale bardzo osobiste ma podejście do tego Chopina. Najpierw z uśmiechem zadam ci pytanie, Maćku, z dużym uśmiechem. Ile latek miałeś, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś Chopina?
1: To musiało być tak dawno, że nie pamiętam, ale pamiętam taki obrazek, jak stawiałem gazetę nawet do góry nogami i udawałem, że gram. Możliwe, że Chopina, bo na pewno on był w domu, bo rodzice muzycy, mama grała na fortepianie, także myślę, że w brzuchu mamy usłyszałem pierwszy raz to.
0: Z Chopinem zżyliśmy się przez lata, był odtwarzany wielokrotnie w radiu. Myślę, że polskie radio żyje Chopinem. Ale też można spytać z innej strony, bo jako muzyk ćwiczyłeś tego Chopina. Na Chopinie uczyłeś się grać przecież jako pianista, prawda? Co zostało z tych lekcji w tobie, a co jest bardzo osobistego rzeczywiście? Odchodzisz już od tych lekcji, twierdząc, że to zbyt szkolne, zbyt nauczone.
1: To trochę nie tak, że odchodzę właśnie z tych powodów, o których mówiłeś. Ja bym nazwał to powrotem właśnie, bo podczas studiów tak naprawdę poczułem, że chcę grać swoje dźwięki, czyli komponować, improwizować, pójść swoją drogą i tak też zrobiłem. Teraz mocno wróciłem do koncertowania solo i właśnie przy tym piątym albumie solowym powróciłem do Chopina, którego bardzo dużo grałem podczas studiów i nawet taka niesamowita historia przydarzyła mi się 2 dni temu na koncercie. Była taka prapremiera w Pleszewie, bo tam został ten album zarejestrowany. I jedna z osób z widowni przyniosła program konkursu chopinowskiego dla młodych pianistów w Antoninie, tam gdzie też mieszkał Chopin, krótkimi momentami. I to był program ze zdjęciami jeszcze. Także jako taki 12-latek zobaczyłem swoje zdjęcie z dzieciństwa, właśnie program konkursu. Nawet się zdziwiłem, że właśnie takie trudne utwory grałem w sumie, mając 12 lat. Także ten Chopin był od początku. Nawet mam tak wrażenie, że to był tylko Chopin. Bardzo mało gdzieś Mozarta, Bacha było, bo do tego Chopina tak mnie ciągnęło. Pamiętam też, że na kasety nagrywałem konkurs chopinowski. Wtedy jeszcze żadnych streamingów, takich rzeczy nie było. I miałem masę kaset ponagrywanych z różnymi wersjami, porównywałem je. Także taki bardzo miałem klasyczny start. Myślę, że to uwrażliwiło mnie tak mocno, że to, co robię autorsko, tak jak improwizuję, powodowało, że właśnie jestem tu, gdzie jestem, że gram trochę inaczej, że nie do końca jestem jazzowy.
0: Quasi-jazzowy jesteś.
1: Ale nie klasyczny.
0: To prawda, quasi-jazzowy jesteś, ale przy okazji, niby na marginesie spytam, w tym Antoninie to zdobyłeś coś tam? Wygrałeś ten konkurs?
1: Jeśli mnie pamięć myli, to nie.
0: Czasami lepiej nie wygrywać.
1: Ta chęć takiego kombinowania to już była od początku. A to w klasyce nie jest dobre.
0: I przesadziłeś tam.
1: I żeby tak wszystko doćwiczyć.
0: Awangardy to oni nie lubią.
1: Nie omsknąć się nawet o jedną nutkę, to dla mnie to było o krok za daleko, żeby aż tak się.
0: Fajną rzecz też powiedziałeś, to znaczy zwyczajną niby, ale fajną, że zdziwiłeś się, że grałeś trudne utwory. Co dla młodego pianisty, uczącego się jeszcze na Chopinie, jest naprawdę najtrudniejsze?
1: To jest w ogóle sport tak naprawdę. Dzisiaj już tak na to patrzę, że duża dyscyplina, bardzo dużo trzeba grać, zwłaszcza na tym instrumencie. Oczywiście muzycy tutaj zawsze burzliwe dyskusje prowadzą, który z instrumentów jest trudniejszy, czy je w ogóle jest, ale faktycznie te 10 palców, 88 klawiszy, ponad 200 strun, to jest tutaj trochę do obsłużenia.
0: Czyli co, technika, tak? Opanować technikę.
1: I technika to jest faktycznie coś, czego, z czym się nie rodzimy. To trzeba wyćwiczyć. Także to właśnie była etiuda przykładowo na tym konkursie. Także to jest wyzwanie, żeby
0: to prawda.
1: Etiudy Chopina zagrać.
0: Powtórzę to pytanie teraz, Maćku. Otóż jest rok 2026. Wracasz do Chopina po wielu, wielu latach, tak naprawdę. Co stanowi największą trudność dla Macieja Tubisa, żeby teraz tego Chopina zagrać?
1: To się, jak większość moich projektów, potoczyło naturalnie. Nie myślałem o tym w kategoriach trudności. Zostałem zainspirowany tak naprawdę, bo faktycznie dostałem zapytanie, żeby zagrać serię takich koncertów z Chopinem i od razu praktycznie odmówiłem, bo gram autorskie i Chopin w ogóle nie wyobrażałem sobie tego, ale powiedziałem, że zadzwonię następnego dnia, bo wieczorem sobie tak sprawdzę, jakby to było, jakbym zagrał Chopina, ale będąc w swoim świecie. Nie pamiętam już, który to był utwór, ale byłem bardzo mocno zaskoczony, jak mi to naturalnie się pojawiło, że wziąłem tylko właśnie krótkie te motywy, ale od razu wszedłem w swój świat i taka jest właśnie ta płyta, taka jest koncepcja tej płyty, czyli nie staram się być tutaj chopinowski, staram się być tubisowy, a zaczerpnąłem po prostu z tych przepięknych melodii, bo harmonia w dużej części jest zmieniona właśnie. Harmonia jest
0: to
1: moja.
0: Prawda, Maćku, natomiast posłuchałem twojej płyty i twierdzę, że w tych częściach, kiedy odnosisz się do tego Chopina i go słyszę, to ja odczuwam, że coś z tego Chopina próbujesz jednak brać, że nie chcesz być kompletnie tylko tubisem. Jesteś trochę inny jednak, wracający do Chopina.
1: I tutaj właśnie jakby tak szukając tego połączenia, to na pewno ta dbałość o dźwięk, o tą frazę, o ten zaśpiew słowiański, ten powrót do takiego klasycznego gdzieś właśnie rubato, dynamiki, to było to, co się w tej płycie musiało też zadziać. I zaskoczony byłem, jak mi było w tym dobrze, jak mi było dobrze wrócić do czegoś takiego, ale grając swoje dźwięki właśnie.
0: I wszystko, jak twierdzisz, naturalnie ci przychodziło. Czyli rozumiem, że te części brane od Chopina też naturalnie skracałeś tak, jak ty sobie to wyobrażałeś, to działało na twoją wyobraźnię, tak?
1: Tak, to był taki płynny, szybki, naturalny proces, nie właśnie aranżacyjny, produkcyjny. Nie chciałem nad tym długo pracować, chciałem, żeby to było takie tu i teraz, tak jak przy komedzie.
0: Czyli mam rozpoznawać, z którego utworu korzystasz i później już zagłębiasz się jakby w swojej sferze muzyki. Jest to tylko podstawą dla ciebie ten Chopin.
1: Tak, tak. Ciekawostka jest też taka, że na przykład Preludium deszczowe na początku tej trasy właśnie na zamówienie grałem w 100% w oryginale. Ono samo w sobie już brzmi tak, jakby dzisiaj nawet napisać jako jazzman, jakby coś takiego nawet zaproponował, to myślę, żeby przeszło, że to jest bardzo współczesne. I stwierdziłem, że fajnie właśnie to pokazać, bo w zestawieniu tych moich autorskich pomysłów wcale się to nie wybijało, ale po 2-3 miesiącach usiadłem do fortepianu i zagrałem zupełnie inną harmonię i pozostawiłem tylko 2 takty bodajże motywu tego głównego. Cała reszta została zmieniona, ale to się wydarzyło w tej jednej chwili, w tym jednym momencie. Aż mam dreszcze, jak o tym myślę teraz właśnie, bo to się po prostu pojawiło tu i teraz. I jest to moja ulubiona aranżacja z tej płyty. Do niej właśnie wideoklip został też wyprodukowany, dostępny na YouTubie. No i od tego momentu już gram tą aranżację tylko, która jest takim właśnie bardzo małym fragmentem oryginału.
0: Za każdym razem, kiedy mam okazję słuchać następnej płyty, jest jakiś powód tego i na przykład Maćka Tubisa płytę położyłem sobie na moim gramofonie i sobie pomyślałem, no ciekawe, jakiego Chopina tym razem usłyszę. Ludzie są zmęczeni Chopinem. Zagrano tego Chopina na jazzowo również wielokrotnie. A ty z jaką myślą podchodziłeś w takim razie? Jakiego Chopina chcesz tak naprawdę oddać?
1: I właśnie uświadomiłeś mi, że zupełnie zapomniałem o tym i nie myślałem o tym, że tego Chopina jest tak dużo, bo faktycznie tak jest. I to pierwszy raz mi się przydarzyło przy komedzie właśnie, przy pierwszej solowej płycie, gdzie tam odważyłem się dodać syntezatory, zrobić to...
0: A komedy też jest mnóstwo.
1: Po swojemu i bardzo przychylnie właśnie zostało to przyjęte. Z Chopinem jeszcze nie wiem, jak będzie, ale ja się bardzo odnalazłem w tym. Myślę, że to był właśnie ten argument...
0: Chciałeś wrócić do tego chłopaka, który ćwiczy? Taka jest prawda?
1: Tak, tak. I zderzyć go z tym aktualnym stanem, z tym bagażem doświadczeń.
0: A technicznie to pomyślałem, bo ty nie odpowiedziałeś w ten sposób na moje pytania. Ja do tego wrócę, że kiedy spytam cię o trudność, to powiesz, że timing, bo timing jazzowy jest inny, timing klasyczny jest inny, a jeszcze Chopina timing to jest w ogóle taka, a nie inna historia. A ty musiałeś mieszać, tak naprawdę intuicyjnie w pewnych momentach zmieniać, kiedy coś przychodzi, myśl jakaś.
1: No to jest właśnie powrót do tamtych czasów, przepuszczony przez te 20 lat grania.
0: Dobra, to powiedz, no i jakiego rozrywki. Chopina ci się udało zagrać? To teraz posłuchałeś już, masz efekt tego, prawda? To ty grasz, Maciek. To jakiego Chopina znalazłeś i jakim ty jesteś w takim razie Maćkiem Tubisem w 2026 roku?
1: Tym samym, którym byłem w 25, 4, 3.
0: No jak tak będziesz wracał, to ci powiem, że wcześniej nie miałeś rodziny, wcześniej czegoś i to już byłeś inny.
1: Nie, nie.
0: Ten sam, co przed laty dla
1: ja
0: ciebie.
1: Bardziej nazywam tą płytę, że to jest mimo wszystko, tak czuję nawet osobiście, że to jest taka płyta moja. Trochę się boję, może boję się nawet poniekąd
0: nazywać. No o to teraz dopytuję, wiesz, to nie jest takie łatwe. Ty nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
1: Że boję się nazywać tą płytę, że to jest Chopin.
0: Tak? No właśnie.
1: Bo to jest about Chopin, a te 3 kropki oznaczają, to jest jakby taki frazes z angielskiego.
0: A może przyznałeś się, ile w tobie jest tej klasyki?
1: Jeśli chodzi o Chopina, to. To jest dokładne tłumaczenie tego tytułu, bo te 3 kropki zmieniają trochę kontekst.
0: Bardzo szczerze po prostu przyznajesz się do tego, że to nadal w tobie tkwi. Ta płyta jest tak, pod tym względem jest bardzo szczera. Pod innym jest taką próbą odnalezienia jakiejś też przestrzeni kolejnej dla siebie i Chopina.
1: Tak.
0: No to krótka piłka. I tak się rozmawia z artystami, proszę państwa. Tak, tak. Nie wiem, co planowałem. Robiłem tą płytę po prostu. Produkcyjnie? Co tam się działo?
1: Produkcyjnie zostałem namówiony, żeby zarejestrować tą płytę w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Też to połączyłem właśnie z produkcją klipu, bo tutaj niesamowita historia, że pojechaliśmy pociągiem przez pola i lasy, taką włoską torówką, i ja na wagonie towarowym z takim cyfrowym fortepianem jechałem. Oczywiście no tu już udawałem, że to jakby gram, ale wyszedł taki no, obrazek.
0: Bez teledysków już nawet muzyka klasyczna nie żyje.
1: No niestety.
0: Bez social mediów niestety, nie macie.
1: Niestety najpierw obraz w dzisiejszych czasach.
0: Tak, to prawda.
1: Dlatego też na tych filmikach te teksty są tak nanoszone, bo słuchamy bez dźwięku. Faktycznie docelowo, ja zawsze przy każdej płycie tak podkreślam, no i właśnie ten klip też musi jakby
0: to
1: pokazać, zainteresować, żeby posłuchać muzyki i przyjść na koncert. Bo tam
0: Maćku,
1: się
0: myślę, że
1: państwo
0: wszyscy wiedzą bardzo dobrze, że to tak działa, ale powiedz mi w takim razie, na ile pozwalasz sobie jeszcze zmieniać tego Chopina koncertowo, improwizować inaczej, szukać innego Chopina?
1: Jak najbardziej sobie pozwalam, chyba dzisiaj...
0: Też sobie pozwolę.
1: Dzisiaj sobie pozwolę właśnie, bo mam nową aranżację. No, pieśni bez słów w tym wypadku, Nie ma czego trzeba, która jest na tym albumie. Obecnie teraz w trasie będę grał zupełnie inną aranżację tego utworu niż jest na płycie, także no, to będzie...
0: To pytanie jest z przymrużeniem oka. Fajnie się bawić Chopinem?
1: Tak, jak najbardziej można. No, każdą muzyką. Muzyka to jest język. Ona przez klasyków była dlatego zapisywana, żeby grali tak, jak autor miał na myśli.
0: Ale najpierw improwizowali, eksperymentowali.
1: Sam Chopin improwizował podczas swoich koncertów, grając swoje utwory. I sam proces komponowania to jest improwizacja. Najpierw trzeba usłyszeć, wymyślić, potem poprawić różne fragmenty. Także to jest to, co robią jazzmeni, tylko jazzmeni to robią w każdej sekundzie koncertu. Tak?
0: A klasycy trzymają się pewnego zapisu nutowego i interpretują. To wszystko prawda. Na zakończenie, bo sam wspomniałeś, że nie wiesz, jak zostanie oceniona twoja płyta. Ale co powiesz tym, którzy tak naprawdę zajmują się muzyką klasyczną? Co powiesz tym ludziom, którzy tak kochają Chopina, znają się, są krytykami muzyki klasycznej i będą mieć do ciebie cokolwiek, albo stwierdzą, że sobie za daleko pozwoliłeś?
1: Mam wrażenie, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, to się pozmieniało, że te 20 lat temu, 30, te pytania byłyby na porządku dziennym. Dzisiaj zauważyłem, że nie przychodzą takie pytania na myśli, czy redaktorom, czy profesorom, chyba że do mnie nie docierają.
0: Profesorom może przychodzą, Maćku.
1: Nie, naprawdę
0: no tak. Może do ciebie nie przychodzą.
1: Maćku,
0: co im powiesz? Dlaczego sobie pozwoliłeś na takie zmiany w tym Chopinie?
1: To właśnie gdzieś już dzisiaj wytłumaczyłem, ale myślę, że właśnie ta naturalność tego, że można grać muzykę, opowiadać muzyką własne emocje, słowa i nie zawsze to muszą być te dźwięki właśnie, które kompozytor napisał. Możemy z nich czerpać, możemy cytować. To nie jest żadna absolutnie zbrodnia. Bardziej ważne jest ta otoczka, to opakowanie, jak to zaprezentujemy.
0: Super odpowiedź. Liczyłem na nią, bo chodzi o wyobraźnię, proszę państwa. Ja też się z tym zgadzam i cenię sobie, jeśli ktoś ma odwagę po prostu pokazać mi swoją wyobraźnię. Mogę się z nią nie zgodzić, z tą wizją Maćka Tubisa i powiedzieć nie, nie, nie, ale nie mogę się czepiać tego, jak to zrobił. To jakby zostawiam to, bo nie jest to mój świat muzyki, albo nie zostawiam. Zazwyczaj w domu no nie mam muzyka przed sobą, więc nie mogę tak ostro zaatakować, ale sobie czasami tak myślę. A po co on to zrobił w ogóle? Albo coś tam. Nie? I zostaje to pytanie, które dzisiaj Maćkowi tu zadałem. Maciek, graj.

I tak grał Maciej Tubis w naszym studiu radiowym imienia Henryka Debicha, a wcześniej mieliśmy okazję porozmawiać na temat jego nowej płyty, na której Chopin, do którego powrócił. No, myślę, że z ciekawością można przyjrzeć się, co on z tego Chopina wydobywa dla siebie i jak podąża ta jego improwizacja. Tyle w tej dzisiejszej audycji, ale zapraszam już na te jesienne nasze spotkania. Będzie dużo zapowiedzi koncertowych, będzie dużo płyt i dużo rozmów, bo trzeba przyznać, że już niektóre nawet czekają. Wywiady o nowych płytach, które nam się zdarzyły, a są naprawdę fantastyczne. Piotr Bielawski, to pięknie dziękuję, miłego czasu i do usłyszenia w tej audycji za tydzień.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich śmiertelny wypadek na Górnej w Łodzi. Samochód potrącił pieszą. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala i nagrody miasta Łodzi dla twórców i animatorów kultury. Jutro niebo będzie bezchmurne, termometry pokażą do 21 stopni. Najpierw jednak informacja dla kierowców jadących autostradą A2. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Na 382 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy. Nie ma poszkodowanych, utrudnienie może potrwać do północy. Tragiczny wypadek na Górnej w Łodzi. Nie żyje kobieta potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło przed 21. Piesza została potrącona przy skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Tatrzańskiej, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji.
1: Kobieta została potrącona przez 57-letniego kierującego samochodem marki Dodge. Kierujący podróżował sam. W chwili zdarzenia był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem.
0: Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku. Niespokojny wieczór przy granicy z Ukrainą. Po południu rosyjski dron uderzył 2 kilometry od przejścia granicznego do Rohusk-Jagodzin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kilka razy wysyłało i odwoływało alerty o zagrożeniu z powietrza. O szczegółach Krzysztof Polasik.
2: Najwięcej ostrzeżeń odebrali mieszkańcy Lubelszczyzny. W miastach zawyły syreny.
3: Uruchomiono syreny we wszystkich 4 sektorach na terenie całego województwa.
2: Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Później miało miejsce ewakuacja przejścia granicznego, dlatego że panowie komendanci podjęli taką decyzję po podwyższeniu tego alertu. To miało miejsce około godziny 16:50.
2: Później dron uderzył obok terminalu w Jachodzinie, powiedział wójt do Rohuska Wojciech Sawa.
4: Zadzwoniła do mnie żona, żeby wybuch, żeby mocno słyszał. I że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy.
2: Służby spodziewają się kolejnych rosyjskich ataków na terenie Ukrainy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Służby na Lubelszczyźnie, także cywilne, będą całą noc pozostawać w gotowości. Wojsko do tej pory nie stwierdziło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala. Śledczy odtworzyli okoliczności utonięcia 7-letniego Nikodema. Do tragedii doszło w lipcu. Podczas wakacyjnego kursu pływania chłopiec zaczął tonąć. Przez około 3 minut zanurzał się i wynurzał, a później 6 minut leżał na dnie basenu. Z wody wyciągnął go płynący sąsiednim torem mężczyzna. Nikodem po 2 tygodniach zmarł w szpitalu. Dzisiejszy eksperyment ma pomóc w ustaleniu, kto powinien zobaczyć tonące dziecko, mówi Radiu Łódź prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej.
5: Osoby, funkcjonariusze policji, które badały tę sytuację, zostały wstępnie ustawione na 4 pozycjach. 2 przynależących do ratowników, którzy mieli ten sektor basenu pod nadzorem, i 2 przy tych opiekunkach. Wyjściowo koncentrujemy się na tych 4 sytuacjach.
0: Prokuratura na razie nie ujawnia wyników eksperymentu. Wnioski mają być znane w ciągu najbliższych kilku dni. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia.
6: Więcej na radiołódź.pl.
0: Łódź uhonorowała ludzi kultury. Nagrody miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury trafiły do 10 osób i zespołów. Wśród nagrodzonych są m.in. współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Piotr Kasiński, a także Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia, jeden z najstarszych chórów amatorskich w Polsce, które w tym roku świętuje 140. jubileusz. Prezydent miasta Hanna Zdanowska podkreśla, że to ważne święto.
7: To jest symboliczne rozpoczęcie sezonu, ale tak naprawdę ważne jest, żeby ono się odbywało, bo to jest przestrzeń, w której przede wszystkim możemy podziękować.
8: Można być mecenasem kultury, niekoniecznie w świetle wielkich reflektorów, niekoniecznie w tysięcznych tłumach, wielkich logotypach. Można po prostu przyjść do ludzi i ludziom zaoferować swój czas.
0: Dodaje Monika Tabowska z Miejskiej Strefy Kultury, która przyznała tytuł mecenasa łódzkiej kultury. Przypadł firmie Philips Polska za wsparcie remontu Domu Kultury Ariadna. Z kolei 16 młodych twórców stojących na początku drogi artystycznej otrzymało stypendia na realizację swoich projektów. Na zakończenie wynik meczu Ligi Narodów. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 1-3. Do przerwy było 1-1. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Teraz to wszystko. Informacje z naszego regionu stale są dostępne na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Do rana będzie pogodnie, temperatura teraz 15-16 stopni, spadnie do 8. Jutro kolejny słoneczny i ciepły dzień, termometry pokażą maksymalnie 21 stopni, wiatr ma być słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Pięć i pół minuty po 23:00 w takim samym składzie jak przed tygodniem. Adam Miksa, realizacja Maciej Kieszkowski. Słowo do pierwszej po północy. Podnoszenie ciężarów na antenie Radia Łódź po raz 70. Jadąc tutaj do was, ta podróż, przed chwilą Adamowi mówiłem, ta podróż kosztuje mnie co tydzień coraz więcej. Zobaczymy, do czego dojdziemy. Tak się zastanawiałem, czym zacząć, bo miałem parę pomysłów, ale myślę, że nie będzie pieśni żadnej jesiennej, bo o to mnie pytaliście. Przy okazji przypomnę adres, na początku załatwmy te wszystkie sprawy formalne. m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków. Pytaliście mnie o jesienną metalową pieśń. Z wyprzedzeniem dużym The Perfect Circle, Autumn Song był grany. A pomyślałem, że teraz po prostu pocieszmy się jeszcze tą ciepłą jesienią. Ten najbliższy tydzień ma być cieplutki. Co prawda coraz ciemniej za oknem, ale cóż, no dotrwamy myślę jakoś do wiosny, byle do wiosny. Więc na początek coś bardzo energetycznego, rozgrzewającego. Weterani ze swojej nowej płyty.

Tak podnosi temperaturę od samego początku na swojej najnowszej płycie Tigers of Pantang. Prawdziwi weterani heavy metalu. 1978 rok, dacie wiarę. Od tego czasu zespół istnieje. Od samego początku Rob Weir, gitarzysta w tej grupie. Tą płytą my przed paroma miesiącami przez chwilę się zajęliśmy, wtedy kiedy oni ujawnili pierwszy utwór z niej, a teraz postanowiłem raz jeszcze na chwilkę wrócić do płyty, która ukazała się 11 sierpnia. Z jakiego powodu? Za chwilę wszystko po kolei. Tak spojrzałem w członków grupy i proszę sobie wyobrazić, że bo zawsze wtedy, kiedy Tigers of Pantang, to pierwsza myśl w kierunku Johna Sykesa. I wyobraźcie sobie, że ja zapomniałem, że John Sykes od 2 lat niestety nie żyje. A dlaczego ścieżki do Tigers of Pantang zaprowadziły mnie? Dlatego, że natrafiłem na nową płytę fińskiego zespołu The 69 Eyes. Tak przy okazji też myślałem, że oni są młodsi. Oni już od 1989 roku w stolicy Finlandii postanowili się zawiązać. Nowa płyta I Survive i na niej cover Cold Sweat, utworu, który skomponował John Sykes wspólnie z Philem Lynottem, a więc dwóch już nieżyjących panów. Phil Lynott od 1986 roku nie żyje. Na ostatniej płycie Thin Lizzy, Thunder and Lightning, na ostatniej studyjnej płycie, na jednej z najlepszych, a kto wie, czy na mojej, nie wiem, czy nie na mojej ukochanej płycie w dorobku tej formacji. I to jest wersja, której powstydzić się, myślę, Finowie nie. No powstydzić się nie muszą, nie mogą. Nie muszą, nie muszą, nie mogą. I jedno i drugie.

oczywiście nie muszą tej wersji Cold Sweat z repertuaru. Z repertuaru grupy Thin Lizzy się wstydzić Finowie z The 69 Eyes. Za moment zajmiemy się płytą, która okrągłą rocznicę swego wydania miała 9 września, a 6 listopada ukaże się po raz kolejny po 40 latach ponownie. Choć ja myślę, że wtedy, kiedy się ona ukazywała i do tej pory ten miks, ta produkcja mnie się podoba. Mowa o longplay Orgasmatron z repertuaru Motorhead. Wyobraźcie sobie, że z tego składu, który nagrywał w 1986 roku ten album, żyje jedynie do tej pory jeden człowiek. Perkusista Pete Gill, który znalazł się na chwilę w tej grupie, a zarówno Wurzel, Phil Campbell i Lemmy Kilmister już niestety grają w innej orkiestrze. Gdzieś tam wysoko, albo gdzieś tam nisko. Podobno, jeśli wierzyć temu, co można znaleźć w internecie i temu, co się pisze, że zarówno Lemmy, jak i wielu fanów zupełnie przez lata nie mogli przyzwyczaić się do brzmienia tej płyty. Szczerze powiedziawszy, albo ja nie zwracałem na to uwagi, że taka jest opinia, albo być może rzeczywiście tak było. Niemniej jednak z okazji 40-lecia premiery Orgasmatron przygotowano taką jubileuszową edycję tego wydawnictwa. No i z nowym miksem, którym to zajął się wieloletni współpracownik zespołu Cameron Webb. Przygotował właśnie nowy mix i master na podstawie oryginalnych ścieżek. On sam mówi w ten sposób o tym. Zarówno Lemmy, jak i Phil mówili, że nie podobał im się oryginalny mix, więc pomyślałem o tym, o co mogliby mnie poprosić, gdyby siedzieli obok mnie. Starałem się odwołać do tego, co wiedziałem o nich i ich podejściu do nagrywania. Eksponując bas w jednym miejscu, precyzując gitary w innym, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla tego, co już tam było. Celem nigdy nie było zastąpienie oryginału, ale wydobycie większej ilości tego, co znajdowało się w środku. Tak więc, drodzy fani, na 40-lecie istnienia z małym poślizgiem 6 listopada będziecie mogli zaopatrzyć się w nowe wydanie z nowym miksem, nową produkcją płyty Orgasmatron, która dla mnie w repertuarze Motorhead jest z pewnością w czubie. A teraz tytułowe nagranie w tym nowym miksie.

No jak wam się widzi ta nowa wersja tego wielkiego utworu z wielkiej płyty? Tak przy okazji powiem, że to jest ta jedna z tych wielkich płyt, którymi mieliśmy się zająć. Odpowiadam na pytanie jednej ze słuchaczek. Druga za kilka, albo też kilkanaście minut. Jak dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tej nowej wersji. Może się nigdy nie przyzwyczaję. Niemniej jednak odnotowaliśmy zapowiedź tej płyty, która w nowym miksie, przypomnę, 6 listopada się ukaże. Inny ze słuchaczy, Marcin, napisał: Tygrysy w dobrej formie. To o Tigers of Pantang. Szkoda, że polscy piłkarze nie mają tyle energii, znowu przegrali ze Szwecją. Dobrze było tylko w pierwszej połowie. Żal. No cóż, panie Marcinie, ja... Pozwoli pan, że nie będę się do tego ustosunkowywał. Pozwólcie również, że nie na wszystkie wasze listy odpowiem, ale wszystkie są czytane wnikliwie na pewno i za nie serdecznie dziękuję. Dzięki komuś, bo to mogło mi umknąć niestety w tej lawinie różnych informacji, ale dobrze, że nie umknęło, bo to ważna rocznica, chociaż smutna. Obracamy się coraz częściej, przyznacie, w kręgu osób i wspominamy te ważne dla ciężkich brzmień, dla metalu, nazwiska, których już nie ma wśród nas. I wczoraj minęła jedna z tych bardzo bolesnych rocznic. Urodził się 10 lutego w Castro Valley 1962 roku w Stanach Zjednoczonych, a śmierć go dopadła 27 września w Dwarp w Szwecji. Wczoraj minęło 40 lat od tej smutnej rocznicy. Podobno ten wypadek miał miejsce około 6:30. O tym napisano już wiele stron. Fani Metalliki znają te historie w różnych wersjach na pamięć. Miał zaledwie 24 lata i wszystko było przed nim, naprawdę. Ta śmierć dopadła go na trasie promującej album Master of Puppets w Europie. Posłuchajmy jednej z ostatnich jego pieśni i jeżeli to możliwe, to pomyślcie o nim, nie wiem, zapalcie świeczkę, bo to ważny człowiek był dla tego gatunku.

40 lat już nie ma go z nami. Cliff Burton. Przed tygodniem obiecałem wrócić do tego zespołu. To teraz czas, aby zająć się tą drugą z tych wielkich, moim zdaniem, ale myślę, że nie jestem w tym osamotniony, z tych wielkich płyt dla tego gatunku. Ukazało się ten album 1 października 1996 roku w wersji winylowej, a w wersji kompaktowej ukazał się 17 września. Anima. Drugi album w dorobku formacji Tool. Pierwszy studyjny album nagrany z byłym basistą formacji Pete Justinem Cancellorem. No, po prostu to jest wielki, wielki album. W 2017 roku magazyn Rolling Stone umieścił album na 18 miejscu na swojej liście 100 najlepszych albumów metalowych wszechczasów. Tytuł Anima to połączenie dwóch słów. Anima po łacinie to dusza i kojarzona również z pojęciem siły życiowej. Często używane to sformułowanie przez psychologa Carla Junga. No i druga część nawiązująca do tytułu to medyczne sformułowanie lewatywy, czyli zabieg medyczny polegający na wstrzykiwaniu płynów do pewnej części ciała. Album zostało zadedykowany komikowi Billowi Hicksowi, który zdaniem członków zespołu podążał w tym samym kierunku co oni i twierdził, że album jest częściowo inspirowany nim. Third Eye, trzecie oko na tym albumie, to tam można również Billa Hicksa usłyszeć. Jak zwykle płyta wydana przecudownie. Wewnętrzna okładka prezentuje grafikę z obrazem niepełnosprawnego pacjenta, który przypomina Maynarda Jamesa Keenana oraz Billa Hicksa przedstawionego jako uzdrowiciela z wersem Another Dead Hero. 6 minut i 40 sekund spędzimy z kompozycją Enema z tej płyty.

Jeżeli chcielibyście się zapoznać ze spojrzeniem na tę płytę w cyklu Historia jednej płyty, to zapraszam do lektury w najnowszym Noise Magazine. Tekst napisał Jakub Nowak, który zatytułował go Niewyczerpany żart. 30 lat Enigma Tool. I pierwsze zdanie brzmi tak. Tool to zespół paradoksów. Drugie zdanie. Są aroganccy, nadęci i elitarystyczni, a jednocześnie mają liczne i oddane grono fanów. To wszystko prawda. Pociąg dalszy. Zapraszam do lektury, bo to ciekawe.

Mam tak, jak nie od zawsze, to od bardzo dawna, że jak wsłuchuję się w teksty, które Lipa pisze, to słuchając prawie zawsze gdzieś coś takiego na skórze mi się dzieje dziwnego na plecach. Nie wiem, czy wy też tak macie. Pomyślałem, że byłoby pięknie pogadać z Tomkiem o tej nowej muzyce. Poczynię starania, żeby tak się stało w tej audycji. Będę na bieżąco informował. O tym przeszliśmy płynnie na polskie poletko. Kolejna rzecz, którą zapowiadałem po dwutygodniowej przerwie, bo tak też rzeczywiście się stało, że nie było polskich utworów, polskich zespołów. No to są. Kolejna płyta po dwóch albumach i dwóch epkach nagranych jako trio. Pierwsza płyta nagrana w czteroosobowym składzie. Płyta zatytułowana jest Protisty. 7 listopada w łódzkiej Wulturze będzie można zobaczyć, jak zespół w czteroosobowym składzie prezentuje się na żywo w towarzystwie innej formacji Fertile Hump. Ten zespół to V, a to druga kompozycja, która

Kiedyś jak byłem mały, to uczono mnie takiego wierszyka, kto ty jesteś, i odpowiadało się Polak mały. I w warstwie tekstowej, moim zdaniem, i muzycznie, powiązania między Wijem a Illusion, myślę, że zauważalne, bo gdzieś pobrzmiewają lata 90. w nowym wydaniu, a tekstowo również jest czasami nawet wstrząsająco. I ten tekst, który jest autorstwa, myślę, Tu i Szmaragd, no, jest powiązany z tym, co przez lata pisze Tomek Lipnicki. 7 listopada w Wulturze Łódzkiej. Pytacie, czy będziemy mieli zaproszenia? Zrobimy wszystko, aby takie były. Będziemy na bieżąco informować. Na początku tego utworu Tu i Szmaragd śpiewała Kiedy ranne stają zorze. A 4 października, jak to się zgrało? Zorza właśnie. Razem z Garotą i Dargorem w innym łódzkim klubie Warkot. 4 października na ten koncert serdecznie zapraszamy. Piszcie do mnie w sprawie tego koncertu. Może coś zrobimy, aby ktoś może z was tam się znalazł, jeżeli coś do nas napisze. Ale coś interesującego, coś ciekawego. O ile sobie przypominam tą ostatnią płytę Zorzy, tylko my żeśmy potraktowali fragmentarycznie, jak i wiele innych płyt. Twilight of the Golden Star to jest ostatni album, no ale to jest dobry czas, żeby Zorzą zająć się po raz kolejny. O ile przypominam sobie, to graliśmy Zorzę pierwszą, to teraz Zorza druga.

Ale się zrobił złowieszczy nastrój. Być może tam, gdzie ranne stają zorze, to są takie miejsca, gdzie się ostrzą miecze. 4 października, klub Warkot. Zapraszamy. Za moment zespół The Black Thunder w swoim drugim singlu, który promuje 3 płytę grupy, zatytułowaną Time Obliteration. Ona ukaże się 16 października nakładem wielce zasłużonej Pagan Records. Basista, wokalista i założyciel The Black Thunder, Marcin Szczepański, tak komentuje ten utwór. To pierwszy utwór w historii zespołu, w którym naturalnie pojawia się język polski, który przeplatany jest z językiem angielskim. Tak to słyszałem od samego początku, jeszcze w szkielecie kawałka. Tutaj ewidentnie założeniem było brak założeń. Gramy, co chcemy i jak czujemy. Ash in my marrow.

Ja nie lubię, nie wiem jak wy. Czego nie lubię? Nie lubię, jak się utwór tak pięknie rozwija i się wycisza. Ale tak postanowili panowie Stety. To jest kwintet, który zadebiutował 11 sierpnia swoją... No jak zadebiutował, to wiadomo, że pierwsza w dorobku płyta długogrająca. Change. Dużo bardzo dobrej muzyki. Czy wrócimy? Chciałbym bardzo. Być może się uda do tej muzyki, do tej płyty. Time. Mamy już czas drugiej godziny 70. podnoszenia ciężarów i mamy już wtorek. Myślę, że godnie otworzony przez kwintet Teta. Wygląda na to, że dziś już nie zdążymy nic więcej polskiego, a plany były większe, jak zwykle. Ale pozostaniemy w otoczeniu takiej właśnie muzyki. I ten utwór woziłem z sobą kilka tygodni. Ta płyta już się zdążyła ukazać. 20 września ukazał się pierwszy od 26... Przepraszam, co ja gadam? 10 album w historii zespołu The Ocean. 26 lat to tyle istnieją. Nagrywają w legendarnej Pelagic Records. I utwór, którego za chwilę posłuchamy, Ultima Esperanza, Ostatnia Nadzieja, to nazwa najbardziej na południe wysuniętej prowincji Ameryki Południowej, pochodząca od cieśniny znanej jako Ultima Esperanza Sound. Nazwę tę nadał jej odkrywca, który liczył na to, że akwent ten zapewni przejście do cieśniny Magellana. W rzeczywistości prowadzi on jednak do lodowca i ostatecznie kończy się ślepym zaułkiem. Ultima Esperanza to pierwszy rozdział wieńczącego album Solaris 21-minutowego utworu. Kompozycja zgłębia nieodłączne ludzkie pojęcie nadziei jako siły napędowej wszelkich dążeń odkrywczych oraz kwestię jej utraty. To refleksja nad odpornością psychiczną śledzącą kolejne etapy tracenia nadziei oraz niezwykłą skłonność umysłu do projektowania jej nawet na najbardziej ponurą rzeczywistość, co stanowi instynktowny mechanizm przetrwania. Na tej płycie nic nie ma przypadkowego.

Staram się uciekać od takich sformułowań, ale słuchając wspólnie z wami tej blisko 12-minutowej kompozycji, pomyślałem po raz kolejny, że to po prostu coś fenomenalnego. To nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z muzyką z tej płyty, tego zespołu. Z płyty, przypomnę, zatytułowanej Solaris. To 12 album studyjny The Ocean. Dzieło, które stanowi ukłon w stronę dotychczasowej drogi zespołu, a jednocześnie nasyca jego twórczość nową, bardzo intensywną energią. Stracili 2/3 składu. Obecny skład obejmuje muzyków z 6 różnych krajów. No i The Ocean powraca do kolektywu. Czasami występują też pod taką nazwą The Ocean Collective, czerpiąc doświadczenia i talent grona wybitnych artystów, a jednym z wybitnych artystów zaproszonym do udziału na tej płycie jest Thorsten Quensling z formacji Tangerine Dream. No, Thorsten coraz częściej bywa zapraszany na metalowe płyty, bo to nie jest jego pierwsza obecność w świecie metalu. I do tego partnerstwa doszło wtedy, kiedy ta droga rozpoczęła się, gdy zespół zaprosił tego wizjonera syntezatorów do legendarnego berlińskiego studia Hansa na sesję nagraniową partii perkusji. A przypomnę, że The Ocean to jest zespół, który stacjonuje w Berlinie. A Thorsten Quisling również. Kilka miesięcy później wokalista Enrico Tiberi oraz gitarzysta i główny kompozytor Robin Stubbs spędzili tydzień w studiu Quenchlinga w berlińskiej dzielnicy Rudow, pracując nad elektronicznym wymiarem tej płyty, na elementem kluczowym, który ostatecznie zdefiniował brzmienie i charakter albumu Solaris. Jest współpraca tych dwóch ludzi. Thorsten jest obecny na całej płycie. W niektórych kompozycjach gdzieś bardzo schowany z tyłu, a tej kompozycji, której posłuchamy za chwilę, w tej kompozycji jest widocznie słyszalny najbardziej. Milk of My Dreams.

The Ocean i spadkobierca spuścizny Edgara Freze, stojący na czele Tangerine Dream, Thorsten Quesnink. Macie czasami tak, że coś w ostatniej chwili ucieka wam z waszego twardego dysku? Ja tak miałem właśnie wtedy, kiedy zawiesiłem głos, mówiąc o tym, że to kolejna obecność na kolejnej płycie w świecie metalu Thorstena. No, oczywiście jego udział na Blood Incantation. I ta nazwa uciekła mi z głowy. Ostatniej płyty absolutne, Absolute Elsewhere, jest tam również wielce znaczący. I tutaj również. Nie wiem, czy słuchacie takiej audycji na... Bo ja słucham, staram się słuchać nawet prawie co tydzień na antenie programu drugiego Polskiego Radia. Audycja z wieloletnią tradycją, wieczór płytowy. Przedostatni bodajże wieczór płytowy, który zawsze jest w niedzielę od 22 emitowany na antenie programu drugiego Polskiego Radia, poświęcony był dwóm płytom. Jedną z nich Ultravox, Raging Eden, dla mnie najlepsza płyta w dorobku tej formacji, a druga płyta to z lat płyta Exit formacji Tangerine Dream z tej, niektórzy mówią, że to ostatnia wielka płyta Tangerine Dream, w każdym razie zamykająca pewien etap. Po wielu latach słuchało się tej płyty mnie naprawdę fenomenalnie, ale wracając do The Ocean, ten wokal żeński to Lane Shi, członkini tej formacji od tego roku. No a Solaris to jest powrót. Niektórzy mówią, że to najdonioślejsze dzieło w historii, ponad ćwierćwiecznej historii formacji The Ocean. 70 minut kosmicznej naprawdę wędrówki, której fundamentem tej muzycznej podróży jest filmowe arcydzieło Andrzeja Tarkowskiego. A skoro w Solaris Andrzej Tarkowski, no to nie wypada nie powiedzieć w tym wypadku o Stanisławie Lemie, prawda? Echo dawnych wspomnień, granice Poznania i niezwykła siła przyciągająca ku pytaniom o tożsamość. Korci mnie, żeby jeszcze pociągnąć temat The Ocean, ale spoglądam na zegarek i wrócimy. Na pewno, no nie dziś. Natomiast powiem po raz kolejny, że The Ocean przyjeżdża na koncerty 8 grudnia w krakowskim Hyde Parku, 9 w Proximie. Piszcie do mnie też w sprawie tych koncertów. Być może też coś się da zrobić. To danie główne. Przed nimi zespół Hypnos, który wydaje swoją nową płytę lada chwila, bo 6 listopada ukaże się 7 album w dorobku Hypnos, a kolejny utwór, z którym postanowili się z nami podzielić, to Molecular Angel.

The Ocean Hypnos i Pod Hamus. Gdzie te daty tych koncertów, które mamy? 8-9 grudnia, Kraków i Warszawa. Będziemy jeszcze do muzyki The Ocean na pewno wracać. Jeden ze słuchaczy napisał, że to bardzo zacne dźwięki. Nic dodać, nic ująć. Jak już jesteśmy przy koncertach, to za moment muzyka zespołu, który 2 października w Warszawie razem z Blood Red Throne, Xonor i Eradicated. Zespół Havoc, który zaprezentuje się w roli głównej na tym koncercie. Quintet z Denver milczy od jakiegoś czasu, bo ostatnia ich płyta, piąta bodajże w dorobku, to rok 2020, później była jeszcze epka, ale przygotowują się do wydania nowej płyty, wypuścili 2 single, pewnie dzięki też z tym jest związana trasa. Drugi z nich to The Ultimate Weapon.

kolejny przykład na to, że techniczny death thrash wraca do łask. Pozostaniemy w Ameryce Północnej, przeniesiemy się na tym kontynencie trochę bardziej na północ, przekroczymy granicę Stanów Zjednoczonych i Kanady i po raz drugi spotkamy się z płytą zespołu The Simulator. Wtedy, kiedy Havok będzie grał koncert w Warszawie, 2 października tego dnia będzie miała premierę druga płyta w dorobku Kanadyjczyków, Artifice Dissolves, i to nasze drugie spotkanie.

Panowie z Montrealu wydają swoją nową płytę w barwach wielce zasłużonej dla właśnie takiego rodzaju grania, ale również i innego. Wytwórni 20 Backspin. A teraz kolejna ciąg dalszy spotkań z muzyką zespołów, które postanowiły wesprzeć stację radiową KXP z Seattle. Rhododendron. Pewnie są wśród słuchaczy, słuchaczek pewnie bardziej, takie osoby, które mają taki kwiat w swoim domu, a tak też postanowili nazwać swój eksperymentalny metalowy band. Trzy osoby z Portland. W 2019 roku zrobili to. Nowy long play Ancient Effort, wydany 15 maja tego roku. I na nim znajduje się nagranie, którego za chwilę posłuchamy, Family Photo. Ono zostało zarejestrowane na sali prób, kiedy rozłożyli swoje wzmacniacze, dokładnie 11 maja tego roku. A dla KXP zagrali dwa miesiące później, 13 lipca. Zagrali tam dwa utwory i one są bardzo długie. Natomiast na sali prób, przygotowując wersję Family Photo, tutaj jest wersja krótsza. Grają również niezwykłą, bardzo pokręconą, ale piękną muzykę. Rhododendron.

Tak sobie pomyślałem, że to młode metalowe trio z Portland doskonale by pasowało jako support do gry na trasie z innym triem, wielce zasłużonym, już nie młodym, ale nadal grającym, i to jak grającym na żywo, polskim triem SBB. Jak myślicie? To kolejny zespół Rododendron, mam na myśli, który zechciał wesprzeć stację radiową KXP. Jeżeli wy byście chcieli uczynić to samo, poszukajcie w sieci namiarów i również możecie to zrobić, a grono zespołów, które specjalne koncerty grają dla tej właśnie stacji w celu zebrania datków, które mają posłużyć przetrwaniu i istnieniu nadal tej stacji, się poszerza. No i okazało się, że na koniec jeszcze wygospodarowaliśmy parę minut dla polskiej formacji, postmetalowej formacji złożonej z pięciu muzyków z Warszawy, ze stolicy naszego kraju. Pierwszy utwór, który zwiastuje wydanie płyty Ama Neskiri, a jest już drugi, z drugim pewnie też się kiedyś spotkamy, to utwór Radical Mystic. To opowieść o tajemniczym mistiku. To będzie ostatnie nagranie w dzisiejszym naszym spotkaniu. Wszystkim z was, którzy odezwali się do mnie, bardzo dziękuję. Również tym, którzy słuchają w pracy i oczywiście nielegalnie. No to w takim razie po cichu posłuchać proszę tej muzyki. Ale czy da się posłuchać ciężarów po cichu? Może i da się. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. W nadziei na usłyszenia się za tydzień. Dobranoc.